0: twarz.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

Kredyty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba, i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypek. Idziemy na

0: I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę. Zachowałem mordę. Zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę mordą mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza, co mi nie...

0: czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.
3: Yo. Hustle.
4: Nowy kwadratowy styl.
3: Popem.
4: To

rap, gra. Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle, czuję się

Wilma. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luk z bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

klimat bloków, jolane galaksji z murami od mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta, dawno doliło co nazywa.

od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bizy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli, chłopaki.

0: Fúrka, rádio i podcast. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Yo, Koszty Sessions, Kosmokról, podziemie centrum. Nie wiem. Yo,

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
1: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: Zawiąście wczoraj jak choinka, obwieszony łańcuchami, latałem obok najlepszych bomb. Teraz w dresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny, one zwrócą, mam za ciężki lot.

0: urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.

0: biorę.
1: Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szuki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone

0: Śledzę ich tak od trzech, może czterech tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.

0: są miasta tła, niepotrzebne słowa, tak.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

wcześniej dni były często gotowe. Ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale ruchuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby

piołunę. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Złodzieje i milionerzy. Yo, mefedron, stale, że włos się jeży.

całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czymś, nie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp, czuję w głębi trzewi. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces Alfy, Brut, Omegi, mówią mi: fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor, manny Messi, Steel.

znaczy na ścianie wymalowane siedem, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze, o Boże. Słyszysz, tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej niż

0: Niebieskie kwiaty to przyroda. No, przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy. Dobrze, bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R. Dobrze, dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Otóż fauna... Fauna, słuchamy, to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: To one jako pierwsze mają kontakt z podłożem, to one ustawiają nas i w chodzeniu, i w bieganiu, i w przysiadach, i w wielu innych codziennych ruchach. Jeśli się jeszcze nie domyśliliście, no to ja myślę sobie teraz o stopach. Jeśli stopa nie pracuje dobrze, to konsekwencje mogą iść wyżej. Na przykład w kierunku kostek, kolan, bioder, miednicy, czy nawet kręgosłupa, a czy jeszcze wyżej? O to zapytam dziś moją gościnie Aleksandra Kłak-Dziemian, osteopatka, fizjoterapeutka sportowa, specjalistka od biomechaniki ruchu, założycielka Rehabiliti. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witam.
1: To w takim razie źle postawiona stopa, jak wysoko potrafi sięgnąć, a raczej konsekwencje źle stawianych stóp?

0: Myślę, że tak naprawdę ja zawsze jak pacjenci mi zadają takie pytanie, czy rzeczywiście wszystko, co złego, zaczyna się od stóp, no to z jednej strony mam ochotę od razu powiedzieć, no tak, no oczywiście, no może się przenieść cały łańcuch kinematyczny od stopy przez kolano, biodro, aż sięgnąć do ostatniego stawu, czyli stawów skroniowo-żuchwowych. Oczywiście, że tak się może zadziać i całe ciało współpracuje z sobą, tak, w każdym ruchu, a z drugiej strony też nie demonizujmy, to też nie jest tak, że rzeczywiście jeden źle zrobiony fałszywy ruch powoduje, że wyrwie nam się szczęka ze stawu, nie? Więc to jest bardziej w ramach rzeczywiście takiej chęci popatrzenia na tą część ciała, zadbania o to, a nie demonizowania, że rzeczywiście coś złego nas tutaj ze strony stopy spotyka.
1: Może specjalnie wprowadziłem taki dramaturgiczny dyskurs po to, żeby jednak zastanowić się nad tą częścią ciała, bo co właściwie te nasze stopy robią podczas chodzenia czy no, różnych innych czynności, no bo to jest coś, od czego no trochę de facto ten ruch od podłoża się zaczyna, tak to można trochę narysować?
0: Tak. Myślę, jak że tak, to że to będzie pierwszy kontakt z podłożem, tak jak powiedziałeś na wstępie. I od tego nasza stopa no, powinna mieć cały wachlarz sprawności, żeby w taki sposób ułożyć się do tego podłoża, w taki sposób kontaktować się z tym podłożem i zareagować, no żeby dla wszystkich innych stawów po kolei praca była fizjologiczna, bezpieczna i oczywiście, co ważne dla naszego ciała, jak najmniej wydatkowana energetycznie, tak? My chcemy rzeczywiście, żeby nasze ciało podczas ruchów no jak najmniej eksploatowało się po prostu, tak? Więc ta nasza stopa, ona ma potężnie trudną architekturę. Muszę powiedzieć, że w działce fizjoterapii, jak już ktoś zaczyna pracować, bardzo się wkręca w tą pracę ze stopą, to zwykle zostaje przy tej specjalizacji do tego stopnia, że rzeczywiście już tacy specjaliści, którzy zajmują się badaniem, wkładkami, już wadami anatomicznymi stopy, to jest dopiero spektrum zdarzeń, które jest bardzo w ogóle trudne, żeby to wszystko poukładać i tak dostosować pracę tej stopy, żeby jej nie rozleniwiać, żeby stymulować ją, żeby rozumieć całą bardzo trudną biomechanikę stopy. Ale dla nas wszystkich rzeczywiście ważne jest, żeby w takiej pracy z własnym ciałem o tej stopie po prostu nie zapominać, no bo bardzo często cały dzień jesteśmy w butach, który gdzieś tą stopę nam zatrzymuje, nie daje jej możliwości normalnej, naturalnej pracy i później jak mamy zrobić takie najprostsze ruchy, tak, które wynikają po prostu z anatomii, z połączeń stawowych, z pracy mięśni, to okazuje się, że my te naturalne zdolności zatracamy. A to potem się przekłada na nasz chód, na nasz bieg i na właśnie pracę na siłowni.
1: To czy można powiedzieć takie zdanie i czy ono będzie z twojej perspektywy prawdziwe, że stopa jest trochę takim czujnikiem całego układu ruchu?
0: Myślę, że można byłoby tak powiedzieć ze względu...
1: Takim głównym receptorem.
0: Może głównym to za dużo powiedziane, głównym to za dużo, ale myślę, że no, trzeba oddać tutaj to, że rzeczywiście tych receptorów mechanicznych i czucia głębokiego jest ich ogromna ilość i te połączenie stawowe, które dają taką możliwość takiego precyzyjnego dostosowania się do podłoża i do fali uderzeniowej, która przecież na przykład w sprincie jest bardzo duża i jest fantastyczna, tak? Jakby te połączenia po prostu doskonale absorbują tą falę uderzeniową. Około 30% przy zdrowym achillesie i przy zdrowej stopie tej fali uderzeniowej się rozprasza na tym etapie, więc ta stopa w tych sportach jest bardzo ważna. Więc mi się wydaje, że taki czujnik, jasne, jeżeli działa wszystko dobrze, no to działa dobrze. No jeżeli działa źle, to rzeczywiście i ta fala uderzeniowa i to, czego ta stopa nie da radę wykonać, zaczyna przerzucać się na inne stawy, na inne miejsca. Takim fajnym punktem, myślę, zaczepienia, żeby tak zacząć o tym zacząć już być bardziej precyzyjnym, a nie ogólnym na temat stopy, będzie na przykład nasz paluch. Nie? Duży paluch, on się wydaje, że on w ogóle niespecjalnie ma tutaj jakąś działalność swoją, a okazuje się, że jeżeli nie ma pełnego zakresu ruchomości, on powinien umieć się zginać 90 stopni w stosunku do podłoża. Więc my powinniśmy móc sobie na takich piętach wysoko stanąć i żeby te pięty, jak staniemy na palcach, były prawie 90 stopni w stosunku do podłoża. Tak można sobie to wymyśleć. I tak jest fizjologicznie, tak jest naturalnie. No i brak tego ruchu w tym paluchu już może śmiało

0: powodować, że bardziej będziemy się zginać w kolanach w trakcie chodu i biegu i bardziej będziemy się zginać w biodrach w czasie chodu i biegu. No i z czasem, konsekwentnie, jeżeli no, ten trening czy tam chód będzie gdzieś wychodził ze strefy komfortu, może to doprowadzić do przeciążeń. No niby taka mała rzecz, mały staw, a jednak gdzieś tam będzie siał wyżej.
1: Z tego, z tej wypowiedzi słychać, że trudno stopę traktować jako po prostu jeden z detali w ciele. Za chwilę sprawdzimy, jak stopy pracują w sporcie, w bieganiu, w treningu siłowym, ale też w codziennym ruchu. O tym wszystkim za moment w czwórce. Teraz gramy.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.

0: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
1: W Czwórce wracamy do rozmowy o stopach. O stopach jako o fundamencie całego ciała. Moim gościem cały czas Aleksandra Kłak-Dziemian, fizjoterapeutka sportowa. Nie wiem, czy lubiłaś egzaminy ustne, opisowe, takie na studiach, ale właśnie gdybyśmy podeszli do tego wątku tak trochę egzaminacyjnie, czy ty mogłabyś wyjaśnić, jak prawidłowo, tak wzorcowo powinna pracować stopa podczas chodzenia, jak ten ruch przebiega, i spróbujmy to powiedzieć tak w sposób skondensowany, obrazkowy, żeby nasi słuchacze dziś, stawiając kroki, mogli podjąć taką refleksję, co się z tym ich krokiem dzieje.
2: No dobra, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o chodzenie, to zaczynamy sobie od pięty. Mhm. Potem, tak, widzę, że tutaj opisuję słuchaczom, że pokazujesz ręką, dobrze, by nie zgubiła.
1: Tak.
2: Zaczynamy sobie od lądowania na pięcie, potem jest kontakt całej stopy z podłożem, a następnie jest faza propulsji, czyli faza przetaczania tej stopy przez podłoże, czyli ta nasza stopa robi taką łódeczkę. To, co różni chód od biegu, to to, że obydwie stopy wychodzą, cały czas mają kontakt z podłożem, a w bieganiu jest faza

0: wymiotu, czyli ten moment, kiedy rzeczywiście nie ma tego kontaktu. Więc tutaj tam ten moment takiego całkowitego przetoczenia, to będzie ten moment, w którym będzie ten słynny mój ukochany paluch odgrywał bardzo ważną rolę, żeby rzeczywiście tą łódeczkę i to przetoczenie zrobić. I rzeczywiście myślę, że jeżeli ktoś idzie i nas słucha, to bardzo fajny moment, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy w czasie tego przetaczania równo cała stopa na całej szerokości dotyka do podłoża. Mhm. Czy to jest tak, że my przetaczamy jedną krawędzią albo drugą krawędzią bardziej, czy rzeczywiście tak samo z piętą, tak? Czy my już tą piętę zaczynamy krawędziować i gdzieś ustawiać tutaj bocznie? I tak samo, jeżeli chodzi o przetoczenie, czy równo przez cały środeczek stopy przechodzi nam po prostu ta faza tego przetaczania. Jak ja robię badania stóp, te analizy, to rzeczywiście bardzo często właśnie pacjenci się dziwią, że taka mała ilość tej stopy w sumie w tym chodzie zaczyna mieć kontakt.
1: Zdarza ci się oglądać buty swoich pacjentów?
0: Totalnie oglądam
1: buty. Nie dlatego, że są markowe, modne i fajne, tylko?
0: Tylko dlatego, żeby zobaczyć realny wpływ tej biomechaniki na te buty, tak?
1: Bo to widać po prostu.
0: Zdecydowanie. I myślę, że też w ogóle, no ja pracuję głównie z biegaczami, z osobami, które wydolnościowe sporty trenują, więc stopień eksploatacji butów i też to, no ile tych kroków, kilometrów powinno się zrobić, żeby wymieniać buty, no jest w świecie biegowym taką, powiedziałabym, takim klasykiem, mantrą i tym, o co też biegacze się bardzo często spierają. I rzeczywiście widać tendencje, tak? Widać w jaki sposób mniej więcej ten człowiek pracuje w czasie biegu i w czasie chodu. No i tutaj trzeba podjąć bardzo ważną decyzję. Czy to buty są źle dobrane i po prostu to buty powodują, że ta stopa układa się w inny sposób, zwłaszcza tutaj alert, jeżeli to sieje nam nagniotki, kontuzje, bóle, czy po prostu daje to jakiś dyskomfort, tak? No to już jest taka bezpośrednia informacja, że coś złego się dzieje. Czy to but jest źle dobrany do po prostu człowieka, czy to w układzie ruchu dzieje się coś, co musimy już zareagować.
1: Zajrzyjmy na moment do pakerni, czyli na siłownię. Z mojej obserwacji wynika, że ludzie ćwiczą w naprawdę różnym obuwiu. Od osób, które chodzą po całej siłowni w skarpetach. Teraz jest jakiś trend chodzenia w klapkach sportowych. Część osób chodzi po prostu w najzwyklejszych butach sportowych. Są też profesjonaliści, którzy noszą buty do dźwigania. No to jak to jest? Czy podczas treningu siłowego to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, co my na te stopy założymy?
0: Będzie miało tutaj znaczenie. Znaczy myślę, że pierwsza kwestia w ogóle chodzenia po siłowni, to najpierw oddam taką kwestię trochę savoir vivre, że myślę, że jednak zachęcam chodzić w butach na siłowni. Dla szacunku dla innych użytkowników myślę, że to jest taki jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę. Druga kwestia, tak, do różnego rodzaju celów treningowych będziemy używać różnego rodzaju sprzętu. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które podnoszą bardzo duże ciężary, to one będą, te osoby miały tendencję w tych sportach czasami, żeby eliminować pewne, na przykład utrudnienia w zakresie ruchomości, do tego, żeby nie utrudniać sobie drogi do tego, żeby podnosić większe ciężary. Nie? Więc zobaczymy na przykład u takich ciężarowców, u takich ludzi, którym zależy na tym, żeby dużo wycisnąć, że będą mieli podpiętki, że będą mieli te buty takie wysoko zabudowane, żeby po prostu ta pięta była trochę wyżej. Skraca to po prostu dźwignię, nie wymusza to na stawie skokowym takiego dużego zakresu ruchu, żeby po prostu móc się skupić na tym, żeby może w cudzysłowie, no bo podnoszą ogromne ciężary, w cudzysłowie w tym miejscu ułatwić sobie życie, bardziej się ustabilizować. Tutaj też w tych sportach zwróćcie uwagę, że jest taka tendencja do tego, żeby troszeczkę zrotować stopy w czasie przysiadu, w czasie unoszenia ciężaru. To jest wszystko po to, żeby po prostu ułatwić sobie drogę do tego, co będzie tutaj nadrzędnym celem. Podniesienia dużej ilości tego ciężaru.
1: O butach, o stabilności i o prostych sposobach, żeby zacząć pracować ze stopą, o tym w trzeciej części naszej rozmowy, już za moment w czwórce.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: W czwórce wracamy do rozmowy o stopach, ale w kontekście sportowym. Natomiast je często zamykamy w butach na cały dzień. Potem oczekujemy, że będą stabilne, silne i gotowe do treningu. Moja gościni kiwa głową, że tak jest, ale myślę, że powinna kiwać na boki, że tak nie powinno być. Aleksandra Kłak-Dziemian cały czas w czwórce. No dobrze, to zostańmy przy tych butach. To wielkie nieszczęście chyba dla stóp, jeśli one są takie zamknięte na cały dzień właśnie w jakimś bucie. A co najgorsze, źle dopasowanym bądź za małym?
2: Mm-hmm. Tak, myślę, że teraz już się trend troszkę zmienia i nie ma aż takiego, przynajmniej w mojej bańce, no mam nadzieję, że w bańce naszych słuchaczy również, ale w latach 90., w których się wychowywałam, no to rzeczywiście było bardzo duże nakłonienie, żeby but miał bardzo wąski szpic, żeby rzeczywiście ten przód stopy był zgnieciony, żeby łuk stopy był sztucznie taki podwyższony, ta stopa wtedy wyglądała jak taka wylana z plastiku u manekina. No i rzeczywiście najchętniej, żeby cały dzień tam w biurowcu spędzić po prostu w takich butach. No rzeczywiście, no stopa wygląda, tak jak u manekina, można powiedzieć trochę tak modelingowo. I wyjście, tak na wielkie wyjście, no można wytrzymać, tak? Ale 8 godzin rzeczywiście powodujemy, że uczymy tego, że te mięśnie naszej stopy nie pracują prawidłowo. No i z czasem rzeczywiście będzie to siało sporo kłopotów.
1: Jeśli pójdziemy do sklepu sportowego i zaczniemy się rozglądać za butami do uprawiania sportu, czy to będzie chodzenie, czy to będzie bieganie, czy jakiś inny sport, czy my możemy mieć taką pewność, że skoro wybieramy sprzęt sportowy, to znaczy, że te buty są dobre dla naszej stopy, czy trzeba na coś konkretnego zwrócić uwagę?
2: Pierwsza kwestia, najpierw rozróżnię chodzenie i bieganie.

0: Nie? Ze względu na to, że te buty związane z bieganiem mają swoją ogromną technologię, ekspertyzę i o tym moglibyśmy poświęcić 1,5 godziny webinaru w zasadzie, żeby rzeczywiście przejść przez wszystkie tam rodzaje do czego. Ale to, przed czym przestrzegam, to to, że rzeczywiście zwykle, no jeżeli no nikt do nas nie podejdzie, nie podpowie, tylko sami po prostu wybierzemy albo kupimy przez internet, tak? Fajne buty wyglądają, pewnie są do biegania, no to pewnie też są dobre do chodzenia. I tu zwykle może być kłopot, dlatego że buty do biegania, na przykład zwłaszcza po bieganiu po asfalcie, mają taką dość grubą piankę. Mhm. I w momencie, kiedy się na niej stanie po prostu, to ta pianka zaczyna wprowadzać nam nierówne podłoże. Mhm. I jeżeli my zaczynamy chodzić w takich butach, właśnie w takiej piance, to zaczynamy trochę chodzić jak po poduszkach powietrznych.
1: Tak.
0: Więc to zaczyna wprowadzać, no powiedziałabym, że bardzo duży trening dla stopy, może nawet za duży trening dla stopy. Stopa się staje super niestabilna, no i jeżeli chcielibyśmy no, wybrać się na przykład na 5 godzin chodziarstwa w butach do biegania, oj, to nie może się dobrze skończyć. Rzeczywiście mogą się stworzyć przeciążenia, stopa będzie bardzo, bardzo niestabilna, więc no tak byśmy po piachu chodzili tak naprawdę. Mm-hmm. Więc tutaj buty do chodzenia, to buty do chodzenia, do biegania myślę, że trzeba by było pewnie troszkę zagłębić się w temat. A druga kwestia, to myślę, że jeżeli chodzi o buty, takie, w których będą sportowe, zaufajmy swojej intuicji i po prostu pójdźmy do sklepu, poprzymierzajmy te buty, różne buty. Nie bierzmy tych pierwszych, tylko rzeczywiście spróbujmy, przejdźmy się, bo myślę sobie, że już nasz własny układ nerwowy i kostny powie chociaż mniej więcej kierunek, czy jest nam wygodnie, czy nie.
1: Nie chcę ci zabierać roboty tradycyjnie, ale czy moglibyśmy stworzyć jakiś taki pomysł na mini domowe spa dla stóp? Co możemy zrobić przy założeniu, że no wszystko jest okej z tą stopą, ale po prostu chcemy dać jej trochę odpoczynku, żeby ona właśnie odpoczęła? Ja sobie myślę o tym, żeby co, może troszkę wymoczyć, odpocząć, żeby było troszkę cieplej, na przykład, nie wiem, wziąć sobie piłeczkę do tenisa i tak troszkę porolować spód stopy. To jest takie spa ode mnie, ale nie wiem, czy ty przyklaskujesz temu pomysłowi.
0: Jeżeli chodzi o ciepło, zimno, to pewnie bardziej by mógł się tutaj kosmetolog odezwać, w jaki sposób tam zadbać o tam skórę i tam tkanki wokoło. Ja myślę tak.
1: To robimy spa fizjoterapeutyczne.
0: Dobra, spa fizjoterapeutyczne to piłeczka super. Piłeczka będzie fajną opcją, aczkolwiek myślę sobie, że taka, jak sobie wyobrażamy, że bierzemy swoją własną stopę, bierzemy piłeczkę i tam sobie tą piłeczką sobie ruszamy, to umówmy się, no ta stopa trzyma cały nasz ciężar ciała, więc nie ma co być dla siebie takim delikatnym. Lepiej jest tą piłeczkę sobie położyć na ziemi, po prostu na niej stanąć.
1: Jasne.
0: I po prostu tam sobie szukać tych punktów takich, które się bardziej napięły w różnych kierunkach, można jeszcze ze skłonem podociskać. Ja powiem szczerze, że zawsze się śmieję z pacjentami, że jednym z najlepszych sprzętów fizjoterapeutycznych dostępnym w każdym domu to jest kij od mopa. Więc położenie takiego naprawdę, kij od mopa, położenie go na ziemi i stanięcie na tym kiju dwiema stopami i potem obracanie biodrami tak 180 stopni w lewo, w prawo, będzie powodowało, że naprawdę to jest raz, że dość taki bardziej no, intensywniejszy bodziec, troszkę głębiej, ale potem jak się schodzi z tego kija, no to jakby się na chmurce chodziło, super. Po co to się robi? Po to, żeby po prostu dokrwić po prostu te tkanki i to jest tak naprawdę już bardzo ważna działalność spa do tego, żeby z tą stopą uradzić.
1: Dziś mówiliśmy w czwórce o tym, że stopy to nie tylko dodatek do ruchu, ale można powiedzieć, że to fundament. Moim waszym gościem Aleksandra Kłak-Dziemian, osteopatka, fizjoterapeutka sportowa, specjalistka od biomechaniki ruchu, wykładowczyni i twórczyni miejsca Rehability. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Ja dziękuję ślicznie za zaproszenie.
1: Mówił Michał Piwowarek. Przypominam, że rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz zapraszam na poranek czwórki. Niech ten dzień będzie doskonały.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Can you feel the burn? O tym może za chwilę, bo na razie minęła siódma.
1: Pogoda.
0: No na ten burn w pogodzie to będzie trzeba jeszcze 2-3 dni poczekać. Na razie to jest no taka zaskakująca pogoda. Cały czas przypomnę, mamy jeszcze kalendarzową wiosnę, ale nawet na późną wiosnę to te temperatury dzisiaj nie są jakoś specjalnie obiecujące. O godzinie 6 najcieplej było w Ustce, to zaskakujące, że akurat na północy i to jeszcze nad samiutkim morzem, 14,5 stopnia. Najzimniej to chyba nie jest zaskoczenie, bo to jeden z najczęściej wskazywanych przeze mnie kierunków, jeśli chodzi o chłód poranny. Jelenia Góra i Kłodzko tam niewiele ponad 7 stopni o 6 rano w ten wtorek. Czekamy na falę upałów, bo wiem, że chyba większość z nas jest jednak zmęczona w środku czerwca dość takimi minimalnymi temperaturami oraz częstymi opadami. Te akurat powinny się jeszcze przydać, natomiast odrobina ciepła też byłaby wskazana. Dzisiaj od 16 stopni w Suwałkach, czyli na północnym wschodzie, do 22 na południu i to właściwie w całym pasie od Wrocławia do Rzeszowa. Szczegółowo temperaturom przyjrzymy się za godzinę, a teraz po prostu powiem, że to będzie kolejny wtorek, kiedy przyda się w całej Polsce kurtka deszczowa albo przeciwdeszczowa, rzecz jasna, albo parasol, bo w wielu miejscach będzie po prostu też przelotnie padać.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: I już zrobiło się 8 minut po godzinie 7, a dopiero co zaczynaliśmy i dopiero co przedstawiłem wam taką niespecjalnie szczegółową prognozę pogody na wtorek, ale będę ją uzupełniał także o godzinie 8 i o godzinie 9, bo w poranku jestem z wami jak co wtorek do godziny 10 przez prawie 3 godziny. Dzisiaj mamy wtorek, tak jak powiedziałem, ale to jest, uwaga, 16 czerwca, 167 dzień

2026 roku, a do jego końca pozostało 198 dni. No słuchajcie, jeszcze niecały miesiąc i będzie... No nie, no dwa tygodnie z hakiem, darujcie mi takie skomplikowane obliczenia matematyczne, ale jeszcze ze dwa tygodnie z hakiem i będzie mijanka. I będzie mniej dni do końca roku niż jeszcze minęło od jego początku, czyli od 1 stycznia. Strasznie szybko, albo bardzo szybko ten czas leci. Uważajcie. Aneta, Albert, Aurelian, Aureusz. Oj, chciałem zrobić bez zatrzymania, ale już mnie czwarte imię pokonało. Benon, Benona, Cyryk, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon. To są dzisiejsi szczęśliwcy, którzy mają imieniny i do których można pobiec z życzeniami, kwiatami, ewentualnie z prezentami. Aneta, Albert, Aurelian, Aureusz, Benon, Benona, Cyryk. Cyryk, przepraszam, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon. Jan to pewnie jest 28 już w tym roku, jeśli chodzi o imieniny, i na pewno nie ostatni. No, taki ten zestaw niespecjalnie moim zdaniem do świętowania. Oprócz Jana i Janety to myślę, że no może jeszcze Julity, Justyny. Justyna, ty dzisiaj masz imieniny? Justyna wydaje audycję i teraz dopiero połączyłem fakty. Nie, nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj, bo tak to pobiegniemy do ciebie z życzeniami. Nie, i się zawstydziła jeszcze, zarumieniła się. No to w takim razie innym Justynom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No i co, i tak ten wtorek przejdzie nam w pochmurny dzień w większości kraju. Pewnie część z nas zasiądzie po raz kolejny przed telewizorami oglądać mecze Mistrzostw Świata. Muszę powiedzieć, że ja się wkręcić nie mogę zupełnie. Od czwartku trwają Mistrzostwa w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Udało mi się może obejrzeć w całości jeden mecz, jakoś tak. Ta różnica, i to nawet nie chodzi o to, że te mecze są w Polsce w środku nocy, bo bym się na nie nie budził, ale jak oglądam te wieczorne mecze i widzę, że oni po prostu grają w takim palącym, czasami nawet czysto przedpołudniowym słońcu, to jakoś mnie to nie grzeje. Średnio mi się podoba mecz w takich warunkach. Wiem, że jak są mistrzostwa w Europie, to też czasami się gra o godzinie 13 albo o godzinie 16, no ale wczoraj grali mecz o godzinie 12. No to samo południe. Jeden z komentatorów nawet stwierdził, że ledwo co zjedli śniadanie i już musieli wyjść na rozgrzewkę przedmeczową i coś w tym jest. Więc to jest jeden z elementów, który nie pozwala mi się w te mistrzostwa jako widzowi zaangażować. Druga rzecz to te absurdalne przerwy w połowie połowy, czyli niby te przerwy na nawodnienie, ale wiadomo, że w większości krajów są to po prostu kolejne telewizyjne przerwy na reklamę i tak sobie to FIFA wymyśliła. Za dużo tych drużyn. Oczywiście fantastycznie jest kibicować także tym mniejszym, tym słabszym, którzy się objawiają, chociaż czasami zaskakują jakimś wynikiem, tak było chociażby wczoraj wieczorem, kiedy Hiszpanie musieli uznać, no nie wiem, czy siłę, czy jakąś taką moc, natomiast no zremisowali, w związku z tym dla Hiszpanów to chyba ciężki poranek wtorkowy. Myślę, że prasa dzisiaj nie będzie zostawiała suchej nitki na reprezentacji Hiszpanów. No w każdym razie jest kilka takich elementów, które nie pozwalają mi się całkowicie zaangażować w ten turniej. Zobaczymy, może będzie później lepiej. Trwa to, jeśli macie jakiś komentarz, to zapraszam. 22 645 21 00 to jest numer do czwórki. On się zresztą przyda, bo dzisiaj mamy dzień wypełniony i rozdawnictwem, i gośćmi. Drzwi właściwie do naszego studia powyżej godziny 8 nie będą się zamykały, dlatego może teraz słuchajcie, ja zamilknę, pogramy, bo i tak dzisiaj będzie dużo gadania. Na razie Glimmer i Snake Ship Earth Gang wspólnie w utworze, który trafia na naszą playlistę.

0: like rocket fuel.
1: I 18 minut po godzinie 7. Oddam jeszcze tylko to, co należy oddać mistrzostwom świata w piłce nożnej, że na pewno

uczą nas kilku rzeczy. Między innymi tego wczoraj się nauczyliśmy, bo przypuszczam, że większość siedzących wieczorem przed telewizorem i oglądających mecz, o którym wspomniałem, czyli Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, nie wiedziała, jak mówi się na mieszkańców Republiki Zielonego Przylądka właśnie Karboverdejczycy. I to jest ten edukacyjny walor Mistrzostw Świata. W ogóle wczoraj to był taki ciekawy dzień na mistrzostwach. Skoro się nie wkręciłem, to chwilę o tym opowiem, bo to był dzień remisów, niekoniecznie bezbramkowych, chociaż od takiego zaczęło się w meczu właśnie Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią i dlatego myślę, że dzisiaj praca będzie miała używanie z reprezentantów Hiszpanii, że nie strzelili gola w ciągu tych 90 kilku minut oczywiście, bo ten doliczony czas jeszcze znacząco zwiększa możliwości strzelenia gola po 90 minucie. No ale także Belgia z Egiptem zremisowała 1-1 i to był jeszcze taki mecz, który dało się obejrzeć w miarę normalnym czasie, a potem to już środek nocy Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Wydaje mi się, że to mógł być ciekawy mecz. Nie widziałem nawet sekundy tego spotkania, nie tylko na żywo, ale także w ewentualnych fragmentach, ale to jest do nadrobienia. 2-2 to jest wynik, który może wskazywać na to, że tam była po prostu walka na boisku. Dobrze, zostawiamy mecze Mistrzostw Świata na boku. Dzisiaj o 20... To ostatnie zdanie, obiecuję. Dzisiaj chyba jak na razie najciekawszy mecz od rozpoczęcia mistrzostw. W czwartek o 21 na boisko wyjdzie reprezentacja Francji, która zmierzy się z Senegalem i to zawsze są takie pojedynki, które mają coś więcej niż tylko tę sportową rywalizację w tle. W związku z tym warto dzisiaj na pewno no nie zarwać noc, bo to 21, ale zarwać wieczór dla zobaczenia tego meczu. Być może będziemy tam oglądać przyszłych mistrzów świata w piłce nożnej, tak się mówi o reprezentacji Francji, chociaż oni raczej starają się studzić takie emocje. Słuchajcie, jedni cieszą się historią sportową, inni cieszą się historią muzyczną. I ja zaczynam od tej historii muzycznej, która będzie się tutaj działa w czwartek o godzinie 23. Kolejny w tym roku już koncert w ramach rapowej sceny czwórki, rap sceny czwórki. Zuziula, czyli podopieczna ekipy Baila Ela, to jest ekipa, która została kilka lat temu zawiązana przez Young Leosie, to w Baila Ela swoje wielkie sukcesy rozpoczynała Bambi. Young Leosia postanowiła tworzyć ten kolektyw z kolejnymi raperkami, chociaż dołączają też mężczyźni, między innymi Janusz Walczuk czy Dims są osobami płci męskiej, które związane są z Baila Ela, no ale przede wszystkim myślimy Baila Ela, mówimy raperki. Jedną z nich jest Zuziula, która pojawi się na rapowej scenie czwórki w najbliższy czwartek o godzinie 23. Jeśli chcecie być na tym koncercie, to nie wiem, czy my jeszcze możemy kogoś zaprosić. Możemy jeszcze kogoś zaprosić. Widzicie, do tego zmierzałem. 22 645 21 00 to jest numer do czwórki. To jest ten moment, żeby jeszcze spróbować zaplanować sobie czwartkowy wieczór w niezwykłym towarzystwie innych fanów rapu, to po pierwsze. Po drugie, części naszej redakcji, bo zazwyczaj nasza ekipa też się pojawia na tym koncercie. A po trzecie, po prostu i chyba najważniejsze, w towarzystwie Zuziuli, a może nawet gości. Nic na ten temat nie wiemy, ale mogę mrugnąć okiem. Zuziula, rap scena czwórki, dzwońcie 22 645 21 00.

27 minut po godzinie 7 to jest poranek w czwórce. Było trochę o sporcie, było rozdawnictwo biletów na pojutrzejszy koncert Zuziuli. Muszę sobie cały czas przypominać, że to jest wtorek, a Zuziula na rapowej scenie czwórki dopiero w czwartek. Było rozdawnictwo biletów, to teraz może zerknijmy, co się dzieje w świecie filmów w tej godzinie przeznaczonej na różne informacje, nowości, etc. Myślę, że to jest ciekawa informacja dotycząca filmu, który na ekrany światowych kin wszedł niecałe 2 miesiące temu. Za chwilę stanie się najbardziej dochodowym filmem 2026 roku, a w ten weekend dzięki premierze w Japonii stał się też najbardziej dochodową muzyczną autobiografią w historii kinematografii. Pewnie już wiecie, o jaki film chodzi. Film, który, co ciekawe, w Polsce nie okazał się jakimś takim gigantycznym sukcesem, natomiast na świecie to jest cały czas jeden z najchętniej oglądanych obrazów. Tytuł tego filmu

filmu to oczywiście Michael. Ja widziałem film o Jacksonie chyba w pierwszy weekend po premierze i muszę powiedzieć, że wyszedłem z kina zdruzgotany, bo dawno nie widziałem tak złej produkcji na wielu różnych poziomach. I generalnie filmy muzyczne rzadko kiedy się udają. Film tego samego producenta, nie reżysera, ale producenta, czyli Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury i o historii, no tak w skrócie, historii zespołu Queen, był do tego weekendu również najbardziej kasową autobiografią muzyczną, biografią muzyczną, natomiast Michael pokonał Freddiego w miniony weekend. Niemniej zaskakuje mnie, że właśnie dwa tak słabe filmy, mówię tutaj o scenariuszu, o reżyserii, można by się też czepiać aktorstwa, można by czepiać się też skrótów, jakie zostały wykonane w całych tych opowieściach, cieszą się taką popularnością na świecie. Tak jakby ludzie w ogóle nie patrzyli na jakość filmu, tylko patrzyli na opowieść i cieszyli się popularnymi utworami, chociaż czy akurat w Michaelu pojawia się ta wierchuszka przebojów Jacksona, można by dyskutować. Jest już zapowiedziana kontynuacja w wypadku Bohemian Rhapsody, czyli tej biografii Freddiego. Nie było mowy o drugiej części, bo tam historia się po prostu zakończyła. W wypadku Michaela zostawiono sobie drzwi otwarte do kontynuacji, do opowieści o końcu lat 80. i latach 90., a także 2000. w życiu Jacksona. No i podobno jest też dużo materiału nakręconego przy okazji pierwszego filmu, który można jeszcze wykorzystać, więc nie uwolnimy się od Jacksona. Niemniej jest to jakiś pop albo po prostu kulturowy fenomen, że ten film w ciągu niecałych 2 miesięcy zarobił na całym świecie blisko $1 miliard i raczej się jeszcze nie zatrzyma, więc ten miliard zostanie przekroczony. Niektórzy twierdzą, że w tym tygodniu i to wtedy pozwoli prześcignąć Michaelowi Super Mario Bros. Galaxy, stając się tym samym najchętniej oglądanym filmem 2026 roku. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. 7.30.

0: 24 minuty do godziny 8, to jest poranek w czwórce. Jak ja zazdroszczę swoim radiowym kolegom, tym, którzy mogą, i koleżankom rzecz jasna, tym, którzy mogą przychodzić i prowadzić audycję, a potem mogą iść do innego studia i zamiast prowadzić audycję w studiu, to nagrywać muzykę. No ja się tej umiejętności niestety nie podejmowałem w ciągu 40 lat swojego życia, a inni, owszem, i do tych innych należy nie tylko Dominika Płonka, która powoli szykuje się do wydania nowego albumu, ale także Numeras, który styczeń i właściwie cały nowy rok rozpoczął od wydania pierwszej od lat płyty. I na tę płytę teraz zaglądamy, dlatego że utwór Ślady, pochodzący z tego albumu z gościnnym udziałem Moleste Evenement oraz DJ-a Eproma, właśnie doczekał się wersji singlowej. Można w sieci zobaczyć teledysk, a utwór trafił także do katalogu nowości na antenie czwórki. W związku z tym Numeraza możecie trafić na naszej antenie w piątki, w poranku między 7 a 10, a kilka razy w tygodniu jako autora nowości na naszej antenie. Posłuchajcie razem ze mną Śladów.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy do

Jadę autem, to Xavier, wcześniej nowość na antenie czwórki, ślady Molesta Evenement oraz numeras. Molesta Evenement za kilka dni zagra koncert w Warszawie, któremu patronuje czwórka i my generalnie przykładamy stempel jakości do kilku wydarzeń czerwcowych, między innymi do rozpoczynającego się w piątek festiwalu Carbon w Zabrzu, Carbon Silesia Festival. Zapraszamy tam po raz kolejny i chyba ostatni raz, no, na pewno jeśli chodzi o poranek prowadzony przeze mnie, ale myślę, że może być to także ostatni raz taki porankowy, macie szansę zdobyć bilet, karnet na ten festiwal, dzwoniąc po prostu do nas 22 645 2100. Jeśli planujecie być w piątek i w sobotę na Śląsku, macie ochotę pobawić się przy najlepszej muzyce elektronicznej, to jest właśnie ten moment dla was, żeby jeszcze wykorzystać szansę złapania darmowego, podkreślam, darmowego wstępu na Carbon Silesia Festival. A kogo tam będzie można zobaczyć? Jan Blomqvist, DJ Storm, Halogenics, Sally C, Who Made Who, Axel Boman, Sofia Kurtesis oraz wybrana przeze mnie jako reprezentacja muzyczna Julia Rover, bo czemu mamy sobie nie zagrać czasem polskiej reprezentacji z Carbonu? Dzwońcie 22 645 2100, a my słuchamy reprezentantki polskiej sceny, która pojawi się w piątek 19 czerwca na jednej z carbonowych scen.

0: Co z tobą, Marek? Jedziesz na karbon?
1: No oczywiście, ja tam nawet mogę iść, bo z Katowic niedaleko, ale przejadę się, oczywiście.
0: Ale komunikacją miejską, bo zazwyczaj w wypadku festiwali to lepiej korzystać albo z rowerów, albo z komunikacji miejskiej. Nie ma się co tam pchać samochodem.
1: Zgadza się, chyba że mnie dziewczyna podrzuci.
0: Czy polowałeś na to zaproszenie, czy trochę przypadkowo cię wywołaliśmy dzisiaj o poranku?
1: Znaczy, słucham was każdego dnia, no i tak sobie pomyślałem, że może się uda, bo to tak jednak w tych loteriach, czy tak konkursach raczej, no to nie zawsze łatwo, ale się jakoś tak udało, nie? Mówię,
0: tym bardziej, że widzisz, dzisiaj to nie była ani loteria, ani konkurs, tylko po prostu trzeba było zadzwonić, byłeś pierwszy, gratuluję ci serdecznie, baw się dobrze. Pamiętaj, że to i piątek, i sobota masz karnet na oba dni tego festiwalu. No i przybij tam piątkę z naszą ekipą, bo będzie tam część naszych...
1: Przybiję czwórkę, a nawet piątkę, oczywiście.
0: Fantastycznie. Przybij czwórkę i piątkę z naszą

0: ekipą. Jesteśmy tam od piątku na Karbonie, tak jak na wszystkich wydarzeniach, którym patronujemy, staramy się pojawiać się i cieszyć was także swoją obecnością. Dobrej zabawy, Marku, wszystkiego dobrego i dobrego też wtorku, skoro właściwie go dopiero zaczynamy.
1: Bardzo dobry będzie.
0: Dzięki, pozdrawiam. Julia Rover, co z tobą dokończyła na naszej rozmowie z Markiem swój utwór. Julię będzie można zobaczyć także jako jedną z piątkowych artystek Carbon Silesia Festival. No dobra, to słuchajcie, 12 minut do godziny 8 i to, co nam jeszcze zostało, to sprawdzenie, jaką płytą zajmuje się w tym tygodniu Delem. Jest to dziesięciolecie albumu YG, albumu zatytułowanego Steel Brazy, z którym łączy się kilka ciekawych historii i o jednej z nich już teraz opowiada wam Delem.
2: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca Delem.
3: YG to skrót od Young Gangsta i jego życie rzeczywiście jest pełne gangsterskich opowieści. Nawet jak już został sławny, to nie uciekł do końca od tego lifestyle'u. 12 czerwca 2015 roku podczas nagrań płyty Steel Brazy w studiu nagraniowym w Kalifornii raper został postrzelony. Dostał 3 kulki w biodro, ale na szczęście bez zagrożenia życia. O własnych siłach dotarł do szpitala, gdzie odmówił policji podania szczegółów dotyczących strzelaniny i nie zdradził, kto strzelał. Incydent zainspirował parę piosenek na Steel Brazy, m.in. Gimme Got Shot oraz Who Shot Me, który za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do was Del M.
4: Vagamasses.

0: Gra.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Się? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancką

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Zbliża się godzina 8.
1: Pogoda.
0: Zapowiadane są upały, ale nie na dzisiaj, tylko dopiero od czwartku na zachodzie, a od piątku już w całej Polsce i mają utrzymywać się przez weekend, chociaż muszę przyznać, że chyba wydłużyło się to okienko upalne do wtorku, jeśli wierzyć prognozom w telefonach, które rzadko kiedy się sprawdzają i trzeba brać na nie poprawkę, to za tydzień we wtorek, kiedy będę prowadził poranek, powinno być ponad 30 stopni w Warszawie. No ale na razie trzeba przeżyć ten wtorek, 16 czerwca, spojrzeć na termometr i spojrzeć w niebo, a z tego nieba będzie padało zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami właściwie w całej Polsce. Od rana do popołudnia będzie można spodziewać się opadów deszczu na obszarze całego kraju. A jak to wygląda z temperaturami? Bo obiecywałem godzinę temu, że przyjrzymy się szczegółowo mapie temperatur właśnie. 19 stopni w Szczecinie. Zrobimy sobie tę tradycyjną taką o 8 rano wycieczkę po miastach i po temperaturach. 19 stopni w Szczecinie, 20-22 w Zielonej Górze i w Gorzowie. Jesteśmy niżej. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów, czyli cały ten pas na południu Polski, 22 stopnie. Przesuwając się trochę na północ, 19 stopni w Lublinie, w Katowicach i w Łodzi, 18 stopni w Warszawie. 17 i 16 to temperatury prognozowane na przykład dla Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna i Białegostoku. 16 stopni będzie w Suwałkach, tam na pewno mogą pojawić się dzisiaj burze. I 18 stopni w Trójmieście, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia mogą spodziewać się takiej temperatury. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu, 15 stopni i to właśnie tam też będzie dzisiaj padało najmocniej. Tak wygląda mapa temperaturowa na wtorek. Dwa dni i będziemy mogli naprawdę zasuwać w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku od rana do wieczora, a nie tak jak chociażby teraz ja w grubej bluzie siedzę w studiu o czwórki.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i

0: Obronę cywilną Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To Nick Up i Kay Tempest z nowego albumu tych pierwszych Irish Goodbye. I ten utwór rozpoczął nasze spotkanie w drugiej godzinie Poranka Czwórki, 9 minut po godzinie 8. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i

Spędzę z wami jeszcze dwie kolejne godziny w tym programie, ale nie będę dzisiaj sam już w tych dwóch kolejnych godzinach. Za chwilę Marta Zienkiewicz w reporterskiej części poranka opowie o tym, co mówi o nas muzyka, którą lubimy. Jakieś gigantyczne badanie zostało przeprowadzone, bo zbadano gust muzyczny ponad 350 tysięcy osób na 6 kontynentach z ponad 50 krajów. Pytanie było proste, czy osobowość może kształtować gust muzyczny, co z tego badania wyszło. O tym Marta opowie już za kilka minut. I wyjątkowo także po godzinie 8.30 odwiedzi nas inny z moich czwórkowych kolegów. Marta jest koleżanką, a po godzinie 8.30 będzie kolega. Kuba Jamrozek opowie o nowych odcinkach swojego podcastu Jamrozek Wrażliwie. Tym razem o sektach. Szerzej ten temat po 8.30 w poranku czwórki. No i oczywiście goście muzyczni, jak to zwykle bywa we wtorki, w trzeciej części programu pojawiają się artyści. Przebiśniegi z nowym albumem, który ukazał się w miniony piątek w sklepach muzycznych, bo zdaje się, że jest też wersja fizyczna, nie tylko wersja cyfrowa. Połowa składu odwiedzi studio, porozmawiamy o tej nowej muzyce, porozmawiamy o snach, bo one są ważnym elementem tej płyty i być może jeszcze kilka innych tematów nam się pojawi. Także trzy razy drzwi do studia czwórki muszą się otworzyć i mam nadzieję, że też się potem zamkną. Zapraszam, 10 po 8.

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Zachody i zorze to PZ. Gust muzyczny PZ jest moim zdaniem całkiem niezły. Udowadnia to już prawie od 3 dekad. Gust muzyczny Marty Zienkiewicz poznajemy w małych fragmentach. Na przykład ja dowiedziałem się kilka chwil temu, że jest wielką fanką Skolima, ponieważ ustawiła się w kolejce na jego stację benzynową na Podlasiu.
2: Oj, nieprawda, muszę zdementować
1: no
2: te
1: co,
2: plotki.
1: No co, byłaś,
2: no, ale
1: tak?
2: Nie jestem
1: powstały, powstały. Jeszcze sobie kiełbasy Skolima pewnie kupisz.
2: Tak, to ja właśnie.
1: Marta Zienkiewicz w reportażu. No nie mogę powiedzieć, że dzisiaj godzinie, bo musimy też zrobić miejsce dla Kuby, ale w reporterskiej pół godzinie, w reporterskiej części poranka. Witam cię serdecznie. Jak co wtorek, cieszę się, że jesteś z nami.
2: I ja również bardzo się cieszę i oczywiście te nawiązania do gustów muzycznych od samego początku mają swój cel, bo ja przyszłam dzisiaj do was z ciekawostką, ale też badaniem naukowym.
1: No dla mnie przyszłaś w ogóle z monumentalnym tematem. Ja jestem ciekaw, jak chcesz go tutaj załatwić w kilka minut, ale oddaję ci głos, antenę i mikrofon.
2: Tak, warto przyznać, że my od początku mieliśmy w zasadzie tę dyskusję, że tego nie da się opowiedzieć szybko, ale ja w zasadzie mogę to, o czym będę mówiła, oprzeć na jednym konkretnym badaniu i wam udowodnię, że tak.
1: Dobrze.
2: W kilkanaście minut jak najbardziej można.
1: Słuchacze, to wiesz, tabula rasa, oni czekają na to, co im powiesz, ale ja rzeczywiście jestem tym, któremu musisz trochę udowodnić, że da się to opowiedzieć skrótowo.
2: Powstało badanie, które odpowiada na pytanie, co mówi o tobie twoja ulubiona muzyka, twój gust muzyczny. No i oczywiście jeden z naukowców, dr David Greenberg z Uniwersytetu w Cambridge, on specjalizuje się w tego rodzaju badaniach. Przejrzałam jego oficjalną stronę internetową, przeszłam przez te wszystkie badania, jego największe, najpopularniejsze. One charakteryzują się przede wszystkim tym, że w momencie, kiedy on przepytuje ileś osób, zadaje im konkretne pytania, robi testy psychologiczne, później sprawdza, jak reagują na konkretną muzykę, to zawsze tych osób są setki tysięcy.
1: No to jest nieprawdopodobne. Tutaj w informacjach, które nadesłałaś, 350 tysięcy osób wzięło udział w tym badaniu.
2: Tak, 350 tysięcy uczestników z 6 kontynentów i ponad 50 krajów.
1: Wiele tysięcy osób.
2: No
1: tak?
2: Ma dojścia, jak widać.
1: No niezłe ma dojścia.
2: Niezłe ma dojścia. Musi mieć też wielu współpracowników i on bada różnego rodzaju reakcje nasze na konkretną muzykę w zależności od różnych czynników. Dziś porozmawiamy o tym, że on zadał sobie, a później 350 tysiącom innych osób, pytanie, czy osobowość może kształtować gust muzyczny. Przede wszystkim naukowiec, tak jak wspomniałam wcześniej, przepytał tyle osób z 6 kontynentów i ponad 50 krajów, ponieważ też jedną z jego hipotez było to, że niezależnie od tego, w jakiej wychowaliśmy się kulturze, w którym kraju, to w zasadzie nasz gust muzyczny ma więcej wspólnego z cechami charakteru, aniżeli z warunkami geograficznymi, geopolitycznymi i tak dalej. I muszę pokrótce też opowiedzieć o tym, jak wyglądało samo badanie, bo jest to dość ciekawe. Przede wszystkim miało 2 etapy. Najpierw uczestnicy oceniali swoje upodobania wobec 23 gatunków muzycznych, czyli dostali taką zwykłą ankietę i pisali lubię, nie lubię, lubię, nie lubię. Ale później wypełnili bardzo krótki test osobowości TIPI. Jest to taki test, zazwyczaj wypełnia się go dosłownie w kilka minut i tam przeprowadza się diagnozę osobowości na podstawie modelu naukowego, tak zwanej Wielkiej Piątki.

0: to jest kluczowe i dlatego chcę też o tym powiedzieć, ponieważ te wszystkie gatunki muzyczne, muzyka, którą on wziął pod uwagę, była dopasowywana do 5 cech charakteru, takich czynników. Jednym z nich jest tak zwana ekstrawersja, czyli towarzyskość i energia, czyli dopasowujemy osoby, które wykazują się właśnie wysoką ekstrawersją, jakiej słuchają muzyki. Druga cecha charakteru to jest ugodowość i tutaj zaliczamy życzliwość, empatię. Trzecia, sumienność. No i to jest oczywiście dyscyplina, to jest organizacja. Czwarta grupa to jest stabilność emocjonalna albo odwrotnie neurotyczność, czyli w każdym razie poziom naszej odporności na stres. No i piąty czynnik to jest otwartość na doświadczenia, ciekawość świata, wyobraźnia, jak można się domyślać, również ciekawość nowej muzyki i nowych brzmień. A jeśli chodzi o samą muzykę, to też naukowiec w wielu swoich badaniach podkreśla, że nigdy nie zależy mu na tym, żeby wskazywać na konkretne zespoły, konkretne wokalistki, wokalistów, żeby mówić, jeżeli jesteś neurotyczny, to lubisz na przykład Taylor Swift. To tak nie działa. On postanowił nawet zrobić coś jeszcze szerszego niż dobrze nam znane gatunki muzyczne, tylko stworzył takie 5 grup trochę szerszych. No i na przykład stwierdził, że do jednego wora wrzuca wszystkie melodie, które są spokojne, romantyczne, wyciszające. Druga grupa to są melodie proste i relaksujące. On to nazwał, że są skromne. Niech tak więc będzie. Trzecia grupa no to coś bardziej wyszukanego, złożonego, wymagającego. Czwarta to jest właśnie głośna, agresywna i emocjonalna muzyka. No i piąta współczesna, czyli tam wszystko to, co jest rytmiczne, taneczne i nowoczesne. I mam nadzieję, że jeszcze się nie pogubiliście w tych czynnikach i w tych cechach charakteru, ale myślę, że to też jest ważne, żeby nakreślić to, co na początku badacz sobie faktycznie założył, bo na tym też polegało jego badanie i on też zaznaczył, że w zasadzie będzie skupiał się na muzyce zachodniej, ponieważ doszedł do wniosku, że ta jest mimo wszystko najpopularniejsza na świecie. Muzyka zachodnia również
1: muzyka zachodnia, czyli poczekaj, mainstreamowy pop oczywiście w takim bardzo szerokim rozumieniu, bo potem się go dzieli na gatunki, ale to znaczy, że to oznacza, że nie wiem, nie badano fanów muzyki.
0: Nie, to znaczy, że nie brano pod uwagę tylko popu, tylko muzykę, która powstała, no muzyka zachodnia, przede wszystkim Stany Zjednoczone, również Europa, ale to równie dobrze był jazz, to równie dobrze był soul.
1: To, co jest najbardziej rozpoznawalne w kategoriach muzycznych, tak?
0: Tak, ale jako, że badano osoby z 6 różnych kontynentów, no to oczywiście też pytano na przykład osób z Azji o ich cechy charakteru, o to, jak reagują na konkretne brzmienia i dopasowywano właśnie muzykę zachodnią, ponieważ tu znów podkreślę, że badacz uznał, że ta jest mimo wszystko najbardziej rozpoznawalna i osoby z Azji prędzej rozpoznają muzykę zachodnią, aniżeli odwrotnie.
1: No rozumiem, musiał mieć jakiś punkt wyjścia, bo inaczej by się zakopał w tych gatunkach, no ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pewnie w Chinach są tak popularne gatunki muzyczne, które kompletnie nie rezonują w tym obszarze zachodnim. No i tu już jest pewnie jakieś drobne zaburzenie, ale zostawmy to. Nie my jesteśmy tym profesorem i nie my studiujemy na Cambridge, prawda?
0: Myślę, że właśnie to, co zrobił on, czyli nawet nie dopasowywał konkretnych gatunków, tylko bardziej rodzaj brzmienia. To, o czym też mówiłam wcześniej, że muzyka jest spokojna, jest romantyczna, jest prosta, albo na przykład jest emocjonalna i agresywna, to nam trochę daje pole do tego, że w zasadzie możemy tam dopasować przeróżne gatunki, bo chodzi o samą taką atmosferę brzmienia. I myślę, że powiem teraz o jednym głównym wniosku, a kolejne może zostawimy sobie
1: na drugą część,
0: na później. Ogólnie wyszło na to, że niezależnie od języka, od kultury, od szerokości geograficznej, wzorce powielają się, są bardzo podobne i myślę, że za moment wiele się wyjaśni.
1: Ciekawe, czy się zdziwił, czy raczej potwierdził swoje wcześniejsze przypuszczenia.
0: W jednej kwestii się zdziwił.
1: Tak?
0: Tak. Ale w pozostałych raczej potwierdził faktycznie swoje przypuszczenia.
1: No to pięknie w takim razie nas tutaj zahaczyłaś, niczym cliffhanger w serialu. Wracamy do tej części muzyka, a gust, a osobowość. Nasze osobowości. Już za chwilę Marta Zinkiewicz zostaje w Studiu Czwórki. A my oddajemy głos muzyce w takim razie. DRS, Slay i Chimpo, Hurt Someone. Zakładam, że to jest utwór z tego zachodniego rozumienia muzyki, czyli wzięty pod uwagę w badaniach, o których opowiada w reporterskiej części tej godziny czwórki Marta Zinkiewicz.

0: 28 minut po godzinie 8 to jest poranek w czwórce. Marta Zinkiewicz. Słuchaj, 350 tysięcy osób przebadano w tym badaniu muzycznym. Ale myślisz, że była wśród tych 50 krajów reprezentacja z Polski? Ciekawe, kto trafił do takiego badania. Bardzo bym chciał zobaczyć, porozmawiać się z tą osobą. No, gdyby trafiła do studia czwórki, to w ogóle byłoby idealnie. Jak myślisz? Zaliczyli się Polacy?
1: Myślę, że jest całkiem duża szansa na to. Wybieramy 50 krajów, ale szczerze mówiąc, takiej informacji, listy tych państw nie znalazłam. Nie, ale obstawiam bardziej, że tak, aniżeli nie.
0: Marta opowiada o wielkim, no takim monumentalnym wręcz badaniu, które ma pokazać, i zaraz się dowiemy, czy rzeczywiście się to zmaterializowało, czy gust muzyczny wpływa na naszą osobowość.
1: Tak, albo czy to, jakie mamy cechy charakteru, wpływa później na to, jaką wybieramy muzykę. Jaka jest ogólnie korelacja między tymi czynnikami. I ja tylko dodam, że takim głównym wnioskiem z badania, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to, że niezależnie od języka, od kultury, od szerokości geograficznej, wszystko się zgadza. I

0: to, o czym mówiłam w pierwszej części naszej rozmowy, czyli chodzi o konkretne zestawy cech. No i na przykład okazało się, że ekstrawertycy, czyli osoby, które wykazują się taką dużą towarzyskością i energią, najczęściej wybierają muzykę współczesną, czyli według badacza rytmiczną, energetyczną i ogólnie nastawioną na pozytywne emocje. Czyli ekstrawertycy raczej się nie rozkochują w brzmieniach z lat 70., 60. czy nawet 90., tylko liczy się to, co tu i teraz, to co nowe, to co żywiołowe. No i jestem ciekawa, będziesz chciał to odnosić się do każdego...
1: Nie, zostawiam. Dobra. Zostawiam ci pole do popisu.
0: Kolejną grupą cech jest otwartość na nowe doświadczenia. I właśnie osoby, które wykazały się tym, że są bardzo otwarte, najczęściej sięgały po repertuar, który jest bardzo zróżnicowany. Od spokojnych kompozycji po muzykę złożoną i intensywną, czyli pełny wachlarz, co wydaje mi się świetnie w ogóle pasować do tego, że skoro jesteś otwarty na różne doświadczenia życiowe, to też na muzykę i w związku z tym słuchasz wszystkiego, co ci w ręce czy tam w uszy wpadnie.
1: Chciałem się widzieć w tej grupie, ale czy ja jestem aż tak bardzo otwarty na doświadczenia życiowe, to nie wiem, ale na pewno na wielość dźwięków owszem.
0: No właśnie, bo to też nie musi być zawsze takie jednoznaczne. Kolejną grupą są wszystkie te osoby, które są sumienne, czyli kojarzone z porządkiem, z większą potrzebą kontroli. I to są osoby, które naprawdę rzadko wybierają właśnie agresywne, buntownicze brzmienia. Czyli rock, punk, to nie jest ich zupełnie klimat i oni słuchają dużo spokojniejszej muzyki. Taka, która pozwoli się wyciszyć, która być może rezonuje właśnie z tym porządkiem. Nie jest to na pewno jazz, który może wydawać się chaotyczny, czasem dla niektórych przypadkowy, a właśnie coś, co jest takie spokojne, raczej nam nie miesza w tym naszym planie dnia, tylko stanowi jakieś takie przyjemne tło. No i są jeszcze osoby ugodowe. One wskazują na muzykę łagodniejszą i mniej konfrontacyjną. I bardzo często jest to właśnie soul albo emocjonalny pop.
1: I co, i to koniec tego gigantycznego badania? A co go zaskoczyło? Bo powiedziałaś, że jest jedna rzecz, która zaskoczyła tego badacza.
0: Tak, bo oczywiście badacz sobie na początku spisał pewne założenia, to jak mu się wydaje, że będzie wyglądała rzeczywistość i faktycznie jedna rzecz się nie potwierdziła. Tutaj badacz, ale też jego grupa naukowców, bo nie robił tego oczywiście sam, pomyślał, że osoby neurotyczne, czyli takie, które wykazują się wysokim poziomem lęku, emocjonalną niestabilnością,
1: słuchają tylko Radiohead.
0: Odpornością na stres. On założył, że te osoby będą wybierać muzykę raczej smutną, że w ten sposób będą chciały wyrazić swoje emocje.
1: Czyli dość oczywiste założenie, bo takie mamy zazwyczaj skojarzenia.
0: Tak, lub jeżeli wyrazić emocje poprzez smutną muzykę, albo przeciwnie, energiczne utwory, które miałyby działać tak, że ten nastrój sobie poprawiamy. Stało się jednak coś zupełnie innego i właśnie osoby wykazujące się takimi cechami najczęściej sięgały po muzykę intensywną, czyli właśnie emocjonalnie napiętą, głośniejszą i agresywną. Zupełnie nie chodzi o smutek.
1: Czyli poczekaj, tak jakby chciały sobie jeszcze podbić te emocje? Trochę w ten sposób trzeba na to patrzeć?
0: No właśnie tutaj nawet sam ten główny prowadzący naukowiec David Greenberg skomentował to, no bo skoro się zaskoczył, no to chciał jakoś na to zareagować i powiedział, że to może być faktycznie wyrazem wewnętrznego niepokoju, czyli to, że chcemy sobie trochę te emocje, które być może w nas są tłamszone, chcemy może w ten sposób je wyrazić poprzez taką głośną, emocjonalną muzykę i w ten sposób wypuścić je na zewnątrz.
1: Dotarłaś może, Marta, do informacji, czy pan, przypomnisz jeszcze raz nazwisko?
0: David Greenberg.
1: Czy pan Greenberg jest zadowolony z ostatecznych wyników tego badania? Czy ma też zamiar, nie wiem, powtarzać je za dekadę czy dwie? Czy to są raczej informacje, do których na razie dostępu nie ma?
0: No, nie trafiłam jeszcze do jego taki wniosek po badaniach, ale ja myślę, że z racji tego, że on się specjalizuje właśnie w tego typu badaniach, to już od tej pory powstały inne, też bardzo ciekawe i chciałabym dosłownie w dwóch zdaniach opowiedzieć o innym, bo nie jest tak złożone, nie ma aż tylu czynników, ale on też sprawdzał i uwaga, to może być troszeczkę skomplikowane, ale my jako słuchacze muzyki nie tylko zwracamy uwagę na samo jej brzmienie i to, czy nam pasuje, tylko bierzemy pod uwagę osobę twórcy, no i wyobrażamy sobie, jaki on

0: może mieć cechy charakteru. I jeśli na przykład lubię słuchać matę i myślę sobie, okej, coś mam wrażenie, że on jest osobą bardzo pozytywną, otwartą, ale też trochę skomplikowaną. I jeśli czuję, że ja też taka jestem, to z dużym prawdopodobieństwem właśnie jego muzyki będę słuchała. I również właśnie wspomniany już naukowiec, on udowodnił, że jednak istnieje mocna korelacja pomiędzy naszym wyobrażeniem cech charakteru twórcy, a tym, jak odbieramy siebie i właśnie tym kierujemy się podczas wyboru muzyki.
1: Ciekawe, na sam koniec, do czego mogą przydać się takie badania? Bo mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy przeprowadza się takie, no monstrualne, nie bójmy się tego słowa, przypomnijmy, 350 tysięcy osób wzięło udział na całym świecie w tym badaniu. I jeśli przeprowadza się taką naukową jakąś diagnozę, to musi być jakiś cel tego badania i komu się to na samym końcu przydaje, czy samemu panu Greenbergowi dla jakiegoś, nie, dla jakiejś jasności umysłu i pomyślenia, no dobra, dokonaliśmy tego, za chwilę lecimy z kolejną rzeczą, czy ustawiają się już korporacje, big techy i ktoś jeszcze, kto będzie wykorzystywał wiedzę dostarczoną przez Uniwersytet Cambridge?
0: Naukowiec podkreślił na sam koniec, że wszystko wskazuje na to, że muzyka może być bardzo silnym mostem pomiędzy ludźmi, którzy nie znają tego samego języka, których różnice kulturowe są na tyle duże, że nie zawsze one są jakąś taką automatyczną nicią porozumienia, a jednak osoby, które są ekstrawertyczne, jedna mieszka w Chinach, druga mieszka w niewielkiej miejscowości pod Warszawą, mogą znaleźć właśnie nić porozumienia poprzez wspólną muzykę, więc myślę, że to na
1: pytanie,
0: tej płaszczyźnie
1: trzeba,
0: może...
1: Czy trzeba było zrobić takie badania, czy wystarczyło pójść na koncert dużego, popularnego artysty i zobaczyć, że potrafią się tam bawić...
0: Słuchaj, trzeba było zrobić badania, żeby wiedzieć, że nikt na tych koncertach nie udaje.
1: Dobrze, nie będziemy pytać, kto za to zapłacił, bo byłby to populistyczny argument, więc zostawmy temat. Marta, bardzo dziękuję. Udało się. Myślę, że zdałaś egzamin przedstawienia tak ogromnego materiału w tak krótkim i treściwym sposobie, jaki był twoją umiejętnością w ciągu ostatnich 20 minut na antenie czwórki. Marta Zienkiewicz, wracasz we wtorek z kolejnym tematem do reporterskiej części naszych wtorkowych spotkań. Wielkie dzięki.
0: Tak, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: poranek czwórki.
1: Dwie dyszki do godziny dziewiątej. Normalnie to my się przed 18 widzimy.
2: Tak.
1: I jeszcze do 16 to w ogóle trochę czasu
2: ale
1: brakuje.
2: Ale wyglądasz zjawiskowo o każdej porze, chciałem ci powiedzieć.
1: O rany.
2: I spodziewałeś się takiego komplementu?
1: Nie
2: spodziewałem.
1: I wiesz co, no nikt nigdy tak nie powiedział. Rok już poranków moich na antenie czwórki i nie wiem, czy ktokolwiek powiedział, że wyglądam zjawiskowo.
2: Mogę to powtórzyć.
1: Jestem łasy na komplementy. A słowa te powiedział Kuba Jamrozek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To jest dla ciebie taka dobra pora, czy średnio ci się o 8 z hakiem rozmawia w radiu?
2: No dzisiaj wstałem rozradowany z jednego prostego powodu. O godzinie 8 była premiera mojego podcastu, więc chciałem być na nogach.
1: Premiera to oznacza, że we wszystkich serwisach streamingowych jest już dostępny.
2: Tak, jest na YouTubie, jest na Spotify, jest na Apple Podcast, jest na platformie podcastowej Polskiego Radia, można słuchać.
1: I właśnie dlatego spotykaliśmy się w poranku z Kubą, nie tylko żeby zapowiedzieć twoją popołudniową audycję, bo do tego możemy sobie potem jeszcze nawiązać, ale dlatego, że Jamrozek wrażliwie pod tytuł Sekty jest już dostępny. Opowiedz nam coś więcej, bo to kolejny sezon twoich podcastów, ale po raz pierwszy zajmujesz się no, tematem, który w Polsce jest żywy, powracający właściwie od wielu lat, bo co jakiś czas pojawiają się kolejne doniesienia i właściwie można by sobie pomyśleć, że sekty, ktoś jeszcze jest się w stanie na to nabrać, a jednak to nadal dość silny temat.
2: No ja myślę, że wiele osób jest w stanie się nabrać na temat sekt, tylko że te sekty trochę inaczej wyglądają, bo kiedyś to była sekta Bogdana Kacmajora Niebo, kiedyś to był Antrowis Edwarda Mielnika, taka sekta z lat 90. i 80. we Wrocławiu. A dzisiaj bierzemy grupy, które zajmują się rozwojem osobistym, to raz. Mhm. Potem bierzemy biznes, to dwa. Bierzemy też grupy religijne, dlatego że nawet w kościele katolickim są często takie wspólnoty, które trochę w tę sekciarską stronę idą i my też się taką w trzecim odcinku zajmiemy. No ale zaczynamy od Sekty Niebo, czyli ostatnio tej najmłodniejszej. Rozumiem, że serial widziałeś.
1: Nie, nie widziałem serialu. Widziałeś? Nie widziałem serialu, ale no wiem, że przy okazji to chyba HBO, prawda, miało, ma to w swojej ofercie. Wiele się mówiło o Sekcie Niebo i wróciła ona na łamy prasy.
2: To jest bardzo dobry serial z Tomaszem Kotem. Zachwyciłem się nim, chociaż znałem wcześniej książkę, na bazie którego powstał scenariusz Sebastiana Kalera Niebo 5 lat w piekle.
1: Ale czy to było tak, że obejrzałeś serial, przeczytałeś książkę i pomyślałeś, że to jest temat na twój kolejny podcast?
2: Zupełnie nie. Ja o Sekcie Niebo usłyszałem, kiedy byłem w liceum. Potem minęło kilka lat i poznałem dziewczynę, która należy do rodziny Bogdana Kacmajora, czyli tego guru sekty z Majdana Kozłowieckiego. Spytałem, czy chciałaby mi o tym opowiedzieć. On mówi, nie, bo my nie mieliśmy żadnego kontaktu, ale mogę cię skontaktować z jego dziećmi. Wyobraź sobie, to są ludzie, dzisiaj dorośli, którzy byli wychowani w sekcie przez swojego ojca i matkę, mieli tam zmienione imiona, nie chodzili do szkoły, nie chodzili do lekarzy, więc ich życie wyglądało kompletnie inaczej niż innych nastolatków. Po sekcie trafili do domu dziecka. Ogromny bagaż emocjonalny, więc kiedy się do nich odezwałem i w mediach społecznościowych, i mailowo, powiedzieli mi nie. No i co teraz robić, bo gdzieś to pragnienie, żeby pogadać z kimś, kto patrzył w oczy Bogdanowi Kacmajorowi, we mnie było. Pojechaliśmy do Gdańska, a tam spotkaliśmy Zbigniewa Sejnuga. Nie wiem, czy pamiętasz taką grupę artystyczną Totart z lat 80.

0: oczywiście.
1: Tymon Tymański tam chociażby był, natomiast Zbigniew Sajnuk był kimś, kto był takim nieformalnym liderem, chyba tak mogę o nim powiedzieć. No i teraz okazuje się, że mija kilka lat, Zbigniew Sajnuk powoli oddala się od tej grupy i nagle odnajduje się w Majdanie Kozłowieckim na Lubelszczyźnie w sekcie Bogdana Kacmajora. Tak mówił właśnie o tej sekcie.
2: To jest inna rzeczywistość, inny świat. No inny, naprawdę inny. I tutaj teraz jak będzie się tak łapać za każdy element i powiedzieć, no ale to złe. Nie, generalnie całość była zła. Tam była policja myśli. I tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Komuś natarczywa myśl jakaś przychodziła do głowy i pracował nad tą myślą. Nie czuł, żeby to on tak myślał, tak? Tak próbuję to opowiedzieć, ten, jak to się dzieje. I wtedy szukał, zaraz to kto u nas tak myśli? I wtedy dostawał takie duchowe przekonanie, o jaką osobę chodzi. I szedł do tej osoby i mówi, słuchaj, miałeś taką myśl i nic z tym nie zrobiłeś.
1: Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale dla mnie to jest trochę jak takie państwo totalitarne zamknięte w małym domku białym.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że w ogóle samo słowo sekty, my jesteśmy w podobnym wieku, prawda? Mhm. I te lata 90., początek lat 2000, na lewo i prawo powstawały sekty, ludzie poszukiwali jakiejś takiej jedności, ten moment przełomu lat 80. i 90. wzmagał takie zapotrzebowanie, ale powiem ci, że samo słowo sekty budzi we mnie jakieś takie, może nie przerażenie, ale pojawia się taki niepokój. Ja na przykład, coś jest już w samym słowie sekta.
1: No jest przerażające, tak. Ten taki naddatek emocjonalny jest bardzo o dużym natężeniu, natomiast ja używam często sformułowania grupy destrukcyjne o cechach sekty, dlatego że w Polsce nie ma jakiejś takiej jednej specjalnej listy sekt, żebyśmy mogli powiedzieć, ta organizacja jest sektą, a jeśli są, to raczej są subiektywne. Natomiast jest wiele takich organizacji, które dzisiaj bazują na tych samych manipulacyjnych mechanizmach. No może nie tak jak w sekcie Niebo, że ktoś ma zmienione imiona, bo wspomnieliśmy o Zbigniewie Sajnugu, on tam nie był Zbigniewem, on tam był ambasadorem i był też aniołem rowerowym, ale inne imiona to jest Papaja Mamaja i Śrubokręt nie pomoże, Trójkątyzacja kota, tam tak ludzie byli po prostu nazywani. Zresztą Bogdan Kacmajor nazywał się Nie, a jego żona nazywała się Bo. No i mieliśmy ładną zbitkę Niebo.
2: Nie zapominajmy o tym, że to była pyszna zabawa w ogóle. Przyjechała policja, a ty myślisz, ja tam się nie nazywam żaden Zbigniew Sajnuk, jestem anioł rowerowy. A oni... Niektórzy mieli z tym kłopot. Na pewno były takie starsze osoby, które, tak sobie przypominam, no mogły mieć z tym kłopot, nie? Ale raz, że nadany był temu wymiar duchowy, więc to nie było takie, że a ty durniu teraz się będziesz nazywał tak, tylko to takie, no staliśmy się innymi ludźmi, ale jesteśmy też fajni, weseli. Też są pewne próby, pewne takie małe próby dla człowieka każdego, takie małe próby przełamania się. No czy odważysz się na przykład pójść tam, albo jak się policja tam zatrzyma, czy spyta, powiedzieć, czy się nazywasz tak, no, a mogą ci przyłoić.
1: Były takie w ogóle różne momenty w sekcie Niebo i w działalności Bogdana Kacmajora. On miał taki okres swoich szaleństw, bo oni jak tam się zjechali do tego Majdana Kozłowieckiego, to zajmowali się przede wszystkim rolnictwem. Ale w pewnym momencie Bogdan Kacmajor mówi, nie, my teraz wszystko wyprzedajemy, my będziemy żyć tak jak Adam i Ewa w raju, oni nie mieli maszyn rolniczych, to nam też nie są potrzebne. Ale jak się nie ma czego uprawiać, nie ma się czym uprawiać ziemi, no to trzeba coś robić. No to zaczęli kraść. I te kradzieże były też motywowane religijnie, no bo skoro my jesteśmy wybrańcami Boga, Bóg stworzył świat, to de facto wszystko z tego świata jest też nasze, możemy iść do sklepu i sobie to wziąć.
2: Czego myśmy jeszcze doznawali w tym chodzeniu na te kradzieże? No myśmy tego doznawali, że zasypiał ochroniarz w sklepie. Bo po prostu myśmy szli, wiedzieliśmy, to jest ważne, proszę sobie to słowo zapamiętać, wiedzieliśmy, czyli to takie wewnętrzne przekonanie pewne, tam trzeba iść. Idziemy, wchodzimy i ochroniarz śpi. Kasjer gdzieś tam poszedł. Bierzemy, wychodzimy.
1: To jest w ogóle ciekawe z tymi przekonaniami, bo na przykład sam Bogdan Kacmajor uznał się niemalże za Boga w momencie, w którym miał taką specjalną wizję. To znaczy on podobno szedł po krystalicznie czystej wodzie, to dno tej wody było zasłane rybimi szkieletami i w momencie, kiedy jego stopy dotykały tych szkieletów, to one się unosiły ku niebu jako ptaki. I to był dla niego taka wizja, która sprawiła, że poczuł się wybrany. Natomiast warto wziąć pod uwagę, że przez 2 tygodnie wcześniej on po prostu był głodował. Prowadził głodówkę, więc siłą rzeczy biologia sprawia, że takie rzeczy mogą się u człowieka dziać. W sekcie Niebo chyba najbardziej przerażające dla mnie to było też aranżowanie związków. Jest taka historia 13-letniego chłopca z 25-letnią kobietą, zresztą z tej relacji jest dziecko. No to jest potworny bagaż emocjonalny, z którym dzisiaj mierzą się ludzie, którzy stamtąd wyszli.
0: Powiedz mi, czy przekonanie Zbigniewa

0: ponieważ Sajnuga do rozmowy było trudnym dziennikarsko elementem twojej pracy. Łatwo było go namówić do rozmowy. Jak to oceniasz po no nie wiem, tygodniach od tego...
1: Nawet miesiącach.
0: Miesiącach już,
1: nawet
0: tak?
1: Miesiącach.
0: Rozmowy.
1: Chciałbym teraz zbudować taką niesamowitą opowieść, że to było bardzo trudne. Natomiast on zgodził się od razu z tym, że chciał, żebyśmy przyjechali do niego, bo tam będzie mu łatwiej o tym opowiadać. Natomiast coś, co mnie zaskoczyło, on w ogóle nie mówił o takich mechanizmach psychomanipulacyjnych, tylko raczej mówił o kwestiach duchowych. Ja nie chcę tego oceniać w żaden sposób. Natomiast wydaje mi się, że ten aspekt psychomanipulacyjny też tam jest, też tam był w tej sekcie i dlatego poprosiliśmy o pomoc, można powiedzieć, specjalistów, którzy sektami się zajmują, żeby trochę nam o tym opowiedzieli.
0: Pierwszy odcinek o sekcie Niebo jest już dostępny. Zapraszamy do tych najpopularniejszych serwisów streamingowych. Podcast Sekty jest już na YouTubie, jest już na Spotify'u. Ile odcinków przewidziałeś na cały ten sezon?
1: Będzie 5 odcinków. Zdradzę wam, że drugi odcinek będzie dotyczył sekty Rodzina Miłości. Brzmi niewinnie, stworzył ją Dawid Berg. To jest taki pastor, który opracował metodę flirty fishing. To znaczy werbował kobiety, które z kolei potem uwodziły innych mężczyzn, najczęściej wpływowych, i oni dzielili się swoimi środkami finansowymi z tą sektą. Będzie też sekta Łukasza Kadzińskiego z Teresina. To jest ksiądz, który wciąż jest księdzem i zrobił sobie taką grupę. I odwiedzimy Wrocław na przykład, bo tam powstała sekta Pani Bóg Haliny. Kobiety, która prowadziła księgarnię taką ezoteryczną i wmówiła ludziom, że jest wysłanniczką Boga.
0: Czyli 5 kolejnych wtorków, Kuba?
1: Tak jest.
0: To są wtorki z kolejnymi odcinkami twojego podcastu Jamrozek Wrażliwie, pod tytuł Sekty. Dzisiaj pierwszy, no mocny temat na otwarcie, ale bardzo dobrze, bo trzeba ściągnąć do ciebie tych zainteresowanych słuchaczy, którzy będą też opowiadali o tym. I
1: czekam.
0: Mam nadzieję, że wysoko wylądujesz w tych rankingowych podcastach. Tego ci bardzo życzę. No i wydaje mi się, że 5 odcinków to może być za mało i pewnie trzeba będzie myśleć powoli o drugim sezonie.
1: Ile ja mam pomysłów. I Betanki są przecież, i sekta Pawła M. z Wrocławia. Nie wiem, dlaczego ten Wrocław cały czas tu przywołuje. To nie jest w końcu sekciarskie miasto.
0: Słuchaj, no może to jest właśnie jakiś kolejny temat. Dlaczego Wrocław? Nie no, żartujemy i oczywiście pozdrawiamy słuchaczy z Wrocławia. Słuchaj, kończę audycję o godzinie 10 i wracając do domu zabieram się za słuchanie twojego podcastu. Tego samego życzę pozostałym. Znajdźcie odrobinę wolnego czasu w tym tygodniu i posłuchajcie pierwszego
1: odcinka. To tylko jedną rzecz jeszcze powiem. Podobno nasza trasa z domu do pracy zajmuje średnio od 20 do 40 minut. Ten podcast trwa 20, więc dwa razy można go przesłuchać.
0: Okej, no to nieźle sobie to Kuba wykoncypował. Wracasz na antenę przed ten mikrofon o godzinie 16
1: tak.
0: Kuba Jamrozek, wielkie dzięki, powodzenia i gratulacje z okazji dnia premiery.

0: gdzie mam gaz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: 9 rano.
1: Pogoda.
0: We wtorek temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, 19 stopni w centrum do 23 na zachodzie i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, a na północnym wschodzie i w górach oraz w czasie burz może osiągać nawet wartości do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju pojawią się rozpogodzenia i te będą zwiastowały generalnie zmianę pogody na kolejne dni. Przypominam, że w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę to już od zachodu, a potem już w całej Polsce prawdziwie upalny czerwiec. Jeszcze nie to lato kalendarzowe, ale jesteśmy u jego progu, no i rzeczywiście ten tydzień zakończy się takimi upałami, na które będzie pewnie trzeba nawet uważać, bo w niektórych prognozach pojawiają się temperatury w wysokości 35 stopni. To jest dwa razy tyle, ile dzisiaj w dużej części naszego kraju.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humeit Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Ale mam dzisiaj szczęście do tych ósemek, bo chyba każdą godzinę Poranka Czwórki rozpocząłem dzisiaj 8 minut po siódmej, po ósmej i wreszcie po godzinie dziewiątej. To już ostatnia część, niestety, ale na szczęście będą też goście. W piątek ukazała się nowa, druga studyjna płyta zespołu Przebiśniegi, Sen Multiplayer. Bardzo dobry album, o którym będę rozmawiał już za chwilę z jedną, drugą tego składu. Jan i Joanna odwiedzą studio Czwórki, porozmawiamy o tym albumie, porozmawiamy o planach wakacyjnych, a może pojawi się jeszcze kilka innych wątków. Kto wie, zawsze mamy dużo czasu na tę rozmowę i dużo czasu na prezentację utworów z płyty. Co najmniej trzy usłyszycie w tej części poranka. I to jest główny plan na tę ostatnią część naszego wtorkowego spotkania. Zapraszam do godziny 10:00. Bartek Czarkowski.

0: kwadransik po godzinie 9. Dobra, teraz dzisiaj mam jakiś taki problem ze skupieniem, chłopaki. A wy mieliście problem ze skupieniem się na dole, bo mieliście być wspólnie. No dobra, dobił już skład pełny. Mieliśmy już na to inny plan. Myśleliśmy, że dołączysz w drugiej części rozmowy. Co cię zatrzymało? Jakie spóźnienie cię zatrzymało?
1: Korki, słuchajcie, ogromne korki w Warszawie, niestety.
0: Zostaw,
1: ale
0: się jestem. Rozpaliło, to zostaw.
1: Biegłam, słuchajcie.
0: To objawiła się Joanna, wcześniej dwaj Jankowie byli ze mną w studiu. Myśleliśmy, że w takim składzie zaczniemy wywiad, ale jesteś... złapiesz oddech?
1: Łapię.
0: Dobra. To zespół... Ja w ogóle was zapowiadałem od rana, że zespół Przebiśniegi będzie w połowie. Zaskoczenie jest takie, że jesteście w 3/4 w naszym studiu. Mieliście częściowo pakować się na koncert w Kielcach, ale cieszę się, że udało się w większej ekipie pojawić się w studiu. No dobra, to już teraz chyba możemy na dobre zacząć. Zespół Przebiśniegi z nowym albumem Sen Multiplayer w studiu 4. Jest czerwiec, więc musicie wydać płytę. To jest jakiś taki niepisany pomysł na to, żeby zawsze wydawać długo grające albumy w Przebiśniegach w tym miesiącu?
2: Raczej to jest wynik jakiegoś cyklu życia, który się wykształcił. To znaczy te nasze Przebiśniegi faktycznie mają taki cykl dwuroczny. Ja sobie też tak osobiście to zawsze miarkuję, że pierwsza połowa roku no to się robi ten album i się go pisze. Później jest on wydany w połowie, czyli w czerwcu, i później druga połowa no to jest granie i promowanie, czyli koncerty, występy w radiu właśnie i tak dalej, więc pierwsza połowa roku to jest taka hibernacja gdzieś tam w gawrze, a druga połowa roku to jest wyjście na świat.
0: Jak wielu dziennikarzy pytało was o to, czy Przebiśniegi zawsze muszą się przebijać na wiosnę?
2: To rzeczywiście wydaje mi się, że redaktorom radiowym podsunęliśmy tutaj taką dosyć łatwą interpretację.
0: Tylko radiowym?
2: Znaczy powiem tak, bardzo byłoby mi miło, gdyby pojawiało się też więcej tekstów na nasz temat. Głównie figurujemy w radiu. Wydaje mi się, że taka recenzja tekstowa to jest trochę może wymarła sztuka, no ale my nie o tym. W każdym razie tak, Przebiśniegi to jest rzeczywiście taki low hanging fruit, jeżeli chodzi o wstępniaki różnego rodzaju do naszej twórczości, to znaczy przebijają się na wiosnę, tak.
0: Strasznie jestem ciekaw, Joanna, czy ty byś widziała rolę swoją w Przebiśniegach zawsze w takim cyklu dwurocznym, że każdy czerwiec roku pełnego,
2: parzystego
0: to jest czas na wydanie płyty, że już wiesz, że w czerwcu 2028 znowu będzie trzeba wydać płytę z Przebiśniegami.
1: Powiem szczerze, że uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. No my się nie zatrzymujemy, mamy nieustający dostęp do tego źródła, kiedy się tylko spotykamy, to piszemy i tworzymy nowe piosenki. No później główny problem pojawia się w momencie, w którym trzeba te rzeczy kończyć, prawda? Wtedy trzeba być skupionym i faktycznie pracować nad tymi utworami i właśnie stopować się trochę w tym pisaniu, prawda? Bo to pisanie przychodzi nam z wielką łatwością, tworzenie muzyki przychodzi nam z wielką łatwością, ale później musi nastąpić ten moment kończenia tych rzeczy, prawda? Więc myślę, że ten cykl dwuroczny, który wymienił Jan tutaj, jest jak najbardziej na miejscu. Myślę, że to całkiem pozwala na spokojnie tą muzyką dać tej muzyce dojrzeć. O.
0: To jednak jeszcze ciebie muszę zapytać, czy tobie się podoba plan dwuletni w wypadku Przebiśniegów?
3: Podoba mi się. Też wydaje mi się, że zawsze próbujemy celować we wiosnę, żeby rzeczywiście się przebić.
0: Złapaliście się dosłownie na ostatni tydzień tej kalendarzowej.
3: Więc jest coraz lepiej, bo pierwszy album też planowaliśmy wydać na wiosnę. Nawet tak zdarzało nam się go zapowiadać w pierwszych podrygach. Ale jakoś realnie to wychodzi zawsze troszkę inaczej. Jesteśmy bardzo dużymi optymistami, jeśli chodzi o proces wydawania albumu i później nas to trochę łapie, więc ten czerwiec chyba

0: wypada jednak lepiej.
1: Tak mi się wydaje w ogóle, że my lubimy też zaskakiwać czasami, bo na przykład w środku zimy też zakwitliśmy w którymś momencie, może nie w środku zimy, bo to było tak pod koniec już może zimy, ale z epką Zjawy, więc w momencie, w którym...
2: To był marzec, to było wyłamanie
1: to był
2: się,
1: marzec,
2: ale zakładam,
1: się,
2: że
1: tak.
2: Długo grające wydawnictwa pojawiają się w czerwcu, a z singlami, epkami możecie sobie lawirować w ciągu roku. A skąd ta łatwość w tworzeniu i w pisaniu? Bo wiecie, ja mam co tydzień tutaj gości, nie zawsze ich pytam o ten proces twórczy, natomiast mam wrażenie, że coraz większa liczba artystów ma jednak problem z takim świadomym pisaniem, powstawaniem tekstów, komponowaniem muzyki i tego, żeby to był jakiś taki w miarę łatwy proces, a wy mówicie wprost, że to wam nie sprawia jakiegoś większego problemu.
3: To znaczy, chyba tutaj klucz tkwi w tym słowie, którego użyłeś, świadomym, bo jako, że teraz promujemy Sen Multiplayer, no to chyba muszę powiedzieć, że spora część tego procesu opiera się na tym, że pozwalamy sobie na takie podświadome działanie. To znaczy, jako, że jest nas czworo, to po pierwsze zawsze pojawi się taka jedna osoba, która popchnie innych do działania. Jeżeli ktoś ma chwilowy zjazd energetyczny, no to inni mogą zająć się tym, żeby coś podziałać. A druga kwestia jest taka, że w takiej przestrzeni czwórkowej właśnie otwiera się coś w rodzaju takiej zbiorowej podświadomości i zaczynamy się wzajemnie napędzać linijkami, które wypowiadamy. No, o ile może na przykład pierwsze pomysły nie wchodzą do piosenki, no to one stają się przyczynkiem do tego, żeby pojawiły się kolejne pomysły już u kogoś innego na przykład. I w związku z tym te piosenki powstają trochę tak nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo skąd się biorą i nie mogłyby powstać nigdzie indziej, tylko w tym pokoju, w którym się aktualnie znajdujemy.
2: Czyli ten proces wymaga obecności całego zespołu, żeby skomponować, napisać, no potem oczywiście też rzecz jasna nagrać.
3: Wydaje mi się, że nie zawsze cztery osoby muszą być, natomiast najlepiej jest wtedy, kiedy są i też na pewno przebiśniegi to są minimum dwie osoby w każdym momencie i też te dwie osoby to nie mogą być bardzo długo, bo zawsze pojawia się ta potrzeba trzeciego, więc jest to w pewien sposób zespół modularny, tworzymy w różnych konfiguracjach, ale zawsze stawiamy na to, żeby koniec końców przeszło to jednak przez sito tej czwórki.
2: A to dajmy na to, jesteś ty i Markus, czyli Markus, który akurat dzisiaj nieobecny w studiu czwórki, siedzicie, coś komponujecie i po dwóch godzinach stwierdzacie, nie, brakuje Janka, trzeba zadzwonić po Janka. Albo siedzicie we dwóch i mówicie, brakuje Asi i dzwonimy po Asie. Tak to wygląda de facto?
1: Ja bym powiedziała, że to bardziej wygląda w ten sposób, że kiedy mamy czas, to spotyka się jakaś ilość osób, tak? Czasami to jest dwójka, czasami to jest trójka, czasami to jest czwórka. I jakiś tam zarys, jakiś tam początek, tak, powstaje we dwójkę. Załóżmy, dwie osoby napisały zwrotkę, tak, napisały fajną progresję, ale kiedy spotykamy się następnym razem w innej konfiguracji, to dopisujemy dalej tą piosenkę, więc na dobrą sprawę ona w ten sposób przechodzi przez te wszystkie moduły i sita, ponieważ w różnych konfiguracjach siadamy do tej piosenki, słuchamy jej, czujemy ją, zastanawiamy się, co nas w niej inspiruje i dzięki temu ona też ewoluuje przez to, że mamy możliwość zmienienia podejścia do tego utworu, do tego tekstu, przez to, że nagle pojawia się inne grono energetyczne, tak? Bo jak jesteśmy ludźmi, to wymieniamy się tą energią. I dwie osoby wymienią się taką energią, ale jak wchodzi trzecia, to przynosi swoją energię do koszyczka, tak? I wszystko miesza się razem i powstają zupełnie inne rzeczy, więc w ten sposób bym to
2: ujęła. Pasjonujące jest to, o czym mówicie, bo dawno nie miałem w studiu gości, którzy tak pracują nad muzyką. Może to też kwestia tego, że coraz mniej zespołów jest generalnie na rynku i większość artystów pracuje po prostu solo, ewentualnie z jakimś producentem, ale dobrze jest widzieć, że taki proces jeszcze nie umarł. Zaczniemy grać, dobra? Sen Multiplayer, czyli nagranie tytułowe. Kto odpowiada za zalążek tego utworu? Pamiętacie, kto zaczął komponować ten utwór?
0: Wtedy byliśmy we czwórkę, pamiętam.
2: Ajej, myślałem,
3: tak,
2: że
3: to jest akurat tytułowy, sztandarowy utwór, to jest rzeczywiście
2: pisany
3: wynik czwórkowej pisaniny.
2: To słuchamy w takim razie tytułowego utworu Sen Multiplayer, przebiśniegi w naszym studiu, słuchacie czwórki.

0: Sen Multiplayer, tytułowe nagranie z nowego, drugiego studyjnego albumu Przebiśniegów w składzie Joanna, Jan i Jan w naszym studiu do godziny 10. Przebiśniegi w czwórce. Lubię tę historię z waszym poznaniem, bo generalnie... Kurczę, no właściwie teraz chyba powinienem powiedzieć, bardzo kiedyś lubiłem Zakopane, ale byłem teraz w weekend, wracając z Tatr Słowackich i po raz pierwszy miałem takie wrażenie, że stało się to dla mnie już miasto jednak zbyt obce i nie do przejścia. Mam tam kilka takich punktów, które jeszcze no, z tymi moimi emocjami rezonują, natomiast no, nie jest to już to samo Zakopane, co tam lata temu, ale zazdroszczę wam tego, że tam się, że tam się spotkaliście i tam powołaliście do życia ten zespół. I tam naprawdę nie ma żadnego fejku w tej historii. To było tak, że przyjechaliście na te warsztaty, siedliście w tej willi, w tym domu za X-u i tam na siebie wpadliście?
1: Dokładnie tak było. Każdy z nas właściwie solowo tutaj akurat ten pierwszy skład bez Janka jeszcze wówczas. Janek dołączył niedługo, w sumie później, bo jak tu grać bez bębnów koncerty, prawda? Ale Jan, ja i Markus przyjechaliśmy po prostu, każdy pisząc swoje solowe rzeczy, chcąc jakoś rozwinąć swoje umiejętności, zderzyć się z czymś nowym w kategorii pisania i faktycznie w momencie, w którym cała reszta poszła spać, tak, to my właściwie siedzieliśmy w tej piwniczce przy pianinie i tworzyliśmy swoje pierwsze kompozycje. Nie wszystkie ukazały się, co prawda, na pierwszym naszym albumie Letnie Myśli, ale jest ich sporo, tak. Później spotkaliśmy się w Warszawie i tak jakoś poszło to dalej. Mam wrażenie, że ten zespół powstał dlatego, że takie było przeznaczenie, prawda?
0: No ja tak bym pomyślał, spotkać się w Zakopanem w willi Halama, tak? Tak się
1: dokładnie nazywa,
0: ten dom pracy twórczej. To brzmi trochę jak przeznaczenie, jakiś taki powrót do tego, co działo się w czasach przedwojennych i chwilę po wojnie w polskiej muzyce i w polskiej kulturze, kiedy Zakopane było po prostu ważnym miejscem, a nie ma chyba zbyt wielu artystów, zbyt wielu muzyków, którzy mogą pochwalić się tym, że zakładali zespół w stolicy polskich Tatr. No jest to w jakiś sposób symboliczne. Może ja przywiązuję do tego zbyt dużą wagę, ale mi się ta historia podoba. Lubię też taki nagłówek jednego z artykułu o was. Poznali się w 2023 i już grają koncerty. Bardzo to jest zabawne. Dużo tych koncertów gracie, o tym pewnie jeszcze za chwilę, ale zostańmy na moment przy Sen Multiplayer, bo to jest... ja tego nie słyszę i to jest być może mój problem, ale to jest album, który sobie wymyśliliście jako pewien

0: koncept, tak? Opowieść o dwóch postaciach, które mogą się spotkać tylko we śnie. Możecie o tym coś więcej opowiedzieć?
1: To znaczy, ja bym powiedział, że to może nie do końca jest koncept, tak jak można to rozumieć przy jakichś rock operach czy podobnych albumach, tylko raczej to był taki...
0: Może na całe szczęście nawet.
1: To był raczej punkt wyjścia. Utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, Sen Multiplayer, to jest utwór, który najmocniej jakoś przemyca ten sens, bo prawda, tam śpiewamy, że gdyby nie był to sen, to zatrzymałbym cię na dłużej, i faktycznie ta piosenka powstała dosyć wcześnie w tym procesie i ona jakoś wytyczyła nam ten szlak. Ale były też kompozycje, które jakoś tak retrospektywnie przypisaliśmy do tego konceptu i nałożyliśmy sobie takie interpretacyjne właśnie okulary pod tytułem każda piosenka to jest jakaś taka senna całostka, że przeżycie jakiegoś snu. Utwór Melatonina noc choćby to jest taki bardzo oniryczny tekst o przeciskaniu się przez tłumy, o jakimś nocnym poszukiwaniu. I tak naprawdę tutaj ta historia dwóch postaci, czy też większej liczby postaci, które szukają siebie we śnie i odnajdują się tylko we śnie, nie widząc siebie w rzeczywistości, no to jest dla nas takie może emocjonalne podłoże tego wszystkiego, czyli sytuacja, w którym czegoś pragniemy, do czegoś wyciągamy ręce, ale nie możemy tego dotknąć. Wydaje nam się to bardzo inspirujące, jakoś tak twórczo w jakiś sposób napędza nas ten obraz dążenia do czegoś i niemożności tego uzyskania. Wydaje mi się, że to też jest taka szersza metafora wielu innych rzeczy, które przeżywamy już na jawie.
0: Bardzo kompletna odpowiedź. Jana, Asia, macie coś do dodania do słów Janka?
2: No ja na przykład lubię myśleć o tym, że ten album Sen Multiplayer, on jest też po prostu zbiorem snów, bo tak jak tutaj na naszym albumie łączą się różne gatunki muzyczne chociażby, różne inspiracje, różne sytuacje senne, tak jak Jan powiedział o Melatoninie noc, że to jest przeciskanie się w tym tłumie tak, żeby odnaleźć jednak tą osobę, że w jakiś sposób, kiedy śniło nam się coś, co nam się bardzo spodobało, co sprawiło, że czuliśmy się naprawdę dobrze, bardzo chcielibyśmy wrócić do tego snu, albo nie chcemy się z niego wybudzać do rzeczywistości, prawda? I być może w tej przestrzeni podświadomej, kiedy zamykamy oczy i zasypiamy, faktycznie dążymy do odkrycia czegoś, do poszukiwania czegoś. Ja słyszałam ostatnio bardzo ciekawą historię, że w momencie, w którym zapada się w jakiś sposób w śpiączkę, słyszałam historię jakiejś dziewczyny, która po prostu przeżyła 7 lat życia, będąc miesiąc w śpiączce i potem na przykład płakała, ponieważ straciła dzieci, tak, kiedy wybudziła się, młoda dziewczyna. Więc w jakiś sposób ta sfera snu jest dla nas pociągająca, jest czymś, co mogłoby być naszym drugim życiem. I tak jak w snach, tak, z jednego pomieszczenia nagle przez drzwi jesteś w stanie wyjść do zupełnie czegoś odklejonego od tego poprzedniego pomieszczenia, otwierasz drzwi i jesteś w innej krainie, tak myślę, że ten nasz album prowadzi nas przez sny, ponieważ pojawiamy się muzycznie i w roku psychodelicznym, tak, w jakimś chaosie, jak chodzi o wczorajszy tlen, gdzieś tam się pojawia afrobeat. Jest tego sporo, mam wrażenie, jest jakaś taka nostalgia. Tak, tak, tak. Coś takiego sobie pomyślałam teraz, takie przemyślenie.
0: A jak pojawia się koncepcja i stanęliście na tym pomyśle sen i będziemy rozwijać ten wątek w waszych tekstach, kiedy zaczęliście pracować nad Sen Multiplayer, to jest też takie, nie wiem, zgłębianie literatury fachowej, zaczynacie wchodzić na jakieś strony internetowe, szukać jakiś kont w social mediach, no wszędzie tam, skąd da się wziąć coś w rodzaju inspiracji, to wy się tam pojawiacie?
2: Mi się wydaje, że głównie jednak ta inspiracja płynęła z naszych własnych snów i z tego, co sami jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej własnej podświadomości. Na pewno w jakiś sposób zainteresowanie i research się pojawił na pewnym etapie, tak? Ale ja mam wrażenie, że te sny są czymś tak bardzo też jednostkowym, a jednocześnie być może należy do tej zbiorowej nieświadomości, że bardzo łatwo można szukać we własnych doświadczeniach. Ty, Jan, chciałeś coś powiedzieć.
1: Tak, ale jednocześnie też dla mnie osobiście na przykład sny od zawsze są takim elementem znaczącym, ponieważ ja się wywodzę z rodziny psychoanalityków i ten Freud spoglądający na mnie z półki na książki w moim domu rodzinnym jakoś...
0: Myślałem, że miałeś zdjęcie Freuda przy łóżku.
1: Nie, nie, bo
0: przybudziłeś, o!
1: Poniekąd, ponieważ to jest taka seria wydań jego książek i na każdej książce jest ten sam portret, tylko że przedstawiony w innym kolorze, trochę tak jak Warhol to robił ze zdjęciami. Mhm. No i właśnie tak jakby od zawsze miałem to przeczucie, że sny to jest coś bardzo istotnego w naszym życiu. Można

0: No, o tym mówić na różne sposoby, że to wyraża jakieś ukryte pragnienia, że to jest sublimacja jakichś popędów, które na jawie nie mogą dojść do głosu. I też, co za tym idzie, jakoś miałem takie zderzenia z, jak to nazwałeś, literaturą fachową i też od zawsze to jakoś mnie fascynowało, ta sfera też świadomego snu, znaczeń ukrytych w snach tak naprawdę od zarania dziejów, od momentu, kiedy byliśmy już w jaskiniach, to wydaje mi się, że są takie przekazy kultury, które wskazywałyby na to, że te sny od początku miały jakąś proroczą moc, więc to jest coś bardzo pierwotnego i też wydaje mi się, że teraz w muzyce bardzo ważne jest też to, żeby oczywiście fajnie jest też pisać piosenki o miłości i to jest super i to jest bardzo poruszające, natomiast ostatnio miałem takie przemyślenia, że mnie osobiście bardzo interesuje, kiedy muzyka, kiedy tekst piosenki wybiega trochę poza tę konwencję i stara się eksplorować jeszcze coś szerzej. Kiedy piosenka jest czymś więcej niż wyznanie miłosnym. Oczywiście może być też tym, ale kiedy jest jeszcze jakiś dodatkowy tekst, no to dla mnie to jest coś bardzo interesującego.
1: Myślę, że na waszym albumie udało się to z nawiązką. Czy Janek ma na drugie Zygmunt?
0: Czy ja mam na drugie Zygmunt? Nie mam drugiego imienia.
2: Może we śnie.
1: No dobra, Przebiśniegi w Studiu Czwórki. Mój ulubiony utwór z albumu, który ukazał się w piątek, Melatonina Noc. Dobra, na razie nie powiem dlaczego, posłuchajmy i zwróćcie zwłaszcza, drodzy słuchacze, uwagę na początek tego utworu Przebiśniegi w Czwórce.

0: granie na nowym albumie zespołu Przebiśniegi, Melatonina wersja nocna. Nie chciałem tego zdradzać przed utworem. Mogę teraz powiedzieć, że kiedy dzisiaj kolejny raz słuchałem sobie jeszcze w drodze do pracy, przygotowując sobie tak mentalnie głowę na spotkanie z wami i posłuchałem tej płyty po raz kolejny, to sobie połączyłem fakty, że przecież początek tego utworu to jest jak Radiohead i Jigsaw Falling Into Place z albumu In Rainbows i okazuje się, że mam dobre przeczucia. Potwierdziliście, że to jest dobry kierunek.
1: To znaczy, to nie była bezpośrednia inspiracja, ale faktycznie ten groove perkusyjny jest bardzo podobny i no ja mogę osobiście powiedzieć, że to jest moja ulubiona piosenka Radiohead, więc bardzo się cieszę, że to porównanie.
0: A to moja ulubiona piosenka Przebiśniegów. ale In Rainbows to też jest album nie tak ważny dla mnie jak Hidei, natomiast chyba na drugim miejscu wśród płyt wydanych przez grupę Toma Yorka. Asia kilka minut temu powiedziała o różnych gatunkach, które mieszają się na płycie. I to jest kolejna rzecz, że ja nie potrafię powiedzieć, jaką muzykę wykonują Przebiśniegi. I to jest oczywiście komplement, natomiast tam się tak łatwo zgubić, tak pozytywnie w tych dźwiękach, że trudno sobie powiedzieć, czy to jest zespół alternatywno-gitarowy, alternatywno-popowy, funkowy, elektroniczny, psychodeliczny, czy szukający gdzieś... No bo na początku to tak łatwo było was klasyfikować, że jesteście trochę tam takim zespołem, który przywraca modę na gitarowe granie z lat 60., 70., ale ja nie wiem, czy można to powiedzieć po nowym albumie.
1: To bardzo dobrze. Wydaje mi się, że u nas jest jakieś takie dążenie, tak jak mamy w kinematografii, jest coś takiego jak kino autorskie. No i mamy takich reżyserów, którzy do końca nie wiadomo, jaki gatunek filmu robią, bo nie wszystkie filmy muszą być gatunkowe. Tak samo chyba ja bym bardzo chciał, żeby muzyka nasza nie była stricte gatunkowa, tylko żeby raczej, jeżeli chcesz posłuchać Przebiśniegów, no to nie jest tak, że chcesz posłuchać alternatywnego rocka, tylko chcesz posłuchać Przebiśniegów.
0: No myślę, że wasza wytwórnia, czyli Fonobo, musi mieć niezły problem, jak piczuje waszą muzykę do serwisów streamingowych, bo nie wiadomo, jaką playlistę redaktorom wskazać, gdzie powinny Przebiśniegi się pojawić, czy nie wiem, na alternatywnej Polsce, czy na playliście rockowej, czy jeszcze gdzieś.
1: Byliśmy i tu, i tu.
2: Tak, tak. Dlatego lądujemy w różnych miejscach, tak to
0: samo. To jest dobry pomysł na to, żeby rozszerzać swoją działalność. Czy zauważacie, że coraz więcej fanów jest przy Przebiśniegach?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, tak jak mówiłem, pierwsza połowa roku dla nas to jest tkwienie w tej gawrze i przygotowywanie albumu. I wtedy często traci się jakoś z widoku ten element fanowski. I później na przykład gramy koncert, bo wychodzimy z tej jaskini i nagle okazuje się, że jest sold out. Totalnie nie mieliśmy o tym pojęcia. I rzeczywiście tych fanów mam wrażenie, że przybywa i że jest jakieś takie zapotrzebowanie też na to, co robimy i jestem bardzo wdzięczny za to, że te osoby się pojawiają, że utrzymujemy z nimi jakiś kontakt i też na przykład osobiście taki bardzo fajny detal, który skradł mi serce, no to jest fakt, że myśmy na początku ubierali się często w krawaty po prostu na koncerty i słuchacze zaczęli przychodzić na koncerty też pod krawatem.
0: Czyli tak można rozpoznać fana Przebiśniegów.
2: No myślę, tak, że tak, z
1: taki
2: krawatem.
1: Zdekonstruowany ten krawat jest
0: Każdy garniturowiec w krawacie to prawdopodobnie wasz...
1: Właśnie nie garniturowiec, to jest najczęściej krawat na wierzchu, jakby w dziwny sposób.
0: Żartuję, że raczej na takim vintage'owym ubraniu, a niekoniecznie na białej koszuli. Ale to moje pytanie miało trochę głębszy sens, bo chcę dodać do niego jeszcze drugie. Widzicie w ogóle te zmiany w polskiej muzyce? Bo ja z uporem maniaka staram się to powtarzać przy wywiadach z waszymi koleżankami i kolegami wykonującymi mi podobną muzykę, że czuję, że idzie po prostu ta nowa fala i że jest zapotrzebowanie na alternatywną część polskiej muzycznej rzeczywistości. Oczywiście nadal ten mainstream w różnych jego objawach będzie górował, ale chyba ten dół też daje o sobie mocno znać i strasznie mnie to cieszy.
1: Wydaje mi się, że tak faktycznie jest. Ten proces jest dosyć powolny, ale no ja widzę...
0: Ale chyba przyspieszył trochę.
1: Widzę tę różnicę, bo zajmuję się muzyką już od pewnego czasu i rzeczywiście jest inaczej niż było parę lat temu. I chciałem też powiedzieć, że wydaje mi się, że te ekosystemy jakby mainstreamowy i alternatywny, że one coraz bardziej są niezależne od siebie, że wcześniej to była taka bardzo mocno hierarchiczna struktura, że ktoś albo miał słuchać, albo ich nie miał, a teraz wydaje mi się, no to jest taki bardzo niepodparty jakimiś danymi tutaj przemyślenie. Niemniej jednak, że powstają takie, coraz więcej jest festiwali alternatywnych, coraz więcej audycji, coraz więcej słuchaczy, którzy są ukierunkowani stricte na ten rodzaj muzyki, co mnie bardzo cieszy,

0: to oznacza, że jest życie poza mainstreamem. Oczywiście mainstream potrafi też być fajny, niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby sobie zbudować dom poza mainstreamem, no to coraz łatwiej jest znaleźć działkę.
1: Asia, Janek?
2: Też tak myślę i wydaje mi się, że ogólnie dochodzimy powoli do takiego momentu, gdzie w mainstreamie pojawiają się bardzo podobne produkcje na pewnym trendzie właśnie takiego wysaturowania, wykompresowania różnych elementów i bardzo podobnej energii, więc wydaje mi się, że coraz bardziej słuchacze jednak będą chcieli coś dążyć do czegoś organicznego, takiego naturalnego i wydaje mi się, że może powoli się rozpoczyna jakaś nowa era zespołów i tego klasycznego grania.
3: Musisz postawić jakąś kropkę na
4: tak, właśnie taki miałem plan, bo tutaj chłopaki już się na tyle dobrze wypowiedzieli, ja się też zgadzam z tym, co mówią, że pozostaje mi tylko życzyć odwagi tym twórcom w ogóle, wszystkim, którzy chowają pod spodem gdzieś swoją poezję, swoją naturę, swoją wrażliwość, żeby odważyli się po prostu ją pokazywać światu, bo jest na to miejsce.
1: Przepięknie. A gdzie wy będziecie pokazywać nową płytę światu teraz? Powiedzcie.
0: Przed nami dzisiaj jest koncert w Kielcach.
1: Zazdroszczę Kielcom, że dzisiaj mogą was zobaczyć na żywo.
0: Mi jest miło, że się spotkamy z Kielcami. Natomiast latem wiele występów festiwalowych i ta rozpiska będzie figurować na pewno na naszym Instagramie. Między innymi Olsztyn Green Festival, Slot Art, różne koncerty też w domach kultury, na różnych imprezach i też takie nasze solowe koncerty. Niemniej jednak to, do czego zmierzam, to jest fakt, że we wrześniu i w październiku ruszamy w trasę, która będzie promować nasz album Sen Multiplayer. To będzie taki koncert, którego wcześniej nie było w naszej twórczości, ponieważ wreszcie dotarliśmy do momentu, w którym utworów mamy na tyle, żeby sobie wybierać tę setlistę, jak nam się żywnie podoba. I co za tym idzie, każdy koncert chcielibyśmy zaplanować trochę inaczej. Poszliśmy coraz bardziej w organikę brzmienia, jest coraz więcej tych elementów zespołowych, utwory przedłużamy, gramy różne dzikie solówki, wchodzimy w interakcję z tłumem, wydaje mi się, że coraz lepiej jesteśmy jakoś umiejscowieni na tej scenie, więc ja jestem osobiście bardzo podekscytowany i na lato, i na tę jesień, która nas czeka koncertowo.
4: Tak, więc ja mogę tylko dodać od siebie, że na trasie zdecydowanie na pewno usłyszycie Sen Multiplayer w całości, ale będziemy dodawać elementy, które ludzie znają, o które być może będą chcieli poprosić, albo które my poczujemy, że chcemy dodać.
1: Tak trzeba robić, tak mi się to podoba. Trasa koncertowa na jesień, potem zespół wejdzie do Gawry, potem znowu zagra trasę, potem zacznie komponować i w czerwcu 2028 widzimy się ponownie przy okazji premiery trzeciej płyty zespołu Przebiśniegi, który w składzie Janna Jewuła, Jan Borys i Jan Bąk byli gośćmi w Studiu Czwórki. Bardzo wam dziękuję. Na zakończenie utwór, którym kończycie też ten album i tak kończymy też nasze spotkanie, za które wam bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Dobrej drogi do Kielc i fantastycznego przyjmowania waszego nowego albumu Sen Multiplayer.
4: Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Fantastyczna płyta, Przebiśniegi, Sen Multiplayer, Z cukru piach, tak się kończy to wydawnictwo. 10 minut pozostało do godziny 10. Tak kończy się też dzisiejszy poranek w czwórce. Bartek Czarkowski, dziękuję wam za te 3 godziny. No dobra, Bert, to chodź, to jak już jesteś, to chodź, to chodź. To objawiłeś się wreszcie, to pogratuluję ci osobiście, bo chyba się nie widzieliśmy odkąd.
1: Dzień dobry. No, tak byłeś zajęty, że nie chciałem ci przerywać.
0: Czy ja ci już gratulowałem, czy ci nie gratulowałem?
1: Gratulowałem.
0: No. Dobra, jakoś tak się...
1: Możesz gratulować mi
0: co tydzień ci będę gratulował. Co się po 10 dzieje?
1: Mówimy o festiwalu Carbon, który odbywa się ten nadchodzący weekend.
0: Bo jest carbonowa playlista.
1: Tak jest. Przygotowałem house'ową playlistę carbonową z artystami z tego festiwalu.
0: Jedziesz do Zabrza?
1: Ja, oczywiście, że jadę.
0: Jakże mógłby być.
1: Jestem rezydentem tego festiwalu.
0: A ty na kogo się najbardziej tam w tym składzie czaisz?
1: Ja lubię house'owych DJ-ów, tych młodych house'owych DJ-ów. Demi Requisimo. Zawsze lubię muzykę house, ale nie tylko muzykę house. Wiesz doskonale, że też różne inne rzeczy. Ale na pewno Who Made Who chcę zobaczyć. I chcę zobaczyć polski projekt Kewski, który moim zdaniem ma szansę odnieść duży sukces.
0: A co to za projekt? Bo pierwszy raz słyszę.
1: To jest nowy projekt, który tworzy muzykę elektroniczną.
0: A to jest jakiś solowy projekt? Czy...
1: To jest duet.
0: Kewski, tak?
1: Kewski, tak jest.
0: No dobra, słuchajcie, bo być może jeszcze trafi się jakieś jedno czy dwa zaproszenia na Carbon. Dzisiaj słuchacz bodajże Marek po godzinie 7 złapał kolejną wejściówkę na Carbon. Jeśli wam się uda dzięki czwórce trafić do Zabrza, to Bert poleca duet Kewski.
1: Tak jest.
0: Fajnie. Bardzo dużo z poleceń muzycznych zostawia sobie na godzinę 10, czyli na audycję Poranna Rezydencja, wersja karbonowa. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i raz jeszcze mówię dziękuję za dzisiejszy poranek. Do usłyszenia za tydzień we wtorek.

0: Autopromocja.
1: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humeit Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Tradycyjnie najcieplejsze i najchłodniejsze stolice w Europie. A więc tak, tytuł najchłodniejszej stolicy przypada dziś tradycyjnie Islandii. W Reykjaviku dziś zaledwie od 10 do 12 stopni i spore zachmurzenie. W samej kontynentalnej Europie bardzo rzeźko jest też w stolicach krajów bałtyckich i skandynawskich. W Wilnie, Tallinie, Helsinkach termometry wskazują zaledwie 14-16 stopni, a na drugim biegunie mamy prawdziwe letnie upały i do nas też nadejdą te upały. Najgoręcej jest na Półwyspie Iberyjskim, w basenie Morza Śródziemnego oraz na południowym wschodzie. Madryt to 35 stopni, najcieplejsza stolica kontynentu dziś, pełne słońce. Ateny, Rzym, Włochy, Podgorica od 30 do 31 stopni. Gorąco jest też w Moskwie, 30 stopni, ale to nie tylko za sprawą pogody, ale także dzięki ukraińskim dronom. A w Warszawie dziś umiarkowanie typowo czerwcowo, maksymalnie 20 stopni z przewagą słońca, no ale będzie też rześki wiatr.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Czwórka. Czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Kaja i na językach. Kaja nie wystąpi na festiwalu Carbon Silesia, ale wystąpi duet Folkness. I duet Folkness, polski duet, pochodzący z Wielkopolski. Duet stworzył tę bardzo ciekawą wersję tego klasycznego, już można powiedzieć, polskiego utworu nawiązującego do muzyki tanecznej, ale też do popu. O Folkness będę mówił bardzo dużo, bo to można powiedzieć, że jest nasz towar eksportowy. Trochę nieładnie brzmi towar, ale jest to projekt, który odnosi bardzo duże sukcesy, trochę niedoceniony w Polsce, to się już powoli zmienia, między innymi za sprawą też i czwórki, bo Folkness zapraszaliśmy i zarówno na sety, jak i zaprosiliśmy też, ja zaprosiłem do zeznań świadka klubowego, bardzo polecam tę rozmowę o muzyce house. Wrócimy do projektu Folkness nieco później, ale teraz artysta, który pojawi się na festiwalu Carbon Silesia. To jest artysta, którego ja bardzo lubię, bo dziś przyjąłem sobie za temat przewodni muzykę house nawiązującą do lat 90. Muzyka house nawiązująca do lat 90. jest bardzo popularna. Różne motywy, zarówno brzmieniowe, aranżacyjne pojawiają się we współczesnych produkcjach i Demi Requisimo, jedna z gwiazd festiwalu Carbon Silesia, właśnie bardzo dużo czerpie z takich brzmień. John Please Women to postać bardzo popularna w latach 90. i właśnie Demi Requisimo zremiksował go bardzo dobrze, zremiksował jego stary utwór zatytułowany Passion. Posłuchajmy.

Miry Quizimo i Clint i Demir Quizimo, czyli gwiazda festiwalu Carbon Silesia i nagranie Love State. Wszystko w tym nagraniu nawiązuje do lat 90. Od linii basu, pianina, po wokal, beat. Tyle, że brzmi to o wiele lepiej niż oryginalne produkcje z tamtego okresu. A dlaczego? No dlatego, że zmieniły się standardy brzmieniowe. Wszystko brzmi teraz głośniej, potężnie, ale też i mamy lepsze narzędzia do uzyskania właśnie takiego efektu. Demir Quizimo, to jest ciekawe, pasjonuje się kulturą winylową, kupuje mnóstwo winyli podobno, ale też i modą vintage, które to postrzega jako formy artystycznego poszukiwania skarbów, tak właśnie mówi. Na Carbon Silesia Festival wystąpi po raz pierwszy. Wystąpi w sobotę na scenie Carnal Stage o 30 minut po północy, a po nim wystąpi Sally C, o której też dziś będę mówił. Wcześniej Seliga, zagram też utwory tego producenta, polskiego producenta, Last Robots, Folkness i Alauda. Będę mówił jeszcze o line-upie na festiwalu i będę też na pewno mówił o tym, co się będzie działo z naszej strony, bo już tak krótko powiem, że będziemy na festiwalu Carbon Silesia, Cougar, ja i nasza czwórkowa ekipa. Będziemy rozmawiali z różnymi artystami, będziemy nadawali przede wszystkim stamtąd od godziny 20 do godziny 22, w piątek, w sobotę. Także działo się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo i muzycznie, i około muzycznie. Także zapraszam do słuchania 19 czerwca w piątek. Zaczynamy sobota 20 czerwca. Dalej działamy. Festiwal trwa 2 dni. I kto wystąpi, powiem nieco później. Wracamy jeszcze do Demir Quizimo. Teraz kolejne nagranie nawiązujące do lat 90. No Given Time.

Folkness, czyli Mateusz i Norbert i nagranie Heroes. Nagranie poświęcone bohaterom, największym bohaterom muzyki house. Według duetu Folkness to pojawiły się nazwiska największych legend muzyki house. Między innymi Frankie Knuckles się pojawił. Folkness, duet, który odnosi coraz więcej sukcesów i mam nadzieję, że osiągnął taki sukces, jaki osiągnął duet Cats and Dogs na scenie międzynarodowej. Wydają bardzo, bardzo dużo. A wszystko zaczęło się w roku 2023, kiedy duet Folkness stworzył oficjalny remix do nagrania Super Styling Groove Armady. To przebój chyba z roku 2000 albo 2001. Jak dobrze pamiętam, grałem z winyla jeszcze ten utwór. No i właśnie, któregoś poranka włączyłem sobie podcast w BBC Radio 1, audycję Pita Tonga, no i właśnie usłyszałem nagranie duetu Folkness, właśnie ten remix. Teraz regularnie już goszczą na antenie BBC, w Kiss FM, oczywiście w czwórce w moich audycjach bardzo często się pojawiają, pojawili się też w Zeznaniach Świadka Klubowego i pojawią się na festiwalu Carbon Silesia już w sobotę zagrają na scenie Karno. To jest ta scena pod namiotem, scena bliższa sceny głównej pod namiotem. Jeśli byliście, to na pewno wiecie, gdzie jest usytuowana. I na tej scenie gra się przede wszystkim muzykę house. Zagrają o godzinie 20 do godziny 21.30. Naprawdę zachęcam do posłuchania duetu Folkness. Zachęcam też do włączenia czwórki od godziny 20 do godziny 22. Będziemy nadawali z festiwalu Carbon Silesia. Będzie ze mną Cougar, będzie nasza radiowa ekipa. Także działo się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz kolejny utwór duetu Folkness. Nagranie nazywa się Tong, a potem pojawi się bar.

bardzo utalentowany młody producent, który zacznie ten sobotni wieczór na scenie Karnal. Nazywa się Alauda, pochodzi z Zabrza, jest, można powiedzieć tak, nawet, że jest takim nieoficjalnym rezydentem festiwalu Carbon Silesia, ponieważ już występuje któryś raz i tu usłyszymy jego nagranie, które to jest edit w zasadzie. Edit by mu, Józek on Acid Alauda Edit, tak dokładnie się to nazywa. O samym nagraniu powiem za chwilę, ale na początek Folkness i Tongue.

Folkness i nagranie Tong, gwiazda, jedna z gwiazd festiwalu Carbon Silesia, a teraz Alauda, młoda wschodząca gwiazda, autor m.in. świetnego editu Bajmu i to jest właśnie to nagranie. Józek, nie daruję ci tej nocy. Nagranie z roku 82. Nagranie, które niektórzy podejrzewali ma podtekst erotyczny, a wcale tak nie było, bo grupa Bajm, ja już mówiłem kiedyś tę historię gdzieś, grupa Bajm stworzyła ten utwór w ramach protestu przeciwko prowadzeniu stanu wojennego. Nie mogła powiedzieć Wojtek, czyli Wojtek Jaruzelski, bo to odnosiło się do osoby, właśnie tej osoby, która wprowadziła stan wojenny, generała Jaruzelskiego. Ale wymyśliła, że powie Józek. Józek, nie daruje ci tej nocy. No i właśnie. Wszyscy wiedzieli poza władzą, ale władza też się dowiedziała i zespół oczywiście wypierał się tego, ale któregoś razu w roku 83 na koncercie w Warszawie publiczność zamiast Józek krzyczała Wojtek i władza komunistyczna to usłyszała i w związku z tym zespół dostał zakaz występowania na scenie w Warszawie na kilka lat. A teraz posłuchamy acidowego editu Alaudy. Także polecam Nie ma wody na pustyni, nagranie, które Alauda stworzył dla wytwórni Dewery Polish Katos, ale dziś Bajm i Józek.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Cieplej jest na Półwyspie Arabskim, w Kuwejcie i w Basrze, to jest miasto w Iraku. Tam temperatura sięgnie 49 stopni. W Afryce Północnej na Saharze 48, w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych 45 stopni, a najchłodniej będzie na stacji Wostok na Antarktydzie minus 7.

0: Suwalszczyźnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, 19 stopni w centrum, do 23 na zachodzie i południu. W Warszawie no umiarkowanie, takie czerwcowa pogoda od 17 do 20 stopni z przewagą słońca. Będzie dość rześko, dlatego jest to może idealna pogoda na spacer. Ja wolę jednak jakieś cieplej, ale warto zabrać ze sobą cieplejszą, ciepłą bluzę. Lekką może tak, może nie aż taką ciepłą. Tak, taka pogoda zapowiada się dla Warszawy.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
4: Czwórka. Polskie Radio.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: To była Sofia Kurtesis i nagranie Unidos, nagranie artystki, która pojawi się na festiwalu Carbon Silesia. Bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o współczesną elektronikę. Zagra w piątek na scenie Carnal Stage, tej mojej ulubionej scenie, od 2:30 do godziny 4:30 godziny, a wcześniej Axel Baumann także wystąpi o godzinie 1:00, Jelin, Hyacinth, Mr. Lexi, Robi, Lora, a na koniec od 4:00 Lulu Malina. Bardzo dużo działo się będzie na scenie głównej. Julia Rower, którą bardzo lubię, która wystąpiła w Zeznaniach w 12 calach na godzinę. Kewski Live i Who Made Who. To będzie Hybrid DJ set. To wszystko w piątek i oczywiście Sofia Kurtesis. Sofia Kurtesis to jedna, można powiedzieć, z najjaśniejszych gwiazd współczesnej elektroniki. Pochodzi z Peru. Z Peru wyjechała, mieszka obecnie w Berlinie. Grywa na wszystkich festiwalach, od Primavera, Sound po Glastonbury. Jest to reprezentantka społeczności queerowej, która w swoich setach, występach przemyca społeczny i polityczny przekaz i jej styl, jak sama mówi, to latynoskie serce i niemiecki silnik. No, bardzo mi się to podoba. Kolorowe peruwiańskie instrumentaria zmiksowane z surowym berlińskim brzmieniem dodaje. Teraz kolejny utwór.

Salisi Hips Your Heart Tides to nagranie artystki, która pojawi się na festiwalu Carbon Silesia. Wystąpi na scenie Carnot w sobotę o godzinie 2:30. Ten set chcę usłyszeć. Bardzo lubię Salisi. Występowała zresztą już wcześniej w Polsce. Miałem okazję także słyszeć w Berlinie. To mieszkanka Berlina, ale pochodząca z Belfastu. Prowadzi swoją własną wytwórnię Big Saldos Chunkers. Bardzo lubię tę wytwórnię, house'ową wytwórnię. No i klimatem muzycznym nawiązuje do lat 90. No to jest artystka, która występuje od Panorama Bar po Glastonbury, Primavera czy na Dekmantelu też można było ją usłyszeć. Sally C pojawi się jeszcze raz, Give It To Me, to będzie nagranie, które za chwilę zagramy. A co się dzieje jeszcze na festiwalu Carbon Silesia? Oprócz tego, że mamy scenę główną, na której zagrają w piątek Julia Rover, Kewski, Who Made Who, w sobotę z kolei będzie tam New Skin, Scalpel, Jan Blomqvist, a z kolei na scenie Karnal piątkowe gwiazdy to Axel Bauman i Sofia Kurtesis, a w sobotę z kolei jest Demi Requisimo i Sally C, jeśli chodzi o zagranicznych artystów. Także dużo się będzie działo na scenie drum and bassowej. W sobotę Ross Addiction, inny rezydent obok Last Robots, zaprosił tu Halogenixa, ESPMC, DJ Storm, oj, legenda muzyki drum and bassowej, junglowej, pojawi się także na tej scenie, ale za to na Jungle, to była Jungle Stage, i na Jungle Stage stał będzie sound system NNN, norweskiej firmy, który to sound system brzmi niesamowicie. Miałem okazję słyszeć ten sound system na festiwalu LAS. Jest także w jednym z warszawskich, zainstalowany w jednej z warszawskich miejscówek, w kawiarni warszawskiej, Discodesku. To on chyba nie ma takiego sound systemu w żadnej kawiarni w Polsce. I na Jungle Stage wystąpi Michał Macewicz, który właśnie przywiezie ten sound system na scenę Jungle. Michała Macewicza możecie znać ze Znań Świadka Klubowego, ponieważ rozmawiałem z nimi to dwukrotnie. Dwa odcinki poświęcone dźwiękowi, poświęcone brzmieniu, poświęcone błędom DJ-skim. Doskonała rozmowa, naprawdę super nam się rozmawiało na temat różnych tych wszystkich aspektów powiązanych z brzmieniem i zarówno w klubach, jak i podczas DJ-owania. Także zachęcam do odsłuchania Zeznań Świadka Klubowego. Rozmawiałem z Michałem Macewiczem. A co więcej, jeszcze Secret Stage się pojawi, no i scena Fresh Faces. To jest scena, gdzie pojawią się ludzie, którzy odnieśli sukces w konkursie DJ-skim. Konkurs DJ-ski w ramach Fresh Faces, chyba z 10 osób, po 5 osób każdego dnia, a na Secret Stage między innymi Plamski, Prima Doma, Bird Brothers, Polny, Michasz, oczywiście Michasz, Grzechu Warty, Adizet i jeszcze kilku innych wykonawców. Także dziać się będzie naprawdę bardzo dużo i my też będziemy na festiwalu Carbon Silesia. Będziemy nadawali w piątek od 20 do 22 w sobotę o tej samej godzinie Cougar, ja i nasza radiowa ekipa. Także bądźcie z nami tu i tam.

Celiga i nagranie Lush. To nagranie ukazało się nakładem wytwórni Transatlantyk. O tej wytwórni też mówię w zeznaniach świadka klubowego. Rozmawiam z Beastiem i Zambonem na temat wytwórni Transatlantyk, tak powinienem powiedzieć. To jest polska wytwórnia, która odnosi wielkie sukcesy za granicą. Wygrają te jej utwory między innymi tacy artyści jak chociażby Jobse. To wielka gwiazda sceny house. Seliga znany był do tej pory jako Łukasz Seliga, to prawdziwe imię i nazwisko, a jako SLG. No i pod tym szyldem tworzy już od 2005 roku, no wydał kilka albumów, między innymi razem kiedyś z projektem Free Channels. No i właśnie Free Channels to jest projekt Cats and Dogs. Cats and Dogs w tym roku na Carbonie nie będzie, bo o Carbonie dziś rozmawiamy, za to Seliga oczywiście. Jak najbardziej tak zagra o godzinie 23 po nas, czyli po Last Robots na scenie Carnal, a przed Demi Requisimo, artystą, którego sam Łukasz bardzo, bardzo lubi. Wiem, bardzo rozmawiałem z nim o tym, to bardzo dobry zresztą DJ jest i też moim zdaniem trochę niedoceniony, bo nie grywa zbyt dużo, a powinien dużo więcej, bo naprawdę tworzy doskonałe utwory grywane przez największe gwiazdy sceny house, a może bardziej progressive, 90s progressive house, bo też takich klimatów odwołuje się stylistycznie i tu w tym utworze Lush, który poleciał przed chwilą, było słychać też sample z jednego ze starych nagrań. Jeszcze raz Seliga za chwilę w utworze One Finger Piano.

0: To se Liga i One Finger Piano, nagranie z wytwórni Transatlantyk. Seliga także pojawi się na festiwalu Carbon Silesia, a ze mną jest Weronika Puszkar. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, co tam słychać?
1: U mnie czy w audycji?
0: No, w audycji, u ciebie?
1: U mnie wszystko w porządku, nic właściwie takiego, wiesz, przełomowego tak jak u ciebie, bo ślub brałeś, no to jest takie przełomowe wydarzenie. To z takich przełomowych wydarzeń to chyba nic. Chyba nic. Natomiast w świecie 4.0 będziemy mieli fajnego gościa, bo będzie Janek Kardasiński, który jest przewodnikiem po lodowcach. Ja czasami widzę w internecie takie różne ogłoszenia o bardzo nietypowych pracach, które polegają na tym, że przeprowadzasz się gdzieś na koniec świata, zmieniasz swoje życie i nagle musisz być opiekunem jakiejś bezludnej wyspy. No czasami coś takiego się pojawia, albo na Spitsbergen wybierasz się, jedziesz tam z załogą naukowców, no a Janek jest właśnie kimś, kto oprowadza po lodowcach. Więc jestem ciekawa w ogóle, na czym to polega, no bo to nie jest po prostu takie przechadzanie się po jakimś lodowcu, tylko musisz dostać pewnie linę, uprząż, jakoś schodzisz w dół, musisz, jak jesteś przewodnikiem, obrać jakąś specjalną trasę, no bo są też różne pewnie stopnie trudności, więc jestem ciekawa tego spotkania. Tym bardziej, że lodowce coraz częściej słyszymy, że już znikają tak w jakimś tam tempie, ale że już są coraz mniejsze.
0: No właśnie, co z tego będzie? To jest dopiero pytanie.
1: Tak, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, bo też jest takie hasło jak turystyka pożegnalna, jakoś tak to się nazywa, że zaczynamy odwiedzać te miejsca, które powoli znikają.
0: Dużo wysp podobno może zniknąć. No, także, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, że wszystko będzie dobrze.
1: Albo będą wyglądały po prostu inaczej. Będziemy odwiedzać no, miejsca, które no, będą już innymi miejscami za kilkadziesiąt czy kilkaset lat.
0: Weronika Puszkar po godzinie 12. Aleks Zaleski był dziś ze mną jako realizator. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Ber. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
1: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
0: No to pa!
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj jest zachmurzenie małe, tylko w północno-wschodniej części kraju chmur będzie więcej i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu również po południu pojawią się burze. Temperatura maksymalna wynosi od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Za chwilę wakacje, rusza więc sezon ratowniczy nad Bałtykiem. Pierwsza obsada ratowników dyżuruje już na strzeżonym odcinku plaży w Ustce, a do końca czerwca nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców będzie tam czuwało już 3 ratowników. Od lipca ochroną objęte

0: Zostaną także kolejne kąpieliska, a na całym wybrzeżu pojawią się pełne obsady. Jak podkreśla Patryk, ratownik WOPR z Ustki, czerwiec zazwyczaj należy jeszcze do spokojniejszych miesiąców, a wpływ na to mają zarówno warunki pogodowe, jak i niska temperatura wody.
1: Miejmy nadzieję, że nic nie będzie się działo. Tak jak widać dzisiaj deszczowo, wiecznie. Nie spodziewamy się tłumów, ale jeżeli już pracujemy, mamy plażę strzeżoną, nasze 100 metrów strzeżone jest od 10 do 18. Musimy pilnować dzisiaj akurat, żeby nikt nie wchodził na nasze

0: I to już początek wakacji, tak naprawdę zaczynamy sezon.
1: A jak zauważa ratownik, wraz z nadejściem wakacji na plażach nie brakuje ryzykownych zachowań.
2: Autopromocja.
3: Masz inne zdanie?
4: Inne zdanie?
3: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z Wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
4: Od godziny 16.
3: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
1: 5 minut po godzinie 12, coraz bliżej wakacje, dlatego też u nas w studiu pojawiają się podróżnicy i to podróżnicy niestandardowi. Na pewno słyszeliście o globalnym problemie topnienia lodowców i poza tym, że wpłynie to no tak naprawdę na życie nas wszystkich, ale najszybciej na życie ludzi, którzy mieszkają w stosunkowo bliskiej odległości, to też wpływa na turystykę. Pojawiło się ostatnio nawet takie hasło, turystyka ostatnia szansy. I ta turystyka polega na tym, że przyciąga ludzi, którzy chcą pożegnać znikające krajobrazy, czyli między innymi właśnie wspomniane lodowce. Najczęściej odwiedzane lodowce przyciągają obecnie ponad 14 milionów turystów rocznie. Tak notują badacze.

A my dzisiaj porozmawiamy z kimś, kto jest przewodnikiem po takich lodowcach. Zapytam, czy spotkał się już z tym zjawiskiem turystyki ostatniej szansy, ale też na czym takie zwiedzanie lodowców polega. Zapraszam do godziny 14:00, jesteśmy razem.

0: jest audycja Świat 4.0.
1: Czasami w sieci pojawiają się oferty takich nietypowych prac, które polegają na tym, że rzuca się wszystko, zmienia całkowicie swoje życie, wyjeżdża gdzieś na koniec świata i na przykład opiekuje jakąś bezludną wyspą. To taka oferta bardziej, no może nawet trochę niebezpieczna, no bo jednak żyje się w izolacji, ale też myślę sobie o takich zawodach, które polegają na tym, że jesteśmy testerami różnych nietypowych przedmiotów albo testerami ślizgawek. Na przykład. I dzisiaj w naszym studiu człowiek, który mam wrażenie ma taki zawód, to znaczy raczej zaliczyłabym ten zawód do tej pierwszej grupy, trochę może niebezpiecznych. Jan Kardasiński, przewodnik po lodowcach jest z nami. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie. Witam ciebie i witam słuchaczy.
1: Ale oczywiście jesteś też aktorem i chciałeś, żebym dodała, że jesteś chłopem z Kościeliska.
2: Tak jest, tak jest. To też jest bardzo ważne. Dla mnie zawsze właśnie pochodzenie to tatrzańskie. Mama była Karpiel, więc pozdrawiam mamo.
1: Czyli pewnie na końcu tej drogi pojawił się zawód przewodnika po lodowcach.
2: Tak, to właśnie tak się nanizało przez całe życie powoli, ponieważ właśnie chodzenie po górach to była pasja, to było spędzanie wolnego czasu, a jakimś takim głównym celem od liceum było pójście w stronę aktorskiej, w aktorską stronę i skończyłem szkołę we Wrocławiu, AST, no i tak to się zaczęło.
1: I może grałeś w jakimś filmie związanym z lodowcami?
2: W filmie związanym z lodowcami jeszcze nie, jest ta umiejętność, natomiast w filmie takim dziejącym się w górach Poskromienie z Łośnicy już się udało, na Netflixie jest.
1: Jak się zostaje przewodnikiem po lodowcach? Jest jakaś oferta pracy, wchodzisz sobie na strony, gdzie takie oferty się pojawiają i tam sobie czytasz, że przewodnik po lodowcach i myślisz sobie, a aplikuję, chodzę po górach. Dam radę.
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Można drogą normalną, czyli właśnie zaaplikować do firm, które mają swoje te wycieczki na lodowcach. Natomiast u mnie to było troszeczkę na skróty. Było to tak, że mój przyjaciel Max z liceum poszedł w taką stronę i on stał się tam menadżerem i co roku mi starał się powiedzieć, że wpadaj, może byś tam popracował. Ja co roku mówię, nie, aktorstwo jest na pierwszym miejscu i co roku te wymagania rosły. Na przykład trzeba było na początku się zdeklarować na 2 miesiące, później trzeba było na 4.
1: I to znaczy mówisz o tej pracy na lodowcu?
2: Na lodowcu. Następnie powiedział, że no już słuchaj, no już trzeba na 8 się zdeklarować i myślę sobie, jak to tak rośnie, to trzeba w końcu to zrobić, bo będę sobie to zarzucał, że tego nigdy nie
1: Czyli
2: spróbowałem.
1: Czyli miałeś z tyłu głowy, że chciałbyś to zrobić, tylko obawiałeś się, że coś innego zaprzepaścisz.
2: Tak, tak, tak. To było coś takiego, że od zawsze chciałem to spróbować. Natomiast też myślę, że zaskoczyłem tym Maxa, bo on myślał, że tak tylko mówię, że kiedyś spróbuję, ale że tego nigdy nie zrobię. I taką miałem pewną wizję siebie jako dziadka i wspominającego swoją młodość i myślę, no nie chciałbym mieć takiego wspomnienia, że chciałem, a nie spróbowałem. Trzeba było spróbować.
1: Ale to w takim razie to jest jedna z tych prac, w których nie trzeba mieć jakichś szczególnych kwalifikacji, żeby ją wykonywać, a jednocześnie no, w ogóle nie kojarzymy ją z taką prostą pracą dla każdego.
2: Tak, to bardzo dobre pytanie, ponieważ trzeba mieć jakieś kwalifikacje. Tam jak składamy CV, oczywiście tak, ja mówię, że po znajomościach dostałem, to nie do końca tak było, ponieważ Max mnie polecił, a ja musiałem przejść przez cały proces rekrutacji tam. Więc trzeba mieć doświadczenie takie outdoorowe, górskie, dobrze mieć jakieś wspinaczkowe rzeczy, dobrze gdzieś wejść na jakąś górę, mieć doświadczenie przynajmniej podstawowe z lodowcem.
1: Czyli to miałeś.
2: Tak.

0: A kto już miałem tam z Maxem jeszcze w czasie licealnym, chodziliśmy po górach, byliśmy na Mont Blanc, Grand Paradiso, w Himalajach, więc troszeczkę się tam pochodziło.
1: Nie, no to nie byłeś całkiem taki z ulicy.
0: Tak, natomiast można być mniej więcej z ulicy, nawet jak się jest, nie wiem, może przewodnikiem beskidzkim. Trzeba po prostu wiedzieć, jak działa natura i jak się w niej poruszać, a później, jak się już dostaniemy tam na lodowiec, to wtedy jest cały proces kształcenia, który nie jest też taki krótki.
1: I to polega na tym, że chodzisz z jakimś innym przewodnikiem, bardziej doświadczonym, po tym lodowcu?
0: Tak, to jest już bardzo ciekawy proces, bo obecnie trzeba skończyć egzamin Jokla 1. To jest taki państwowy egzamin na Islandii, żeby być przewodnikiem po lodowcach. W naszej firmie jeszcze trzeba było ukończyć wewnętrzny kurs i jeszcze kurs taki medyczny, taki medycyny w dziczy. Mhm. Wilderness Medicine Course. I te trzy kursy, jak się już ukończyło, to już można było zostać pełnoprawnym przewodnikiem po lodowcach. Ten proces to jest około 3 tygodni.
1: No dobra, ale na czym ten kurs polega?
0: Wewnętrzny kurs nas przygotowuje do egzaminu Jokla 1. I egzamin z Jokli na lodowcu to jest między innymi, jak się poruszamy po lodowcu, nawigacja terenowa, czytanie tego terenu, który się cały czas zmienia. Lodowiec jest bardzo dynamicznym procesem. To jest niesamowite miejsce, ale o tym może za chwilę. Musimy nauczyć się ratownictwa szczelinowego. To jest duży, duży proces, ponieważ musimy to zrobić dosyć sprawnie. Jeżeli nam taki delikwent wpadnie do szczeliny, to musimy być bardzo sprawni, żeby go wyciągnąć, czyli zrobić pewne systemy linowe, które pozwolą go wyciągnąć. Musimy to trenować na czas i na egzaminie z Jokli 1 powinniśmy to zrobić w czasie około 30 minut. Maksymalnie, oczywiście im krócej, tym lepiej. Mhm. I to są między innymi takie umiejętności. Oczywiście wiedza teoretyczna, podstawowa. My nie jesteśmy glacjologami, geologami, my jesteśmy przewodnikami.
1: Tak. Że nie jesteście naukowcami.
0: Tak, tak, tak. Podstawowa wiedza oczywiście geologiczna i glacjologiczna mile widziana. Też taki storytelling, żeby coś opowiadać, to też jest mile widziane.
1: Jak typowy przewodnik, tak? Zakładasz tak sobie słuchawki, masz ten mikrofonik.
0: Oj, byłoby wspaniale. Jesteśmy w naturze na Islandii. To jest bardzo dziki kraj wciąż i tam nie ma takich udogodnień.
1: To za chwilę sobie porozmawiamy, jak same wycieczki wyglądają po lodowcach. Dzisiaj z nami jest przewodnik po nich, Jan Kardasiński.

0: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: A razem z nami Jan Kardasiński, przewodnik po lodowcach i też aktor, chociaż jeszcze o tym aktorstwie nie rozmawiamy, ale może też jakiś wątek się pojawi. Mówimy oczywiście o wycieczkach po lodowcach. Ja zaczęłam ten program od tego, że dzisiaj jest taki, no nie wiem, czy to już można nazywać trendem, ale na pewno takie zjawisko jak turystyka ostatniej szansy. I to polega na tym, że ludzie odwiedzają miejsca, krajobrazy, chcą zobaczyć krajobrazy, które za chwilę mogą zniknąć. No i w tym lodowce oczywiście, bo słyszymy, że lodowce topnieją w bardzo szybkim tempie. Ty to zauważasz?
2: Tak, to jest bardzo widoczne. Nawet dla mnie, który tam spędził niecały rok, to widać znaczną różnicę. My pracowaliśmy na takim lodowcu. Jak Państwo zobaczycie mapę Islandii, to największy lodowiec Vatnajökull. To jest ten lodowiec, na którym pracowałem i na jego odnodze, bo każda z tych odnóg, tych języków lodowcowych mają swoją nazwę. My pracowaliśmy na Fatjökull, czyli taki spadający lodowiec z islandzkiego na polski mniej więcej. I ten Fatjökull, on dla mnie się zmniejszył przez rok bardzo mocno.
1: Masz jakieś takie zdjęcia, że
2: tak,
1: sobie porównujesz?
2: Tak, mam zdjęcia. Może na jakieś swoje social media dam po wywiadzie, żeby zobaczyć. Mieliśmy nową wycieczkę w tamtym roku. To był Krawas Labirynt. Krawasa to jest taka szczelina, która się pojawia na wskutek rozszerzania lodowca. To jest też niebezpieczne miejsce, ponieważ się zwęża. Jak ktoś tam wpadnie, to się nawet może udusić, więc musimy bardzo omijać te krawasy. I po raz pierwszy w historii tego lodowca, tego języka lodowcowego Fatjökull, my to nazywaliśmy Lower Plateau, czyli na takim dolnym placu, pojawiły się bardzo duże szczeliny. Po raz pierwszy. I to był tylko rok. Na początku chodziliśmy tam z takimi podstawowymi grupami jako bezpieczny teren. Pod koniec sezonu, gdzieś koło września, października tamtego roku, pojawiły się ogromne szczeliny. I dla mnie to jest rzeczywiście niesamowite to widzieć na własne oczy. Bo widziałem nieraz w podręcznikach, gdzieś na stronach internetowych, na przykład porównania 10 lat temu, a teraz. No to robi wrażenie.
1: No tak, ale to rzeczywiście zupełnie inaczej, jak zobaczy się na własne oczy, a nie tylko czyta się o tym w internecie. Pomyślałam sobie też o tym, że ty musisz chyba cały czas odwiedzać te lodowce, zanim wprowadzisz tam grupę, skoro to są tak ogromne zmiany, że nagle też te szczeliny się poszerzają. Wyobrażam sobie, że niektóre miejsca stają się już zbyt ryzykowne dla turystów.
2: Tak, dokładnie. I właśnie dlatego mamy te kursy, żeby czytać ten teren, żebyśmy mogli tam spokojnie ocenić. Właśnie ocenianie, ciągłe ocenianie terenu jest niemal podstawową funkcją takiego przewodnika lodowcowego, żeby potrafić, okej, tutaj byliśmy tydzień temu, ale już się zrobiło niebezpiecznie, musimy to omijać. I też to zgłaszamy tam do naszego biura, że mamy taką stronę internetową, gdzie komentujemy na żywo, mamy mapę tego, taki zrzut i komentujemy na żywo, dajemy informacje. Nasza firma była bardzo dobrze zorganizowana, to muszę przyznać, i tam mieliśmy wciąż aktualne informacje, co się zmieniło na przykład.
1: A ty zauważasz to zjawisko turystyki ostatniej szansy? Coraz więcej osób chodzi zobaczyć, jak te lodowce wyglądają, chociaż właśnie dlatego, że czytają, że za chwilę tych lodowców może nie być,
2: tak,
1: albo już no, nie będą aż takie, żeby można było po nich chodzić.
2: Tak, zdecydowanie. I nawet to pokazuje ostatni rok. Nasz menadżer powiedział, że tamten rok był naszym najlepszym rokiem od 10 lat naszej firmy. To był duży

0: wzrost turystyki i ten rok ma być jeszcze lepszy. Widać taki
1: ruch. Jestem ciekawa, kto w ogóle się zapisuje na takie wycieczki. Czy to są osoby, które po prostu chcą to zobaczyć i nie do końca zdają sobie sprawę, z czym to się je? Czy jednak to są wprawieni podróżnicy? No już ludzie, którzy znają przynajmniej góry, którzy decydują się na trochę takie bardziej niebezpieczne podróżowanie?
0: Tak, i tacy, i tacy. Mamy kilka takich zabawnych historii z ludźmi, którzy się zapisali i nagle taki pan chyba z Chin.
1: No ja sobie szczerze mówiąc tak wyobrażam te wycieczki, że to są głównie Azjaci.
0: Tak, mamy właśnie dużo Azjatów, dużo Amerykanów,
1: no to
0: Europejczyków.
1: To pewnie też drogie wycieczki.
0: Właśnie te podstawowe dosyć są tanie jak na Islandię.
1: Okay.
0: Na taką półdniową wycieczkę bardzo polecam pojechać. To jest wycieczka, taki mini kurs chodzenia na rakach, żeby się poruszać po takim trudnym terenie, więc polecam. Mamy 3 stopnie zaawansowania. Wonders, taka podstawowa. Explorer, czyli idziemy na Upper Plateau, całodniowa wycieczka. I Extreme, czyli już wspinaczka.
1: To za chwilę jeszcze o tym opowiesz, ale jeszcze ci przerwałam tę historię z tym panem z Chin.
0: A, z tym panem. To było coś niesamowitego. I on pojechał na tą podstawową wycieczkę i tak w pewnym momencie tak oczy mu się zmniejszają, tak patrzy na ten lodowiec i tak pyta przewodnika w pewnym momencie, a co to jest? A tak zdziwiony mój kolega, jak mówi mu, no to jest lodowiec. To jest lodowiec? On w ogóle nie wiedział, co bukuje chyba, nie wiedział, gdzie jedzie i nie wyobrażał sobie, jak to wygląda. Po prostu dobra jestem i oni chyba bukują od góry do dołu czasem te wycieczki, jakie oferuje Islandia i był w szoku, jak wygląda lodowiec.
1: Ale wszedł na ten lodowiec, czy zrezygnował?
0: Tak, wszedł na lodowiec, był zachwycony.
1: No to za chwilę porozmawiamy sobie o tym, na czym te wycieczki polegają, jakie są konkretnie te stopnie trudności, czym one się różnią między sobą. Dzisiaj z nami przewodnik po lodowcach, Jan Kardasiński.

0: Fiat 4.0 w czwórce.
1: W świecie 4.0 dzisiaj o wycieczkach po lodowcach. Razem z nami jest Jan Kardasiński, który oprowadza takie wycieczki. To jest pewnie mała grupa osób.
2: No to jest nie do końca tak.

0: taka mała, na te podstawowe do 15 osób nawet. Dlatego to jest ogromna odpowiedzialność, żeby
1: Ale jesteś być. Sam, czy jeszcze ktoś jest z tobą?
0: Sam. Na początku jestem tam w grupie. Idziemy jako tak zwany shadowing, czyli podążamy za przewodnikiem, żeby się nauczyć i później już jesteśmy sami. I oczywiście to jest nasza główna, nasz główny cel jako przewodników lodowcowych, żeby wszyscy przeżyli. Zawsze ja mówię, że słuchajcie, moim głównym celem jest to, żeby wszyscy wrócili w tej grupie 15-osobowej, może drugim, żebym coś opowiedział.
1: Może wam się nie podobać, możecie zadawać pytania nieprzyjemne.
0: Ale musimy przeżyć.
1: Ale dlatego właśnie są tacy ludzie na tych wycieczkach, jak na takich typowych wycieczkach z przewodnikiem, nawet takich prostych po Warszawie, którzy zadają wciąż jakieś pytania?
0: Tak. Zdarzają się właśnie. Najczęstsze pytanie oczywiście, dlaczego lód jest niebieski? To jest najpopularniejsze pytanie, ponieważ lód lodowcowy jest bardzo niebieski, natomiast nie w każdych miejscach. To jest też nie takie oczywiste. Lodowiec jest bardzo ciekawy też tak wizualnie. Oczywiście ja zawsze też lubię taki trochę entertaining, tak trochę też zabawiać tych ludzi, żeby mieli też dobre doświadczenia. I dużo jest zdjęć, dużo jest też takich ciekawostek o tym lodowcu, bo to jest niesamowicie ciekawy temat. O wiele ciekawszy niż dla mnie, na przykład w praktyce, niż jak czytałem w podręcznikach do geografii.
1: Na czym to w praktyce polega? My tam chodzimy, jakoś po jakiejś linie się wspinamy?
0: No właśnie. I tutaj mamy nasze te stopnie zaawansowania. Wonders to jest w naszej firmie akurat, w Arctic Adventure. To mamy Wonders, mamy 4-godzinną wycieczkę. Tam przygotowujemy się w biurze, omawiamy tą wycieczkę. Też musimy zrobić taki trochę psychologiczny myk, żeby też skanować ludzi, kto da radę, kto nie. I jeżeli widzimy, że ktoś słabo się w ogóle porusza, bo tacy się ludzie też zdarzają, po płaskiej drodze, to musimy tak delikatnie zasugerować, że ta wycieczka nie jest dla pana, pani. Tam przygotowujemy, czyli musimy założyć uprzęże, kaski i rozdajemy czekany i przymierzamy raki. Więc to jest podstawowy nasz ekwipunek, który musimy przygotować w biurze do każdej z tych oczywiście wycieczek. Następnie jedziemy chwilę busem przez taką dolinkę i tam mamy 20-minutowy trekking przez dolinę. Tam jeszcze może się okazać, to jest ostatnia szansa, żeby ci słabsi mogli zawrócić, bo po wejściu przez morenę czołową lodowca nie ma odwrotu. Zawsze mówię moim klientom, że teraz musimy stanowić jeden zgrany team, jedną zgraną grupę. Bo jesteście tylko ze mną i musimy być razem. Jeżeli komuś coś się stanie, wszyscy zawracamy.
1: Zdarzają się takie sytuacje?
0: Też zdarzają się takie sytuacje, natomiast szczęśliwie rzadko. W tamtym roku mamy bardzo dużo wycieczek na lodowiec. Nasza firma organizuje i chyba zdarzyły się tylko może 3 przypadki złamań na dużą liczbę ludzi.
1: Bo też zastanawiam się, czy te osoby, które przyjeżdżają, chcą przeżyć przygodę i to się wiąże z jakąś potrzebą większej adrenaliny w życiu, czy chcą rzeczywiście zobaczyć, jak ten lodowiec wygląda?
0: Tak, każdy ma swoją skalę. Też zauważyłem, że każdy ma swoją skalę. Dla kogoś jest wydarzeniem, że stanie na lodowcu, na lodzie, z rakami. I to jest wydarzenie ogromne, nawet i wzruszenia. To jest piękne to oglądać. A ta wycieczka Explorer, a tym bardziej Extreme, to już jest ekstremalne doświadczenie. I to już jest trochę inny poziom wtajemniczenia. Tu grupy są już mniejsze. Explorer 12 osób i Extreme maksymalnie 6. I tam możemy się wspinać, zjeżdżamy do wielkich studni lodowcowych i się wspinamy z czekanami, po serakach chodzimy, czy właśnie do tych krawas. To jest bardzo ciekawy, taki też mini kurs wspinaczki lodowcowej. I tam przewodnik już opowiada, jak dobrze zrobić ruch czekanem, żeby się wbił, jak poprawnie stać na przednich zębach
1: raków. Tego wszystkiego jesteśmy się w stanie nauczyć na chwilę przed wejściem na taki lodowiec?
0: Tak, takie podstawowe informacje, jak poruszamy się w rakach, omawiamy jeszcze przed wejściem na lodowiec, przy zakładaniu raków na morenie czołowej i później, kiedy przemierzamy lodowiec, mamy taki mini kurs tego na takich trochę bardziej obłych częściach lodowca. Jesteśmy w stanie i to dla tych, którzy się poruszają, dlatego dbajmy o zdrowie, dbajmy o nasze ciało, bo dzięki temu możemy

0: Dzisiaj w czwórce Jan Kardasiński, przewodnik po lodowcach, też aktor. Janku, mówiłeś już o tym, że lodowce rzeczywiście bardzo szybko się zmieniają, że sam zauważasz, że nawet coś rok wcześniej wyglądało zupełnie inaczej, że widać to, kiedy się po prostu stanie, że ten lodowiec jest już mniejszy. A które lodowce w ogóle zrobiły na tobie największe wrażenie? Bo my czasami jak słuchamy o lodowcach, to już nam jest wszystko jedno, że to lodowiec i tamto lodowiec, a pewnie ty ze swojej perspektywy na to patrzysz zupełnie inaczej.
1: Tak, te lodowce się różnią oczywiście. Te islandzkie są bardzo w miarę łatwo dostępne, bo to jest Islandia, jednak tutaj zaczynamy niemal z poziomu zero, właśnie 0 metrów nad poziomem morza.
0: W takim razie pewnie też tam przychodzą osoby, które nie należą do żadnej wycieczki takiej zorganizowanej.
1: Też. Natomiast tutaj polecam być wykształconym w tym kierunku. Mhm. Bez przewodnika spotykamy takich ludzi na Morenie Czołowej i wtedy ich sugerujemy, żeby zawrócili. Oczywiście to jest Park Narodowy i Park Narodowy jest dostępny dla wszystkich, ale odradzamy taką wycieczkę samemu, chyba że ktoś skończył kursy lodowcowe, to bardzo proszę. Natomiast jakie lodowce na mnie wrażenie robiły, no to przede wszystkim ten lodowiec, który prawdopodobnie za, tak mówią naukowcy, za około 50 lat już zniknie, czyli ten na Kilimandżaro. Tak, no tak, lodowiec na Kilimandżaro. Oczywiście nie przemierzamy tamtego lodowca idąc na szczyt, ale widzimy go i robi to ogromne wrażenie, kiedy się przedzieramy najpierw przez te dolne partie, gdzie jest gorąco, za chwilę jest zimno. Ten na Kilimandżaro zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bardzo ładne lodowce są na Nowej Zelandii. Tam akurat nie byłem, ale początki

0: przewodnictwa lodowcowego są właśnie z Nowej Zelandii i my całą tą wiedzę właśnie na Islandii czerpiemy od Nowozelandczyków. Na przykład mamy taki kilof, który się nazywa u nas Kiwi Axe i to jest sprowadzany z Nowej Zelandii. Dosyć droga sprawa, jak ktoś z nas zgubi, no to no, kosztuje to $1000, więc to trochę drogi sprzęt. Marzą mi się lodowce w Ameryce Południowej, tam też nie byłem. Oczywiście znam tak podstawowo te lodowce nasze europejskie w Alpach, przepiękne, ale mam wrażenie, że one inaczej się zachowują, one inaczej mówią.
1: Co to znaczy, że lodowce mówią?
0: Dla mnie, ja to sobie tak określam może tak przesadnie bajkowo, ale one po prostu bardziej są...
1: Skrzypią?
0: Skrzypią, tak. Jak szliśmy na przykład na Grossglockner z Maxem, już przeze mnie wspominanym, to on był taki głośny. Co jakiś czas czuć było, że coś pęka. A ten islandzki jest taki jakiś spokojniejszy, pod stopami. Chociaż zdarzyło mi się, że raz... tak, zaczął pękać pod nami i to jest taki huk i ludzie zaczęli się troszkę rozpierzchać. Natomiast to jest niemożliwe, żeby się otworzyła pod nami szczelina jakaś ogromna. To jest tylko takie pęknięcie, ale huk jest.
1: Ale czasami zdarzają się jednak takie ryzykowne sytuacje, że coś tam się może obsunąć na przykład.
0: Tak, zdecydowanie na Morenie Czołowej. Tam musimy uważać najbardziej. To jest tak zwany bulldozer efekt, czyli lodowiec, bo to jest definicja lodowca w ogóle, że lód porusza się i on drąży te skały, wypycha je naprzód i dlatego na przodzie mamy tą warstwę skalną i tam musimy uważać właśnie. My jako przewodnicy też dbamy o to, żeby to było bezpieczne, czyli kiedy nie mamy wycieczek, idziemy tam z odpowiednimi narzędziami, musimy trochę te lawiny kamieniste trochę właśnie naprawić, trochę je właśnie wyczyścić, więc to jest też część naszej pracy, czyli dbanie o te ścieżki.
1: A wybierasz też może lodowca, albo będziesz wybierał pod kątem trudności?
0: Pod kątem trudności.
1: Tak, jakoś trudniej je zdobyć, nie wiem, schodzić w te szczeliny, że one będą coraz mniejsze. No wyobrażam sobie, że jak ktoś już zasmakuje czegoś takiego, no to później ten apetyt rośnie, że chcemy w coraz trudniejsze miejsca docierać.
0: Tak, to jest ogromny plus tej pracy. To jest... My w czasie wolnym, jako przewodnicy po lodowcach, wracamy na lodowiec i my spędzamy tam swój wolny czas, dlatego to była wspaniała praca. Mogliśmy się wspinać po godzinach, tam wybieraliśmy już trochę trudniejsze jakieś trudniejsze miejsca na samym lodowcu. Byli tacy, którzy byli naprawdę dobrymi wspinaczami w naszym teamie, więc można było się dużo też od nich nauczyć właśnie. My się sami uczymy. Ktoś czegoś nie potrafi, to ktoś kogoś nauczy, więc to była praca, gdzie można było się rozwijać w każdy dzień. Więc to też ludzie i team robił tę atmosferę.
1: Na lodowiec wchodzi się też nocą?
0: Raczej nie. Natomiast czasem przewodnicy lodowcowi wybierają się być może z taką sesją zdjęciową, z zorzą.
1: Bo no tak sobie tak pomyślałam, skoro mówimy o Islandii, że tam ta zorza musi się pojawiać.
0: Tak, tak, tak. To nie jest jakieś częste, bo jesteśmy bardzo zmęczeni po pracy, ale czasem jakaś fantazja przychodzi i nocą też można się wybrać.
1: To ty teraz przez pół roku jesteś aktorem, a drugie pół przewodnikiem po lodowcu?
0: Tak, na razie ten rok stawiam 100% na aktorstwo i w zależności od rezultatu tego roku podzielę sobie następne lata prawdopodobnie na jakieś może 30% w roku jako przewodnik po lodowcach, bo jest to pasjonująca praca, jest to też występowanie przed ludźmi i łączą się też moje zainteresowania geologiczne. Wszystko się tu łączy, więc myślę, że taki life balance będzie w tę stronę.
1: A jestem ciekawa, czy przez to, że jesteś aktorem, też masz więcej odwagi w sobie do takich ryzykownych rzeczy, jak chodzenie po lodowcu?
0: Może przedstawianie czegoś przed ludźmi było dla mnie o wiele prostsze niż dla moich kolegów, ale jeżeli robić jakieś ryzykowne rzeczy, no to kaskaderem nie jestem i tutaj jestem bardzo zachowawczy i staram się, żeby wszystko było bezpiecznie. 3 razy się zastanowię, czy coś jest warte do zrobienia, więc tutaj mam duży próg.
1: Jan Kardasiński, aktor, przewodnik po lodowcach i chłop z Kościeliska był razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planuj.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj termometry wskazują od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. W nocy zachmurzenie będzie już większe niż dzisiaj, ale też pojawią się przejaśnienia, szczególnie na zachodzie kraju. Na wschodzie i na południu miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza do 11. Cieplej będzie na wybrzeżu i na południu, tam około 13-14 stopni.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.

0: Kiepska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: If I Only Knew, Tatiana przed chwilą w czwórce, 6 minut po 13:00 rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania.
1: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
0: I jak zawsze w tej godzinie wpadnie do nas Piotr Firan ze swoim przeglądem europejskim, ale wcześniej sprawdzimy też, co szerzej dzieje się na świecie. Między innymi powiemy o tym, że Szwajcarzy głosowali nad tym, czy wprowadzić ograniczenia dotyczące liczby ludności. Takie referendum w Szwajcarii zostało przeprowadzone, także o jego wynikach powiemy więcej, ale też o Chińczykach, którzy mają ogromny problem z palaczami. Szczegóły niebawem, zapraszam. Do godziny 14:00 jesteśmy razem. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: 10 minut prawie po 13, drugą godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od przeglądu newsów.
1: To jest audycja Świat 4.0.
0: Najlepsze konie wyścigowe świata, tysiące gości w ekstrawaganckich kapeluszach i obecność brytyjskiej rodziny królewskiej. Rozpoczynają się wyścigi Royal Ascot, czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń towarzyskich i sportowych nad Tamizą. Pięciodniowe wyścigi potrwają do soboty i przyciągną ponad ćwierć miliona widzów.
2: O skali wyścigów konnych w Ascot najlepiej świadczą liczby. Organizatorzy przygotowali 160 tysięcy butelek szampana, 120 tysięcy butelek piwa i 80 tysięcy filiżanek herbaty. Goście zjedzą także ponad 21 tysięcy porcji truskawek z kremem. Na Royal Ascot bilet to nie wszystko. Trzeba jeszcze spełnić surowe wymagania dotyczące stroju. W najbardziej ekskluzywnej części toru mężczyźni muszą pojawić się w eleganckich żakietach, kamizelkach i cylindrach, a cylinder można zdjąć tylko w restauracji lub prywatnej loży. Z kolei panie muszą pamiętać, że podstawa kapelusza musi mieć 10 cm. Sukienki bez ramionczek czy odkryte brzuchy mogą skończyć się interwencją modowej policji i odmową wejścia na teren wyścigów. Antyrojaliści od lat złośliwie podsumowują tę imprezę w ten sposób, że to maraton próżności, podczas którego niezamężne panny z dobrych domów prześcigają się w poszukiwaniu męża. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Uczestnicy szczytu G7 we Francji dziś będą omawiać sytuację na Ukrainie. Na spotkaniu pojawi się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Spekuluje się, że przy okazji szczytu może dojść do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
3: Jak przekazały służby prasowe ukraińskiego prezydenta, po krótkim spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem weźmie udział w specjalnej sesji G7 poświęconej Ukrainie. Następnie w ciągu dnia spotka się m.in. z kanclerzem federalnym Niemiec Friedrichem Mercem, premierem Kanady Markiem Carneyem oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jak czytamy, zaplanowano również inne spotkania, jednak służby prasowe nie odpowiedziały na pytanie, czy będzie wśród nich rozmowa z prezydentem USA. W ostatnich dniach Donald Trump rozmawiał telefonicznie zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem na temat możliwych rozwiązań pokojowych na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Rosyjskie media niezależne informują o zabójstwie politycznym krytyka reżimu Władimira Putina. Do morderstwa miało dojść w Polsce, a ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger o pseudonimie Siemonin Skrepecki.

0: Niezależny portal Meduza podał, że do zabójstwa doszło w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał w kierunku Rosjanina kilka strzałów z bliskiej odległości. Ofiara zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran.
1: Siemiona Skrepeckiego rosyjskie media niezależne przedstawiają jako artystę, malarza, muzyka i blogera. Według Meduzy rysował karykatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa i Aleksandra Łukaszenki. Rosyjskojęzyczny bloger Alex Mur przypomniał, że artysta otrzymywał pogróżki od środowiska związanego z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Najważniejsze to to, że on malował karykatury przede wszystkim Kadyrowa i jego otoczenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że to było zabójstwo polityczne, morderstwo na zlecenie, które najprawdopodobniej zlecił Kadyrow. Dostał ultimatum: albo straci życie, albo przeprosi. To nie pierwsza sytuacja, w której rosyjski reżim jest oskarżany o zabójstwo krytyków kremlowskich władz. Najgłośniejsze sprawy to zabójstwa byłego agenta FSB i krytyka Putina Aleksandra Litwinienki, publicystki krytykującej Putina Anny Politkowskiej, lidera opozycji Borysa Niemcowa i również lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Za chwilę u nas kolejne wiadomości, teraz nowość na playliście What's Done is Done w czwórce.
2: Nowość na playliście.

0: jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: I wracamy do przeglądu newsów. Chiny mają największą populację palaczy nikotyny na świecie. Szacuje się, że pali tam 350 milionów osób, czyli 1/4 Chińczyków. Przez chińskie media społecznościowe przetacza się dyskusja dotycząca zbyt małych, zdaniem wielu, ograniczeń dla palaczy.
2: Dyskusję wywołała sytuacja z Shenzhen, gdzie na przystanku autobusowym palacz odmówił zgaszania papierosa, po czym doszło do bójki. Internauci zwracają uwagę, że papierosy w Chinach są stosunkowo tanie. Podatek od wyrobów nikotynowych po raz ostatni podwyższano tam 11 lat temu. Obecnie wynosi 11%, czyli wielokrotnie mniej niż średnia dla Europy, gdzie podatki to od 60 do 80% ceny paczki papierosów. Z analizy opartej na danych z 2020 roku wynika, że chiński

0: Chiński przemysł tytoniowy wygenerował dla państwa 1,52 biliona juanów, jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Koszty związane z opieką zdrowotną oraz straty gospodarcze wywołane przedwczesnymi zgonami były jednak o połowę większe od tej sumy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każde 10% wzrostu cen wyrobów tytoniowych ich konsumpcja spadała o około 4% w krajach o wysokim dochodzie oraz o około 5% w krajach o niskim i średnim dochodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Szwajcaria głosowała nad ograniczeniem ludności do 10 milionów. Exit poll wskazują, że Szwajcarzy zagłosowali przeciw temu ograniczeniu. W referendum obywatele Szwajcarii decydowali o ewentualnym wprowadzeniu restrykcyjnego prawa przeciw imigracji, jeśli liczba mieszkańców zbliżyłaby się właśnie do 10 milionów.
2: Około 55% Szwajcarów postawiło krzyżyk przy opcji nie. Tak wskazują pierwsze sondażowe wyniki referendum po zakończonym w południe głosowaniu. Oznaczałoby to przegraną prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie jest inicjatorem referendum, którego celem było umożliwienie wprowadzenia zmian w prawie wymierzonych w imigrantów. Liczba mieszkańców Szwajcarii wynosi obecnie 9 milionów 100 tysięcy. Gdyby doszło do 9,5 miliona, władze kraju byłyby zobowiązane do wprowadzenia blokad dla chętnych z zagranicy do osiedlania się w kraju, w tym do wypowiedzenia umów z Unią Europejską. Inicjatorzy referendum mówią o kryzysie mieszkalnictwa w kraju. Przeciwnicy głosowanych rozwiązań wskazują na starzenie się szwajcarskiego społeczeństwa i na pracowników oraz przedsiębiorców z innych państw, głównie europejskich, zapewniających, że niektóre obszary działalności nadal w Szwajcarii istnieją. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Jedna z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w swojej historii otworzy drzwi dla dziewcząt. Tonbridge School w hrabstwie Kent, która od niemal 5 wieków kształciła wyłącznie chłopców, ogłosiła, że we wrześniu 2028 roku naukę rozpoczną pierwsze uczennice.
3: Pierwsze uczennice w Tonbridge dołączą do dwóch ostatnich klas przygotowujących do studiów. Początkowo będzie ich 20, ale władze szkoły zapowiadają stopniowe zwiększanie liczby dziewcząt w kolejnych latach. W planach jest także utworzenie dla nich miejsc w internacie. Placówka podkreśla, że zmiana ma lepiej przygotowywać młodych ludzi do życia po zakończeniu edukacji. Jej zdaniem szkoła powinna odzwierciedlać rzeczywistość, z którą uczniowie spotkają się później na uczelniach i w pracy. To przełomowa decyzja dla placówki założonej w 1553 roku. Szkoła działała już w czasach, gdy w Polsce panowali Jagiellonowie i przez kolejne stulecia pozostawała jednym z symboli tradycyjnej brytyjskiej edukacji dla chłopców. Tonbridge należy do grona najbardziej renomowanych szkół prywatnych w kraju. Roczne czesne wynosi ponad 60 tysięcy funtów, czyli ponad 300 tysięcy złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Brytyjskie media też zauważają, że decyzja wpisuje się w szerszy trend, bo coraz więcej renomowanych szkół, które przez dziesięciolecia przyjmowały wyłącznie chłopców, rezygnuje z tej tradycji. Tonbridge przez 473 lata opierało się takim zmianom.

0: Eurovibe w czwórce.
1: 26 minut po godzinie 13, jak co tydzień Piotr Wiran w studiu ze swoim przeglądem europejskim. Cześć.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od ważnej informacji z perspektywy naszych wschodnich sąsiadów. Unia Europejska rozpoczęła w Luksemburgu formalne negocjacje akcesyjne z Ukrainą, ale też i z Mołdawią, otwierając tak zwany pierwszy klaster podstawowy, a chodzi o takie spotkanie w grupie i wyznaczenie pewnych kręgów tematycznych, którymi

0: taki kraj, który chciałby dołączyć do Unii Europejskiej, powinien się zająć. Chodzi między innymi o zakresy tematyczne następujące. Demokracja, praworządność, walka z korupcją i funkcjonowanie instytucji. Można powiedzieć, że jest to przełom po tym, jak nowy rząd na Węgrzech zdjął weto dla Kijowa i Kiszyniowa. To jest także ogromny, symboliczny, praktyczny postęp na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Negocjacje to długi proces, ale start mamy już za sobą. Druga informacja, dosyć ważna, która była szeroko komentowana w ciągu ostatnich kilku dni, to pakt migracyjny, który wszedł w życie 12 czerwca. W całej Unii zaczęły obowiązywać reformy unijnego systemu migracji i azylu. Pakiet wprowadza m.in. szybsze procedury screeningowe na granicach zewnętrznych, wspólne zasady odpowiedzialności za wnioski azylowe oraz mechanizm solidarności między państwami członkowskimi. No i tutaj cel został wyznaczony już wcześniej. Chodzi o lepsze zarządzanie migracją, połączenie solidnej ochrony granic z poszanowaniem praw człowieka i wsparciem dla krajów frontowych. Takie kraje jak Grecja, Włochy, Hiszpania rzeczywiście te presje mają bardzo dużą i to jedna z największych zmian w unijnej polityce migracyjnej od lat. Zdaje się, że Parlament Europejski także uchwalił przepisy, w wyniku których łatwiej będzie można deportować migrantów, którzy łamią prawo. Trzecia informacja. Unia osiągnęła porozumienie w sprawie reformy praw pasażerów linii lotniczych, bardzo ważne dla podróżujących. Zachowano kluczowe rekompensaty do 600 euro za opóźnienia powyżej 3 godzin, odwołania lotów czy odmowę wejścia na pokład. Nowe przepisy wprowadzają m.in. szybszą obsługę reklamacji od 7 do 14 dni, obowiązek wliczenia bagażu podręcznego w cenę biletu. To także budziło wątpliwości i bezpłatne sąsiednie miejsca dla dzieci poniżej 14 roku życia oraz osób wymagających opieki.
1: Czyli wcześniej to jeszcze było na zasadzie takiego losowania, chyba że sobie wykupiłeś.
0: Tak, jeżeli dopłaciłaś, no to wtedy ta osoba mogła na przykład 13-latek siedzieć obok ciebie, jeżeli to jest twoje dziecko, a teraz, utrzymano ten przepis, że bezpłatnie do 14 roku życia albo osoby wymagające opieki mogą siedzieć bez dodatkowej dopłaty. Zmiany, jeśli chodzi o te nowe przepisy albo zaktualizowane. Konkretnie one wejdą w życie w połowie 2027 roku i mają uczynić podróże samolotem bardziej przewidywalnymi i fair.
1: No to już fair. Może w przyszłym roku będziemy podróżować trochę inaczej.
0: Są te standardy. Unia o to dba, żeby w każdym kraju członkowskim linie lotnicze przestrzegały określonego kanonu i dawały pewne standardowe usługi podstawowe. A propos podróżowania, to teraz zajmiemy się pewnym rankingiem. Pytanie, które kraje Europy stają się najmniej przyjazne turystom, a które są najbardziej przyjazne turystom i czy Europa ma problem z nadmierną turystyką? Za chwilę moim gościem będzie dr Adam Karpiński, ekspert WSB Merito we Wrocławiu.

0: Eurovibe w czwórce.
1: Coraz więcej europejskich miast i regionów mówi dość masowej turystyce. Mieszkańcy skarżą się na wzrost cen mieszkań, tłok, korki, utratę lokalnego charakteru swoich miejscowości. Według analizy opisywanej przez Euronews, największy sprzeciw wobec nadmiernej turystyki obserwowany jest w Hiszpanii, Włoszech i Francji. Z drugiej strony są kraje, które wciąż bardzo mocno zabiegają o turystów, takie jak Albania czy Cypr. Pytanie, czy Europa zaczyna

0: zaczyna mieć problem z własną popularnością i to pytanie kieruję do doktora Adama Karpińskiego, eksperta Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, co z tą popularnością Europy? Bo dzisiaj nawet w brytyjskich mediach rano był materiał o tym, że Hiszpania chciałaby zająć pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę turystów w te wakacje. Na pierwszym miejscu jest cały czas Francja i że 12-13% produktu krajowego brutto właśnie pochodzi z dochodów z turystyki. Więc mamy z jednej strony ambicje i plany, z drugiej strony bardzo duże niezadowolenie lokalnych mieszkańców. Pytanie, jak to wytłumaczyć, jak to pogodzić?
1: No, tutaj są zawsze dwa aspekty. Jeden aspekt faktycznie tej ogromnej popularności, nie tylko Hiszpanii, Francji, ale również Włoch, czy moglibyśmy podejść do krajów bałkańskich, szczególnie Chorwacja. Tam jest bardzo w tej chwili duży i znaczący ruch turystyczny i ten overturizm się pojawia, szczególnie w takich miejscach, chociażby jak mówię o tej Chorwacji w Dubrowniku. Natomiast patrząc przez pryzmat całościowy, to wygląda to bardzo interesująco, bo te kilkanaście procent PKB przy tak bogatych krajach właśnie jak Hiszpania, Francja czy Włochy, to jest bardzo duża liczba. Pamiętajmy, że to też jest kilkadziesiąt, a czasami nawet powyżej 100 milionów turystów, którzy odwiedzają w sezonie i poza sezonem te kraje, bo tutaj częstokroć na to też należy zwrócić uwagę, że raptem populacja nam się zwiększa w danym regionie, bo to nie tylko w całym państwie, ale w szczególnie takich narażonych na overturizm regionach. I ta Hiszpania tak naprawdę ogólnie pewnie nie narzeka na turystów, natomiast z punktu widzenia Barcelony, czy z punktu widzenia wielu miast nad oceanem, takich naprawdę mocno rozpoznawalnych przez turystów, czy Francja, to Lazurowe Wybrzeże i Paryż, bo to są dwa miejsca, które najczęściej są oblegane przez turystów, czy Włochy. Wiadomo już dawno, że Wenecja ma ogromny problem z turystami, zakazała przypływania wycieczkowców. To wszystko wpływa na to, że dobrostan mieszkańców w tych miejscach szczególnie się znacząco pogarsza z racji tego, że zwiększają się ceny mieszkań, ta dostępność mieszkań jest dużo mniejsza z uwagi na duży wpływ na tę turystykę tak zwanego najmu krótkoterminowego, czyli wynajmowania mieszkań i kupowania przez duże korporacje dużej ilości nieruchomości po to, aby one pracowały na rzecz turystów, a niekoniecznie na rzecz mieszkańców. Też kwestia zaangażowania do pracy w tych regionach. Kiedyś, jeśli byśmy mówili o zrównoważonym ruchu turystycznym, to mieszkańcy mieszkający w danej destynacji turystycznej, w danym miejscu, byli angażowani w pełni w tę turystykę i czerpali z tego też korzyści dla siebie. Dzisiaj trochę inaczej, bo mamy często duże sieci hotelowe, czy ten overbooking, który wprowadza pewnego rodzaju zamieszanie.
0: Jakie można byłoby tu wprowadzić rozwiązanie, włączyć bardziej lokalne społeczności w ten biznes, żeby oni także czuli, że nie są wykluczeni, bo jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z dużym kapitałem, który wykupuje miejsca, hotele albo mieszkania w danym miejscu po to, żeby wynajmować turystom, no to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ci turyści, którzy przyjeżdżają, to jest trochę taka szarańcza, która korzysta, a lokalni mieszkańcy nic z tego nie mają.
1: Tak się właśnie dzieje między innymi w tej chwili powoli na Bałkanach. Tutaj mam na myśli te kraje, które były wymienione. Ja dość dobrze znam rynek albański i widzimy, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o protesty, bo Albanią zainteresowały się potężne firmy inwestorskie. One zawsze były zainteresowane wybrzeżem Albanii, a teraz szczególnie między innymi amerykańskie firmy. Nie będę zdradzał już dokładnego kierunku. To powoduje duże już niezadowolenie społeczne. Także najlepszym rozwiązaniem jest, tak jak pan redaktor wspomniał, zrównoważona turystyka. Ona częstokroć z przepisami nie zawsze idzie w parze. Lepiej jakby wykształtował się taki nawyk u turystów, że jeździmy tam, gdzie czujemy autentyczność, czyli sami klienci powinni wybierać miejsca z autentycznością, czasami nie może w opcji all inclusive, trochę nie do końca doczyszczone, czasami trochę inne smakowo, ale autentyczne. My żeśmy się oduczyli jako społeczeństwo, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, również w tej bogatej Azji, że przylatujemy i chcemy mieć wszystko idealne, w takim bardzo dokładnym tego słowa znaczeniu i powtarzalne.
0: No właśnie,
1: a nie mamy tej autentyczności.
0: Panie doktorze, bo tak sobie myślę, że może to, o czym my rozmawiamy, to już tak naprawdę jest szczyt świata, który za moment odejdzie. Bo kiedy mamy nowych turystów, 20-paroletnich, to oni rzeczywiście już oczekują i mniejszych grup, i bardziej indywidualnego podejścia, i

0: bardziej spersonalizowanych doznań i wręcz już nawet kilka tygodni, kilka miesięcy temu mówiliśmy w czwórce o tym, że wybierane są specjalnie miejsca, które w ogóle są poza tą listą najbardziej zatłoczonych i zadeptanych.
1: No byłoby to najlepiej, że gdybyśmy wybierali na przykład Łódź zamiast Wenecji. To tak pół żartem, pół serio, prawda? Bo Łódź jeszcze w jakimś stopniu może być autentyczna i odkrywcza. Przez Brytyjczyków w tamtym roku bardzo mocno doceniona jako wielokulturowe miejsce. Natomiast takich miejsc mamy wiele i to, co pan redaktor wspomniał, pewnie młode pokolenia z reguły będą się buntowały przeciwko nawykom swoich rodziców, tak. Bo to pokolenie, które teraz dorasta, jeździło na all inclusive. Ja jestem trochę starszy, więc dla mnie zrównoważona turystyka to była norma. Ja jeździłem na wakacje z plecami, takim jeszcze ze stelażem aluminiowym, może ktoś pamięta. I pamiętam, jak kiedyś żeśmy we dwóch z kolegą targali namiot, który miał stelaż stalowy. Dobrze Państwa, to jest niewyobrażalne. Dzisiaj pewnie byśmy byli, czy rodzice by się zastanawiali, co, nawet może prawo by się zastanawiało, dlaczego rodzice wysłali dzieciaki, tam 17, 18 prawie letnie, powiedzmy, że już dojrzali, dorośli, ale z tak ciężkim sprzętem samodzielnie gdzieś w góry. Dzisiaj mamy już zupełnie inne możliwości, więc być może, że powrót do przeszłości, czyli powrót do tego, co było autentyczne, być może pola namiotowe, być może pola biwakowe, być może faktycznie ta Rumunia, ale nie w hotelu, tylko na dziko, bo tam można rozbijać namioty, być może Skandynawia, gdzie też w wyznaczonych miejscach można rozbijać namioty, ale wówczas też Skandynawia, bo o tym nie powiedzieliśmy, wszystkie kraje skandynawskie, szczególnie Norwegia, ona też nie zachęca za bardzo do rozwoju tego overturizmu, raczej tutaj stara się ograniczać ten ruch masowy.
0: No właśnie, wygląda na to, że te hotspoty są tacy wśród nas, którzy chcieliby je schłodzić, prawda? Te gorące punkty turystyczne na mapie. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie, ale z drugiej strony no, ten paradoks istnieje, że wielki kapitał chciałby, żeby jak najwięcej do Hiszpanii, do Włoch turystów przyjeżdżało, czy do Francji, a mieszkańcy protestują. No i to także przejawia się w niechęci. Zresztą ta chyba francuska niechęć jest już legendarna do turystów, którzy ani słowa nie mówią po francusku.
1: To się dzieje stąd, że Francuzi są dość bogatym społeczeństwem. Jak właśnie mówiliśmy tutaj i o Albanii, czy o części Grecji, ale przede wszystkim Turcja, Egipt. To są społeczeństwa cały czas na dorobku. I tam turystyka czy overturizm jest wręcz promowany, bo dzisiaj wszyscy wiemy dobrze, jakie są ceny, że tak naprawdę pięciodniowy wylot i przylot i pełen all inclusive bez żadnej wycieczki fakultatywnej naprawdę może się dla jednej osoby skończyć wybitną ceną, na przykład poniżej 1000 zł. Kiedyś moi studenci mieli za zadanie znaleźć takie oferty jeszcze sprzed, to jest informacja kilku miesięcy, dwóch, i takie się znajdowały. To był niski sezon, w tej chwili będzie wyższy, więc na pewno będą to wyższe kwoty, pomimo tego, że ceny biletów lotniczych jednak też najprawdopodobniej będą wyższe. No to jest kolejny przykład. Jeżeli by loty były bardzo drogie, to overturizm też się powoli skończy, bo nie każdy będzie chciał podróżować autostopem, nie każdy chciał będzie podróżować samochodem, czy może na rowerze. A pamiętajmy, że niektórzy potrafią podróżować na piechotę, na przykład z Polski tak. Do Santiago de Compostela. Takich znam.
0: Tak, jest taki szlak.
1: No to jest dużo czasu i urlopu trzeba mieć wolnego. Ale,
0: tak,
1: miłe,
0: ale na przykład dla nauczycieli. Mój kolega z Londynu, który jest nauczycielem, wybrał się w taką trasę, zdaje się, że tylko poleciał samolotem na kontynent europejski z Wielkiej Brytanii. No i tylko potem nie mógł dojść do siebie, bo powiedział, że się odzwyczaił od telefonu i od wszystkiego.
1: Zrobił sobie taki
0: detoks, tak. Doktor Adam Karpiński, ekspert WSB Merito, Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę analizę i za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i życzę wspaniałych wakacji, takich na miarę każdego i żeby one były naprawdę pełne radości. I żeby nikt się na nich nie zmęczył.
0: Bardzo dziękujemy. No i jeśli chodzi o nasz cykl, to tyle.
2: Też na dzisiaj by było na tyle. Piotrek Firan, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: JWP, utwór W ciemno na zakończenie naszego spotkania. 10 minut pozostało do godziny 14. No i Kamil Jasiński powoli pojawia się w studiu, przejmuje stery, zakłada słuchawki.
1: Nie powiedziałbym, że powoli, bardzo szybko tutaj wkroczyłem, tylko timing taki średni.
0: No właśnie, na ostatnią chwilę. Ale najważniejsze, że się udało. Lepiej być później niż za wcześnie, jest takie przysłowie.
1: Jestem punktualnie, tylko tak wiesz. Taki zadyszany.
0: Zadyszany, także ja powiem, że na pewno konkursiwo w pierwszej godzinie popołudniowej, także zostańcie z czwórką, bo będzie można będzie można wygrać jakieś ciekawe nagrody. Kamil mi pokazuje jeszcze jakąś książkę o fejkach.
1: Fake newsach. Fake to jest newsach, to, w co ty wierzysz. Off.
0: Co ty gadasz w ogóle?
1: No, ja wiem, jaka ty jesteś podatna. Udostępniasz te filmiki z żółtymi napisami.
0: Żółtymi napisami? Pierwsze słyszę, nawet nie wiem, o co chodzi.
1: Pierwsze słyszę, to była jakaś moja poranna audycja.
0: Było,
1: a teraz
0: było.
1: Popołudniowa, zapraszam.
0: To zostańcie z Kamilem, bo właśnie o tych fake newsach, może jeszcze ciekawego się coś dowiemy o nich, a może nie, może to wszystko już było. To się okaże za kilka minut.
1: Zachęciłaś. Coś ciekawego o fake newsach. Może tak, może nie. No tylko słuchać.
0: No to przynajmniej się wyjaśni. Zostańcie na pewno. Ja dziękuję za dzisiaj. Weronika Puszkar, do usłyszenia.
2: Hey, I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I...

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No, piękny początek naszego dzisiejszego spotkania. Daft Punk i, no, chciałoby się powiedzieć, równie piękna pogoda, ale niekoniecznie. Najbliższe dni przyniosą burze, a także upał. Tak wynika z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju mogą zostać wydane alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Dzisiaj w Polsce mogą także wystąpić burze. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia zostaną wydane w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.
1: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
2: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
2: My, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
2: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią.

0: i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo.

0: prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 11 minut po godzinie 14, ale rapowo się zrobiło na początek naszego dzisiejszego spotkania. Aż trochę tak sobie spodnie opuściłem, żeby być bardziej elo. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem, kłaniam się nisko. Już za moment zgadywanki czwórkowe, upcyklingowe, torby do zgarnięcia. Swoją drogą też dosyć rapowe, bo oblicze jakiegoś rapera może na tej torbie się trafić, albo jakaś inna część ciała, albo może ucho i będzie można strzelić z ucha. Ewentualnie jakaś inna kończyna też może się tam pojawić, bo ta torba została przygotowana z banera, który wisiał na budynku Polskiego Radia i reklamował nasz cykl Rap Scena Czwórki, a kolejna odsłona już w najbliższy czwartek o godzinie 23 wystąpi u nas Zuziula, ale do tego momentu jeszcze dojdziemy. Najpierw zgadywanki, później porozmawiamy sobie o fake newsach, a wszystko za sprawą bardzo interesującej książki Fake Off. Mateusz Cholewa, autor tej publikacji, pojawi się w naszym studiu i o tym będziemy dzisiaj rozprawiać, więc mam nadzieję, że najbliższe 2 godziny spędzimy razem. Kamil Jasieński, kłaniam się i zapraszam.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: tylko o jednym myśli.
1: Ach, nasz Delemik, takiego małego go jeszcze pamiętamy, w Będzie Głośno, a tu proszę bardzo, brat brata, Hakuna Matata. I już mamy 18 minut po godzinie 14 i zachęcam oczywiście do słuchania jego autorskich audycji w czwórce. A już teraz czas na nasze zgadywanki. Przypominam zasady, to wy zadajecie pytania. Ja znam hasło i ja znam oczywiście odpowiedź, ale to wy zadajecie pytanie, a nie odwrotnie, dzwonicie do studia. Na pytania ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie i później po każdym pytaniu można oddać strzał. Kto pierwszy zgadnie, jakie jest dzisiaj hasło, wygrywa nasze upcyklingowe torby. No i pierwsza dzwoniąca osoba, jako że ma najtrudniejsze zadanie, może zadać dwa pytania. Na zachętę, żeby rozkręcić nasze konkursiwo. 226452100, numer do naszego studia. No i jedna z ulubionych kategorii dzisiaj się pojawia, moda. Także zapraszam wszystkich szafiarzy, wszystkie influencerki modowe. Dzwońcie śmiało. Pokażcie, co potraficie, pokażcie, co wiecie, popiszcie się, proszę bardzo. 226452100, numer do naszego studia, dzisiejsza kategoria to moda. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: No niektórzy jednak mogli się wystaraszyć dzisiejszej kategorii moda, ale spokojnie, to nie jest żadne skomplikowane hasło, wcale nie trzeba być jakoś specjalnie na bieżąco, wcale nie trzeba być szafiarzem, żeby znaleźć odpowiedź. Dzisiejsze hasło kojarzy każdy, każdy wie, co to jest nic skomplikowanego, no i mogę powiedzieć, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale raczej chyba częściej spotyka się mężczyzn w dzisiejszym haśle, ale więcej nic nie podpowiadam, bo będzie zbyt łatwo, ale każdy może to nosić. 226452100. I czego dzisiaj szukamy? Kategoria moda. Gdzie to się zakłada? Jak się zakłada? Czy się zakłada? Na razie nic nie podpowiadam. Musicie zadzwonić. Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać

Dwa pytania 226452100, numer do naszego studia. Przypominam, że upcyclingowe torby są do zgarnięcia, które kiedyś były banerem reklamującym rap scenę. 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: No i w końcu uaktywnili się wszyscy modni się czwórkowi. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, Kamilu. Może nie modnić, ale uaktywniłem się.
1: Elegancik z morskiej pianki chociaż? Fircyk?
2: Casualowy styl biznesowy.
1: Casual zahaczający o lekki koktajl. Pamiętam kiedyś w śniadaniówce usłyszałem takie określenie. Dobrze, Kamilu, słuchamy pytania.
2: Czy jest to część garderoby noszona od pasa w górę?
1: Tak.
2: Czy jest to część garderoby noszona na głowie?
1: Tak. Mamy cię.
2: No to... Kaszkietówka.
1: Kaszkietówka. Niestety nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ty nosisz taki kaszkiet? Nosisz?
2: Tak, jak najbardziej, ale nie zawsze, ale tak, przydaje się.
1: On chyba postarza, wiesz? Niestety, nie chcę nic mówić.
2: Nie mam z tym problemu, bo inne siwe kolory na mojej twarzy.
1: Rozumiem. Dobra. Kamilu, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej. No i mamy Radka na linii. Dzień dobry, Radku.
3: Cześć.
1: Siemaneczko. Co masz na tej głowie u siebie teraz? Masz coś?
3: Włosy mam jeszcze na szczęście w moim wieku.
1: Dobrze, bez nakrycia głowy, bez nakrycia, tak?
3: Nie, akurat nie, zostawiłem w domu.
1: Dobra. Słuchamy pytania.
3: Ja tylko chciałbym sprecyzować poprzednią odpowiedź. Jak, od którego momentu liczysz głowę?
1: No.
3: Bo to dość istotne.
1: od którego mogę?
3: Czy liczy... Czy szyja jest też częścią głowy?
1: Tak, powiedzmy, że w dzisiejszym wypadku tak, liczę.
3: Dobrze, czyli tak, czy to się zakłada na formalne okazje?
1: Nie.
3: Nie, okej. Także to szczelam beret.
1: Nie, to...

0: To nie jest z antenką czy bez?
1: Zawsze z antenką.
0: Tylko z antenką. Pik, pik, pik, pik, ale nie, to nie jest beret, niestety. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i Maciej jest na linii. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Siemanko, słuchamy pytania.
2: W związku z tym, że tam coś słuchałem dzisiaj, że ruszył jakiś tam konkurs w Anglii. Wstawiam cylinder, no krótko.
0: Cylinder. Niestety nie, to nie jest cylinder. Pozdrawiam, trzymaj się, wszystkiego dobrego. To sami dżentelmeni dzwonią. Tu cylinder, tu kaszkiet, formalne okazje. Nie idźmy tą drogą, panowie. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Marcinie, słuchamy pytania.
3: No to jak może szyja jest zaliczana, to może to będzie apaszka.
0: Nie, to nie jest apaszka, niestety nie. Pozdrawiam, trzymaj się,
3: pozdrawiam,
0: wszystkiego dobrego, na razie.
3: Hej.
0: No i mamy jeszcze Maćka na linii. Dzień dobry, Maćku.
4: Elo, mortadelo.
0: Siemanko, masz coś na głowie dzisiaj?
4: Mam, dzisiaj założyłem włosy.
0: Tak, i jak uczesany? Czy coś tam, jakaś pasta strukturyzacyjna na włosach jest? Coś jeszcze sobie wysmarowałeś?
4: Zawsze.
0: No to pięknie się wystroiłeś. Żałujcie państwo, że nie możecie tego zobaczyć. No pewnych rzeczy nie przeskoczymy w radiu. Maćku, słuchamy pytania.
4: Tak, ja nie słyszałem początku. Chodzi, że to coś związanego z górną częścią człowieka, tak?
0: Tak. Kategoria moda.
4: Moda. O, oczywiście. Czy to jest taka siateczka na włosy?
0: Siateczka na włosy. Wiem, o co ci chodzi. Taka do pracy w kuchni, tak? Żeby włosy nie wpadały.
4: Może być, ale też faceci nosili kiedyś. Byli w takich pelurowych szlafrokach i takie siateczki mieli na głowie.
0: To w kino gangsterskie, Nowy Jork, tak? I jeszcze
4: tak
0: zawsze
4: jest, tak jest.
0: Smażą jakieś takie kotlety na bardzo głębokim tłuszczu i do tego fajeczka zawsze jeszcze tam w takiej brudnej kuchni.
4: Dokładnie.
0: Ale nie, to nie jest
4: dokładnie.
0: To nie jest to.
4: A, przykro.
0: To nie jest siateczka z brudnej kuchni. Maćku, pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się. Udanego popołudnia. I Daniel jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Witam.
0: O, ile energii u ciebie, Danielu. Czy ty masz teraz jakieś nakrycie głowy na sobie?
5: Żadnego nakrycia, ewentualnie problem, co to będzie. Ale no myślę, że chcę teraz strzelać. Kapelusz.
0: Nie, to nie jest kapelusz, niestety. I nie ma tam królika w tym kapeluszu, a właściwie w cylindrze. Pozdrawiam serdecznie. No szkoda. Na razie, pozdrówki.
5: No, będziemy atakować dalej, no.
0: Będziemy walczyć. Łukasz jest na linii. Dzień dobry, Łukaszu.
6: Dobry,
0: słuchamy.
6: Powiedz mi, czy to można zawiązać? Czy to się wiąże ogólnie na głowie?
0: Nie.
6: No to może będzie czapka rybaczka.
0: Czapka rybaczka? Taki kapelutek, no, tak? Nie, to nie jest
6: kapelutek, to. Niestety. To też nie.
0: A łowisz coś tam? Łowisz coś?
6: Nie.
0: A ktoś w rodzinie? Fanatyk wędkarstwa jakiś tam się znajdzie. Dobra.
6: Dokładnie.
0: To pozdrawiamy.
6: No, dzięki za imię.
0: Wszystkiego dobrego na razie. 226452100. Pamiętajmy, szczupak to jest król wód. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria moda, no i już patrzymy na głowy. Szukamy czegoś, co właśnie można na głowę założyć. Co to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Na jakimś nakryciu głowy dzisiaj myślę. Kategoria moda 226452100, numer do naszego studia. Adam jest na linii, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Adamie, słuchamy pytania.
2: Pytanie mam takie, bo idziemy nieformalnie w takim razie i szyja to głowa, czy to jest rodzaj czapki?
1: Tak.
2: Kominiarka.
1: Tak, to jest kominiarka, mamy to. Elegancko. Rozumiem, że tak dobrze ci poszło? Nie jeden włam za tobą. Kominiarka była
2: dokładnie
1: używana.
2: Dokładnie tak.
1: Właśnie, latało się w konkretnej ekipie po mieście, no i śmigało się za fantami. No, gratuluję ci bardzo serdecznie. Próbowałeś kiedyś nosić kominiarkę tak swoją drogą?
2: Próbowałem.
1: I jak wrażenia?
2: Super, bo jeżdżę na motocyklu, więc używam kominiarki pod kask.
1: Okej, i co, nie poci się czoło?
2: Nie.
1: No ja właśnie kiedyś nałożyłem kominiarkę i trudno było wysiedzieć. Naprawdę. Ale to może taką pod kask, jak jeździsz motocyklem, to ona jest trochę cieńsza, nie taka gruba.
2: To cieniutka, tak.
1: No właśnie. To posiedź w takiej grubej, to wtedy czoło na pewno się spoci. No ale dobrze. Komin to jest dobra odpowiedź. Gratuluję ci bardzo serdecznie. No może tam sobie gdzieś przyczepisz do motorka torbę, którą wygrywasz.
2: Spróbujemy, zobaczymy.
1: Warto pomyśleć. Adamie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Udanego popołudnia życzę i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej.
2: Na razie, hej.

0: No wkręca się ten numer. Chociaż nie, aż tak dobrze mi się nie wkręcił, żebym był w stanie to powtórzyć. Natomiast na pewno będę w stanie powtórzyć wersy i linijki Zuziuli, które już w najbliższy czwartek wystąpi w Studiu Czwórki. Mamy dla was wejściówki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli czwartkowy wieczór, a właściwie czwartkową noc macie wolną, to zapraszamy was do Studia Czwórki, bo koncert rozpocznie się o godzinie 23:00. Wcześniej bardzo interesująca audycja, którą poprowadzą Dominika Płonka i Adam Smolarek o kobietach w rapie, nie tylko polskim. No tym będzie można posłuchać od godziny 20:00. Natomiast już teraz sama Zuziula przekonuje nas o tym, co ją wyróżnia na polskiej scenie.
1: Myślę, że to jest takie trochę undergroundowe kobiece brzmienie. Że to jest taki trochę mumblin. Jeśli trzeba to zrobić, to ja przymambluję. Jeśli trzeba pociągnąć na tunie jakąś melodię przez 15 sekund, ja to zrobię. Myślę, że mam taką kontrolę nad swoim głosem po prostu. Taką undergroundową może bardziej.
2: To jest istotne, bo jak wiemy, nie zawsze to bywa na żywo, zwłaszcza to się potem okazuje, prawda? Że no ktoś nie dowozi tego, co niby dał radę dowieść w studiu i wtedy się okazuje, że tutaj poszły w ruch już za bardzo Melodyne i Autotune, tak naprawdę, że to wcale tak nie działa. No to u ciebie zakładam, że będzie odwrotnie, skoro tak.
1: Mam taką nadzieję, bo ja też słyszę dużo. Ja jakby każdy instrument w bicie słyszę. Ja wiem, kiedy jest jakby wejście. Wiem, kiedy jest raz, dwa, trzy, go. Lecimy. Myślę, że

0: że będę się nad tym skupiać. Wiadomo, można to jeszcze bardziej ulepszyć, upiększyć, tą moją supermoc, ale raczej w tym kierunku będę się skupiać.
1: Czyli Zuziula trochę jak Lech Roch Pawlak. Najważniejsze, żeby słowa z muzyką się zgrywały. Albo z drugiej strony jak BDS. Zrobię to, co trzeba, jeśli będzie trzeba. No i trzeba na pewno przyjść do naszego studia. 226452100. Koncert już w najbliższy czwartek o godzinie 23. A jeżeli ktoś jest śpiochem i będzie już spało o tej porze i nie jest w stanie tutaj dotrzeć, no to oczywiście ten koncert później pojawi się na naszym kanale na YouTubie, ale warto wpaść do naszego studia i posłuchać tej muzyki na żywo. 226452100.

Samotna jak nocny pociąg, który omija stację. Mam tyle problemów na głowie, brakuje mi kogoś, to czuję te same wibracje. Zrobiłabym wszystko dla kogoś, kto ma miękkie serce jak ja, kto tak samo odbiera świat. Nie liczy

12 minut pozostało już tylko do godziny 15. No, sezon festiwalowo-koncertowy trwa w najlepsze. Bardzo dużo dzieje się w Polsce. No i wczoraj w Warszawie występował zespół Foo Fighters. No jeżeli ktoś lubi gitarowe, ale nie za ciężkie granie, no to na pewno kojarzy ten skład. Bardzo długi koncert. Już rzadko się zdarza, żeby zespół grał bite 3 godziny. No chyba rekord. Akurat przypominam sobie najdłuższy koncert, na jakim byłem, to The Cure na Torwarze. Oni grali 3,5 godziny. Chyba tam były 3 bisy. Natomiast oni skończyli po 3 godzinach. Bardzo ciekawa akcja, bardzo ciekawa inicjatywa ze strony polskich fanów w utworze Big Me, do którego być może teledysk kojarzycie sprzed lat. Oni tam parodiowali reklamę Mentosów. No i kiedy ten teledysk się ukazał, to wtedy bardzo często fani w trakcie koncertów, właśnie w trakcie tego utworu, rzucali Mentosy na scenę. No i zespół tego pożałował, później przez długi czas nie grał tego numeru na żywo, żeby po prostu cukierkami nie obrywać pod twarzy. No i zamiast rzucać cukierki na scenę wczoraj na PGE Narodowym, polscy fani wypuścili, no może niezbyt duże, ale całkiem spore białe dmuchane piłeczki, które nawiązywały właśnie wyglądem do tych cukierków. Dave Grohl był zaskoczony, powiedział, że Polacy wygrali tę konkurencję, więc Polska górą, powinniśmy być z siebie dumni. Fani dowieźli. No i oczywiście teraz Foo Fighters, utwór, który pojawił się na wczorajszym koncercie jako pierwszy bis Best of You.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Yeah.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No cóż, początek tygodnia do najcieplejszych nie należy. W północnej i wschodniej Polsce na termometrach 13-14 stopni, ale sytuacja ulegnie zmianie. Od jutra do naszego kraju zacznie płynąć cieplejsze powietrze, co spowoduje szybki wzrost temperatury, która już w piątek przekroczy 30 stopni na Dolnym Śląsku, a w weekend sięgnie nawet 34 stopni, nie tylko na południu i na zachodzie, ale również w środkowej części naszego kraju. Najgoręcej będzie w sobotę i w niedzielę, a w kolejnych dniach od 22 czerwca, mimo że nadal będzie bardzo ciepło, to temperatura nie powinna przekraczać 28 stopni.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrosek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: plebiscyt Polskie Radio PL.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

często te informacje, które do nas trafiają, są nieprawdziwe i co więcej, nawet nie zastanawiamy się, jakie jest źródło, czy to na pewno prawda, po prostu klikamy, a co gorsza, udostępniamy i rozpowszechniamy później fake news. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę, a pretekstem do naszej rozmowy jest najnowsza książka Mateusza Cholewy, który już za moment pojawi się w naszym studiu. Fake off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Zostańcie z nami. Kamil Jasiński, zapraszam. Jesteśmy razem do godziny 16:00.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 15, no i czas najwyższy, żeby rozprawić się na dobre z tymi wszystkimi fake newsami. Oczywiście nie jest to możliwe do osiągnięcia w przeciągu jednej radiowej audycji, ale na pewno o tym porozmawiamy, o tym jak internet przerodził się z kotków, śmiesznych obrazków i demotywatorów do naszego głównego źródła wiedzy o świecie, no i niestety bardzo często

0: Już mamy kwadrans po godzinie 15. Mateusz Cholewa ze swoją najnowszą debiutancką książką jest razem z nami. Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia. Dzień dobry, cześć Mateusz.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
0: Po pierwsze gratuluję publikacji. Yay. Świetna książka, naprawdę doskonały debiut. Zacznijmy od takiej rzeczy, która naprawdę dała mi do myślenia, bo używasz w swojej książce takiego zdania, że przeszliśmy, że ten internet zmienił się od śmiesznych kotków i memów do źródła naszego głównego źródła informacji. Dlaczego? Czy nie ma już odwrotu? Czy nie możemy powrócić do czasów, że internet będzie służył tylko rozrywce?
1: Chyba nie ma już do tego odwrotu. Kojarzysz taki trend z TikToka mówiącym o millennial core i millennial happiness?
0: Tak.
1: On to wspomina te czasy 2010-2011, że była taka wspaniała i piękna nadzieja. I wtedy też patrzyliśmy na przykład na platformy społecznościowe w ten sposób. Ja też w książce wspominam na przykład o tym, że Facebook był kiedyś postrzegany jako miejsce, gdzie można organizować bunty społeczne. Na przykład w ramach arabskiej wiosny. No i wtedy patrzono na to jako na środek, na obejście systemu informacji i przygotowanie się. No i jesteśmy teraz, w 2026 roku, gdzie raczej kiedy wchodzimy na Twittera, no nie zobaczymy słodkie kotki, tylko przede wszystkim zobaczymy X-a i być może zobaczymy coś, co ma zmienić nasze zdanie i to niekoniecznie będzie prawda.
0: Właśnie, tych fake newsów jest niesamowicie bardzo dużo. One kojarzą się, to jest stereotypowe myślenie. Trochę z tym się też rozprawiasz, o tym piszesz, że fake newsy to najczęściej podaje dalej generacja baby boomers, że starsi ludzie w internecie, i takie jest podejście, stereotypowe myślenie, a to z odróżnieniem fikcji od prawdy, największy problem ma generacja Z.
1: Wydaje mi się, że wszyscy możemy mieć ten problem. Tak na to też staram się patrzeć na zasadzie niby dlaczego to osoby starsze albo osoby młodsze miałyby mieć z tym problem, skoro wszyscy żyjemy w takim systemie edukacji, który w pewnym na żadnym etapie nie uczy nas weryfikacji informacji. Jest to taka cecha, czy też umiejętność, którą powinniśmy nabyć po prostu w procesie dojrzewania, dorastania i powinni nam to przekazywać rodzice. No jeśli tego nie zrobili, no to musimy zrobić to sami. Nie ma jakiegoś systemowego rozwiązania, które mówi nam, że powinniśmy czytać źródła, sprawdzać dokładnie, czy w danym artykule są jakieś konkrety, czy może jakieś okrągłe słowa, które tylko mają bawić się naszymi emocjami. I finalnie kończymy w ten sposób, że w jednym z badań, które tam cytuję, wyszło na to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy starsi, młodsi, czy mamy prawicowe lub lewicowe poglądy, jesteśmy kobietą, mężczyzną, dzieckiem, czy osobą starszą, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy na te dezinformacje podatni.
0: Ale to, o czym mówisz, że nie jesteśmy nauczeni sprawdzania źródeł, ja sobie przypominam lata szkolne i ich lektury, no jak tam były przypisy, to przypisy z reguły się pomijało, bo to był dodatkowo...
1: No bo nudy, prawda?
0: Tak. Nudy i zmarnowany czas, a można było dalej przeczytać i nadrobić lektury, prawda? Mhm.
1: Ja na to patrzę w ten sposób. Kiedy jesteśmy w szkole, mamy tak, przed sobą podręcznik, który jest dla nas jakąś syntezą informacji, który uznajemy za to jedyne źródło, do którego mamy się odnosić. I jeszcze przed nami stoi nauczycielka, nauczyciel, który jest takim autorytetem, którego nigdy na żadnym etapie nie uczymy się podważać, a raczej kiedy już takie podważanie następuje, to jesteśmy za to karani. No i po 9 latach edukacji, czy po całym etapie, którym zaczynamy od podstawówki i wychodzimy ze szkoły średniej, załóżmy, zostajemy

0: wrzuceni w świat, w którym takich nauczycieli jest znacznie więcej, a nie ma podręcznika jednego, do którego możemy się pochylić, bo ich tekst jest dużo. Te podręczniki to właśnie jakieś profile w mediach społecznościowych, kanały w telewizji, radio, a nauczyciele no to każdy, kto może założyć kitel i powiedzieć, że jest ekspertem w sprawach zdrowotnych na przykład.
1: A ten kitel nie zawsze musi być założony. Dobra, bardzo często
0: może być trochę brudny.
1: Tak, nawet nie trzeba się przebierać, nawet nie trzeba udawać. Mam wrażenie, nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, że teraz w internecie najcenniejszą rzeczą w kontekście też AI i tych wszystkich AI slopów jest naturalność. Ktoś prawdziwy i ma wyraziste zdanie, ale też wydaje mi się, że ludzie chcą, żeby gotowe rozwiązania im były podawane. Chcą wiedzieć, co mają myśleć. Jeżeli ktoś wyrazi opinię na jakiś temat, to oni już tego nie muszą robić. Ktoś pomyślał za nich.
0: I to jest pewnie też powód, dla którego tak dużą estymą cieszą się wszelkiego rodzaju AI chatboty, które przygotowują dla nas podsumowanie treści z jakiejś strony internetowej, albo właśnie kiedy wpisujemy coś w wyszukiwarkę, wiemy, że ta jedna z głównych ma już teraz zaimplementowane swoje narzędzie AI, które przygotowuje nam podsumowanie i całą odpowiedź, a już nie musimy nawet klikać tego linku, który by nam się wyświetlił po zadaniu tego pytania. No i koniec końców już nawet nie musimy czytać źródeł. Teoretycznie, bo nadal powinniśmy to robić, bo te narzędzia się mylą, a ludzie, którzy dają proste rozwiązania, czasem mogą ucinać ważny dla całej sprawy kontekst, o którym też trochę w książce piszę.
1: Tak, ale też na czym ja się złapałem, to że AI bardzo często podkręca trochę rzeczywistość i tam pojawiają się kłamstwa i tym bardziej trzeba to sprawdzać i fact-checkingować o tym, jak sprawdzać te informacje, które do nas trafiają, gdzie szukać tych źródeł, o tym porozmawiamy za chwilę. No i dobra informacja jest taka, że mamy dla was kilka egzemplarzy książek. O tej książce dzisiaj rozmawiamy. Fake Off, jeżeli chcielibyście zapoznać się z tą lekturą, dzwońcie do naszego studia już teraz 226452100, a my za moment wracamy do rozmowy.

0: Dzień dobry, Krzyśku.
1: Cześć, cześć, siemanko, cześć.
0: No siemanko, powiedz, jak u ciebie jest ze sprawdzaniem źródeł w internecie i udostępnianiem różnych filmów? Jak ty do tego podchodzisz?
1: Ja staram się nie udostępniać raczej niczego, ogólnie rzecz mówiąc. No bo niech każdy sam sobie grzebie. A co jakby z wykryciem prawdy, no to trzeba po prostu rozmówić najlepiej wśród ludzi, którym się ufa. Tak mi się
0: Ale nabrałeś się kiedyś? Trafiłeś kiedyś na jakiegoś fake newsa i ktoś ci powiedział: człowieku, to jest AI, albo to jest kłamstwo.
1: Nie, bez AI. Jeszcze wcześniej trafiłem na fake newsa, na przykład, że tam Krzyśka się we mnie kocha, nie? A też nie było internetu.
0: Rozumiem. I co, na pewno się chociaż troszeczkę nie podkochiwała?
1: No tam może troszeczkę, ale właśnie nie w tym Krzyśku, nie?
0: Dobrze,
1: no
0: nie w tym. Zdarzają się.
1: I wydaje mi się, że identycznie tak samo jest tam, nie? Po prostu trzeba mieć dystans i sprawdzać, no.
0: Tak.
1: Sprawdzać i nie być głupim, no.
0: Krzyśku, książka jest już twoja.
1: Chętnie się zapoznam.
0: Na pewno. Miłej lektury życzymy. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
1: Czytam to chętnie przesunę dalej.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. Bóg crossing. Wszystkiego dobrego.
1: Do tak. Dziękuję jeszcze raz.
0: Na pewno lepiej udostępnić książkę niż jakiegoś fake newsa. No dobrze, Mateusz, skoro napisałeś o tym książkę, to jak ty sprawdzasz informacje, bo jednak żyjemy w takim tempie, to ja też wierzę w to, że to udostępnianie i te wszystkie fake newsy nie wynikają z tego, że my jesteśmy głupi, tylko nie mamy czasu na to, za dużo jest tych wszystkich informacji i to jest największy problem.
2: Tak, ja wychodzę z założenia, że nawet ta moja praca fact-checkera nie jest takim czymś, czego nie mógłby zrobić zwykły człowiek, ale ja po prostu mam więcej czasu, bo robię to 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. No ale moja praca też czasem się kończy i też odbijam gdzieś tam kartę na zakładzie, powiedzmy, i korzystam z mediów społecznościowych poza godzinami pracy i wtedy no, nadal mogę się na coś nabrać, rzeczywiście. Jest tak, że można oczywiście zrobić z tego złożony proces, który wymaga korzystania z różnych narzędzi, ale można do tego podchodzić krytycznie. To może wykorzystajmy przykład Krzysztofa, który opowiedział nam historię tym, że ktoś się w nim podkochiwał. No to moglibyśmy już w tym momencie zapytać osobę, od która przekazała mu taką informację: tak, a skąd to wiesz? I to samo można my przekleić też do mediów społecznościowych. Powiedzieć, skąd taka osoba, która podaje dalej ten wpis, może wiedzieć coś na ten temat. No i potem się może okazać, że na przykład podała coś, co pochodzi z konta, które masowo wrzuca treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo możemy zobaczyć, że wpis pochodzi z konta, które opisała jakaś organizacja fact-checkingowa, że znana jest z tego, że promuje jakieś fałszywe informacje, bądź w ogóle znaleźć artykuł, który tłumaczy ten przekaz, bo jest już stary na przykład i pochodzi sprzed kilku lat. To jest taki powracający problem związany ze zdjęciami i filmami, zwłaszcza różnych katastrof i wybuchów. One są często recyklingowane i używane w zależności od tego, co się znowu wydarzyło, do tego, aby wprowadzać ludzi w błąd, i może się okazać, że to, co jest prezentowane jako, nie wiem, wybuch w Ukrainie, jest w rzeczywistości eksplozją w Chinach.
0: No dobrze, Mateusz, to kto czerpie korzyści z fake newsów? Bo w książce też piszesz o tym, że na fake newsach można zarabiać.
2: Tak jest. Mamy takie zjawisko, które jest obecne teraz i nie ma o nim w książce, więc może warto, żebym o nim powiedział. Jeśli słuchacze natknęli się ostatnio na przedziwne profile na Facebooku, które mówią na przykład o tym, że państwu nawrockim urodziło się nowe dziecko, to być może są świadomi tego, że nie jest to prawda. Ale po co ktoś miałby tworzyć fake newsy na temat prezydenta i nowego członka rodziny Nawrockich? Po to, żeby zarabiać właśnie pieniądze. Mamy do czynienia ostatnio w naszej infosferze z takim zjawiskiem o nazwie Wietspam. Jest to połączenie spam, czyli tych uciążliwych wiadomości i Wietnam z Wietnamu, dlatego że profile, które publikują tego typu treści, są najczęściej prowadzone, administrowane właśnie z tego kraju, bo wydaje mi się, że ktoś znalazł sobie całkiem dobry sposób na zarabianie pieniędzy i polega ono na wyświetlaniu reklam. Czyli tworzymy sobie profil, który udaje coś podającego informacje polityczne i coś podobnego. Kupujemy sobie obserwujących albo zdobywamy ich poprzez płatne reklamy i zwiększamy swoje grono odbiorców, a potem wrzucamy im kolejne sensacyjne opowieści. O rodzinie Nawrockich na przykład było bardzo dużo tego typu przekazów przy okazji śmierci Łukasza Litewki. Strasznie dużo, co jest okropne, ponieważ ktoś monetyzował jego śmierć, chcąc na tym zarobić. I polega to na tym, że jest wpis na Facebooku, który podaje taką fałszywą treść i gdzieś w środku jest link, który prowadzi do zewnętrznego artykułu, mówiąc: tutaj przeczytasz więcej. Artykuł ten jest najczęściej generowany za pomocą sztucznej inteligencji, zawiera błędy językowe. To nie ma znaczenia dla osoby, która prowadzi ten profil, bo ona nie chce przyciągnąć zainteresowania i podnieść swojej wiarygodności, ale zarobić pieniądze. Bo każde takie wejście sprawia, że wyświetlane są nam setki reklam, a to sprawia, że gdzieś tam

0: to komuś pada kilka dolarów.
1: Ale te wyświetlenia z reklam i te zasięgi, to mówimy głównie o Facebooku.
0: Tak, to prawda. Tak. Ale możemy też oczywiście mówić o monetyzacji na innych platformach. Weźmy sobie na przykład platformę X, gdzie od czasu, kiedy przejął ją Elon Musk, zamieniając z Twittera właśnie w X-a, można wykupić sobie tam konto premium, które między innymi pozwala zarabiać na wyświetlaniu swoich postów, że za jakąś odpowiednią ilość wyświetleń dostaje się jakiś procent zarobku. No i cóż lepiej przyciąga zainteresowanie na Twitterze, i to ta platforma już wcześniej służyła do tego, żeby głównie się wkurzać, a teraz nadal ten mechanizm się nie zmienił, a treści, które są sensacyjne, niosą się tam bardzo szybko i zdobywają sporą widownię. I widać to było zwłaszcza w trakcie wojny pomiędzy USA, Izraelem a Iranem, kiedy nagle na tej platformie pojawiło się tyle treści wygenerowanych przez AI, że nawet osoby, które nią administrowały, powiedziały, że będą demonetyzować konta, które podają te treści. Mi się to w głowie nie mieści. To jest X. Jakby on służy do jakby to jest największy rozsiewacz dezinformacji z tych największych platform, a jednocześnie sami twórcy, jakby sami kierujący portalem zauważyli, że jest problem z tym, że jest tego tak dużo.
1: Właśnie. Czy my, włodarze tych największych serwisów społecznościowych, mają w tym jakiś interes, żeby te fake newsy były rozsiewane? O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami i zachęcam was do tego, żebyście dzwonili do studia 226452100. Numer do czwórki, mamy dla was książki. Dzisiaj o tej publikacji rozmawiamy. Fake off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 16. Karol jest razem z nami. Dzień dobry, Karolu.
1: Cześć, Kamilu.
0: Karolu, powiedz nam na samym początku, skąd czerpiesz informacje o świecie? Obecnie.
1: Tak naprawdę właśnie na to, że tych informacji mnóstwo jest gdzieś no tak naprawdę wykorzystujących moment, że tak powiem, to dlatego czerpię informacje od sprawdzonych dostawców tych informacji, tak naprawdę, że tak powiem. W postaci, no, jeżeli obserwuję to gdzieś na, jeżeli czerpię te informacje, powiedzmy, z YouTube'a, to obserwuję kanały, no, osób, które jakby w tym się specjalizują.
0: Ale też tradycyjne media? Oczywiście poza Polskim Radiem Czwórką.
1: Polskim Radiem Czwórką nie używam.
0: No i bardzo dobrze. Czwórka, tylko czwórka. To jest właśnie. O takich słuchaczy walczymy. Karolu, książka jest już twoja. Mam nadzieję, że spodoba ci się lektura. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon i pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo. No, to jest prawdziwy korowy słuchacz. Ale Karol użył takiego określenia, że jeżeli YouTube, to tylko osoby, które się na tym znają. Żyjemy w takich bardzo, z jednej strony ciekawych czasach, z drugiej strony trudnych. Mhm. Domy mediowe, czy marki mediowe, stacje radiowe. Mówię na przykład o rynku brytyjskim, jasne, czy amerykańskim, które mają kilkudziesięcioletnią tradycję, albo nawet i dłuższą. One muszą teraz rywalizować z jakimś gościem, który sobie ze swojego składziku na szczotki nagrywa komentary.
2: I no bardzo, wiem, do kogo nawiązujesz.
0: I bardzo często mają więcej wyświetleń. A oni mogą mówić, nie muszą pilnować żadnych standardów przecież dziennikarskich.
2: To prawda. I bardzo dobrze wiedzą, co nas pociąga w informacjach, więc dlatego tak świetnie siada. To też pewnie ta naturalność. Myślę, że to jest też powód sukcesu osób, które po prostu biorą czasem telefon i nagrywają to coś, albo jadąc samochodem, albo mając przerwę w pracy i te komentarze, czy ich opinie mają taką popularność. I myślę, że to jest właśnie miejsce, w którym przez jakiś czas te duże media były z tyłu, bo ludzie już nie chcieli patrzeć na dużą, wielką jakość i super rozbudowany materiał, ale ja też widzę ciekawy trend i na razie głównie w amerykańskich mediach, że one też przygotowują swoje oddziały, które funkcjonują na przykład na TikToku. Świetne konto prowadzi tam na przykład Washington Post czy The New York Times, ale widać, że to są produkcje, na które są ułożone pieniądze, bo są bardzo dobrze zaprojektowane, wciągające, są tam dodane animacje, ładne przejścia, także potrafią przyciągnąć uwagę i rzeczywiście wydaje mi się, że to powinno być też gdzieś tam z tyłu głowy osób, które zarządzają albo mediami, ale też na przykład naukowców i ekspertów, którzy już nie tylko, ważne jest to, że aby dotarli do jakiejś prawdy albo przygotowali jakiś raport bądź pracę naukową, tylko zastanowili się, jak sprawić, żeby to było interesujące i że to jest równie istotne, co dojście do jakichś prawdziwych wniosków.
0: Ale z drugiej strony, tak jak mówisz o tych takich bardzo rozbudowanych produkcjach na TikToka, to ja na przykład jak sobie obserwuję BBC, to tam te filmy są często nagrywane po prostu z ręki, tylko jest nałożona na to grafika, żeby było to widać, że to jest BBC i oni też się otwierają i jednak trochę rywalizują z TikTokerami, a ta rywalizacja jest bardzo trudna, bo nie wiem, czy też się ze mną zgodzisz, że w internecie podąża się za jakąś osobowością, a jakiś dom mediowy czy marka ma zdecydowanie trudniej, bo tam jest więcej, tam jest większa różnorodność i pojawiają się dziennikarze, nie wszystkich musimy lubić, a TikToker to jest ten jeden, którego uwielbiamy.
2: No tak, lubimy się utożsamiać z jakąś konkretną postacią, to fakt. Na pewno jest to jakiś, nie jestem medioznawcą, nie wiem, w jaki sposób budować swoją wizerunek w internecie, bo też jestem raczkującym gdzieś jakimś twórcą, ale możemy powiedzieć, że rzeczywiście łatwo się utożsamiamy z ludźmi i to możemy wrócić do tematu z książką i dobrze oddziałują na nas historie takich ludzi. Dlatego dowód anegdotyczny jest

0: na przykład czymś, co potrafi nas przekonać bardziej niż jakaś statystyka. Jest tam jedno badanie, które cytuję o tym, o totalnie wymyślonej szczepionce i tego, żeby sprawdzić, czy ludzie zgodzą się ją przyjąć, czy będą mieli jednak jakieś obawy. No i mają zestawienie pokazujące, ilu osobom ta szczepionka wywoła jakieś skutki uboczne, niewielki procent. No i zostaje też zaprezentowana anegdota mówiąca, że no, jakaś osoba to przyjęła i stało się coś złego. No i odsetek akceptacji, czy braku akceptacji nie zmienił się w zależności od tego, czy pokazano je te statystyki, czy nie. To jest właśnie moc historii i dlatego dezinformacja jest tak niebezpieczna, kiedy ma formę osobową, no bo do nas ta historia oddziałuje lepiej niż fakt.
1: Właśnie i teraz pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, podcasty. Mhm. Właściwie każdy ma już teraz podcast. Kto nie, ten pewnie przegapił ten moment. Domyślam się, że jakieś załamanie, tąpnięcie na pewno nastąpi, ale w tych podcastach, te podcasty może prowadzić każdy i każdego może tam zaprosić. I ostatnio mi fragmenty, takie szoty migały gdzieś na rolkach jakiegoś wyznawcy teorii spiskowych i tam byli wszyscy, i płaskoziemia, i ludzie jaszczurki, i tak dalej, i tak dalej. I no to jest...
0: Wszystkich znam.
1: Tak, zmienia i nazwiska. I to się niesie, bo ktoś mówi coś tak abstrakcyjnego, tak absurdalnego, kontrowersyjnego, ludzie to sobie udostępniają, te lajki się i wyświetlenia się nabijają, ale niestety jak to szerzej idzie, to ktoś będzie, bo ja słyszałem, bo widziałem w podcaście, bo jednak cały czas jest jeszcze taki stereotyp, że no w podcaście, no to pojawiają się eksperci i mówią poważne rzeczy, prawda? A wcale tak nie jest.
0: No bo może to jest właśnie efekt popularności podcastów, że ponieważ jest ich tak dużo i tak jak powiedziałaś, każdy może postawić mikrofon, to trzeba czasem przechylić tę wajchę kontrowersji tak mocno, żeby się jakoś wybić. Wiem chyba, o których podcastach mówisz. Możemy też, nie chcę wskazywać palcem na konkretne nazwiska, ale no można sobie łatwo znaleźć rolki podcasterów, którzy zapraszali ludzi, którzy mówili, że wiedzą, gdzie leży Atlantyda. Na przykład. Te same osoby zresztą w przeszłości, w okresie pandemii COVID-19 mówiły o tym, że w szczepionkach są aluminiowe jaja obcych istot. I wiem to dlatego, że to był jeden z pierwszych fake newsów, który sprawdzałem w Demagogu, kiedy zaczynałem tam pracę. I od tego momentu zakochałem się w tej...
1: I co, nie ma jajek tych? Nie
0: ma,
1: nie
0: ale
1: znalazło się.
0: Najlepszym elementem tej prezentacji było to, żeby udowodnić, jak te jajka wyglądało. To jak pan wyciągnął piłeczkę ping-pongową, do której były dołączone sznurki i podniósł, powiedział, tak to wygląda w środku. I wtedy powiedziałem, niemożliwe, że ktoś zapłacił na to, żeby przyjść tam, bo to było spotkanie płatne, żeby przyjść, usiąść i jeszcze to zobaczyć. Dobrze, że ja zobaczyłem ten film.
1: Jednak plastikowe jajeczko, a nie metalowe.
0: No, metalowe był drogie.
1: Mateusz, za chwilę porozmawiamy jeszcze o jednej bardzo ważnej kwestii. Ostatnio fake news związany z tym, co dzieje się dookoła nas, czyli mundial i koszulki reprezentacji Haiti. Ja się na to nabrałem, na tego newsa. Nie wiem, czy ty miałeś też podobne podejście, czy od razu to zweryfikowałeś. O co w tym chodziło? No, Polska górą przede wszystkim. Nasz kraj został wspomniany, o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: pryt. 16 minut pozostało już tylko do godziny 16. Małgosia jest razem z nami. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Witam, witam. Dzień dobry.
0: Czy ty sprawdzasz fakty w internecie?
1: No, staram się. Ogólnie w mediach społecznościowych nie udzielam się tak mocno, ale myślę, że jak każdy z nas ma fake newsy, no nie ma możliwości uchronić się przed nimi.
0: No dobrze, ale nabrałaś się ostatnio?
1: Jasne, tak? Jasne, że się nabrałam. W tym momencie akurat nie pamiętam. Myślę, że głównie to jest związane z polityką, no bo wiadomo, to teraz tak dosyć głośno jest o różnych kwestiach, czy o państwu Nawrockich, czy o, tutaj jak wspominaliście wcześniej, o świętej pamięci pośle litewce, także no jest tak, że ciężko się uchronić. Chociaż wydaje mi się, że największym powodem jest ten nasz pośpiech, trochę nieuwagi. I później się łapiemy i wtedy właśnie staram się poszukać jakichś źródeł, sprawdzić, czy to są takie fakty, albo z jakich źródeł to jest, czy to są jakieś takie agencje informatyczne. No staram się tak, żeby później się po prostu wśród młodzieży, wśród towarzystwa się po prostu nie wygłupić.
0: Z drugiej strony ja też na tym bardzo często się łapię, że tak dużo tego wszystkiego skroluję i tak dużo tych wszystkich informacji, treści przechodzi przez mój mózg, że ja pod koniec dnia nie pamiętam tego wszystkiego. Nie jestem w stanie powtórzyć, co skrolowałem i co widziałem. Więc
1: no właśnie,
0: to tempo.
1: Bo jak pytasz mnie, na czym się złapałam ostatnio, to szczerze to nie wiem. Nie pamiętam, bo po prostu to tak czasem jest tak, że zamuruję i później człowiek się łapie. Dlatego w tym momencie, no myślę, że coś tam z polityki pewnie.
0: Małgosiu,
1: na pewno takich fake newsów.
0: Książka jest już twoja, mam nadzieję, że pomoże ci rozróżniać fake newsy. Miłej lektury życzymy. Wszystkiego
1: super,
0: dobrego.
1: Super.
0: Wielkie dzięki.
1: Dziękuję,
0: za telefon.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Na razie, hej, hej. No i Mateusz, rzecz bardzo bieżąca. Polski internet po prostu
2: eksplodował.
0: Kipiał z dumy na flagach, na koszulkach reprezentacji Haiti. Polska flaga, piękna historia, jak to polscy żołnierze razem z haitańskimi niewolnikami walczyli. Okazało się, że to bujda na resorach i po prostu kolorki komuś się pomyliły.
2: To prawda, ale na pierwszy rzut oka, jakbyś tak spojrzał właśnie, scrollując tylko internet, no widzisz biało-czerwoną flagę na niebieskim tle. No my nie pojechaliśmy na mundial, jak się okazało nasza flaga na koszulkach reprezentacji Haiti również i to no niestety nie tylko dlatego, że kolory tam były nieodpowiednie, ale też dlatego, że reprezentacja Haiti koniec końców musiała te koszulki zmienić, bo okazało się, że nie pasuje do linii FIFA, jeśli chodzi o pokazywanie kwestii związanych z polityką. Sprawa była aż tak nośna w pewnym momencie, że no dużo takich fanpage'y piłkarskich ją podało, potem część sprostowała, część zapomniała, no i ale wierzę, że ktoś gdzieś mógł do tego nie doczytać, że to jednak nie jest prawda, bo no zadajmy sobie samym pytanie, jak często wracamy do newsów, które już gdzieś przeczytaliśmy? Przed chwilą też był taki przykład tego, że czasem zapominamy o tym, co już czytaliśmy przez cały dzień, bo tego jest tak dużo. No ja nie jestem tutaj wyjątkiem, mi też się zdarza zapomnieć o tym, co gdzieś tylko przeskrolowałem jakiś czas temu. Ostatnio co chwilę sobie coś zapisuję w aplikacjach, żeby móc wracać do tego, więc no tak.
0: Czytanie newsów to też jest dużo powiedziane, bo bardzo często, na przykład w kontekście tych koszulek, no to ja widziałem infografikę z koszulką, duży nagłówek i drugi slajd tam opisany i na tym to wszystko się kończy. Ale później musiałem to rzeczywiście sprawdzić, żeby wyjaśnić sobie, czy na pewno.
2: No.
0: Ale i tak zachęciło mnie to do tego, że skoro Polacy nie pojechali na mundial, no to może będę jednak Haiti kibicował.
2: No to prawda. Miły akcent. Tak jak rozmawialiśmy na poza anteniu, może ktoś się też o tej całej historii więcej dowiedział.
0: Mateuszu, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Tym takim aktualnym akcentem skończyliśmy. Wszystkim polecamy bardzo serdecznie książkę. Jeżeli chcielibyście ją przeczytać, możecie dzwonić. Mateusz Cholewa był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki. Jak

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, łapiesz się na jakieś fake newsy?
1: Czy ja się łapię na fake newsy? Pewnie się złapałem na nie jeden, chociaż nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Ale sprawdzam też na różnych portalach fakt checkingowych.
0: Tak, ale AI wykorzystujesz do pracy i się przerabiasz na księdza czy tam na ministranta.
1: No, tylko jeśli chodzi o Rancho albo Dragon Ball.
0: Pamiętam, tak było, nie zmyślam. Polecam ci bardzo serdecznie.
1: Fake to, off.
0: Tak, ciekawa książka o fake newsach. No, ja niestety też bardzo często na tym się łapię i parę razy nie zauważyłem, że to jest już AI. I dopiero ktoś mnie później
1: uświadomił. Ja też raz zobaczyłem, jak kobieta jest zjadana przez orkę i myślałem, że to naprawdę i to naprawdę wiralowo
0: poszło
1: po śmieci. A to nie była piosenka okay. Orki z Majorki. Zupełnie inny filmik, ale dałem się wkręcić, że to naprawdę.
0: Tak, no kobiety wygenerowane przez AI bardzo dużo emocji budzą w internecie i różne pojawiają się te komentarze. Dobrze, że to było.
1: Ale ty chyba
0: tutaj
1: mówisz o innych kontach.
0: O czym innym, innych kontach, ale zerka. Na tych kontach bardzo często zerkam w komentarze, co tam się dzieje. Fajnie czasami sobie poczytać. Jakiegoś hejtu tam straszliwego nie ma. I co najwyżej jedni drugich wyjaśniają hejt to AI. Kuba, co u ciebie dzisiaj w programie?
1: A my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, więc będą rodzinne historie, które być może cały czas są w nas żywe, więc możecie teraz przemyśleć, czy to są oczy, czy to jest sposób zachowania, czy może jakaś taka rzecz, która sprawia,

0: Wiesz, że wam się żyje lepiej dzięki ojcu, dziadkowi.
1: Mówisz albo o spadku?
0: O spadku nie pomyślałem, bo myślę, że to będzie finał naszego spotkania i wtedy o spadku pogadamy, ale zaczniemy od na miękko.
1: Okej, okay. Czyli na przykład czy jakaś rzecz albo cecha, albo oczy, czyli przewracanie oczami.
0: Ja mam coś takiego. Chyba jesteśmy rodziną, bo robię
1: bliźniaki rozdzielone przy porodzie. Tak, przewracamy oczami. Kuba z wami zostaje, wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński. Do usłyszenia, na razie.
2: Autopromocja.
3: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
4: Nie, nie zniechęcaj się.
3: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Czwórki.

0: To Dream Warriors. Jak ja to lubię. My definition tego, co dzieje się w czwórce, jest następująca. To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Leśnicy przypominają, że w lesie można nocować tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jednocześnie przez akcję Zanocuj w lesie przekonują, że to dobry sposób na wakacje bez wielkich kosztów. Mówił o tym w Radiu Katowice Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
2: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
0: Jeśli chodzi o to, jak nocować w lesie, na pewno warto znać też zasady bezpieczeństwa, o których mówi Robert Pabian.
2: Nie wolno rozkopywać gleby leśnej, nie wolno zrywać roślin, oczywiście ze szczególnym wskazaniem na rośliny chronione. Nie wolno zachowywać się głośno, więc techno też nie do końca jest właściwe w tym miejscu, więc zachowujemy się cicho i spokojnie, pamiętając, że korzystamy tak naprawdę z miejsca, które jest miejscem bytowania bardzo wielu zwierząt.
0: No tak, o tym warto pamiętać. W województwie śląskim jest około 60 takich miejsc. A jeśli ktoś marzy o tym, żeby jutro nocować w lesie, powinien wiedzieć, że temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 24 na południu, południowym zachodzie. I mam cichą nadzieję, że nie będzie padać, bo wprawdzie do lasu nie idę, ale na rower to i owszem.
1: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
3: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
3: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
3: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu. Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai.

wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Disclosure. W czwórce tak gramy specjalnie dla was. W samochodzie, w domu, w komunikacji miejskiej, w wodzie i na lądzie, tam gdzie wy, tam też czwórka. No i mam taką cichą nadzieję, że z pracy to wy już wyszliście.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No bo to jest właśnie ta pora, 10 minut po godzinie 16 i trzeba być w domu, albo przynajmniej w drodze do domu. Zresztą kiedyś usłyszałem taką rzecz, że średnio w Polsce trasa z pracy do domu i z domu do pracy zajmuje nam od 20 do 40 minut. I tak sobie pomyślałem, że to jest idealny czas, żeby odpalić jakiś podcast. A tak się składa, że dziś na YouTubie i na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, platformie podcastowej Polskiego Radia pojawił się pierwszy odcinek podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty. To jest seria 5 odcinków, w których przyglądamy się historiom i mechanizmom działania sekt, a na pierwszy ogień idzie sekta Niebo Bogdana Kacmajora.
3: Byłem przekonany, że w tym świecie, w którym operowało się tyloma nieprawdami, facet, który wchodzi i dotykiem leczy drugiego, to nie może być tutaj zły.
4: Tam była policja myśli i tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Połowę życia mi zabrali komuniści, drugą połowę Kacmajor. Taki mam bilans.
0: To historia o człowieku, który obiecywał ludziom niebo, ale zgotował im piekło na ziemi. To też opowieść o tych, którzy w tym piekle byli. To ja wam muszę zdradzić, że w dalszej rodzinie Bogdana Kacmajora temat sekty był tematem tabu. To była taka rzecz, o której się po prostu nie rozmawiało. Ale my dzisiaj chcemy zrobić zupełnie inaczej. Chcemy porozmawiać o naszych rodzinach, chcemy do nich zajrzeć, zastanowić się, co po naszych przodkach odziedziczyliśmy. Ale tu pojawia się też pytanie do was. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie? Będę czekał na telefony, ale dzisiaj, kiedy myślałem trochę o tym, o czym my będziemy dyskutować, to przypomniałem sobie historię mojej cioci. Cioci lat 100 dokładnie, która była śpiewaczką całe swoje życie i pamiętam, że opowiadała kiedyś o fleciście, który się w niej zakochał. Tylko problem był taki, że ten flecista był 13 lat młodszy. I co się okazało? Koleżanka ciotki powiedziała, że to jest mezalians i żeby absolutnie w ten związek nie szła. Ciocia powiedziała chłopakowi nara i to nie jest koniec historii, bo przez całe swoje życie trzymała jego zdjęcie w kieszeni i pamiętam jak dziś, jak wielokrotnie przyjeżdżała do nas na święta właśnie z tym zdjęciem w kieszeni. A jakie są najbardziej niezwykłe historie w waszej rodzinie? 226452100. Czekam na telefony.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Możecie podzielić się absolutnie wszystkim. Najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie. 226452100. My jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Magda Żelazowska, Michał Daniluk, Kuba Jamrozek. No to pewien paradoks, że zacząłem od sekty Niebo. No a teraz Michał Anioł. Tak jak ty. Tak nazywa się ten kawałek. Posłuchajcie sami.

0: Michał Anioł, to jest dopiero gość. Podejrzewam, że on ma mnóstwo rodzinnych historii do opowiedzenia. Jeśli wpadnie do czwórki, to go tu złapię i o wszystko wypytam. 226452100. Dziś łapię natomiast was. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie? Opowiadajcie, co dziedziczyliście po swoich przodkach? Nie pytam o zegarki, domy i ziemię, ale być może o cechy charakteru, o jakieś zachowania albo pasje. Jestem otwarty. Dziś do godziny 18.
1: Pogadajmy.
0: Po 18 postaram się nie zamknąć, natomiast ta otwartość jest dla was już teraz, jeśli chodzi o naszą antenę. 226452100, czekamy na telefony razem z Anią Pokrzywiec, która jest genealożką, mogę tak powiedzieć, Aniu?
2: Jasne, śmiało.
0: I twórczynią projektu Pani Włościanka i to jest najważniejsza informacja w tym wszystkim. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: Ile drzew genealogicznych zrobiłaś w swoim życiu do tej pory? Czy ty to policzyłaś?
2: Szczerze mówiąc, nie. Nie liczyłam nigdy, ale na pewno kilkadziesiąt już, kilkanaście, kilkadziesiąt już by się nazbierało
0: do tej pory. I każdy jest udane, czy nie? Czy są takie drzewa nieudane, że to taka mała jabłonka, która się tam specjalnie nie rozwinęła?
2: Mhm. W każdym drzewie może się znaleźć jakaś gałązka, która nam się zatrzymuje w jakimś momencie, ale tych gałęzi ogólnie w naszym drzewie jest duża ilość, więc zawsze jest szansa, że z którejś z gałęzi jesteśmy w stanie zrobić długą, długą, długą gałązkę i pokazać całą historię.
0: I ty dzisiaj jesteś w momencie, w którym te gałęzie tworzysz innym ludziom, starasz się, żeby one się rozwijały, czy jednak cały czas badasz też swoje drzewo, że ono się może jakoś rozwinie?
2: Robię i to, i to. Doszłam do takiego momentu, że wydawało mi się, że zrobiłam już w swoim drzewie wszystko. A okazuje się, że to nieprawda, że nie da się tego drzewa zakończyć. I wtedy zaczęłam robić drzewa też innym ludziom na różne zlecenia. Ale okazuje się i całkiem niedawno udało mi się znaleźć bardzo dużo nowych informacji na temat mojego własnego drzewa, mojej rodziny, ale też rodziny mojego męża, która wcześniej była takim trudnym elementem dla mnie.
0: Gdzie tych wiadomości szukałaś? Jak to się znajduje?
2: W internecie. Co ciekawe, wszystko jest teraz praktycznie w internecie. Naprawdę bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć. Są wyszukiwarki, są bazy genealogiczne, mnóstwo miejsc,
0: myślę,
2: mnóstwo
0: że
2: źródeł.
0: Wiesz, takie lekkie stalkowanie gdzieś na Instagramie, Facebooku, a
2: to
0: może
2: też
0: on
2: można
0: jest
2: robić. To też można robić. No, udało mi się znaleźć dzięki temu jednemu z moich klientów brata, który mieszka w Szkocji, a on jest, ten mój klient był Polakiem, jest Polakiem, a jego brat jest Szkotem. Niesamowita historia.
0: Czyli najbliższe pokrewieństwo, jakie może być.
2: Tak, nigdy nie mieli ze sobą kontaktu. Udało mi się odnaleźć jego jako osobę, jego imię i nazwisko, a później skontaktowaliśmy się oczywiście poprzez Facebooka, grupy facebookowe.
0: Muszę ci zdradzić, że na przykład, bo ja dzisiaj chyba będę opowiadał o wszystkich moich ciotkach, jakie mam.
2: Okej, okay, już jedna była.
0: Tak, ale mam drugą ciotkę, która jest siostrą tej pierwszej, była, bo już nie żyje i ona stworzyła takie drzewo, taką specjalną księgę. Dotarła tam mniej więcej do roku 1780.
2: To bardzo ładnie.
0: Całkiem nieźle, prawda? A jak to wygląda u ciebie?
2: U mnie wygląda to podobnie. W tych latach, o których mówisz, czyli ten 1780, 1800, no przed 1800. Problem z księgami metrykalnymi, na których opieramy nasze badanie genealogiczne, jest taki, że w aktach ślubu nie wpisywano tam imienia i nazwiska rodziców państwa młodych. No i to nam uniemożliwia dalsze poszukiwania, bo jeżeli na jednej wsi jest na przykład 8 Janów Padjasków, co jest takim przykładem z życia, jeśli chodzi o moją wieś, no to nie dojdziemy do tego, który z Janów jest naszym Janem i czy on jest rzeczywiście nasz.
0: Czyli w różnych rodzinach te historie mniej więcej na tym XVIII wieku się

0: Tak, jeżeli to są takie, jeżeli to jest pochodzenie chłopskie, mieszczańskie. Jeśli chodzi o szlachty, no to jesteśmy w stanie dojść dalej, bo tam jest więcej dokumentów.
1: U ciebie to pochodzenie z jakie?
0: Chłopskie, takie 100%.
1: I zdradź mi, możesz być całkowicie szczera, zdarzyło ci się kiedyś doszukiwać różnych historii w swoim życiu po to i w życiu twojej rodziny, żeby jakoś sobie udowodnić, że jednak masz trochę szlacheckie pochodzenie, czy nie? Nie miałaś takiej potrzeby?
0: Nie, nigdy nie miałam takiej, nie chcę tego nazwać nadzieją nawet, no bo nie o to chodzi, ale nigdy nie miałam, nie przyszło mi nawet przez myśl, że moja rodzina mogłaby mieć jakiekolwiek szlacheckie pochodzenie.
1: A zdarzyło się tak, że ludzie się do ciebie zgłosili i poprosili: pani Aniu, znalazłaby mi pani jakiegoś szlachcica w mojej rodzinie?
0: Jeszcze nie, ale wiem, że takie sytuacje się zdarzają wielu genealogom, wielu moim kolegom się zdarzyło.
1: I co odpowiesz, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce?
0: Jeśli był w pana rodzinie szlachcic, no to ja go znajdę, ale jeśli nie był, no to proszę się też narzekować na pewne rozczarowanie, że jego nie ma, no bo księgi i dokumenty mówią swoje i nie da się ich zmieniać, nie?
1: Aniu, pytamy dziś słuchaczy o to, jaka jest najbardziej niezwykła historia w ich rodzinach. Ty masz taką rodzinną historię, która do ciebie wraca albo jest przekazywana z pokolenia na pokolenie z jakiegoś powodu?
0: Myślę, że takie historie mojej rodziny to są bardzo historie związane z II wojną światową, wojenne, trudne. W związku z tym, że ja pochodzę z Zamojszczyzny, tam było wysiedlenie tej Zamojszczyzny, to moi dziadkowie byli wysiedlani, spędzili sporo czasu na robotach w Niemczech. Straciłam też w trakcie II wojny światowej pradziadka, o którym sług zaginął. Dziś nie wiemy, gdzie on został pochowany, co się z nim tak naprawdę stało. Więc to są takie trudne historie, ale przekazywane rzeczywiście z pokolenia na pokolenie.
1: No pewnie w wielu rodzinach ta spuścizna wojenna jest bardzo obecna i będzie więcej tych trudnych chwil niż tych radosnych, chociaż zakładam, że je też można tutaj jakoś wygrzebać. Niesamowitych, tak jak wspomniałaś dzisiaj o tych dwóch braciach chociażby. Jeden Polak, a drugi Szkot.
0: Tak, tak. I to też była historia wojenna, bo rodzice tych braci pobrali się w Szkocji. Oni byli żołnierzami Wojska Polskiego. I historia była taka, że musieli zdecydować, gdzie zamieszkają po tej wojnie. Czy wracają do Polski, czy zostają w Anglii, czy może... Pamiętam, że była możliwość też wyjazdu do Australii. I ostatecznie ta mama zrezygnowała z tych wszelkich planów wyjazdu do Australii, zabrała dzieci, była jeszcze dwójka pozostałych i wróciła do Polski, w ogóle nie informując tego ojca. I na całe lata ich kontakt się urwał. Oni już nigdy się nie spotkali ze sobą. Ten mój klient ze swoim ojcem. Nigdy.
1: To o tych niesamowitych historiach na pewno dziś jeszcze porozmawiamy, bo ten głos, który słyszycie w Pogadajmy w Czwórce, należy do Anny Pokrzywiec, która jest twórczynią projektu Pani Włościanka, a swoją drogą masz takie elementy na przykład mimiczne na twarzy, które odziedziczyłaś po kimś z twoich przodków?
0: Myślę, że na pewno. Na pewno. Po tacie mam trochę, sama zauważam w sobie
1: ale
0: różnych.
1: Ale co na przykład? Że ja na przykład mam coś takiego, że po ojcu tak w charakterystyczny sposób
0: to ja mam
1: brwi.
0: Taką złą minę. Taką, jak jestem zdenerwowana, to widzę w lustrze, jak patrzę na siebie mojego taty czasami.
1: Pokażesz mi, czy mam cię zdenerwować.
0: No to będziesz musiał mnie zdenerwować.
1: Dobra, będę próbował dziś do godziny 17. 226452100. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie? I co po swoich przodkach odziedziczyliście? Dzisiaj dwa pytania w jednym, ale myślę, że punkty wspólne są.
2: To jest nowość czwórki.
1: A no właśnie, bo z tymi nowościami jest tak, że z jednej strony można o nich dyskutować, ale zawsze można też po nie sięgnąć. Posłuchajcie sami.

0: Stormzy i Odile. Tak, gramy specjalnie dla was, to od nich ten kawałek. Nasza nowość na playliście w wolnym tłumaczeniu 24 godziny, a teraz jest 26 minut po godzinie 16. No moim zdaniem idealny moment, żeby sięgnąć po telefon i do nas zadzwonić. Co odziedziczyliście po swoich przodkach? Czy to jest uśmiech? Czy to jest charakterystyczne zachowanie? A może jakaś pasja, która w waszej rodzinie się przejawia, jest stałym elementem? 22 645 21 0 0. Co wy na to, jeśli chodzi o to pytanie?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Ja tu dzisiaj będę próbował wkurzyć Annę Pokrzywiec, która jest twórczynią projektu Pani Włościanka, bo dzisiaj zdradziła, że jak się wkurza, to robi to dokładnie tak samo jak jej tata.
2: No jak widać, nie jest łatwo mnie wkurzyć.
0: No właśnie nie, jesteś zbyt uśmiechnięta. Nie wiem, co mam zrobić,
2: tak
0: żeby
2: mówią,
0: to się zmieniło.
2: Tak mówią.
0: A jeśli chodzi o jakieś powiedzonka, takie pasje, o których wspomniałem przed chwilą, to też jest element, który w twojej rodzinie się dziedziczy, czy każdy jest inny?
2: Ja mam wrażenie, że w mojej rodzinie zostało coś przerwane w momencie, kiedy moi rodzice wyprowadzili się ze wsi, z której pochodzę, czyli z Woli Oprzańskiej na Lubelszczyźnie. Wcześniej wszyscy moi przodkowie, naprawdę wszyscy, byli rolnikami, włościanami, stąd w ogóle pojawiła się moja nazwa Pani Włościanka. Więc głównie zajmowali się tym rolnictwem, uprawą ziemi. Czy ja lubię grzebać w ziemi? Jak byłam małym dzieciakiem, nie znosiłam tego. Naprawdę. Ale teraz całkiem jest to fascynujące. Moja mama uwielbia kwiaty i może to jest ten element, który nas łączy
0: to
2: tak,
0: mnie,
2: przez pokolenia.
0: U mnie jest jakaś taka klątwa albo błogosławieństwo gry w piłkę ręczną. To znaczy, w każdym jednym pokoleniu są ludzie, którzy grają w piłkę ręczną. Mój dziadek na WF-ie w Warszawie grał jeszcze po 11, chociaż to jest z punktu widzenia współczesnego sportu bardzo oryginalne, bo na boisku do piłki nożnej w ręczną się akurat nie gra, on jednak grał. Potem nasz tata i potem my z bratem tylko przerwaliśmy tę ciągłość, nie poszliśmy na AWF.
2: O, ciekawe.
0: Zrobiliśmy dokładnie to samo, co ty.
2: Ciekawe. No widzisz, no to moja mama była pierwszą, która przerwała ciągłość i wyprowadziła się do miasta. Małego miasteczka, co prawda, i poszła do pracy, która nie była związana z uprawą ziemi, chociaż też ziemię uprawiała przez lata.
0: A powiedz, właśnie takie elementy jak zmiana życia poszczególnych ludzi w rodzinie, to sprawia też, że jest ci jakoś trudniej potem, kiedy ty tworzysz drzewo, czy absolutnie
2: jeżeli
0: nie?
2: Te osoby się przemieszczają i zmieniają zupełnie miejsce zamieszkania, to wtedy jest trudniej, jest ich namierzyć po prostu. Ale często jest tak, że akurat w mojej rodzinie może tak jest, że mieszkają moi wszyscy przodkowie w promieniu 25 km od siebie, 3-4 parafie. Ale są takie rodziny, które na przykład były, musiały się przenieść z Kresów, na przykład uciekały.

0: prawda? Więc ich jest trudno szukać. Tamte rejony są trudne do poszukiwania.
1: Cieszę się, że mówisz o parafii, dlatego że zawsze mi się wydawało, że to jest takie miejsce, gdzie swoją pracę rozpoczyna genealog. To znaczy, ja wiem, że dzisiaj nowe technologie pozwalają na to, żeby śledzić ludzi po internetach i to jest super. Natomiast jednak idzie się do parafii, bo tam są te księgi parafialne i można odtworzyć jakkolwiek drzewo genealogiczne danej rodziny.
0: No tak, księgi metrykalne są taką podstawą, jeśli chodzi o badania genealogiczne. Są podstawowym źródłem. Tylko że okazuje się, że dzisiaj bardzo dużo ksiąg metrykalnych jest dostępnych w internecie. Jest taka strona, portal Szukaj w archiwach, to jest rządowy, państwowy portal, są wyszukiwarki genealogiczne, na przykład Geneteka, taka największa. Więc dziś tak naprawdę nawet nie musimy iść już do tej parafii, tak jak musieliśmy iść 10, 15, 20 lat temu. Więc ta cyfryzacja powoduje, że to jest poszukiwanie własnych przodków jest jeszcze łatwiejsze niż było kiedyś.
1: W internecie można znaleźć też czwórkę. Jak czwórkę, to znajdzie się Violettę, która jest razem z nami. Halo, halo, cześć Violu.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Dobrze cię słyszeć. Ty jesteś z tych badających historię swojej rodziny, czy nie?
2: To znaczy, próbowałam znaleźć właśnie swoich przodków i wiem, że Zabielscy mają swoje, że jest Zabiel taka miejscowość od nazwiska i przypuszczam, że to byli moi przodkowie.
1: Rozumiem, czyli do takiego momentu dotarłaś, ale drzewo jest stworzone, czy to są raczej takie luźne poszukiwania?
2: Luźne poszukiwania.
1: Luźne poszukiwania. A kiedy myślisz o swojej rodzinie, to jest tam jakaś taka szczególna, niezwykła historia, którą się opowiada z pokolenia na pokolenie?
2: Słuchaj, ja chciałam powiedzieć, że odziedziczyłam po moim ojcu zamiłowanie do tańca. Ojciec był świetnym tańcerzem i ja też kocham tańczyć.
1: No, to piękne, ale rozumiem, że to było takie przekazanie tej pasji trochę w praktyce, to znaczy ojciec porywał cię do tańca.
2: No, tańczyłam z ojcem. I rzeczywiście świetnie nam się tańczyło.
1: No, słyszę taką radość w głosie, kiedy o tym tańcu opowiadasz, także serdecznie ci tej cechy gratuluję. Umiejętności.
2: Dziękuję.
1: Bardziej. Wszystkiego dobrego. To nasza słuchaczka Violetta, razem z nami Artur. Cześć Arturze.
3: Cześć, cześć Kuba.
1: Opowiadaj, co odziedziczyłeś po swoich przodkach.
3: Co odziedziczyłem po swoich przodkach? Na pewno jakiś talent do muzyki, do słuch, o tak może, tak ogólnie powiem. Jakiś czas temu, bo aktywnie właśnie poszukuję przodków i bawię się w tworzenie drzewa genealogicznego. Też doszedłem gdzieś do 1760-70 roku na chwilę obecną i odkryłem na przykład, że mój prapradziadek na początku XX wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, bo to była taka duża emigracja z Galicji. I tam pracując w hucie grał w orkiestrze dętej.
1: No, czyli proszę, muzyk. Czyli muzyk.
3: Tak, dokładnie, dokładnie tak. I właśnie w tej linii bardzo dużo jest muzyków, artystów, dokopałem się do wielu przodków przez te poszukiwania. Ciekawa sprawa.
1: Kto wie, być może na końcu jest Maryla Rodowicz, tak też może się zdarzyć. Arturze, a powiedz jeszcze jedną rzecz, jak wyglądają te poszukiwania w praktyce? Ty sięgasz właśnie po jakieś księgi metrykalne, czy jednak to jest internet?
3: Na samym początku to były opowiadania rodzinne i jakieś wspomnienia rodzinne. Ja to zacząłem się tym interesować jakieś około 20 lat temu. I wtedy te dane były troszeczkę mniej dostępne niż są teraz. Te poszukiwania wtedy gdzieś tam utknęły na nie wiem, dwóch, trzech, czterech pokoleniach maksymalnie do tyłu. Natomiast teraz jest to rzeczywiście ułatwione, bo tak jak tutaj pani wspomniała, te portale Geneteka, Szukaj w archiwach, jakieś archiwa, Niemcy mają bardzo, bardzo rozbudowane archiwa, czy w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo dokumentów odnośnie migracji ludności się zachowało. Odnalazłem na przykład od mojego pradziadka dokumenty, które wypełniał w momencie przekraczania granicy w Stanach, w Nowym Jorku. Także takie bardzo, bardzo ciekawe dosyć dokumenty można teraz odnaleźć w internecie.
1: Czyli smaczki w rodzinie twojej są, po prostu. Co tu dużo mówić?
3: Chyba tak, dokładnie, dokładnie.
1: Chyba wygrałeś w ogóle dzisiaj, bo powiedziałeś, że mniej więcej 1760 tam dotarłeś?
3: Tak. 1760 to jest ostatni.
1: Ania, u ciebie?
0: No, jakoś 1780.
1: Tylko 780. To jeszcze 20 lat do nadrobienia, żeby było na równi z naszym słuchaczem. Wszystkiego dobrego, dzięki za ten telefon.
3: Wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie i co po przodkach odziedziczyliście? Być może

0: Tomek zdradzi nam teraz coś niesamowitego, czego nigdy nikomu nie opowiadał. Podejrzewam, że może tak być. Halo, halo, witaj, cześć Tomku.
1: Witam, witam, cześć Kuba wszystkim. To ja może powiem, czego nie odziedziczyłem, albo co mi się nie podobało po przodkach, ponieważ moi przodkowie byli związani mniej lub bardziej zawsze z wojskiem, z armią, z karabinami, z strzelaniem, a ja nie byłem w wojsku i nie żałuję tego i tego nie odziedziczyłem. Natomiast takiej historii, myślę, że dosyć ciekawej, to była historia mojego dziadka i długiego braci, którzy mieszkali na Kresach i po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Polski, każdy z nich miał jakby zupełnie inne losy. Jeden z nich wylądował w Wielkiej Brytanii, potem był cichociemnym, zrzucony do Powstania Warszawskiego, pojmany potem do niewoli nie niemieckiej, tylko rosyjskiej. Poprzez łagier dopiero w latach 50. wrócił do Polski. Tylko dlatego wrócił, że podał miejsce zamieszkanie Warszawa, a nie właściwe z Kresów Wschodnich. Drugi walczył pod Monte Cassino, niestety tam zginął, a mój dziadek przeszedł zupełnie abstrakcyjny szlak, ponieważ nie zdążył na armii Andersa, więc przyszło NKWD i powiedziało, albo idziesz nad Okę, gdzie się formuje polska armia, najpierw brygada czołgowa, a dziadek poszedł, babcia została z moim tatą jako zakładnicy, no i dziadek przeszedł szlak od Lenino do Berlina, potem jeszcze w Czechach walczył pułkierowcą, takiego rudego 102 i nigdy nie był ranny. Także taka zupełnie trzech braci i trzy inne historie.
0: Tomek, czy ty się zabrałeś za pisanie scenariusza? Bo ja sobie już wyobrażam taki film, że jest trzech braci i to są trzy różne historie w jednym filmie, które dzieją się równocześnie, ale plan jest zupełnie inny. To mogłoby być bardzo ciekawe.
1: No może napiszę scenariusz, może ktoś go kupi i nakręci film.
0: Podrzucaj. Jaki to byłby ładny hołd. To byłoby drzewo genealogiczne w praktyce, przynajmniej tej filmowej. Dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Czekamy na wasze historie. Jakie są te najbardziej niezwykłe historie w waszej rodzinie? 226452100. Aniu, robi wrażenie, nie?
2: Pewnie. Pewnie zdecydowanie. I to pokazuje, że każda rodzina ma inną historię. Że jesteśmy unikatowi, prawda? W tym... Co było stworzone, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni?
0: Anna Pokrzywiec, genealog, twórczyni projektu Pani Włościanka. Nie wiem, dlaczego tak trudno mi powiedzieć to słowo, ale dzisiaj
2: dużo
0: pani się
2: ćwiczył. Dużo osób ma z tym problem.
0: No to jak coś, to mnie ratuj.
2: Kiedyś pomylono mnie z generałem.
0: To akurat całkiem przyjemna pomyłka, moim zdaniem. 37 minut po godzinie 16.
3: Pogadajmy. 226452100.
0: Ja wiem, że te historie mogą być bardzo różne, wesołe i smutne. Czekamy absolutnie na wszystkie. To jeszcze raz 22 645 21 00.

0: Ja to uważam, że gdyby dzisiejsze wydanie Pogadajmy w czwórce było piosenką, to właśnie taką Can We Talk About The Past? Dziś faktycznie rozmawiamy o przeszłości. Pytanie do was, jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie i co po przodkach odziedziczyliście? Ja zakładam, że to może być bardzo szeroka paleta różnych zachowań, cech, być może wyglądu, pasji. Dlaczego nie? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Anna Pokrzywiec, znana w sieci jako pani Włościanka, razem z nami, ale dołączyła do nas również Gosia. Halo, halo, witaj, cześć Gosiu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kobieta śledząca historię swojej rodziny. To na razie wymyślam, ale próbuję potwierdzić, czy jest w tym trochę prawdy.
2: Dokładnie, to stało się moją pasją, także od kilku lat już badam historię swojej rodziny i znalazłam super informacje, także stało się to z moją pasją.
0: Ciekawy jestem, jakie to informacje, bo na razie budujesz napięcie, opowiadaj.
2: Również doszłam, tak jak mój poprzednik, do lat 1700, około 60., ponieważ też rodzina wywodziła się jakby z jednej parafii, także było to duże ułatwienie, że w księgach metrykalnych było bardzo dużo informacji odnośnie moich przodków, małżeństw, urodzin, także było to takie duże ułatwienie i odkryłam właśnie, że mój pradziadek też miał kilka żon, ale to też była taka specyfika czasów. I niestety też to było, co było smutne, to kobiety, jak na przykład przy porodach umierały, czy dzieci. To było takie bardzo smutne. Także odkryłam to takie informacje odnośnie właśnie jego żon, które miały takie właśnie przykre sytuacje. Ale też udało mi się, bo też właśnie gdzieś tam zaangażowałam rodzinę w to, ale też udało mi się odkryć osoby, o których wcześniej nigdy nie słyszeliśmy i o których wcześniej nasi przodkowie nawet nie wspominali. Także gdzieś tam wyemigrowali za granicę i też polecam bardzo fajny sposób, ponieważ kilka miesięcy szukałam bardzo intensywnie informacji właśnie o jednej siostrze przyrodniej mojej babci, która właśnie wyemigrowała za granicę i pomogła mi sztuczna inteligencja znaleźć informacje o jej życiorysie, o jej zgonie, o przyczynie i właśnie skany tych dokumentów. Niestety mi się wtedy nie udało wyszukiwać internet i z pomocą mi przyszła sztuczna inteligencja, ale też wspomagałam się pracą genealoga. Gdzieś tam jak chciałam drążyć inne tematy, a których sama nie potrafiłam znaleźć.
0: Gosia, próbowałaś kiedyś doszukać się szlacheckich korzeni u siebie? Pytałem o to Anię. Czy nie?
2: Niestety tylko chłopskie.
0: Ale rozumiem, że ci to nie przeszkadza w żaden sposób, no bo i dlaczego? Po prostu mamy gdzieś być może jakiś taki społecznie kompleks, że niektórzy faktycznie robią coś takiego, że poszukują w drzewie szlacheckich korzeni, żeby poczuć się lepiej, no ale to już jest po prostu ich sprawa. Bardzo się cieszę, że to robisz i że sięgasz po różnego rodzaju narzędzia. To spytam, a nie o to w takim razie. Ty sięgasz też po AI, czy absolutnie nie?
3: Zdarza się. I też zdarza się tak, że AI potrafi wygenerować odpowiedź na pytanie, na które sama nie potrafi odpowiedzieć. Tutaj głównie chodzi o poszukiwanie źródeł jakichś dokumentów, czyli na przykład poszukuję aktu urodzenia osoby urodzonej

0: tam. I pytam AI, słuchaj, gdzie mogłyby być te akta? Jakie archiwum może je przechowywać? Gdzie ja mam je szukać? Jak już sprawdzę sama te wszystkie bazy i nigdzie tego nie ma, to czasami rzeczywiście się zdarza, że AI coś podpowie i podpowie sensownie,
1: myślałem,
0: serio.
1: Myślałem, że promptujesz w ten sposób, szukam mojego dalekiego kuzyna i nagle wypada wiadomość, tak, to jest Tom Cruise, mieszka w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie, ale emigrację do Stanów też mam zaliczoną, jeśli chodzi o moją rodzinę.
1: Gosiu, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego i dalszych poszukiwań udanych.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: 226452100. Dziś pytamy was o to, jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie i pytamy was też o to, jakie cechy albo rzeczy charakterystyczne dla was po swoich przodkach odziedziczyliście. Gdybym ja chciał zacząć robić teraz takie swoje małe drzewko, to od czego powinienem zacząć?
0: Rozmawiamy zawsze z rodziną najpierw. To jest coś, czego nie wolno nam pomijać, czyli uderzamy do babci, dziadka, taty, osoby najstarszej w rodzinie i wypytujemy o fakty, czyli dane, imiona, nazwiska, daty, miejsca urodzeń, ale też, do czego szczególnie zachęcam, wypytujemy o to, jaki był twój nasz dziadek, pradziadek, czym się zajmował, jakie miał powiedzonka, co lubił, czego nie lubił, jak wyglądał, jaki miał kolor odczu i tak dalej, i tak dalej.
1: To są bardzo łatwe pytania, takie najprostsze.
0: Tak, takie najprostsze, ale pewne pytania, na te pytania odpowie nam tylko człowiek żywy. Dokument już nam tego nie powie, jak zaczniemy szukać rzeczy o pradziadkach na przykład, nie? Ja na przykład mam taką sytuację, że mój pradziadek, tak jak już chyba wspomniałam, zaginął podczas II wojny światowej i ja nie mam nawet jego zdjęcia. Jedyny dokument, jaki posiadam na jego temat, to jest jego akt urodzenia i to wszystko. I ten człowiek się rozpłynął, wyobraźcie sobie. Nie ma o nim nic, tylko i wyłącznie ten akt urodzenia, że ktoś taki istniał. Znajduje się też na liście osób, które nie wiem, zginęły w naszej wsi, zniknęły z tej wsi po II wojnie światowej. I tyle. I tyle. Po człowieku, który zostawił po sobie czwórkę dzieci, jest tylko jeden dokument. No.
1: A co mówisz ludziom, którzy przychodzą i oni przychodzą jakby z białą kartą, bo akurat tak im się życie potoczyło, że oni nie wiedzą o swoich rodzinach absolutnie nic. Czy tu jest cokolwiek do zrobienia, czy nie? Bo nie mają kogo spytać, ani ojca, ani matki, ani dziadka, ani babci. Takie przypadki
0: są. To wtedy
1: są.
0: Pytamy urzędów, czyli wnioskujemy o akta metrykalne. Na przykład jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto nie znał swoich dziadków, nie wiedział nawet jak się nazywali, czasami tak bywa, no to wtedy wyciągamy z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia mamy czy taty. I w tym akcie urodzenia będą informacje na temat jej rodziców. No chyba, że to jest dziecko adoptowane, wtedy jest dużo trudniej. A miałam taką sytuację, że zgłosiła się do mnie klientka, której babcia była dzieckiem przyniesionym przez rosyjskie wojsko do wsi. I w tej wsi znalazła się rodzina, która to dziecko wzięła do siebie. I w pewnym momencie już później przysposobiła. No i ta babcia do dziś nie wie, kto jest jej rodzicami, skąd ona się wzięła, skąd pochodzi, nic o sobie nie wie i nie jest łatwo odnaleźć te informacje. Jedyną możliwością wtedy są testy DNA i nic więcej już nie zrobimy. A bo jeżeli w papierze nie ma, no to trudno.
1: Czyli miałeś takie momenty, że tak trochę rozkładałeś ręce, no bo co zrobić?
0: No tak, tak, są takie momenty też. Pewnie, że tak.
1: A zdradź jeszcze, czy dużo musi być w kimś, kto zajmuje się genealogią historyka, takiej wiedzy czysto historycznej, czy to nie jest potrzebne, bo tu mówimy raczej o więziach międzyludzkich, rodzinnych?
0: To znaczy, nie jest to konieczne. Ja na przykład nigdy nie przepadałam szczególnie za historią, ale nie da się oddzielić historii kraju od historii rodziny.
1: Sama mówisz o swojej rodzinie, że to tak. Jest rodzina naznaczona wojną.
0: Tak, tak. I wiele innych sytuacji i tego, w jakich realiach żyli nasi przodkowie, przez to przechodzili, związane jest z historią, więc ta historia się cały czas przeplata, ale da się tą historię przyswoić, nauczyć się jej i mam wrażenie, że to jest bardziej fascynujące, gdy uczę się bazując właśnie na własnej rodzinie i na tym, co ona przeżywała i kiedy.
1: Powiedziała Anna Pokrzywiec, twórczyni projektu Panie Włościanka. Miałem ją wkurzyć do godziny 17. No niby mi zostało 12 minut, ale już prawie wychodzi. Cały czas uśmiechnięta. Tak to bym zobaczył, jak marszczy brwi twój tata. Nie zobaczę dziś. To no może następnym razem. Musimy się jeszcze raz spotkać w studiu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Na tym pozostańmy. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie? Dajcie znać.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: O tym właśnie rozmawiamy dziś do godziny 18. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. 226452100. Chyba znacie ten numer na pamięć.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Wieprzowy 46% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
3: Czwórka.

0: i wybiła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Trochę deszczu, niewygoda, taka będzie jutro środa. Chociaż z tym deszczem nie będzie tak źle, bo tylko na północnym wschodzie i krańcach południowych tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. No może gdzieniegdzie pojawią się burze, ale jaka ładna temperatura. Od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.

0: tennis season, I go for these hummus.
1: A la perra. Se va a tosi sabe como rapear. Chihuahua.
2: Po 16 to jeszcze miałem nadzieję, że wychodzicie z pracy, ale teraz to już chyba rozłożeni wygodnie na kanapie. Taką mam nadzieję.
3: Na audycję Pogadajmy.
4: Pogadajmy.
3: Zaprasza Kuba Jamrozek.
2: No jest takie powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach i pewnie czasami jest w tym trochę prawdy, ale dzisiaj my tym naszym rodzinom mimo wszystko chcemy się przyjrzeć, docenić, albo przynajmniej skomentować to, co kiedyś usłyszeliśmy od kogoś z naszych przodków, a zakładam, że tych historii rodzinnych w waszym życiu jest naprawdę mnóstwo. Znam też inne powiedzenie, że najlepsze historie to te opowiedziane. I dlatego chciałbym dzisiaj oddać wam głos. Jaka jest najlepsza, a może najważniejsza historia w waszej rodzinie, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie? No i w końcu, czy są takie cechy, które wy odziedziczyliście po waszych przodkach? Po matce, po ojcu, po dziadku, po babci, po kuzynie, nawet jak to jest siódma woda po kisielu, też można dzwonić. Czekam na wasze telefony 226452100.
3: Pogadajmy 226452100.
2: Już zapomniałem, która to jest woda po kisielu. No, mniejsza o to. 6 minut po godzinie 17:05, powiedziała Magda Żelazowska. Jest też Michał Daniluk, który kiwa głową. Jestem ja. Też przytakuję. Jesteśmy w takim składzie razem z wami do godziny 18:00. To jeszcze raz 226452100.

0: Pańska, która tworzy stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. Halo, halo, cześć Kingo.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Krakowa.
0: Słoneczny Kraków, to ja teraz będę robił bardzo dziwną minę, dlatego że jestem zazdrosny o to, że u was słońce, a w Warszawie deszcz. No ale co zrobić? Taka jest Polska. Piękna i nieprzewidywalna jednocześnie, nawet jeśli chodzi o pogodę. Opowiadaj,
1: tak.
0: Kingo, jak dalece poznałaś swoją rodzinę, jeśli chodzi o tę podróż w przeszłość? Bo rozumiem, drzewo jest.
1: Tak, drzewo jest, natomiast ten słynny szewc, co bez tych butów chodzi, on ma zasadność jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten zawód genealoga też. Więc mogłabym zrobić dużo więcej. Natomiast w kwestii rodziny od strony taty mojego, czyli po mieczu, doszłam mniej więcej do połowy XVIII wieku. Jeżeli chodzi o mamę, jest to początek XIX wieku. Koniec XVIII wieku, tak precyzując. Natomiast bardzo dużo pracy jeszcze przede mną.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dzisiaj mieliśmy mnóstwo telefonów od was, od naszych słuchaczy i jednocześnie w naszym studiu pojawiła się Ania Pokrzywiec, czyli pani Włościanka i właściwie na każdym etapie, jak ktokolwiek opowiadał o swojej historii, swojej rodziny, to gdzieś zatrzymywał się w tym wieku XVIII, w połowie. No jest to specyficzny czas. Zakładam, że bardzo trudne i dalej trudno iść. Chyba, że mówimy o rodzinach szlacheckich, wtedy pewnie trochę łatwiej.
1: Dokładnie tak. Z racji tego, że jednak większość z nas, ponad 90% ma korzenie chłopskie, to opieramy się w większości tych historii na tych źródłach, które są dostępne właśnie dla historii chłopskiej, tak? Opieramy się głównie na metrykach, na księgach metrykalnych, a te, jeżeli chcielibyśmy gdzieś tam uśrednić i uogólnić, no to faktycznie dostępne są mniej więcej tak od lat 80. XVIII wieku. W takim pełniejszym, że tak powiem, składzie. Wcześniejsze źródła jak najbardziej są, no ale to są już powiedzmy i wcześniejsze metryki również istnieją, ale to nie jest już takie regularne, tak? Więc jeżeli ktoś przychodzi do naszego stowarzyszenia i pyta, no mniej więcej ile się cofniemy, no to pierwsza odpowiedź jest taka, że w zależności od tego, jak daleko sięgają źródła, jak one są dostępne i jak się zachowały, a dwa, no możemy liczyć, że mniej więcej to będą właśnie lata 80. 18.
0: Rozumiem, że wtedy jest jakieś rozczarowanie, bo ktoś myślał, że cofniecie się do czasów Adama i Ewy, a tu się okazuje, że nie można.
1: No, dokładnie tak, dokładnie, do przejścia z Afryki generalnie. Nie, no ale oczywiście każda nowa informacja jest ekscytująca, natomiast no, ogranicza nas ta formalność historii i koleje losu, koleje przeszłości, prawda? A wiemy, że jednak przez naszą kochaną Polskę bardzo dużo tych szczególnie wojennych historii przeszło i one zdecydowanie miały bardzo duży wpływ negatywny na zachowanie źródeł.
0: Te wojenne historie wiążą się też z emigracją, z którą wiąże się twoja działalność, bo pomagasz ludziom, którzy na przykład mieszkają za granicami, mają polskie korzenie, jakoś znaleźć się, połapać się w tej rodzinnej historii, ale zanim spytam cię o to, to chciałbym dowiedzieć się, czy ta twoja osobista historia, wspomniałaś o tym, że wylądowałaś w XVIII wieku, pozwala ci wyłuskać, bo to jest trochę czasu, wyłuskać jakąś taką niezwykłą historię twojej rodziny, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, albo ona gdzieś cały czas się unosi i każdy ją zna.
1: Historie takie są. Historie, co ciekawe, może często powtarzana, jeżeli chodzi o osoby, które interesują się genealogią, o swoją rodzinną historią, to są te legendy o szlacheckim pochodzeniu. I w przypadku naszej historii to nawet był konkretnie podawany określony herb i określona historia związana właśnie z tymi początkami tej rodziny herbowej. Natomiast ja jako ten genealog, jako ten detektyw historii i ktoś, kto zaczął się zajmować tą aktywnością tak naprawdę na co dzień już od 15 lat, no, zweryfikowałam ten temat i do dnia dzisiejsziego nie znalazłam takiego potwierdzenia w źródłach, które by mówiło o tym, że faktycznie mamy szlacheckie pochodzenie.
0: No, powiem ci, że niebezpiecznie grasz. Niebezpiecznie, jeśli chodzi o rodzinę.
1: Niebezpiecznie, tak. Nie wiem, czy tata słucha, jeżeli nie, to... jeżeli tak, to go pozdrawiam. Natomiast... Co chciałam powiedzieć, z kolei na podstawie wyników badań DNA, bo takie też można robić a propos swojego pochodzenia etnicznego, mam macze, czyli zbliżone fragmenty DNA odpowiadające za pochodzenie z osobami, które też szlacheckie pochodzenie mają stwierdzone źródłami. I to jest ciekawa sprawa, nie? Jakby

0: proszę ja ciebie. To jest takie hasło, które można odziedziczyć po naszych dziadkach, szczególnie jeśli spędzimy z nimi za dużo czasu. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie? Dzisiaj o tym rozmawiamy. To też pytanie do was. Czekamy na telefony 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Kinga Urbana.

0: dokumenty bezpośrednio tego nie wykazały i gdzieś tutaj ta legenda, no a ponoć z drugiej strony w każdej legendzie ziarenko prawdy jest. Więc źródła nie potwierdziły, ale potwierdza to moje DNA w jakimś tam stopniu.
1: No ale z drugiej strony...
0: Mogliśmy już długo dewagować,
1: a to teraz mi wytłumacz, dlaczego cały czas szukasz, skoro ktoś inny pewnie by pomyślał sobie, dobra, to ja przyjmuję to dobro inwentarza, będę teraz mówiła, że jestem szlachcianką i tyle, koniec historii. A ty jednak masz ten taki dryk cały czas poszukiwawczy i udowadniania, jaka była prawda.
0: Tak, bo z wykształcenia jestem przede wszystkim historyczką i archiwistką i w ramach warsztatu historyka jest właśnie taka bardzo istotna związana sprawa z krytyką źródeł i też takim obiektywnym na tyle, na ile się da, podawaniem i przekazywaniem faktów z przeszłości, tak? Więc historyk musi mieć dokumenty na to, co mówi. I to zdecydowanie sprawia, że ja szukam dalej. Poza tym bardzo ważna rzecz, myślę, że tutaj każdy genealog to potwierdzi. Jeżeli raz zajmiemy się tym, proszę Państwa, też wszyscy, którzy słuchają zajęcia, które jest związane z odkrywaniem rodzinnej historii, to jest bardzo uzależniające. I genealogia absolutnie się nie kończy. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że za rok, za miesiąc, za trzy zrobimy swoje drzewo genealogiczne. Absolutnie nie. Bo każde nowe odkrycie otwiera nowe drzwi.
1: To my dzisiaj na pewno będziemy te odmęty historii naszych rodzin zgłębiać i do tego też Was zachęcam, bo być może są takie niezwykłe historie w Waszej rodzinie, którymi dzielicie się z pokolenia na pokolenie, ale jest jeszcze drugie pytanie. No właśnie, ono może być trudniejsze. Czy są takie rzeczy, które odziedziczyliście po swoich przodkach? Po ojcu, po matce, po babci, po dziadku, po kimś z dalszej rodziny. Coś, co z Wami zostało. I nie myślę tutaj o dobrach materialnych, o tym, że ktoś odziedziczył mieszkanie czy ziemię, ale na przykład jakieś cesze, albo umiejętności, albo pasji. 226452100. Dajcie znać, jak to u Was jest. Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, nieustająco razem z nami.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Pojawi się kiedyś kawałek drzewo genealogiczne od krzaka i kani. To mogłoby być ciekawe. 20 minut po godzinie 17 pytamy was o to, jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: 22 645 2100. Pod tym numerem czekamy na wasze telefony. Mówię my, dlatego że gości dzisiaj w Pogadajmy Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. Kingo, wszedłem sobie dzisiaj na waszą stronę i tam pojawia się takie hasło na samym początku, ono się wyświetla, bo to ważne, kim był twój pradziadek. Dlaczego ważne?
2: To ważne, bo chciałabym sobie jeszcze nadmienić, że pradziadek i prababcia oczywiście. I to ważne wiedzieć, ponieważ gdyby nie oni, to by nas po prostu nie było, tak? I tutaj było też takie bardzo istotne pytanie zadane jeszcze przed przerwą a propos tego, co my mogliśmy odziedziczyć, co my dziedziczymy po tych naszych przodkach w tym takim sensie bardziej...
0: Niematerialnym.
2: Poza materialnym, prawda? I to, co chciałam zwrócić, to no, właściwie to tym, kim my jesteśmy. My się tak bardzo często pytamy o tożsamość, na którą składa się bardzo wiele czynników, ale jednym z tych czynników jest właśnie przeszłość i to już jest badaniami potwierdzone. Ja tutaj specjalnie w biologię wchodzić nie mogę, ale my dziedziczymy te takie pewne aspekty osobowości, charakterologię, ale nawet traumy, prawda? Jakby są takie trendy, jeżeli chodzi o psychoterapię, żeby zrozumieć jakby to, jak dzisiaj działamy, w jaki sposób budujemy relacje między innymi, jest związane z tym, jakie traumy przechodzili, w jakich sytuacjach, z czym mieli do czynienia właśnie nasi przodkowie.
0: To ja tylko dorzucę, że jest taka książka profesora Michała Bilewicza, Trauma Land, Polacy w cieniu przeszłości. Jakby ktoś chciał, można sięgnąć.
2: Jasne, więc zdecydowanie tak, jakby jest cały wachlarz tych pięknych kwestii, ale też tych bardzo trudnych historii, które wpłynęły na życie naszych przodków, ale też dzisiaj wpływają na naszą tożsamość.
0: Czyli rozumiem, to jest poznawanie właśnie naszej tożsamości, uświadamianie sobie tego, kim jesteśmy, właśnie dzięki temu, że poznajemy historię naszych przodków. Ty w tym pomagasz i to pomagasz ludziom, którzy niekoniecznie mieszkają w Polsce, ale oni mają polskie korzenie.
2: Dokładnie tak. Dokładnie
0: jak
2: tak.
0: To wygląda w praktyce?
2: W praktyce są to osoby, które mają te swoje polskie korzenie albo kojarzą gdzieś tam w którymś 2-3 pokolenia wstecz, szczególnie w kontekście takiej wielkiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Gdzieś tam prababka, pradziadek wyemigrowali. No i chcą dowiedzieć się więcej, tak? Nam, szczerze powiedziawszy, na szczęście jakby trend się odwraca i coraz więcej osób tutaj w Polsce też się interesuje. Natomiast ludzie, którzy mieszkają poza Polską i są odłączeni od tych korzeni, ta potrzeba niejednokrotnie zrozumienia siebie i zrozumienia swojej historii, ukorzenienia się i przynależności do pewnej grupy kulturowej, społecznej, no jest dużo większa. I oni przychodzą, oni pytają, przeszukujemy dokumentację imigracyjną, precyzujemy to miejsce, z którego to ci przodkowie pochodzą, bo to miejsce będzie determinowało, gdzie przechowywane są dokumenty w archiwach w Polsce. No i łączymy, pomagamy, odnajdujemy właśnie informacje, a bardzo często też kończy się to tak, że ci ludzie przyjeżdżają tutaj do Polski, do miejsc, z których pochodzą przodkowie i też dochodzi do takich spotkań z dalszą bądź bliższą rodziną.
0: Ale to wygląda w ten sposób, że na przykład Argentyńczyk się do ciebie odzywa albo Brazylijczyk i mówi, że on ma polskie korzenie i chciałby jakoś to zbadać, bo nie ma specjalnie wiedzy na ten temat?
2: Aha, absolutnie tak. Jakby to jest jedna kwestia. Mało tego, że oni chcą poznać swoje historie i swoje korzenie, oni też niejednokrotnie chcą mieć polskie obywatelstwo na podstawie pochodzenia, bo to można potwierdzić polskie obywatelstwo na podstawie polskich korzeni, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Więc jak najbardziej, to nie tylko są Stany Zjednoczone, to jest ogromna emigracja do Brazylii, ogromna emigracja do Argentyny, ale nie tylko, bo mamy tutaj Francję, mamy Wielką Brytanię, szczególnie te emigracja po
0: Halo, gdzie jest
2: wojnie
0: Kinga?
2: Światowej,
0: jest,
2: prawda? Dobra, więc są to osoby bardzo zainteresowane.
0: Na chwilę nam Kinga zniknęła, więc mam nadzieję, że się pojawi.
2: Mi?
0: No, teraz cię słychać. Wiesz co, jestem ciekawy, czy ci ludzie, którzy się do ciebie zgłaszają, to są ludzie, którzy mówią po polsku, czy jednak wy się porozumiecie?

0: rozmawiacie w języku angielskim, na przykład, nie wiem, bo to były trzy pokolenia wstecz, kiedy ktoś z ich rodziny mówił po polsku, a potem się wyjechało do tej Brazylii czy Argentyny, no i ta świadomość języka zanika.
1: W kwestii Ameryki Północnej to mogłabym policzyć w ciągu ostatnich 15 lat na palcach u jednej ręki osoby, które by się zgłosiły po polsku. Głównie jest to język angielski. W kwestii Ameryki Południowej zaskakująco, wydaje mi się, no nie wydaje mi się, ale jestem przekonana o tym, że jednak tam to zamykanie się jednak lokalnych społeczności w ramach tej takiej polonijnych aktywności spowodowało to, że ten polski jakby troszeczkę w lepszym wydaniu przetrwał, tak? I on jest słyszalny do dziś.
0: No jest kilka takich miejsc, gdzie te mniejszości polskie są, nie wiem, w Brazylii to będzie Curitiba na przykład. I tam faktycznie są ludzie, którzy mówią po polsku.
1: Dokładnie tak. I mało tego, ostatnio widziałam takie nagranie, gdzie ludzie, którzy nauczyli się, będący w swoich latach 80-tych, 90-tych, seniorzy, oni się nauczyli od swoich rodziców, którzy emigrowali jeszcze w XIX wieku i oni mówią tym polskim z XIX wieku. To jest po prostu fenomenalne. Bo to jakbyśmy to jak kapsuła, jak machina, wehikuł czasu, my się przenosimy słuchając tych osób, tak?
0: I one to są te osoby, które się do ciebie odzywają. A właśnie, w tym języku staropolskim wręcz, jak sama wspomniałaś.
1: Tak, ciekawe. No, można by tak powiedzieć.
0: Ja podejrzewam, że tam jest mnóstwo ciekawych historii, które ty też odkrywasz, które nie dotyczą twojej rodziny, ale dotyczą rodzin twoich klientów, więc o tym na pewno dziś porozmawiamy. Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce. A pytanie do was, jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie i co odziedziczyliście po waszych przodkach? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Proszę się przyznać, kto nie tupał do Calvina Harrisa w czwórce. Podejrzewam, że nie ma takich ludzi. Tupała nawet Kinga Urbańska, której nie widzę, ale która jest dziś gościem Pogadajmy. Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Pytanie do Was. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w Waszej rodzinie? Podejrzewam, że tych historii jest mnóstwo. One dotyczą Waszych dziadków, Waszych babć, dotyczą kuzynów. Być może to są spotkania po latach, których doświadczyliście również. 226452100. Kingo, wspomnieliśmy o tym, że pomagasz ludziom, których nigdy nie było de facto w Polsce, bo takie historie też się zdarzają. Mają polskie korzenie i próbują się dowiedzieć co nieco na temat swojej historii. Czy to odkrywanie przeszłości drugiego człowieka pozwala Ci dzisiaj przywołać, na przykład teraz, takie najbardziej niezwykłe historie w tych spotkaniach, które z nimi masz?
3: Jasne, jasne. Tych spotkań, tych historii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jak to mówi moja droga koleżanka z pracy, Karolina Szlezak, też ją serdecznie pozdrawiam. Każda historia jest ciekawa, tylko po prostu trzeba ją odkryć. Naprawdę, nie ma takiej rodzinnej historii, której nie kryłyby się jakieś ekscytujące historie i elementy. Trzeba się za nią zabrać. Natomiast tak jest z bardziej ciekawych przypadków. Może z takich nawet zupełnie świeżych. Miałyśmy okazję ostatnio pracować nad historią Mali Koteluk i jej rodziny i ona przekazywała nam, że mówiło się o tym, że członkowie rodziny, że jakby ten jej talent, jeżeli chodzi o ta wrażliwość muzyczna, nie jest związana tylko i wyłącznie z jej życiem, ale właśnie została przekazana, a propos pytania znów, jej właśnie przez jej przodków i zawsze traktujemy takie przekazy, no oczywiście je sprawdzamy, ale znowu musimy to sprawdzić, musimy to potwierdzić dokumentami. I w przypadku Mali Koteluk jak najbardziej. Okazało się, że jej wuj był w ogóle był kierownikiem takiej trupy muzycznej wiejskiej w gminie, skąd pochodziła ta rodzina, tak? Więc to też jest bardzo takie ekscytujące, że wydawałoby się to tak oczywiste, że ten talent musi być przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale voilà, jakby udało nam się to potwierdzić w dokumentach, więc to jest jedna kwestia bardzo, bardzo ciekawa. Spośród takiego wachlarza niezwykle interesujących historii jest historia chociażby Krystyny Manowicz. Krystyna Manowicz była sponsorką i no, w bliskiej relacji muzą Witkacego. I miałyśmy ogromną przyjemność pracować nad historią właśnie rodziny Manowiczów, bardzo zasłużonych zresztą dla Polski, szczególnie tego okresu takiego okołowojennego, też istotnie, jeżeli chodzi dla artystów dwudziestolecia międzywojennego. I sama osoba tej Krystyny, bardzo ciekawa, bardzo barwna postać. No i przyszła do nas rodzina, która chciała dowiedzieć się więcej, oni obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii. No i mieliśmy poszukiwać Krystyny Manowicz, dostaliśmy, bardzo się rzadko zdarza, że mamy określone, proszę nam znaleźć, urodziła się wtedy i wtedy, dzień, miesiąc, miejsce i szukać. No i pojechałyśmy w to miejsce, to miało być Końskie, Karolina zagląda w księgi, no i nie ma tej Krystyny. No i szukamy 5 lat wstecz, 5 lat po tej dacie. No i tak się zastanawiamy, no ale co może być dalej? Co jest też istotne, jeżeli chodzi o przechowywanie dokumentów i wyszukiwanie tego typu informacji? No, wyznanie. Więc zadaliśmy pytanie i popatrzyliśmy też na kontekst historyczny i historię Końskich pod kątem tym religijnym, gdzie się odbywa rejestracja takich dokumentów. No, w Końskich w tym czasie, kiedy się urodziła Krystyna w XIX wieku, w drugiej połowie, co druga osoba była wyznania mojżeszowego, tak? Pół na pół to byli Polacy i polscy Żydzi, prawda? Więc nie znaleźliśmy Krystyny urodzin Manowicz urodzenia, ale okazało się, że pod tą datą, w tym samym miejscu urodziła się Krusia Manowicz. Jakie było duże zdziwienie dla samej rodziny, kiedy okazało się, że pomimo tego, że nikt o tym nie miał pojęcia, Krusia Manowicz, czyli Krystyna Manowicz, pochodziła z bardzo majętnej, bardzo wysoko postawionej rodziny kupców żydowskich właśnie z Końskich, nie? Więc takie i ta historia też wygenerowała kolejne bardzo niezwykłe zwroty, jeżeli chodzi o dalsze poszukiwania i w ogóle życie rodziny w Wielkiej Brytanii, a propos krewnych dalszych i bliższych, nowych, których udało im się uzyskać.

0: Więc to też są takie zaskakujące bardzo zwroty, jeżeli chodzi o te wszystkie historie, że ta przeszłość naprawdę nie jest oczywista.
1: A jak ludzie w ogóle reagują wtedy, kiedy ty dostarczasz im taką wiedzę, która jest czasami sprzeczna, czasami potwierdzająca tę tożsamość, którą sobie przez lata budowali?
0: Reakcje są zazwyczaj bardzo, bardzo dwutorowe, bo z jednej strony są zdziwieni, zafascynowani, chcą się dowiedzieć więcej. Niektórzy więc twierdzą, że potwierdzają się przeczucia, potwierdza się jakaś intuicja związana z, właśnie z tym pochodzeniem związane z konkretnym okręgiem społecznym, religijnym, kulturowym. Ale z drugiej strony jest też wyparcie. I to też jest bardzo ciekawe, bo szczególnie w kontekście takich seniorów, którzy żyją tą historią swoich przodków bardzo mocno, oni, tak jak tutaj w przypadku na przykład córki Krystyny Manowicz, która jeszcze żyje i ma ponad 90 lat, ona pierwsza jej reakcja była taka, że ona po prostu powiedziała, że absolutnie nie.
1: Właśnie, że się tak nie zgadza z tym, co ustaliłyście.
0: Nie. I my pokazujemy dokumenty, my zawsze przekazujemy fakty takimi, jakie znajdujemy w dokumentach oficjalnych, urzędowych. I ona powiedziała, że nie, absolutnie nie. I minęło kilka lat, nomen omen, i ona wróciła do nas i z pytaniem, okej, i ona się przespała, można powiedzieć, te kilka lat z tematem. I ona zapytała dalej, co się stało z rodzeństwem właśnie Krystyny, o którym ona nawet nigdy nie wiedziała, a my żeśmy znaleźli je w dokumentach i tu była część dalsza tej historii.
1: To skoro mówisz o spaniu z tematem, czytałem kiedyś książkę Katarzyny Drogi, Sekrety Przodków, i ona tam zadaje takie pytanie, jakie znaczenie ma to, że twoja prababka zwiała przez okno z kochankiem, bo ja zakładam, że w tych rodzinnych historiach te historie mogą być bardzo różne i mogą dotyczyć spraw poważnych, na przykład wojny, tak, ale też mogą być takie trochę doprawione pikanterią, albo niemalże jak z filmu o Jamesie Bondzie, tak też może być. O tym wszystkim jeszcze porozmawiamy. Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, razem z nami. Pytanie na dziś. Jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie?
2: Pogadajmy. 22-645-2100.
1: To Drama B specjalnie dla was. 22-645-2100. Czekamy na telefony.

0: To Drama B w czwórce. Pytam was o to, jakie są najbardziej niezwykłe historie w waszej rodzinie. 226452100 albo takie historie, które wspominacie. Ja na przykład nie zapomnę nigdy mojego wujka, który miał takiego pomarańczowego trabanta. I dla mnie i mojego brata to był trabant widmo, dlatego że wujek przewoził w nim absolutnie wszystko. Nawet takie wielkie worki z ziemniakami i przewoził to w miejscu, w którym zwykle jest silnik. Więc my do dzisiaj nie wiemy, jak ten samochód jeździł, a jednak on się poruszał. Nam się wydawało w ogóle, że on jest tak stary, że ten wujek tego prawdopodobnie od Mieszka I odkupił. A jakie są najbardziej niezwykłe historie w waszych rodzinach? 226452100. Razem z nami Dominik. Halo, halo, cześć Dominiku.
1: Cześć, witajcie. Ja nie mam jakichś niezwykłych historii z życia mojej rodziny, moich przodków, natomiast myślę, że mam mnóstwo takich zwykłych i pewnie życia by nie starczyło, żeby opowiedzieć o tym. Natomiast ja wszystkich zachęcam do tego, żeby pytać swoich rodziców, dziadków, jeżeli ich macie, rozmawiać z nimi o tym, jak to kiedyś było, dlatego że nieuchronnie przychodzi taki czas, kiedy tego pokolenia zabraknie, już nie będzie kogo zapytać, tak? To tak mogę powiedzieć ze swojej strony. A myślę, że każdy mógłby nam opowiedzieć bardzo dużo takich historii. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, gdzie dużo takich historii rodzinnych mój ojciec opowiadał w wolnym czasie. Często na ten temat rozmawialiśmy i to było jakby życie rodziny na tle jakichś tam, powiedzmy, takich wydarzeń historycznych. Mój pradziadek na przykład jako młody chłopak został wcielony do pruskiej armii, walczył pod Verdun, ale z racji tego, że wykonywał zawód kołodzieja, który potem przez dwa pokolenia czy przez trzy pokolenia jeszcze był wykonywany, to jakby nie dostał się na pierwszą linię i w tej bitwie można powiedzieć, że gdzieś tam na tyłach uczestniczył. Ciekawą historię też mam z domem rodzinnym, bo to był, okazało się, że to był dawny pruski hotel i nazywał się Hotel Sanssouci, jak pałac Fryderyka I w Poczdamie. Do dzisiaj moja rodzina tam mieszka, od czterech pokoleń. Ciekawa historia, tak skupiona wokół rodzinnego domu. Ale wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie pytać dziadków, rodziców, wpisywać to też. Podpisywać stare fotografie, stare zdjęcia, zbierać to w albumy. Moja siostra taką fantastyczną robotę. Pozdrawiam Gośka, jeżeli słuchasz. Kilka lat temu zrobiła razem z ojcem, jak tata jeszcze żył, w formie takiej książki. Wszystko to zostało skompilowane, takie zamierzchłe fotografie gdzieś tam do pra-pradziadków. I co jeszcze mogę powiedzieć? Ciekawą historię też mój szwagier ma z kolei, jeśli chodzi o swojego dziadka, bo jego dziadek też jakby został do pruskiej armii wcielony, do Polski wrócił razem z armią Hallera, ale to, co jakby mnie ujmuje na serce, to to, że on jako młody chłopak, jako wychowanek pruskich szkół, niemieckim gotykiem w takim brulionie to wszystko spisywał i to tam w tej rodzinie, w rodzinie mojego szwagra, mojej siostry, to jest taka relikwia rodzinna i to jest fantastyczny jakby dowód właśnie na te wydarzenia, które się kiedyś wydarzyły. On tam opisuje jak o swoją pierwszą miłość, jak chodził do szkoły, i to jest taki świadek jakby wydarzeń czy dokument świadczący o tym, jak 100 lat temu ludzie żyli, jak żyli, jak kochali, z jakimi problemami się zmagali. Także piszcie, spisujcie, zapisujcie to wszystko dla potomnych, to mogę powiedzieć.
0: Dominiku, chciałem ci powiedzieć, że mniej więcej 3 minuty temu powiedziałeś o tym, że nie, ja nie mam jakichś specjalnych historii w swojej rodzinie, a tu proszę, gotowy scenariusz na film. Szerokości, wszystkiego dobrego w trasie.
1: Dzięki, hej.
0: Oby do domu. 226452100. Dzisiaj w czwórce w Pogadajmy pytamy was o to, jaka jest najbardziej niezwykła historia w waszej rodzinie.
2: Pogadajmy.
0: A to wszystko, o czym mówił do...

0: Dominik na pewno skrzętnie notowała Kinga Urbańska ze stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Pewnie coś jest na rzeczy z tym notowaniem. Masz tak, że jak ktoś opowiada jakąś historię, to piszesz?
1: Absolutnie tak. Natomiast my szczególnie w trakcie naszych warsztatów, bo bardzo często o tym mówimy, o tym, jak tą genealogię robić, jak pomóc odkrywać rodzinną historię. Mówimy o tym, że też warto po prostu nagrywać, bo z tym pisaniem to może być różnie, nie? My możemy coś napisać w taki sposób, że potem niekoniecznie możemy się doczytać, może nie jest to tak bardzo, może to w przyszłości nie posłużyć, jeżeli tych notatek nie uporządkujemy, natomiast każdy z nas ma tego swojego smartfona, tam ma cały sprzęt, dzięki którym i aplikacje, dzięki którym możemy po prostu nagrywać dźwięk, tudzież nawet filmy, więc łatwiej zrobić sobie taką notatkę głosową, bądź nawet naszego tego krewnego nagrać, bo nawiązując do tego, co pan Dominik mówił, w ogóle szapoba, czapki z głów a propos pracy, którą rodzina wykonała, jeżeli chodzi o rodzinną, o historię przodków. I w ogóle pan Dominik powinien się do naszego stowarzyszenia zapisać i promować z nami genealogię i jej istotę. Bo dokładnie tak, my często, potem jak ci najbliżsi odejdą, to jest niesamowite, ale my bardzo często zapominamy, jak brzmiał ich głos. I taka notatka głosowa to jest kolejny sposób na to, żeby tą pamięć o przodkach, o naszych bliskich utrwalić. No i proszę państwa, to co jest istotne, my sobie możemy robić dzisiaj notatki, my pędzimy, my nie mamy czasu, wydaje się, że te historie nie są tak bardzo istotne, te historie naszych przodków, ale takie nagrania i te notatki, jak już nie chcemy nagrywać, robić notatki jak najbardziej, one w przyszłości, po prostu możemy je odłożyć na półkę, możemy je zachować w jakiejś chmurze zdalnie i one zabierzemy się za to, jak będziemy mieć czas, bo najgorszym jest, co możemy usłyszeć, i to też powiedziałabym, że to będzie takiego bardzo specyficzny, ale też bardzo ważny apel. Bardzo dużo osób, które do nas przychodzą, mówią, że żałują, dużo, właściwie co każda osoba, że żałują, że wzięli się dopiero za to teraz, bo było bardzo dużo osób, o które można było zapytać, zanim jeszcze odeszły, o rzeczy, których już w dokumentach nie znajdziemy.
0: To ja też tak mam i ostatnio zacząłem nagrywać, a właściwie dzisiaj wspominałem o mojej 100-letniej cioci, która cały świat zwiedziła dzięki temu, że śpiewała w Filharmonii. Jest dla nas bardzo ważną postacią i faktycznie pojechałem do niej, do Krakowa i siedzieliśmy przez 2 godziny i to nagrywaliśmy. Miałem nawet takie poczucie pewnej misji, że z jednej strony to jest dla potomnych, ale z drugiej strony to jest też ważne dla tej nagrywanej osoby, bo ona wie, że coś po niej zostanie.
1: Dokładnie tak. Coś po niej powstaje, a ta misja, o której tutaj mówisz, ona tak naprawdę jest dwustronna, bo z jednej strony my zachęcamy do tego, żebyśmy my, jako to młodsze pokolenie, zapisywało i dbało o to i pytało, ale z drugiej strony to jest też pewnego rodzaju aktywizacja seniorów. To poczucie, że oni są ważni, że ich historia zostanie i jest ważna, oni są potrzebni i my też bardzo zachęcamy osoby, które już mają ten swój bagaż życiowy i znają tę historię, żeby nie czekały na te pytania tych swoich bliskich, rodziny zabieganej, tylko żeby spisywały to, co pamiętają tu i
0: Kingo,
1: teraz.
0: To teraz
1: jest też bardzo, bardzo ważne.
0: Wyjdzie ze mnie taki Janusz biznesu, ale jestem ciekawy tych pikantnych historii, które na pewno odkrywasz. Zdarzyło się tak, że wyszło na jaw, że ktoś z kochankiem albo kochanką uciekł, albo ktoś miał jakąś podwójną tożsamość w tej rodzinie, czy czegoś takiego nie odkryłaś?
1: A propos kochanków, znaczy bardzo dużo pozamałżeńskich dzieci. Tak, to jest jedna sprawa. Słynny proceder tego, ile szlachcice mieli dzieci spoza łoża małżeńskiego, ale na przykład taka bardzo właściwie piękna historia, gdzie ewidentnie temu szlachcicowi w tym jeszcze na przełomie XIX i XX wieku nie układało się z jego obecną, ówczesną małżonką. I regularnie w czasie tego małżeństwa urodziły mu się dzieci z jedną konkretną chłopką z jego wsi. Potem, no i on jakby nie mógł z jakichś przyczyn, znaczy z jakichś, podejrzewam, że po prostu tutaj absolutnie doszło do mezaliansu i no, nie można było tego związku z różnymi tutaj rodzinnymi konotacjami zakończyć w trakcie życia tej żony. A ona odeszła w pewnym momencie, on został, ta jego kochanka, ukochana, z którą miał bardzo dużo dzieci właśnie, ja dużo miałam, mówię tutaj o

0: liczbie aż 8.
1: Ja wiedziałem, 8? Że jak zadam pytanie o kochanków i kochanki, to będzie gruba odpowiedź. Tego się spodziewałem zresztą i za to ci, Kingo, dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze spotykamy. Aha, chcesz puentę mocną teraz. Dobra, ja to nagrywam, ja to na pewno wykorzystam, dawaj.
0: A puentą tej historii jest to, że jak odeszła ta żona, z którą nie mógł się rozwieść ten szlachcic, on wtedy dopiero po jej śmierci wziął ślub z tą swoją ukochaną chłopką i wszystkie te dzieci ziemią obdarował w spadku. Więc z jednej strony do czynienia mamy tutaj, mieliśmy z mezaliansem, z historią na pewno na tamte czasy pikantną i można by powiedzieć nie do przyjęcia, a z drugiej strony, ten szlachcic się zreflektował.
1: A muszę ci powiedzieć, że ja do tej opowieści na pewno wrócę, żeby się połapać, kto był z kim i dlaczego, ale to też jest trochę taka część twojej pracy. Kinga Urbańska, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce gościła dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Mam nadzieję, że nie ostatni raz i następnym razem w naszym żółtym studiu.
0: Zapraszam serdecznie do rozmowy i też bardzo chętnie przyjadę. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Czas.
1: A razem z nami Dominika Płonka, która też pewnie siedzi gdzieś w odmętach różnych rodzinnych historii, czy nie?
2: Oj tak. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Właśnie wydawało mi się, że tych wyjątkowych historii nie mam, tak na, wiesz, biorąc pod uwagę taką pierwszą myśl, a później przypomniało mi się, że przecież mam, a w zasadzie to miałam wspaniałego wujka Henryka Jaskółę, który jest polskim żeglarzem i jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii samotnie bez zawijania do portu
1: Henryk
2: okrążył.
1: Jaskuła, to jest twój wujek?
2: Tak, to jest mój wujek, to jest kuzyn mojego dziadka. Miałam okazję się jeszcze przed jego odejściem z nim kilkukrotnie spotkać. Wymienialiśmy wiele maili i w ogóle pomagał mi z moim pierwszym złamanym sercem, słuchajcie, także i dzięki niemu mam patent żeglarski, bo to jest u nas tak rzecz obowiązkowa, żeby go zrobić. Czyli czy ktoś lubi żeglować, czy nie.
1: Czyli kiedy było złamane serce, wziął cię na żagle i śpiewaliście morskie opowieści.
2: Już niestety nie żeglowaliśmy, ale rzeczywiście swoimi wspomnieniami i mailowo bardzo mnie wspomagał, biorąc przykłady z kompletnie innej epoki, co też było bardzo ciekawe. Także bardzo mi miło zrobiło się
1: tego nie wiedziałem o tobie.
2: W tym temacie. I wiele myślę, że ten wątek jest warty do przegadania może w jakiejś innej audycji w takim razie.
1: A co po godzinie 18 u siebie?
2: Po godzinie 18 backstage oczywiście będziemy rozmawiać o Wrosoundzie z Kubą Więckiem, czyli z dyrektorem takim kreatywnym i twórcą line-upu tego festiwalu, który już 17 i 18 lipca. Miejmy nadzieję, że będzie już cieplej wtedy we Wrocławiu. Myślę, że tak.
1: I tak będzie po godzinie 18. Dominika Płonka przejmuje stery, a my dziękujemy wam za ostatnie 2 godziny. W Pogadajmy słyszymy się jutro po godzinie 16. Magda, Michał, Kuba. Trzymajcie się, hej!
3: No nareszcie! Koniec dnia!

0: Autopromocja.
1: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: gusta verlos madre. Mis jetes deben fumar crack. A esa bitch le quiero dar smack. A la bebé le gusta ver smack. Mis jetes deben fumar crack. A esa bitch le quiero dar smack. Miu, miu, mi butt. Ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chancla Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends.
1: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén.
0: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo un coco en la mano, cate.
2: Minęła 18.
3: Pogoda.
2: Nadchodzące dni przyniosą zmianę pogody, zrobi się naprawdę gorąco, a w weekend temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Jutro natomiast jeszcze termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 22 stopnie w centrum kraju, do 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Jangleosią i debiutanckim

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
12: Słuchasz Czwórki.

0: prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy.
1: Backstage.
2: Na zegarze 6 minut po godzinie 18, a to oznacza, że czas na backstage. Przy mikrofonie Dominika Płonka. Jest mi bardzo miło dzisiaj z wami trochę porozmawiać, a rozmawiać również będziemy z gościem, który już w pierwszej godzinie. Zanim o gościu, to jeszcze chciałam przyznać, że rzeczywiście ta aura przypomina mi aurę z momentu, kiedy zaczynałam w ogóle swoją pracę tutaj na Antenie Czwórki, czyli taką bardziej wrześniowo-październikową. Nie wiem, czy przyznacie mi rację, ale aura raczej jesienna, mimo tego, że za kilka dni astronomiczne lato. Podobno, tak jak już w pogodzie zapowiadałam, pod koniec tygodnia rzeczywiście ten klimat ma się zmienić i bardzo dobrze, bo my jesteśmy w piku, jeżeli chodzi o festiwale. W zasadzie w każdy weekend gdzieś na mapie Polski grają artyści pod gołym niebem i możemy ich słuchać, więc ta cieplejsza, trochę wyższa temperatura jak najbardziej do tego się przyda. Myślę, że spokojnie możemy być, jeżeli chodzi o to, co będzie za miesiąc, a tam 17 i 18 lipca już we Wrocławiu w Rosound i to o nim, o tym festiwalu dzisiaj będziemy rozmawiać z gościem, który często u nas na antenie czwórki, z Kubą Więckiem, który poza tym, że gra, jest producentem, głową zespołu Hoshi, został nagrodzony paszportem polityki, popkillerem, to jest też nadal w tym roku kuratorem, takim dyrektorem artystycznym festiwalu Wrosound. I to o tym, kto zagra na festiwalu i jak Kuba czuje się w tej roli, porozmawiamy już za moment.

Easy i Sunlux w poranku czwórki, chciałam powiedzieć, a to nie poranek, bo godzina 18 w backstage'u, a na zegarze 15 minut po godzinie 18. Ze mną w studiu jest już Kuba Więcek, wcześniej przeze mnie

0: przedstawiany. Cześć.
1: Cześć, cześć Dominiko, cześć wszystkim.
0: Bardzo mi miło, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać z jednej strony o pewnie dosyć gorącym sezonie letnim dla muzyka, a z drugiej strony też o Wrosoundzie, który już niedługo, 17-18 lipca we Wrocławiu, będzie tam też czwórka, mamy patronat, będziemy relacjonować wszystkich artystów, wszystkie koncerty, które będą miały wtedy miejsce. Powiedz mi, Kuba, tak na całkowicie na rozgrzewkę, jak znaleźć czas dla siebie w takim intensywnym sezonie letnim, jako muzyk, który gra tak różnorodną ilość projektów i jeszcze dodatkowo zajmujący się line-upem festiwalu?
1: No przede wszystkim taka dobra organizacja z dużym wyprzedzeniem. O festiwalu Wrosound po prostu wiem już od dawna o tych datach, więc to sobie bardzo mocno zablokowałem w kalendarzu. No i ja jakoś lubię w takim chaosie się obracać, jak mam bardzo dużo tych obowiązków, to jest jakiś taki moment dla mnie, że wiem, że ten czas dobrze wykorzystuję, a jak właśnie nagle mi się pojawia jakby trochę zbyt dużo wolnego, to potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby się do tego przyzwyczaić i potem to się wszystko rujnuje, jak znowu gdzieś się wyjeżdża, więc po prostu chaos jest dla mnie metodą na znalezienie spokoju.
0: Czyli lepiej jak się dzieje po prostu, mimo wszystko, że w tym znajdujesz jakiś porządek, a masz jakiś taki moment w ciągu dnia w ogóle, który jest zablokowany tylko dla ciebie, bo zastanawiam się, jak wygląda takie twoje typowe 9 to 5 i czy coś takiego w ogóle istnieje.
1: Ostatnio dziewczyna mnie pilnuje, żebym rzeczywiście wieczorami w ogóle nie używał telefonu. Staram się też tego nie robić rano. Mam w ogóle takie codziennie, sobie stawiam to wyzwanie, żeby wstać o tej 6 czy 7 i przez pierwsze 3-4 godziny też nie dotykać telefonu, tylko pójść na basen, ugotować śniadanie i w takim już naprawdę wielkim marzeniu przeczytać parę stron książki.
0: I parę stron dzienniczku,
1: To się nigdy nie dzieje, ale to jest moje marzenie codzienne.
0: I myślisz, że jest to realne w pracy muzyka, który rzeczywiście tych obowiązków i różnych projektów, grupek, ja wyobrażam sobie, że masz 4 aplikacje do konwersacji, rozmawiasz pewnie i na Instagramie i gdzieś indziej w DM-ach. Czy jesteś w stanie sobie ten czas dla siebie wygospodarować?
1: Tak, zdecydowanie. Nawet ostatnio przyznam szczerze, że mam za dużo czasu dla siebie i wpadłem w jakieś takie wyrzuty sumienia, że za mało pracuję.
0: Okej, okay, czyli w drugą stronę się to zdarzy. Czyli
1: no bo teraz mam taki okres, że właśnie przed sezonem wakacyjnym jest jakieś takie przygotowanie do tego wszystkiego i właśnie mam dużo czasu w domu. I właśnie jestem w jakimś takim chaosie, którego nie ogarniam jeszcze.
0: W takim razie bardzo się cieszę, że była teraz ta przestrzeń czasowa, żebyś wpadł do nas, do czwórki i trochę porozmawiał. Właśnie będę chciała i trochę o tych twoich projektach, których jest naprawdę sporo, i festiwalach, i innych graniach, ale również właśnie o Wrosoundzie. No bo to jest kolejna edycja, w której pełnisz rolę kuratora i dobierasz line-up tego festiwalu. Jak się w tej roli odnajdujesz?
1: Odnajduję się bardzo dobrze. Dużo słucham różnej muzyki z przeróżnych stron świata, więc myślę, że dzięki temu mogę jakieś takie moje zainteresowania przekazać dalej.
0: Jak wygląda takie twoje przygotowanie? Bo rozumiem, w zeszłym roku widzieliśmy się w ramach Wrosoundu, to o tym możemy wspomnieć. Kończy się edycja i czy od razu się zaczyna przygotowywanie do kolejnej? Miałeś jakieś wnioski na przykład po zeszłej edycji i poszedłeś w inną stronę, trochę brzmieniowo. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda taka kreatywna praca nad line-upem.
1: Pamiętam, że początkowo miałem taką może myśl, albo nawet tak naturalnie zaczął mi się układać line-up, że pierwszy dzień był troszeczkę bardziej hip-hopowy, drugi bardziej indie, jakiś taki alt-popowy, ale w pewnym momencie i tak się to chyba troszeczkę rozczarpało, ale są szczątki tej koncepcji mojej początkowej. Po zeszłym roku jakieś taką myśl, nie wiem, ja uważam, że zeszłoroczna edycja była dosyć dużym sukcesem i tak naprawdę staram się jak najwięcej rzeczy powtórzyć. Wydaje mi się, że ta formuła się przyjęła, że trafiły na tą, jako słuchacze, słuchaczki, osoby, które były bardzo zaangażowane, dawały dużo serca i miłości wszystkim artystom. Nawet jeśli przybyli na jakiegoś swojego ulubionego artystę, to jakby była ta społeczność bardzo ciekawa tego wszystkiego, tego całego wydarzenia. No i mam nadzieję, że trochę mi się to uda powtórzyć. I trochę właśnie jak dobieram line-up, to też sobie trochę myślę o publiczności danych artystów, żeby właśnie to byli ludzie generalnie jakby

0: otwarci na różne rzeczy i to jest jakieś chyba dla mnie w ogóle najważniejsze.
1: Czy robiłeś rzeczywiście też taką pracę takiego badacza podczas ostatniej edycji festiwalu? Miałeś na to przestrzeń, żeby właśnie wejść trochę w tłum i zobaczyć, jak ubierają się słuchacze w Wrosoundu, przy którym artyście najgłośniej krzyczą i najmocniej skaczą?
0: Ja wydaje mi się, generalnie mam taką osobowość badacza, że ja bardzo naturalnie lubię badać, robić sobie jakieś w głowie statystyki, analizy i cały czas w moim mózgu coś takiego się wydarza, więc zdecydowanie to, co mówisz, się działo.
1: A analizując, już tak kończąc wątek poprzedniego line-upu, właśnie ten poprzedni line-up, to który artysta finalnie był twoim ulubionym, albo może takim występem, który cię zaskoczył najbardziej na żywo z zeszłego roku? Coś, co pierwsze przychodzi ci do głowy?
0: Oczywiście pierwszy przyszedł mi projekt mój własny, czyli Hoshi Sessions, który był dla mnie wspaniałym początkiem współpracy między innymi z Marią Peszek, z którą w tym roku gram dużo koncertów i to jest w ogóle super.
1: Tam Dziarma też, prawda? Więc
0: tak,
1: Dziarma. Ten akcent też był.
0: W ogóle ciężko mówić o artystce, ale coś, co na mnie zrobiło największe wrażenie podczas tej zeszłorocznej edycji, to były koncerty na tej mniejszej scenie, na której ty, między innymi ty też grałeś, Dominiko, bo pamiętam, że te koncerty miały jakiś taki niezwykły charakter, jakoś tam bardzo przyjemnie było w tej przestrzeni.
1: Była świetna przestrzeń przede wszystkim,
0: i
1: tak.
0: Ta publiczność, miałem wrażenie, jakby każdy z tych ludzi po prostu znał wszystkie piosenki tych artystów, jakby bardzo angażująca była ta przestrzeń.
1: Ja tam świetnie wspominam koncert Miłego ATZ-a, bo ja już byłam po swoim koncercie i wiedziałam, że mogę po prostu na chwilę się mocno zrelaksować. Zagrajmy w takim razie artystów, którzy zagrają w tym roku Moses Yuffie Trio i Greenlight, gdzie na ficie Annie.

0: i Green Light na ficie Annie, a na zegarze 25 minut po godzinie 18. Ze mną w studiu cały czas Kuba Więcek, z którym rozmawiamy o tegorocznym line-upie Wrosoundu. Na Wrosoundzie będzie również czwórka. Będziemy na żywo z Wrocławia relacjonować wam to, co dzieje się w trakcie festiwalu. No ale do wzięcia udziału w festiwalu oczywiście jak najbardziej również zachęcamy. To przede wszystkim. No dobrze, zanim line-up, to jeszcze może porozmawiajmy trochę o warm-up, bo zagraliście z Hoshi i z Kosmą Królem. Jak było i skąd taka formuła rozgrzewki przed Wrosoundowej?
1: No to był właśnie wspaniały pomysł osób, z którymi mam przyjemność współpracować przy tworzeniu festiwalu, żeby zrobić takie wydarzenie. I to wydarzenie bardzo fajnie zadziałało, bo przyciągnęło ono setki fanów Kosmy, Hoshi, a może teraz i Wrosoundu. I razem celebrowaliśmy początek trochę lata, bo tuż przed koncertem była niezła burza, zaczęliśmy grać, rozświetliło się i okazało się, że przyszłość jest bardzo świetlana.
0: Ja słyszałam, że właśnie tam było takie idealne okienko pogodowe dla waszego koncertu i też właśnie, że ten crowd, ten tłum był bardzo wyjątkowy, jeżeli chodzi o ten koncert.
1: To prawda, no właśnie przyszło dużo fajnych osób młodszego pokolenia, które jakby dla których trochę Wrosound jest uszyty dla nich. No i wydaje mi się, że bardzo pozytywne wydarzenie. No i też czuję, że ten jakby koncept Hoshi Sessions, czyli właśnie live bandu z jakimiś artystami, to jest jakaś taka główna myśl tego Wrosoundu, bo często też jak wybieram artystów, artystki, którzy występują na festiwalu, to bardzo mi zależy na tym, żeby były to takie jak najbardziej żywe akty. Że często jak ktoś ma opcję zagrać z DJ-em albo z zespołem, no to jednak faworyzuje trochę te projekty z zespołami.
0: No to w takim razie porozmawiajmy trochę o tym tegorocznym line-upie. Kogo usłyszymy w roli headlinerów i skąd te wybory akurat? Chciałabym bardzo postarać się prześledzić twoją głowę w momencie właśnie tej myśli, że tak, to będzie ten artysta czy ta artystka, jeżeli chodzi o headlinerów.
1: No na przykład jedną z headlinerek jest Alice Fibilu. Ja zawsze byłem mega dużym fanem Conana Mocassina, którego bardzo byliśmy blisko, żeby ściągnąć na tegoroczną edycję, ale w końcu się to nie udało. No i właśnie wtedy pomyślałem, że jakby w tym totalnie vibe'ie jest artystka, którą uwielbiam, czyli Alice. No i jak odezwaliśmy się do niej i bardzo szybko się udało nawiązać ten kontakt i mega się cieszymy, że do nas przyjedzie i właśnie będzie grała z całym swoim składem. A drugim headlinerem jest Sonlax, który właśnie jest takim zespołem no, legendarnym z pogranicza jazzu, jakiejś takiej muzyki alternatywnej. Trochę jakby ciężko ich zaszufladkować, ale wydaje mi się, że oni jakby bardzo dobrze się wpisują w ten cały line-up.
0: Ale jednocześnie bardzo nostalgiczny. Ja mam wrażenie, że tegoroczne line-upy festiwalowe w ogóle lgną do tej nostalgii, czyli do takich zespołów, które oczywiście nadal wydają i muzycznie działają prężnie, a jednocześnie już na ten moment mają na tyle długą historię, że kojarzą nam się z jakimiś takimi, wiesz, wspomnieniami sprzed tych 10-15 lat.
1: No na pewno, jest tam, staram się oczywiście wyłapywać zupełnie nowe, świeże perełki, ale też nie ukrywam, że może jeszcze na ten moment nie mamy jakby takiej pozycji festiwalu, żeby mieć takie jakby duże zaufanie, żeby ci artyści chcieli od razu do nas przyjeżdżać, ale no bardzo o to się staramy i walczymy i myślę, że w perspektywie tam paru lat się uda zdobyć jakąś taką bardzo mocną pozycję na rynku europejskim, jako taki festiwal, do którego te wszystkie nowe zespoły, które się pojawiają i są bardzo gorące, na siebie przyjeżdżać.
0: Właśnie, bo ja mam wrażenie, że gdyby Wrosound był osobą albo taką, nie wiem, playlistą, to jest to osoba z pokolenia Gen Z, ale jednocześnie taka wybredna jednak z takim, wiesz, takim gustem, który nie idzie za tą taką głównym nurtem i pierwszą playlistą, ale troszeczkę bardziej diguje. Czy taki jest plan na te przyszłe line-upy festiwalowe, wrosoundowe?
1: No myślę, że zdecydowanie tak. Jakby, myślę, że jakby zawsze na festiwalu są potrzebni artyści, którzy przyciągną tą publikę, którzy spowodują, że jakby ludzie kupią bilety. ale zawsze staram się znaleźć taki złoty środek, żeby zawsze jakby każdy krok w stronę właśnie, nie wiem, tego, żeby potencjalnie móc coś więcej sprzedać, żeby w zamian móc pokazać więcej jakichś takich ciekawych

0: ciekawych rzeczy, które niekoniecznie jakby mają tą jakąś taką wartość sprzedażową, ale niezwykle dużą, dla mnie ważną wartość artystyczną.
1: A co jeżeli chodzi o polskich przedstawicieli tego line-upu, to między innymi Ayla, Karuzelka.
0: Tak, mamy w tym roku właśnie dużo fajnych osób. W ogóle w tym roku jest chyba dużo bardziej jednak międzynarodowo, bo mamy chyba 7 artystów z zagranicy i 9 z Polski. I właśnie z tych polskich zespołów właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, Asleep, Karuzelka, Ayla, Kosma Król.
1: Czy tutaj też masz jakiś klucz, jeżeli chodzi o wybór, czy to są po prostu artyści, których, wiesz, gdzieś tam digujesz przypadkowo, słuchasz, no, zapisujesz, odzywasz się?
0: No tutaj jestem bardzo... Mam jakieś takie też mniej więcej, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę trochę o tej publiczności, która jakby przychodzi na tych artystów. I jakby to jest jakby publiczność, która właśnie też się trochę interesuje muzyką jazzową, trochę jakąś taką właśnie bardziej chillową, jakby niekoniecznie jest to, no, taki typowy komercyjny słuchacz.
1: Chcę troszeczkę więcej, takie mam wrażenie, ten odbiorca wrosądowy.
0: Tak, tak, tak. No, ktoś po prostu jakby, nie wiem, mam wrażenie, że też ci wszyscy, ludzie się trochę znają, tworzą jakąś jedną społeczność i jakby trochę o nich myślę, kiedy wybieram ten line-up.
1: Tam rzeczywiście jeszcze w czasy orkiestra, czyli rozumiem, że
0: tak,
1: też duet czasy...
0: Tak, to będzie projekt, który w ogóle w Polsce chyba nigdy nie został zaprezentowany. Chłopaki mówili, że zagrali ten koncert z orkiestrą, czyli tym powiększonym składem, tylko raz gdzieś za granicą, a w Polsce jakby nigdy nie został zagrany na żywo, więc będziemy mieli wywrócone taką premierę.
1: A którego koncertu nie możesz się najbardziej doczekać, że sam masz? Także no, jesteś ciekawy po prostu, jak to wyjdzie. O, w takim sensie, że artysta jest na tyle nieprzewidywalny, że trochę nie wiesz sam, czego się spodziewać po
0: rok temu, jak
1: koncercie.
0: Byłem na Tauronie, to usłyszałem w nocy koncert Kabosze, takiego projektu nigeryjskiego albo etiopskiego, nie pamiętam już teraz. I to jest, mi się to trochę skojarzyło z Tylerem The Creatorem. Taka była jakby energia i generalnie vibe tej muzy.
1: Miałam bardzo podobne skojarzenie właśnie.
0: Tylko, że właśnie jakieś takie afrykańska wersja i jakby no ten koncert mnie zupełnie porwał i chciałbym to usłyszeć jeszcze raz na żywo, bo było to niesamowite.
1: No to ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli okazję usłyszeć już za miesiąc w ramach Wrosoundu. Zagrajmy w takim razie teraz Karuzelkę, polski element line-upu Wrosoundu teraz w czwórce.

0: Za 24 minuty godzina 19, a z nami cały czas w studiu Kuba Więcek, słuchacie Backstage'u. Rozmawiamy o Wrosoundzie, więc możemy tutaj przy okazji zachęcić do tego, żebyście wpadli na ten Wrosound już 17-18 lipca. A żeby to zrobić, to słuchajcie, ułatwimy wam taką sprawę. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, a wejściówki na Wrosound powędrują w wasze ręce. Kuba, to w takim razie... Już wydaje mi się, że wiele o tym w Wrosoundzie powiedzieliśmy, a poza Wrosoundem też dzieje się u ciebie bardzo dużo. No przede wszystkim gratuluję ci openera, bo zagrasz w duecie, można tak powiedzieć, jakby w projekcie razem z Kozą. Jak to jest, że to jest twój pierwszy raz na openerze? Czy ty już byłeś w roli pod sceną słuchacza, czy w ogóle pierwszy raz odwiedzisz ten festiwal?
1: Nie, właśnie nigdy nie byłem na openerze, to będzie mój pierwszy raz. Ja właśnie mam coś takiego, że ja praktycznie... Nie wiem, czy ja kiedykolwiek pojechałem.
0: Całkowicie jako słuchacz.
1: Jako słuchacz, no naprawdę, jakby bardzo...
0: Ale wydaje, czy to wynika z tego, że rzeczywiście już samo stanie koło sceny kojarzy ci się stricte z pracą? Czy na to nie ma przestrzeni? Czy dla ciebie stanie pod sceną to nie jest żadna forma odpoczynku?
1: Nie wiem, to jakoś chyba właśnie wynika z jakiejś takiej zajętości, że rzeczywiście te koncerty dla mnie, kiedy praktycznie każdy weekend spędzam gdzieś na scenie, to... staram się jednak coś innego może zrobić.
0: To jak jest wolne, to po prostu jak najdalej od tej sceny. Od premiery Człowiek zwany ciszą minęło już kilka tygodni, jak nie miesięcy. Jak dzisiaj patrzysz na ten kolejny wasz wspólny wytwór z Kozą?
1: No to było super, to jest super, bo razem się ten album podoba. Już się nie mogę doczekać tego, co dalej, co przyszłość przyniesie.
0: Właśnie... Bo widziałam jakieś takie zajaweczki,
1: tak,
0: ciche.
1: Dzisiaj właśnie ogłosiłem, że 22 października zagramy fajny, duży koncert w Warszawie z zespołem, który mogę już teraz zdradzić, że będzie nie tylko człowiekiem zwanym ciszą, ale czymś więcej.
0: Czy mogę pociągnąć w takim razie ten wątek?
1: Takim podsumowaniem trochę.
0: Okej, czyli będziemy mogli usłyszeć również poprzednie
1: dokładnie,
0: wasze
1: dokładnie. To będzie taki wielki koncert, taka wisienka na torcie.
0: Okej, a jak się sprawdzasz w roli? Bo rozumiem, że tutaj w waszym wspólnym projekcie też pełnisz rolę troszeczkę takiego menedżera / bookera.
1: Tak, tak.
0: Jak się sprawdzasz w tej roli? Tu trochę też nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tym poza anteną, bo rzeczywiście z jednej strony ogarnianie line-upu Wrosoundu, czy właśnie bukowanie tych koncertów, zajmowanie się przez jakiś czas też bookingiem Hoshi. To jest bardzo wymagająca taka praca umysłowa mimo wszystko. Z drugiej strony musisz mieć tę głowę w nutach, w tworzeniu, w przesiadywaniu w salkach i produkcji, czy u siebie. Ciągle ta artystyczna głowa również pracuje. Czy tutaj masz jakiś złoty środek na to, jak te dwa światy się przenikają? Czy to właśnie ci daje jakiś taki dobry dystans od jednej
1: Wiesz
0: drugiej strony?
1: Wiesz co, ja to robię tak naprawdę tylko po to, żeby mieć powód, żeby dalej robić muzykę. W takim sensie, że jak sobie właśnie wymyślam tego typu zadania, to one mnie motywują do tego, żeby właśnie tworzyć nową muzykę, tworzyć nowe jakby koncepty muzyczne, więc jakby ja sobie sam dla nich znajduję jakiś powód w przyszłości, tworzę sobie dla nich jakąś przestrzeń i jakby... po prostu działam i tworzę.
0: Czyli to są takie dwa motory, które się trochę napędzają.
1: Tak, bo ten cały jakby koncert na przykład z Kozą wiąże się z jakimś pewnym takim naszym rebrandingiem muzycznym, o jakimś kminiłem ostatnio i po prostu to się jakby wszystko jakoś tak łączy.
0: To w takim razie podpytam jeszcze o Hoshi, bo to też jest projekt, który bardzo dużo ostatnimi miesiącami przeszedł. Kolejna edycja Hoshi Sessions, kolejne koncerty, w zasadzie cały czas raz za czas gracie. Czy tutaj był już moment wrócenia do salki?

0: i wspólnego tworzenia, czy na razie Hoshi Sessions 3 musi trochę poczekać?
1: My w ogóle spotykamy się... My w ogóle spotykamy się co poniedziałek, tam praktycznie co tydzień i mamy próby. Ostatnio mieliśmy dużo przygotowań do koncertów z Marią Peszek, które się odbędą, ale ja już mam w głowie i już tak naprawdę zaczynamy działać z takim nowym projektem, który jeszcze nie wiem, jak go nazwać, ale na teraz nazwę go Hoshi Sessions 2.0.
0: Hoshi Sessions Boosted.
1: Który okay. będzie po prostu fajnym rozwinięciem projektu Hoshi Sessions i podania go w nowej formule trochę.
0: Rozumiem. I tutaj więcej nie możesz jeszcze zdradzić? Czy
1: no ciężko mi zdradzić na razie, bo jeszcze jakby to się wszystko formuje, ale wydaje mi się, że najpóźniej we wrześniu będziemy wszystko się wyjaśnić.
0: A jakbyś miał teraz wybrać jeden projekt, który najbardziej powoduje, że masz ciarki na rękach i na który najbardziej nie możesz się doczekać z tych, które no, będą grały w najbliższych tygodniach, miesiącach?
1: Wiesz co, ten projekt z Kozą został wymyślony dosłownie wczoraj rano, więc jakby to jest tak, że jakby to jest wszystko takie, że coś, co się dopiero co wymyśliło, jest zawsze najbardziej takie kręcące.
0: No to w takim...
1: tak jakbyś właśnie zrobiła numer, który ci się mega podoba i jesteś w stanie go 100 razy przesłuchać, nie? I
0: rozumiem.
1: Potem po jakimś tygodniu oczywiście zrobić nowy i tam ten się trochę znudzi i dopiero posłuchasz, jak będziesz miksowała do płyty i tak dalej. Ale no ja jakby teraz jestem na fazie słuchania 100 razy z rzędu tego mojego pomysłu nowego z Kozą.
0: Ja w takim razie nie mogę się doczekać i nie mogę się też doczekać tego jesiennego koncertu, bo nie ukrywam, że jestem bardzo dużą fanką waszego duetu. Doczekać się również nie mogę w Rosoundu, który już 17 i 18 lipca tam również się spotkamy. Kuba Więcek był moim gościem w backstage'u. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki za te wszystkie projekty i żeby jak najwięcej ekscytacji
1: było. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeśli jest jeszcze 5 sekund,
0: proszę.
1: No to mogliście usłyszeć, jak ważny dla mnie jest projekt z Kozą, a jego na Wrocławiu nieba, czyli jak ważne muszą być te wszystkie inne zespoły i jak wspaniałe, które zagrają. Wyobraźcie sobie, co nie znaczy, że Koza Kuba Więcek może nie wystąpi w przyszłym roku.
0: No właśnie i za to też trzymamy kciuki. Wpadajcie na koncerty wszelakich projektów Kuby Więcka, bo chyba nie będę w stanie tutaj już wszystkich wymienić i wszystkich tych, które będą się działy i wpadajcie na Wrosound. Kuba Więcek był ze mną w studiu. Powtórzę raz jeszcze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

kabosze w backstage'u, to jeden z headlinerów, jeden z artystów, który zagra w ramach festiwalu Wrosound, o którym przed chwilą rozmawialiśmy z dyrektorem artystycznym, kuratorem tego festiwalu, czyli z Kubą Więckiem. No i to jest jeden z tych artystów, na których sam Kuba nie może się doczekać. Co po godzinie 19:00 więcej backstage'u i więcej artystów, których będziecie mogli posłuchać w ramach festiwalu Wrosound, bo dziś właśnie o tym wydarzeniu rozmawiamy, a to wszystko dlatego, że czwórka będzie na miejscu. Jako patronat będziemy relacjonować to, co będzie się działo 17 i 18 lipca w Wrocławiu. Więcej artystów Wrosoundu już po 19:00.

0: Autopromocja.
1: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona.

0: i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: minęła 19.
1: Pogoda.
0: Nadchodzące dni przyniosą zmianę pogody. Zrobi się naprawdę gorąco, a w weekend temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Jutro natomiast jeszcze termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach i na Podlasiu, przez 22 stopnie w centrum kraju, do 24 stopni na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.
1: Autopromocja.

0: Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
1: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
1: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Backstage.
1: To był Yin Yin i utwór Disco. Disco, a na zegarze 7 minut po godzinie 19. To jest druga godzina audycji Backstage. Przy mikrofonie standardowo Dominika Płonka. W poprzedniej godzinie porozmawialiśmy trochę z Kubą Więckiem, czyli z osobą kuratorską, z art dyrektorem, tak można też powiedzieć, festiwalu Wrosound. Rozmawialiśmy właśnie, głównie rozmawialiśmy o tym, kto wystąpi w ramach tego festiwalu już 17 i 18 lipca. We Wrocławiu, na placu przed Impartem. O tym miejscu też będziemy troszeczkę rozmawiać, ale przede wszystkim w drugiej godzinie Backstage'u chciałabym dać wam posłuchać tego, jakich artystów, jakich brzmień możecie spodziewać się po tegorocznym line-upie, po tegorocznych artystach Wrosoundu. Więc zagramy. Graliśmy już jeden utwór od zespołu, o którym za chwilę trochę opowiem. Yin Yin, czyli holenderski zespół instrumentalny, który być może nie brzmi, jakby był z Holandii, a to dlatego, że zespół bardzo inspiruje się psychodelią z Azji, funkiem, taką muzyką surfową. Z jednej strony brzmienie bardzo taneczne, więc myślę, że to będą artyści, na których warto wybrać się, żeby właśnie trochę poskakać. Nawet jeżeli wcześniej nie znaliście tych artystów, jest taneczne, jest takie egzotyczne, z drugiej strony trochę też takich hipnotycznych rytmów. Często przywołują klimat według mnie takich filmowych ścieżek dźwiękowych z lat 70. Być może usłyszycie to również wy. Zagramy jeszcze jeden utwór od Yin Yin, którzy wystąpią w tym roku na Wrosoundzie.

z jej najnowszego albumu Halo, co jest grane. A gramy dzisiaj Darię ze Śląska w ramach backstage'u, w ramach audycji backstage, dlatego że Daria wystąpi w ramach Wrosoundu już 17-18 lipca we Wrocławiu, 16 minut po godzinie 19, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Właśnie dziś podaję wam tych wszystkich artystów, których będziecie mogli we Wrocławiu w lipcu usłyszeć. No i tym sposobem przechodzę do takiej serii tej naszej polskiej części line-upu, polskiej jednocześnie bardziej delikatniejszej, takiej, przy której, no właśnie, nie tak jak przy Yin-Yin będziecie skakać ile wlezie, a może bardziej uronicie łzę, bo z jednej strony właśnie Daria ze Śląska, czyli znana bardzo artystka, tworząca taki melancholijny, alternatywny pop, który również świetnie sprawdza się na tych takich outdoorowych festiwalach, a z drugiej strony również Dawid Tyszkowski, który także wystąpi w ramach festiwalu. Młody autor tekstów, piosenkarz, kompozytor. Ta twórczość tutaj bardziej się opiera na takim nastrojowym popie pomieszanym z indie. Charakteryzuje go ogromna emocjonalność na scenie i to na pewno będziecie mieli możliwość usłyszeć również w ramach Wrosoundu. I bardzo, bardzo, bardzo oryginalne teksty. Zagrajmy zresztą jeszcze Darię ze Śląska, utwór A Może Jeszcze Się Da, a później Dawid Tyszkowski i utwór Bari.

jakiegoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

0: To był Dawid Tyszkowski i utwór Bari, a na zegarze 26 minut po godzinie 19. Cały czas słuchacie Backstage'u, a dziś w ramach drugiej godziny Backstage'u pokazuję wam brzmienie festiwalu Wrosound, który już 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Jeżeli wybieracie się w to miejsce w tym właśnie czasie, albo w ogóle jesteście z Wrocławia lub okolic, to wpadajcie jak najbardziej, bo line-up jest bardzo kolorowy, bardzo ciekawy brzmieniowo. Nawet jeżeli tych artystów z line-upu nie znacie, to być może znajdziecie pod sceną swojego nowego, ulubionego artystę, a tak bardzo często bywa. Co ciekawe, w ramach Wrosoundu mamy dwie sceny. Scenę główną i scenę alternatywną. Scena główna ma miejsce na placu przed Impartem we Wrocławiu. Ta alternatywna jest umiejscowiona zaraz obok w takim małym dziedzińcu i o tym też w zeszłej godzinie rozmawiałam z Kubą Więckiem, że ta druga, ta alternatywna, z jednej strony mniejsza scena jest bardzo, bardzo ciekawa i tworzy taki bardzo wyjątkowy klimat, bo jest z każdej strony ogrodzona właśnie budynkiem, garażami, troszeczkę tak jakbyśmy na dziedzińcu jakiegoś większego budynku usłuchali swoich ulubionych artystów albo właśnie artystów, którzy mogą stać się naszymi nowymi ulubionymi. A co do samego line-upu, to nie zabraknie również osób związanych tutaj z naszą czwórkową anteną, bo w ramach Wrosoundu, nie tylko w ramach rozgrzewki, o której już rozmawialiśmy z Kubą, ale również w ramach samego line-upu wystąpi Kosma Król, który ma dosyć wypchane koncertami, tak kolokwialnie mówiąc, lato, jeździ po całej Polsce i gra swoje projekty. Z jednej strony swój debiutancki album Polot, z drugiej strony również swój duetowy album, który nagrał właśnie z Kubą Więckiem. Oba te projekty zagra w ramach Wrosoundu. Już niedługo zagrajmy Kosmę Króla, teraz Tom i Jerry, a później jeszcze jego kolab z Jimkiem.
1: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
2: Bujać
1: się,
2: uch.
1: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnym.
2: Jak chcecie. Yeah.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

To był Jimek, Kosma Król i Etiuda numer 5 w backstage'u. Kosma Król wystąpi w ramach festiwalu Wrosound, a więcej o artystach już za moment, za 26 minut, godzina 20 dziś w backstage'u. No właśnie, rozmawiamy o tym, jakie brzmienia będziemy mogli usłyszeć w ramach Wrosoundu, który już 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Zostańmy jeszcze na chwilę w tym hip-hopowym świecie, w hip-hopowej przestrzeni, a to wszystko dlatego, że dla was jeszcze przygotowałam dwóch artystów, o których no właśnie mówiliśmy trochę już z Kubą Więckiem. Karuzelka, czyli Karol, artysta, który wydał w zeszłym roku album Element, wyróżniony między innymi przez Wyborczą jako jeden z 10 najciekawszych krążków tamtego roku. Świetne, undergroundowe, takie minimalnie cięższe od Kosmy hip-hopowe brzmienie. Z drugiej strony też artyści zagraniczni, czyli właśnie Kabosze, taki eksperymentalny artysta z Kenii, o którym Kuba powiedział w zeszłej godzinie, że przypomina mu troszeczkę takiego Tylera, The Creatora. Rzeczywiście trochę tam tej energii jest. Zresztą posłuchajcie sami najpierw Karuzelka i Moje Wszystko, a później Kabosze i Go With Gut.

0: potrzebuję towarzystwa, potrzebuję porad mistrza. Nie zakneblujesz jeszcze pyskami, będę gonił zawsze rydwan. Poszły konie, a mój swój dzień dziś ma. Twój próg wyjścia przekroczony został dawno, ci nie lubi już nikt z nas. Kto tam puka do mych bram? Nie mogę otworzyć niestety, nie ma nikogo dorosłego w domu. Muszę namnożyć tandety, sprzedam potem jako namaszczony towar. Chcę postawić moje w domu. Nie no świry, przecież tak bym nie zrobił wam. Ja za tym sam stoję, pobudzić do pracy wam zdwoję. Siedzę i knuję, jak się potroić, jak się rozpróć tak, żeby wypadły żetony. Jak utworzyć brać, ale nie nosić zbroi. Myśl jak otwarta książka, możesz zawsze tu zaglądać. Gościć na językach, czasami też na oczach. Wyświetlać się i znikać, polepszyć stan życia.
1: Umieć na chwileczkę się zawiesić, zrezygnować całkowicie ze spożywania śmieci, pozbierać do kupy, co leży wokół mnie dziś, docenić co ma.

Kabosze i Go With God, czyli kenijski akcent line-upu Wrosoundu, na który bardzo serdecznie Was zapraszamy już 17-18 lipca, a na zegarze za 18 minut godzina 20. No to teraz może czas na artystkę, na którą ja osobiście nie mogę się doczekać i która pierwszy raz zawitała tutaj do żółtego, czwórkowego studia właśnie w ramach mojej audycji porankowej, a jest nią Ayla, artystka, za którą bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, która gra i oscyluje też muzycznie gdzieś pomiędzy trip-hopem, soulem, ale też jazzem. Jednocześnie jest już na ostatniej prostej przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu, albumu o tytule Kąpałam się wczoraj w snach. Tam wiele ciekawych osób producenckich, między innymi Krens czy 2K88, a na fitach sama Rozali. Wpadajcie na koncert Ayli we Wrocławiu, a my teraz zagramy jej utwór Pod Twoją Obroną właśnie z Rozali na ficie.

The Casino w backstage'u, a na zegarze za 10 minut godzina 20, a to oznacza, że już za 10 minut numer raz i...

0: Dobry. Numer raz będzie na fali, jak zwykle. Cześć, dzień dobry, dobry
1: Cześć,
0: wieczór.
1: Cześć Dominiko, witam cię bardzo serdecznie.
0: Jak się czujesz, powiedz mi przede wszystkim, jak na ciebie wpływa ta aura, która no, z jednej strony widno jest już o godzinie 4:30, z drugiej strony jest 10 stopni i trzeba czasami rano ubrać puchówkę. Widzę, że ty tutaj w zimowej kurce w
1: ogóle dzisiaj przyszedłeś. Niestety rano jak wychodziłem było zimno i to dosyć bardzo, potem już się okazało, że jest ciepło, ale wróciłem do domu, ale teraz wychodząc zrobiłem sobie drzemkę, bo byłem tak potwornie apetyczny. Pytasz się o samopoczucie i aurę. No ja od weekendu bardzo mocno jakoś dużo rzeczy się działo i ja po prostu nie odpocząłem w weekend. W poniedziałek i wtorek od rana do nocy w pracy i dzisiaj po prostu jak wróciłem do domu, to mnie odcięło totalnie. Miała być półgodzinna drzemka, była 3-godzinna drzemka, także ledwo zdążyłem muzykę wysłać.
0: Słuchaj, miałam taką samą wczoraj historię, więc być może to jest po prostu coś w tej pogodzie, no bo też stwierdziłam,
1: Całkiem możliwe, że nie
0: może być tak, że aż tak jestem przemęczona, a z drugiej strony tego snu potrzebujemy więcej. No dobrze, ale dzisiaj po godzinie 20 jeszcze nie śpimy. Dzisiaj w ramach audycji numer raz na
1: New York, New York, jako że no New York Knicks wygrali po 50 chyba 4 latach, teraz nie pamiętam, ale po naprawdę pół wieku minęło, kiedy ostatni raz New York Knicks sięgnęli po mistrzostwo NBA, no i udało im się to, więc dzisiaj pierwsza godzina nowości, a druga godzina nowojorskie hymny, które wypuszczali raperzy przez wiele lat, no i myślę, że to jest idealny moment, żeby też uczcić to zwycięstwo.
0: Czyli będzie Alicia Keys?
1: Nie, właśnie Alicia Keys, okay. Bo ten kawałek jest tak
0: za bardzo
1: przeorany.
0: Coś mniej oczywistego.
1: Że stwierdziłem, że jakbym go puścił, bym się po prostu źle czuł.
0: Że bez przesady. No dobrze, czyli bardziej wyszukane nowojorskie numery
1: tak
0: od numera raz już po godzinie 20. Ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro od godziny 7. Cześć.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skala.

0: Hotel и вielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Zbliża się godzina 20.
1: Pogoda.
0: Ciepło, jak na godzinę 20, to można powiedzieć, że bardzo ciepło, 17 stopni Celsjusza. No i jest ładnie, jeszcze słońce wygląda, ale już powoli się chowa, ponieważ dzisiaj słońce zajdzie o godzinie 20:59. No, czyli jeszcze godzinę mamy słońca, moi drodzy, no i zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku. To jest chyba 20 czerwca, moje urodziny, z 20 na 21, czy z 21 na 22 mamy najdłuższy dzień w roku i najkrótszą noc. Ale wracamy do dzisiaj. Ciśnienie 1013 hektopaskali, wiatr delikatny 10 km niecałe na godzinę. Jakość powietrza dobra.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: Dźmego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna. To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
4: Czwórka. Rap gra.

Hej, hej, czyli numer raz na fali, w skrócie 20.05, witam was serdecznie, już po 25 minut po godzinie 20, więc słyszycie mnie przez swoje odbiorniki, telefony i wszystkie inne urządzenia, przez które można słuchać radia w dzisiejszych czasach. Dzisiaj jest naprawdę łatwo, kiedyś było tylko radio, nie było telefonów, w których było radio na przykład. Były potem, pojawiły się chyba zegarki, w których było radio, ale to było raczej radio z zegarkiem, a nie zegarek z radiem, bo jednak no jakby nie było, radio to trochę bardziej skomplikowane urządzenie, ale nie aż tak strasznie. No dzięki temu dzisiaj możemy mieć je wszędzie i to cyfrowo, nie analogowo, nie za pomocą fal UKF, oczywiście...

takich fal również korzystamy. No ale mamy cyfrę, mamy internet, więc radio często można słuchać go w internecie i to na całym świecie. Podróżując, jest nawet taka aplikacja, w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa, bo miałem, ale usunąłem, bo nie korzystałem z niej prawie w ogóle, czyli taka aplikacja z przeróżnymi rozgłośniami na całym świecie.

języków różnych, ale ja najbardziej chyba i najmilej wspominam słuchanie radia jeżdżąc po Nowym Jorku samochodem i słuchając tam po prostu radiostacji, a tam w każdej radiostacji był rap, chociażby Hot 97, która jest klasyczną audycją, klasyczną rozgłośnią, która wykłada rap, i to faktycznie było super, bo u nas w radiu w tamtych latach, czyli 2002, raczej tego rapu w radiu się nie słuchało, chyba że w nocy, bo często jest tak, że każda radiostacja, może nie każda, ale większość ma za zadanie, żeby promować polską muzykę. U nas w czwórce ta muzyka jest mieszana, tak naprawdę w ciągu dnia możecie posłuchać i zagranicznej, i polskiej. Natomiast często było tak w tych komercyjnych stacjach, że oni po prostu grali polską muzykę, ale oczywiście taką popową, rock'n'rollową, natomiast w nocy grali rap. Czasami wracając z koncertów, słuchając radia, można było napotkać na jakiś warszawski deszcz na przykład, co było bardzo miłe, ale z drugiej strony trochę niesprawiedliwe, bo dlaczego w nocy? Przecież w nocy to słucha ktoś radia, kierowcy na pewno słuchają jeżdżąc, szczególnie jak to są radiostacje ogólnopolskie. Więc można na pewno w dzisiejszych czasach też można pewnie trafić na jakieś rapowe rzeczy, ale bardziej też w ciągu dnia, bo umówmy się, dzisiaj rap już jest zupełnie innym gatunkiem. Kiedyś był podgatunkiem, dzisiaj jest normalnym gatunkiem muzycznym, który jest grany regularnie w przeróżnych radiostacjach. Zaczęliśmy od zespołu Onyx, moi drodzy, i to była totalna nowość. Tak, dobrze, 13 czerwca ten utwór się ukazał. It's All Start in Brooklyn. Tak nazywa się ten utwór. Produkcja to Quab Lab. No i oczywiście Onyx cały czas w formie, panowie. Ten kawałek jest naprawdę niezły, bo jest mega klimatyczny, jest mega brooklinski. A dlaczego też Brooklyn? Bo dzisiaj, co prawda, w pierwszej godzinie zaprezentuję wam po prostu nowości, które się ukazały przez ostatnie parę dni na świecie, a w drugiej godzinie będziemy wychwalać i cieszyć się sukcesów nowojorczyków, czyli New York Knicks, i dzięki temu dużo nowojorskich kawałków. Wyobrażam sobie, ja widzę to w mediach społecznościowych, chociażby Spike Lee, który po prostu tak się cieszy jak małe dziecko, ale wszyscy wrzucają filmiki, Jennifer Lopez jak oglądała, wielu raperów, którzy również śledzili te losy, niektórzy na żywo na boisku, a niektórzy po prostu w domowym zaciszu, ale myślę, że to naprawdę wielka chwila zobaczyć, jak ich ulubiona nowojorska drużyna wygrywa. Jest jeszcze oczywiście Brooklyn Nets, ale Brooklyn Nets jak na razie nie poradziło sobie zbyt dobrze, a Knicksi naprawdę dali sobie świetnie radę. Nie wiem, dlaczego dzisiaj nie założyłem czapki Knicksów, w ogóle powinienem założyć, ale mam taką czapkę, chodzę w niej po prostu w domu, cieszę się sam tak ze sobą. Żeby nie było, ja tego ostatniego meczu nie oglądałem, bo usnąłem, bo oglądałem Mundial, jako że żyję tym Mundialem bardzo mocno, to oglądałem Mundial i w pewnym momencie po prostu usnąłem i obudziłem się jakoś koło chyba 16 następnego dnia i się okazało, że przegapiłem finał NBA. No trudno, ale za to obejrzałem parę fajnych meczy w piłkę nożną i dzisiaj również, bo dzisiaj Francja-Senegal, moi drodzy, myślę, że gorący mecz o 21:00. Ja zaraz tutaj odpalę sobie telewizję, żeby mieć podgląd, ale na drugą połowę postaram się wrócić do domu i obejrzeć z prawdziwymi emocjami na twarzy. Dobrze, a my lecimy dalej, jako że trochę odpoczniemy od Nowego Jorku, ale zostaniemy w klimatach East Coastowych, czyli Rhapsody, Karabu, czy też Karabo, Ja, Mona, i tutaj mi znowu wyskakuje ten niedobry komunikat, funkcja tymczasowo niedostępna, nie mam pilota, dobrze, zniknął. Karabo, Ja, Morena, i patrz, jaki złośliwy, teraz to już zupełnie sobie wcisnąłem, popatrzcie, to jest niesprawiedliwość. Dobra, już tak naprzestawiałem, że już nie wiem, co gramy, ale na pewno dowiecie się, a ja za chwilę wam o tym powiem.

czyli Rick Ross, Boss, jak to sam o sobie mówi. No i wraca, Rick Ross wraca z nowym albumem, na razie pierwszy singiel z T.I.M. Ciekawy, troszkę inny stylistycznie niż do tej pory przyzwyczaił nas Rick Ross, chociaż wiadomo, że stylowa rapowania no jest taka sama, ale z drugiej strony co on tam ma zmieniać, jak on ma w sobie tą prezencję, ma tego powera w głosie. No i oprócz tego oczywiście to, w jaki sposób te rymy składa i w jaki sposób je również wyrzuca, też jest ważne i też jest istotne. Ja bym chciał takiego Rick Rossa, do jakiego jestem przyzwyczajony i koniec. I niech mi tu żadnych innych Rick Rossów nie proponują. Chociaż myślę, że ta płyta, już ten pierwszy kawałek pokazuje, że Rick Ross może troszeczkę zmieni się stylistycznie, przede wszystkim jeżeli chodzi o bity, bo od samego początku płyty Rick Rossa są po prostu takie same. W sensie tam są bardzo powtarzalne schematy i kawałków hardkorowych, i kawałków mniej hardkorowych. Naprawdę, chociaż jest to wszystko bardzo fajne, no ale dobrze, niech zrobi coś innego, no i mam nadzieję, że tym kawałkiem pokaże, że będzie coś po prostu totalnie innego i nowego. Czy jest możliwość powiększenia literek, czy nie? Bo ostatnio pamiętam, żeśmy tak tutaj rozmawiali i te literki... O, ale mi powiększył, dziękuję Michale. Michał, realizator, naprawdę zna się na robocie, a ja już jestem ślepy i nic nie widziałem, ale już wszystko widzę. Dobrze, Doppelgangas, What's Going On, i to jest też totalna nowość, więc zapoznajcie się z nowym utworem od Doppelgangas. Oni w ogóle ostatnio wypuszczają tak regularnie, chyba raz w tygodniu jakiś jeden numer, i ja na początku wcześniej jakoś nie za bardzo sympatyzowałem z Doppelgangas, ale okazało się, że naprawdę panowie robią dobre kawałki, fajnie to brzmi całościowo, więc czemu nie? No, ale jako pierwszy kawałek to jest po raz kolejny będzie, myślę, że może zaskoczenie dla niektórych, a dla niektórych rzecz oczywista, czyli D12 Tenderism z gościnnym udziałem M.E.T.H.O.D. Man. A M.E.T.H.O.D. Man pojawi się dzisiaj w kawałku po drugiej godzinie. No, może nie w takim hymnie nowojorskim, ale panowie wystąpili w przerwie meczu i zagrali w taką składaneczkę swoich największych bangerów, między innymi Cash Rules Everything Around Me, Cream Get The Money, Dollar Dollar Bill, yo. Także to w drugiej godzinie, no i w drugiej godzinie na pewno tego Nowego Jorku będzie więcej, chociaż jak patrzę na te kawałki, to no YG jest z zachodniego wybrzeża, a reszta no to już tacy bardzo nowocześni gracze i ciężko tak naprawdę w tym nowoczesnym hip-hopie odróżnić, co jest East, a co jest West. Posłuchajcie.

Doppelgangas, moi drodzy, klasyczne, oldschoolowe, nowojorskie brzmienie, spokojne, samplowane pianinko, konkretny, brudny beat, no i myślę, że tutaj nic więcej nie potrzeba, ale za chwilę, myślę, że również za chwilę więcej nic nie będzie potrzeba, bo znalazłem rapera, którego wcześniej nie znałem, w ogóle dosyć taka ksywka skomplikowana. Ciężko mi było ogarnąć, co jest czym, bo pierwsza myśl to była Tony Tone, czyli oczywiście Rafael Sadiq ze swojego byłego składu. Mówię, oho, wracają. No ale okazuje się, że jednak nie wracają, że to ktoś zupełnie inny i że to taki dosyć hardkorowy rap. Utwór nazywa się What Dope Dough.

What up, doe chyba? Tak, tak, nawet by się zgadzało, bo to w slangu to pewnie What's up, ziomek, nie? Z gościnnym udziałem Maca Nicholsa, Kate Dizzy, Big Herc, Stretch Money, Jay Nutty i Bizarre. Bizarra znam, ale też nie wiadomo, czy to jest ten sam Bizarr, który występuje chociażby w D12. Tego nie wiem. Całkiem możliwe. Patrząc oglądając teledysk, nawet nie wyhaczyłem za bardzo tego składu, bo koncentrowałem się bardziej na muzie. No, ale jest to również nowość. Może nie do końca moja stylistyka, mój klimat, no, ale może wam się akurat spodoba i sprawdzicie większą ilość utworów od tej ekipy, czyli od Tony, chyba tak to się powinno mówić. Tony Classic Volume 1 w ogóle, taka płyta się ukazała. No ale oczywiście ten utwór nie jest najnowszy, bo pochodzi z lutego, ale z tego roku, więc wcześniej go nie grałem, bo jakoś go pominąłem, no ale dzisiaj specjalnie dla was poleci. Natomiast tuż po Tony będzie YG z gościnnym udziałem JID i Absola Insecure i również jak dla mnie, ja za YG w ogóle jakoś specjalnie nigdy nie przepadałem, ale faktycznie YG to też taki gościu, który bardzo stara się utrzymać ten klimat tego west coastowego brzmienia, no i chyba mu się to udaje. Natomiast tutaj gości zaprosił również bardzo ciekawych, bo JID, który ostatnio jest no bardzo na fali i ja również często go mam okazję grać, no a Absol to również już oldschoolowiec, który no nie tak dawno wypuścił genialny album, który grałem na antenie czwórki. No ale dobra, te dwa utwory, więc posłuchajcie i 28 minut po godzinie 20 mamy.

0: secure.
1: The Gentleman's Club represents a new era. I'm not the same person you knew me to be. Think of this club as a place men go when they're ready to talk. Talk about things you'd never expect us to. Uncomfortable things.
0: I'm insecure as fuck!
2: YG, JID i Upsoul we wspólnym numerze, no takim całkiem niezłym numerze, który troszkę, mam nadzieję, że pozwolił wam przystanąć nawet na chwilę i posłuchać, bo patrząc tak z perspektywy tekstów w rapie, przemianie tych tekstów od lat

70. poprzez 80. i 90., gdzie wiadomo, że etapy życia też ma różne każdy z nas i wychowuje się w danym miejscu, potem dorasta w innym, a tak naprawdę dojrzewa, a starzeje się jeszcze w innym, to wiadomo, że wszystko, co wokół nas się zmienia, również nas tworzy w jakimś sensie i będąc no właśnie jakimś gościem, który na początku swojej kariery zaczyna rapować o ważnych rzeczach. Z czasem staje się to miałkie, staje się to nieważne, nieistotne i zaczyna rapować o przyjemnych, czasami po prostu przynoszących zysk jakichś rzeczach, bo no, muzyka jest bardzo dużym takim ramieniem show biznesu i w muzyce myślę, że jest chyba najwięcej pieniędzy. Oczywiście jeszcze nie mówiąc tutaj na przykład o aktorach, którzy grają w hollywoodzkich produkcjach i naprawdę zarabiają dużo pieniędzy. No sportowcy, tacy jak gracze NBA czy piłkarze. No to są też ludzie, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ale w sportach można być tylko lepszym, ewentualnie być gorszym i wypaść totalnie. Natomiast w rapie kiedyś naprawdę tekst był bardzo ważny. Dzisiaj już to jest mniej istotne. Patrzymy na łatwe hasła, coś co zapamiętamy, coś co nam wpadnie do głowy, coś co jest fajne, a już najlepiej jak coś co jest używane w, po prostu w miejskim takim potocznym języku. No to już w ogóle wtedy kawałek ma takie piętno, no chyba bęgera. Ale to i tak nie każdemu się może coś takiego udać. Do tego też trzeba mieć jakąś smykałkę, trzeba mieć jakiś dryk, trzeba mieć troszkę inne podejście, bardziej biznesowe, nie takie duchowe. No i wtedy można zarabiać, myślę, że naprawdę dobre pieniądze na muzyce. Niekoniecznie ta muzyka musi mieć wartość. No ale nie każda muzyka musi mieć wartość. Ostatnio przeglądałem Instagrama u Żuroma, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Widziałem z jakiejś tam gali, ponieważ on brał udział w jakimś takim King Ice, to się nazywało, czyli kto dłużej wytrzyma tam w pojemniku z lodem, czy też w jakimś basenie z lodem. No i na gali takiej już wręczenia nagród pojawił się on, Zenon Martyniuk. No i Zenon oczywiście śpiewał tam swoje największe hity. Patrzyłem, jak on to robi w ogóle na żywo. No nigdy nie widziałem koncertu Zenka, oprócz jakichś telewizyjnych występów, ale no Zenek, to jest, on jest trochę jak nowocześni raperzy, mam takie wrażenie, że zawsze jest background, czyli wokale są po prostu, a Zenek hajpuje, no tylko, że on hajpuje śpiewając, więc to jest w ogóle niesamowite i tak sobie pomyślałem a propos tego całego show biznesu i środowiska disco polowego, które no niestety łączy się z tym hip-hopowym, chociaż wyplułem na bok, jakby co zalewę ramię, żeby takich połączeń po prostu nie musiało być, bo okej, jak traktujemy to tylko i wyłącznie jako zabawę, jako jakiś tam swoją po prostu drogę życiową, że chcemy w ten sposób to robić, to oczywiście to nikomu nie można nic zabraniać, no ale jednak ci, którzy wychowali się na tej muzyce, na rapie, mieli kiedyś inne wartości i myślę, że niektórzy jeszcze w moim wieku i ci młodzi też pewnie wyznają bardzo podobne. Dobra, rozgadałem się, a tutaj Demrik, Scoop i Demrik, Scoop Devil i Exhibit szykują się za rogiem, a tak naprawdę w południowej Kalifornii, ponieważ tak nazywa się kawałek, Southern California, więc przenoszą nas do południowej Kalifornii, a tuż po tym będzie Dizzy Hallow i utwór Jogging. Dizzy Hallow też ciekawa persona i to, co robi, jest ciekawe, fajne, inne i powiem wam, że coraz częściej zaglądam do jego utworów. Posłuchajcie w takim razie, a my mamy 19 minut do godziny 21.

0: Jesus Christ, that dread shall shake him.
1: Dizzy Hollow i Jogging, no i myślę, że ten rytm, który towarzyszył słowom Dizzy'ego, no to naprawdę idealny do aerobiku, bo aż chciało się tak... Tak biec się chciało, jak na joggingu się biega. Ja nie wiem, bo ja nie biegam. A czy biegam, jak chodziłem na siłownię, to biegałem na bieżni i to jest dla mnie jedyne bieganie, bo jak biegam na świeżym powietrzu, po prostu bardzo szybko się męczę i za każdym razem, jak zaczynałem biegać i miałem plan, że będę biegał, to za każdym razem po prostu przeziębiałem się tak, że... Potem musiałem tydzień leżeć w łóżku i tyle było z tego biegania. Więc props dla biegaczy. Nie rozumiem do końca, ale bardzo szanuję, bo to myślę, że te wyzwania, które macie, no to niesamowite. No ale to wszystko a propos kawałka Jogging i Dizzy Hollow. Mocno oldschoolowy, nawet taki trochę Miami bass, chociaż wiadomo, że tego bassu może tam aż tak dużo nie było, ale dużo skreczy. No kawałek jakby był wyjęty naprawdę z lat 80., więc idealnie. A my jedziemy dalej, moi drodzy. Fat Joe, Victory Lap, Him, Young Miami, JDK, totalna nowość, a potem Fly Anakin, Happiness, więc zostańcie z nami, bo już za chwilę 21. One, two. Funky. One, two. Funky, funky,

0: Autopromocja.
1: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humeit Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papam!
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Word.
1: Shit, you know, it'd be like, the more you get, the more you want it, you know what I mean? You never content, never happy, never satisfied, you know what I mean? This shit like a moving target, you know what I mean? It's like you'll win Grammys with niggas, got diamond records, platinum plaques, and you don't even speak to niggas, man. You ain't even cool with niggas. Like, niggas are really, you know what I mean, rather stab you in the back on some hoe shit. I even fell out with family over the success shit, man. Success is a dirty word.
2: Wybiła godzina 21.
3: Pogoda.
2: 17 stopni Celsjusza w dalszym ciągu, no i prawie bez żadnych chmur. Słońce właśnie zaszło w tym momencie, bo 20.59, czyli no minutę temu to słońce schowało się już za horyzont. No ale jutro wyjdzie. Czy będzie ładnie? Powinno być w większości części Polski, na północy. Tam bardzo ładnie, dużo słońca, ale chłodno. 14 stopni, 13. Natomiast na południu temperatura podobna, ale tam już będzie można spodziewać się większej ilości chmur. Jeżeli chodzi o zachód, to tutaj mamy najcieplej, bo 17 stopni, natomiast na wschodzie, w Białymstoku, w Suwałkach, w Olsztynie tylko 13 stopni Celsjusza.
3: Autopromocja.
4: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist,

0: Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. Rap gra.
3: Turn the motherfucking music up.
4: Just Blaze, man. Owe me, nigga.
3: Cheer.

Numer raz na fali, welcome to, numer raz na fali, welcome to New York City. Cameron, moi drodzy, ze swojej, jak dla mnie, najlepszej płyty Come Home With Me z 2002 roku. Tutaj gościnnie z JMZ i z Jewel Santaną, którego mogliście usłyszeć w refrenach. No ale kawałek genialny, jak dla mnie, i beat, który stworzył oczywiście nie kto inny jak, i teraz tak idę tym tropem, bo nagle zapomniałem pseudonimu tego producenta, a doskonale go Just Blaze, dobrze, już nagle wypadło i wpadło. Just Blaze wtedy miał mega mocne bity, mega mocne sample i to w ogóle się działo, czy kawałek Fabulousa, który wyprodukował Brief, czy właśnie ten, to bardzo podobny czas, no i wtedy moim zdaniem producencko bronił się najlepiej, no bo nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz Just Blaze'a raczej nie słychać nigdzie, chyba że przeszedł na jakąś inną stronę muzy i robi co innego, ale faktycznie uświadomiłem sobie, że teraz ciekawe, a sprawdzę sobie, czy na jakichś ostatnich płytach Just Blaze coś produkował. No, nieistotne, ale kawałek to hymn, no, jeden z pewnie z tysiąca hymnów nowojorczyków dla swojego miasta. No i kolejnym zespołem, który taki hymn również wykonał, jest zespół Onyx z albumu All We Got Is Us, 95 rok. To chyba drugi album jest Onyxów, z tego co dobrze. Drugi studyjny album, oczywiście, że tak. Ja to jednak pamiętam, cholercia. Nawet się nie spodziewałem. W ogóle widzę, że producentami tu był między innymi Agallach. To też jest dziwne, bo Agallach no zupełnie potem poszedł w inną stronę, ale faktycznie to też oldschoolowy gracz. W każdym razie Onyx z utworem, który nazywa się New York, Walk in New York, z albumu właśnie All We Got Is Us, a potem no dla mnie chyba hymn taki najważniejszy. Mam chyba dwa takie nowojorskie, czyli jednym z nich jest kawałek, który za chwilę poleci, a drugim z nich jest kawałek, który poleci nieco później, ale również mówiąc o Nowym Jorku. Obydwa te bity, co je łączy, wyprodukował DJ Premier. No i pierwszy z nich to możecie znać z naszej ramówki, z audycji Eldo Miejski Folklor, ponieważ jego audycja właśnie sygnowana jest tym kawałkiem, tym bitem, no i tym wycinkami utworów z New York State of Mind Part 1. Potem była dwójka, no i ostatnio doczekaliśmy się trójki, która już nie była tak porywająca, no ale szacun za każdy New York State of Mind, no bo tutaj naprawdę czuć, że ten Nowy Jork no mocno wpłynął na to, jaki był nas, jak, o czym rapował, no i jakim był raperem. Posłuchajcie. One time, one time.

Nasty Nas, jak sami słyszeliście, New York State of Mind, genialny numer, no jak dla mnie, no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że chyba najlepszy, jeżeli chodzi o takie, no... wychwalanie Nowego Jorku. Tak naprawdę tutaj to nie jest wcale wychwalanie Nowego Jorku, ale no, stan umysłu, który powoduje Nowy Jork, więc myślę, że trochę inne spojrzenie. No, ale tak czy siak traktuję o Nowym Jorku, więc no dzisiaj po prostu w tej drugiej godzinie dla Nixów specjalnie. Ale ja na chwilę przeniosę się na Mundial, moi drodzy, ponieważ trwa właśnie mecz Francja-Senegal. 18 minuta, na razie 0-0 wynik. No, ciekawe, czy Mbappé strzeli jakąś brameczkę, czy może Dembele na przykład. Oj, tutaj widzę... Dobra, bo zaczynam komentować, a przecież nie komentuję meczy, chociaż zawsze chciałem. Raz mi się udało. Komentowałem na Legii gościnnie razem z Procentem. Było to niesamowite przeżycie i bardzo mi się podobało. Co prawda trzeba mocno się orientować, bo jednak ja wszystkich zawodników z nazwisk nie znam. Nie wiem, jaki kto ma numer, aż tak bardzo w piłce nożnej nie siedzę, ale była to dla mnie niesamowita przyjemność, że mogłem to po prostu zrobić. Jak na razie, jeżeli macie ochotę, odpalajcie sobie TVP1, tam mecz Francja-Senegal trwa, no i będzie jeszcze trwał, bo to dopiero 20 minuta tego spotkania. A my jedziemy dalej z Nowym Jorkiem. Jako następni będą Beastie Boys, moi drodzy. Beastie Boys z utworem An Open Letter to NYC. No i to też jest genialny numer, w ogóle świetny beat, świetnie wyprodukowany. Panowie w niesamowitej formie jeszcze wtedy, a jest to utwór pochodzący z roku, już wam powiem, bo totalnie tego akurat nie pamiętam, ale myślę, że za chwilę, jak to sprawdzę, to będę wiedział. Unopen, żeby wam również powiedzieć, chociaż wy już pewnie wiecie, bo sprawdziliście szybciej niż ja, albo po prostu wiedzieliście. Dobrze, to jest z albumu

To the Five Barrows i to jest rok, moi drodzy, 2004 rok, czyli 22 lata temu ukazał się ten album. No i ten kawałek, który za chwilę usłyszycie. Beastie Boys, An Open Letter to NYC, a potem Kool G Rap i DJ Polo, Streets of New York, czyli znowu powędrujemy na ulicę Nowego Jorku.

Cool G Rap i DJ Polo Streets of New York. Tak grało się w 1990 roku i taki rap wtedy można było usłyszeć na ulicach Nowego Jorku. Myślę, że w każdej dekadzie, która się zmienia, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o rap, to ten rap cały czas tam jest i tętni i na pewno ten oldschoolowy też można usłyszeć jeszcze z jadących samochodów, no ale zapewne jednak dzisiaj największą robotę robią basy, no, które potężnie potrafią zakłócić ciszę i spokój Nowego Jorku, ale żartuję oczywiście z tą ciszą i spokojem, bo tam jednak ciszy i spokoju nie ma, ale oczywiście możemy przejechać sobie na przykład na wyspę, nie pamiętam teraz nazwy, nie jest to oczywiście Long Island ani Staten Island, jest to wyspa, na której jest kemping, na którym można sobie pochillować, usiąść i popatrzeć na Nowy Jork. Ja jestem taki mądry, bo ja tam nie byłem, ale ja oglądałem ostatnio film z Saszą Cohenem Baronem, czyli z tak zwanym postacią, postacie, które tworzył, myślę, że można by było wymieniać, bo chociażby Dyktator, czy Borat, oczywiście, że Borat, ale zapomniałem jego pseudonimu raperskiego. Ali G, oczywiście, że tak, Ali G. I w tym filmie właśnie tam sobie pojechali, tak sobie siedzieli, tak mówię, ale fajnie, tam cisza, spokój. No właśnie, a Nowy Jork nie jest taki cichy i spokojny, tam się dzieje naprawdę oprócz muzyki po prostu mnóstwo świateł i takiego nowojorskiego specyficznego zapachu. Dobra, a my przechodzimy dalej, no i hymn, kolejny hymn, o którym mówiłem, czyli

Rakim the God. Patrzę na mecz, 0-0 w dalszym ciągu, Francja-Senegal, więc nic się nie dzieje, chociaż panowie widzę, tam grają przed chwilą Senegalczycy, mieli niesamowitą akcję, 1-1, no ale bramkarz miał niesamowitego farta, bo piłka odbiła się od słupka, od nóg bramkarza, wpadła prawie do bramki, ale przeleciała obok. No i sam bramkarz był zdziwiony, że ta piłka po prostu nie wpadła do bramki, bo to było teraz rzut rożny dla Senegalczyków, ale Francja przejmuje. No i Senegal znowu przy piłce, widać, że walczą bardzo mocno i myślę, że dlatego ten mecz będzie ciekawy, no bo jednak zremisować, wygrać z Francją, no to jest nie lada wyczyn, a dla Francuzów przegrać, no to też trochę obciach. No ale dobrze, zostawmy na razie, chociaż Ameryki nie zostawiamy, bo ten mundial odbywa się między innymi w Stanach Zjednoczonych. Rakim, New York, no dla mnie opok Welcome to New York City, Camerona i no w tych wszystkich utworów, które praktycznie puściłem, to ten jest również chyba najważniejszy razem z New York State of Mind. Mówię to naprawdę szczerze, moi drodzy, chociaż wydawałoby się, że mogę zmyślać, ale wcale tak nie jest. Z albumu The Eight Letter z 97 roku utwór New York, który wyprodukował DJ Premier, Premier, no i to jest mega grubizna, bo tam po prostu nie dość, że świetny beat, świetne katy, genialny rap Rakima, czego chcieć więcej. No a potem już trochę, przynajmniej dla mnie, kawałek słabszy, chociaż jeżeli chodzi o obsadę, no to nie ma się do czego przyczepić. 2004 rok, utwór pod tytułem New York. No i oczywiście Ja Rule zaprasza nas do Nowego Jorku i zaprosił do kawałka również Fat Joe'a i Jay Dickisa, którego już dzisiaj graliśmy, jeżeli chodzi o ich najnowszy kawałek, bo nie wiem, czy wiecie, ale panowie prowadzą podcast Jay Dickis i Fat Joe. No i zapraszają tam przeróżnych gości i robią takie odsłuchy, na przykład nowych kawałków, nowych albumów. Fajna rzecz, można obejrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych piszczy. Dobra, zostawiam was z Rakimem, a potem z Ja Rule'em, ale Nowy Jork króluje tak czy siak.

Klasyczny, syntetyczny beat z 2004 roku. Aż zerknę sobie, kto ten utwór wyprodukował, bo nie sprawdzałem, wyobraźcie sobie. Kool & Dre i Yves Gary, czyli to Kool & Dre od wielu lat, no oni później współpracowali też z największymi, chociażby z Rick Rossem i z, no jeszcze z innymi, teraz nie będę się wymądrzał, bo nie pamiętam. Ale w każdym razie Kool & Dre to ekipa, która, jak widzicie sami i słyszycie, od 2004 roku już maczała palce w tych syntetycznych brzmieniach. No to się oczywiście przez lata zmieniło. Teraz prezentują zupełnie inny poziom robienia bitów. Bardzo dobry. Oczywiście może się podobać albo nie. Ten utwór pochodził z albumu Rule z 2004 roku. No i słyszeliście tutaj również J.D. Kissa i Fat Joe'a na featuringu. A już za chwilę zespół Wu-Tang Clan i też, jak wspominałem wcześniej, na samym początku zespół Wu-Tang Clan wystąpił w halftime meczu NBA, który ostatnio się odbył. Nowy Jork oczywiście zwyciężył, no i zdobył mistrzostwo, więc świętowania nie było końca, no ale między innymi zespół Wu-Tang Clan zagrał ten utwór, czyli Cream, Cash Rules Everything Around Me, czyli to drugi singiel tak naprawdę z pierwszego albumu Enter the Wu-Tang, 93 rok i no nie wiem, czy to nie jest, nie, tamten album był w ogóle, ten album jest w ogóle naszpikowany mega kawałkami, ale faktycznie ten, pomimo swojej takiej balladowego klimatu, no to myślę, że zamieszał dużo, no sam tekst, który jest takim bardzo, z jednej strony zwyczajnym tekstem, a z drugiej strony pokazuje nam faktycznie, że no te pieniądze rządzą tym światem i tym wszystkim, co jest wokół nas, ale pamiętajmy, że są inne sposoby na bycie szczęśliwym. Nie zawsze duże pieniądze dają nam dużo szczęścia. Oczywiście pomagają nam w tym i no lepiej mieć niż nie mieć, jak to powiedział jeden mądry bardzo filozof. Czyli ja. Nie, i myślę, że to oczywiście hasło powtarzane od wielu lat, no a kasa, jak jest, to dobrze, jak nie, to kiepsko, ale można sobie poradzić z tym stanem rzeczy. Cream już za chwilę, a na sam koniec, moi drodzy, mam jeszcze dla was dwa kawałki. Jeden z nich jest to utwór Joey Badassa, New York Knicks Anthem, i tutaj Joey Badass zaprosił do współpracy Busta Rhymesa, Swizz Beatsa, DJ Scratcha, Papusa, Nemsa, więc mega plejada gwiazd, i ten utwór był nagrany, zaraz wam powiem. Aha, dobrze, bo to jest w ogóle dzięki konfliktowi, ja tak z każdej strony, Jay był w stanie zaserwować mocny tor za ogólnie rzecz biorąc fajnie okrzyknięte jego zwycięstwo, nawet po ostatnim ostrzegawczym ciosie Absoula, ale patrzę sobie tutaj jeszcze a propos czego to jest, przegrywając Indiana Pacers w konflikt, tak, czyli to jest oczywiście utwór sprzed paru lat, ale próbuję znaleźć. Dobra, nieważne, nie będę szukał. Niech poleci, niech wybrzmi, a na koniec w ogóle niezła ciekawostka i fajny mashup, mogę tak nazwać, czyli Notorious B.I.G. i Frank Sinatra we wspólnym utworze, zwrotka Notoriousa z utworu Juicy, początek z Sky's the Limit, a oczywiście utwór pana Franka, no to New York, New York, czyli no to jest prawdziwy hymn dla wszystkich nowojorczyków, którzy w latach 60., 70. dorastali właśnie na ulicach Nowego Jorku. A ja dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. Było bardzo miło, dużo dobrej muzy. Znalazłem się przez chwilę w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że wy dzięki mojej audycji również. No i tyle. Wystarczy mi powiedzieć salut, pożegnać się cieplutko i życzyć dobrej nocy wszystkim wam. Trzymajcie się. Czołem.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Carbon Silesia Festival 2026.
2: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
1: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacent, Skalpel i wielu innych.
2: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
1: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
2: Do zobaczenia na imprezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wybiła 21. 22, przepraszam.
1: Pogoda.
0: 15 stopni Celsjusza na dworze, czyli temperatura spadła o 2 stopnie, ale jakość powietrza bardzo dobra, więc możemy spacerować, biegać, co tylko chcemy, bo jeżeli chodzi o warunki, są całkiem niezłe. Na południu 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem, ale w Katowicach już 16, czyli cieplej niż w Warszawie. Na zachodzie 15-16, natomiast na północy tam 13 stopni i 12 w Koszalinie, w Olsztynie 11, więc dosyć chłodno, ale to wiadomo, od wody. Od wody ciągnie. No a w Warszawie 15 stopni, no i noc będzie pogodna.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Nie uwierzycie, kogo dziś w poranku gościł Bartek Czarkowski.
4: Słuchasz Poranka w

0: Tak osobiście to zawsze miarkuję, że pierwsza połowa roku, no to się robi ten album i się go pisze. Później jest on wydany w połowie, czyli w czerwcu. I później druga połowa, no to jest granie i promowanie, czyli koncerty, występy w radiu właśnie i tak dalej. Więc pierwsza połowa roku to jest taka hibernacja gdzieś tam w gawrze, a druga połowa roku to jest wyjście na świat.
1: A skąd ta łatwość w tworzeniu i w pisaniu? Bo wiecie, ja mam co tydzień tutaj gości, nie zawsze ich pytam o ten proces twórczy, natomiast mam wrażenie, że coraz większa liczba artystów ma jednak problem z takim świadomym pisaniem, powstawaniem tekstów, komponowaniem muzyki i tego, żeby to był jakiś taki w miarę łatwy proces, a wy mówicie wprost, że to wam nie sprawia jakiegoś większego problemu.
0: To znaczy, chyba tutaj klucz tkwi w tym słowie, którego użyłeś, świadomym, bo jako, że teraz promujemy Sen Multiplayer, no to chyba muszę powiedzieć, że spora część tego procesu opiera się na tym, że pozwalamy sobie na takie podświadome działanie. To znaczy, jako, że jest nas czworo, to po pierwsze zawsze pojawi się taka jedna osoba, która popchnie innych do działania. Jeżeli ktoś ma chwilowy zjazd energetyczny, no to inni mogą zająć się tym, żeby coś podziałać. A druga kwestia jest taka, że w takiej przestrzeni czwórkowej właśnie otwiera się coś w rodzaju takiej zbiorowej podświadomości i zaczynamy się wzajemnie napędzać linijkami, które wypowiadamy. O ile może na przykład pierwsze pomysły nie wchodzą do piosenki, no to one stają się przyczynkiem do tego, żeby pojawiły się kolejne pomysły już u kogoś innego na przykład. I w związku z tym te piosenki powstają trochę tak nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo skąd się biorą i nie mogłyby powstać nigdzie indziej, tylko w tym pokoju, w którym się aktualnie znajdujemy.
1: Czyli ten proces wymaga obecności całego zespołu, żeby skomponować, napisać, no potem oczywiście też rzecz jasna nagrać.
0: Wydaje mi się, że nie zawsze cztery osoby muszą być, natomiast najlepiej jest wtedy, kiedy są i też na pewno przebiśniegi to są minimum dwie osoby w każdym momencie i też te dwie osoby to nie mogą być bardzo długo, bo zawsze pojawia się ta potrzeba trzeciego, więc jest to w pewien sposób zespół modularny. Tworzymy w różnych konfiguracjach, ale zawsze stawiamy na to, żeby koniec końców przeszło to jednak przez sito tej czwórki.
1: Zaczniemy grać, dobra? Sen Multiplayer, czyli nagranie tytułowe. Kto odpowiada za zalążek tego utworu? Pamiętacie, kto zaczął komponować ten utwór?
2: Pisać akurat ten utwór? Wtedy byliśmy we czwórkę, pamiętam.
1: Ej. Myślałem,
0: tak,
1: że to jest
0: akurat tytułowy, sztandarowy utwór to jest rzeczywiście
1: pisany
0: wynik
1: czwórkowej
0: pisaniny.
1: To słuchamy w takim razie tytułowego utworu Sen Multiplayer, przebiśniegi w naszym studiu, słuchacie czwórki.

0: Sen Multiplayer, tytułowe nagranie z nowego, drugiego studyjnego albumu Przebiśniegów. Ja nie potrafię powiedzieć, jaką muzykę wykonują Przebiśniegi. I to jest oczywiście komplement, natomiast tam się tak łatwo zgubić, tak pozytywnie w tych dźwiękach, że trudno sobie powiedzieć, czy to jest zespół alternatywno-gitarowy, alternatywno-popowy, funkowy, elektroniczny, psychodeliczny, czy szukający gdzieś... No bo na początku to tak łatwo było was klasyfikować, że jesteście trochę tam takim zespołem, który przywraca modę na gitarowe granie z lat 60., 70., ale ja nie wiem, czy można to powiedzieć po nowym albumie.
1: To bardzo dobrze. Wydaje mi się, że u nas jest jakieś takie dążenie, tak jak mamy w kinematografii, jest coś takiego jak kino autorskie. No i mamy takich reżyserów, którzy do końca nie wiadomo, jaki gatunek filmu robią, bo nie wszystkie filmy muszą być gatunkowe. Tak samo chyba ja bym bardzo chciał, żeby muzyka nasza nie była stricte gatunkowa, tylko żeby raczej, jeżeli chcesz posłuchać Przebiśniegów, no to nie jest tak, że chcesz posłuchać alternatywnego rocka, tylko chcesz posłuchać Przebiśniegów.
0: Czy zauważacie, że coraz więcej fanów jest przy Przebiśniegach?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, tak jak mówiłem, pierwsza połowa roku dla nas to jest tkwienie w tej gawrze i przygotowywanie albumu. I wtedy często traci się jakoś z widoku ten element fanowski. I później na przykład gramy koncert, bo wychodzimy z tej jaskini i nagle okazuje się, że jest sold out. Totalnie nie mieliśmy o tym pojęcia. I rzeczywiście tych fanów mam wrażenie, że przybywa i że jest jakieś takie zapotrzebowanie też na to, co robimy i jestem bardzo wdzięczny za to, że te osoby się pojawiają, że utrzymujemy z nimi jakiś kontakt. I też na przykład osobiście taki bardzo fajny detal, który skradł mi serce, no to jest fakt, że myśmy na początku ubierali się często w krawaty po prostu na koncerty i słuchacze zaczęli przychodzić na koncerty też pod krawatem.
0: Ale to moje pytanie miało trochę głębszy sens, bo chcę dodać do niego jeszcze drugie. Widzicie w ogóle te zmiany w polskiej muzyce? Bo ja z uporem maniaka staram się to powtarzać przy wywiadach z waszymi koleżankami i kolegami wykonującymi podobną muzykę, że czuję, że idzie po prostu ta nowa fala i że jest zapotrzebowanie na alternatywną część polskiej muzycznej rzeczywistości. Oczywiście nadal ten mainstream w różnych jego objawach będzie górował, ale chyba ten dół też daje o sobie mocno, mocno znać i strasznie mnie to cieszy.
1: Wydaje mi się, że tak faktycznie jest. Ten proces jest dosyć powolny, ale no ja widzę...
0: Ale chyba przyspieszył trochę.
1: Widzę tę różnicę, bo zajmuję się muzyką już od pewnego czasu i rzeczywiście jest inaczej niż było parę lat temu. I chciałem też powiedzieć, że wydaje mi się, że te ekosystemy jakby mainstreamowe i alternatywne, że one coraz bardziej są niezależne od siebie, że wcześniej to była taka bardzo mocno hierarchiczna struktura, że ktoś albo miał słuchać, albo ich nie miał, a teraz wydaje mi się, no to jest taki bardzo niepodparty jakimiś danymi tutaj przemyślenie, niemniej jednak, że powstają takie, coraz więcej jest festiwali alternatywnych, coraz więcej audycji, coraz więcej słuchaczy, którzy są ukierunkowani stricte na ten rodzaj muzyki, co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że jest życie poza mainstreamem. Oczywiście mainstream potrafi też być fajny, niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby sobie zbudować dom poza mainstreamem, no to coraz łatwiej jest znaleźć działkę.
0: Asia, Janek?
2: Też tak myślę i wydaje mi się, że ogólnie dochodzimy powoli do takiego momentu, gdzie w mainstreamie pojawiają się bardzo podobne produkcje na pewnym trendzie właśnie takiego wysaturowania, wykompresowania różnych elementów i bardzo podobnej energii, więc wydaje mi się, że coraz bardziej słuchacze jednak będą chcieli coś dążyć do czegoś organicznego, takiego naturalnego i wydaje mi się, że może powoli się rozpoczyna jakaś nowa era zespołów i tego klasycznego grania.
0: Musisz postawić jakąś kropkę na
3: tak, właśnie, ja właśnie taki miałem plan, bo tutaj chłopaki już się na tyle dobrze wypowiedzieli, ja się też zgadzam z tym, co mówią, że pozostaje mi tylko życzyć odwagi tym młodym twórcom, w ogóle, wszystkim, którzy chowają pod spodem gdzieś swoją poezję, swoją naturę i swoją wrażliwość, żeby odważyli się po prostu ją pokazywać światu, bo jest na to miejsce.
0: Widzimy się ponownie przy okazji premiery trzeciej płyty zespołu Przebiśniegi, który w składzie Joanna Jewuła,

0: i Jan Bąk byli gośćmi w Studiu Czwórki. Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Tacy goście.
5: Tacy goście.
4: Tylko w Czwórce.
5: Tylko w Czwórce.
4: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
5: Czwórka Online.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie.

nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skorponiesie. Najlepsza żona, królowa.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W Najlepszych z Najlepszych dzisiaj zabieram Was do świata pełnego innowacji i nowych pomysłów. Sprawdzamy, co ciekawego działo się w świecie 4.0. To przestrzeń, w której technologia spotyka się z kulturą, nauką i codziennością. A my pogadamy, jak te wszystkie elementy zaczynają się ze sobą łączyć.
0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
3: Czasami w sieci pojawiają się oferty takich nietypowych prac, które polegają na tym, że rzuca się wszystko, zmienia całkowicie swoje życie, wyjeżdża gdzieś na koniec świata i na przykład opiekuje jakąś bezludną wyspą. To taka oferta bardziej, no może nawet trochę niebezpieczna, no bo jednak żyje się w izolacji, ale też myślę sobie o takich zawodach, które polegają na tym, że jesteśmy testerami różnych nietypowych przedmiotów albo testerami ślizgawek. Na przykład. I dzisiaj w naszym studiu człowiek, który mam wrażenie ma taki zawód, to znaczy raczej zaliczyłabym ten zawód do tej pierwszej grupy, trochę może niebezpiecznych. Jan Kardasiński, przewodnik po lodowcach jest z nami. Cześć.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie. Witam ciebie i witam słuchaczy.
3: Ale oczywiście jesteś też aktorem i chciałeś, żebym dodała, że jesteś chłopem z Kościeliska.
4: Tak jest, tak jest. To też jest bardzo ważne dla mnie zawsze właśnie pochodzenie to tatrzańskie. Mama była Karpiel, więc pozdrawiam mamo.
3: Czyli pewnie na końcu tej drogi pojawił się zawód przewodnika po lodowcach.
4: Tak, to właśnie tak się nanizało przez całe życie powoli, ponieważ właśnie chodzenie po górach to była pasja, to było spędzanie wolnego czasu, a jakimś takim głównym celem od liceum było pójście w stronę aktorskiej, w aktorską stronę i skończyłem szkołę we Wrocławiu, AST, no i tak to się zaczęło.
3: Jak się zostaje przewodnikiem po lodowcach? Jest jakaś oferta pracy, wchodzisz sobie na strony, gdzie takie oferty się pojawiają i tam sobie czytasz, że przewodnik po lodowcach i myślisz sobie, a aplikuję, chodzę po górach, dam radę.
4: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Można drogą normalną, czyli właśnie zaaplikować do firm, które mają swoje te wycieczki na lodowcach. Natomiast u mnie to było troszeczkę na skróty. Było to tak, że mój przyjaciel Max z liceum poszedł w taką stronę i on stał się tam menadżerem i co roku mi starał się powiedzieć, że wpadaj, może byś tam popracował. Ja co roku mówię, nie, aktorstwo jest na pierwszym miejscu. I co roku te wymagania rosły. Na przykład trzeba było na początku się zdeklarować na 2 miesiące, później trzeba było na 4.
3: I to znaczy mówisz o tej pracy na lodowcu?
4: Na lodowcu. Następnie powiedział, że no już słuchaj, no już trzeba na 8 się zdeklarować. I myślę sobie, jak to tak rośnie, to trzeba w końcu to zrobić, bo będę sobie to zarzucał, że tego nigdy nie spróbowałem.
3: Czyli miałeś z tyłu głowy, że chciałbyś to zrobić, tylko obawiałeś się, że coś innego zaprzepaścisz.
4: Tak, tak, tak. To było coś takiego, że od zawsze chciałem to spróbować. Natomiast też myślę, że zaskoczyłem tym Maxa, bo on myślał, że tak tylko mówię, że kiedyś spróbuję, ale że tego nigdy nie zrobię. I taką miałem pewną wizję siebie jako dziadka i wspominającego swoją młodość i myślę, no nie chciałbym mieć takiego wspomnienia,

0: że chciałem, a nie spróbowałem. Trzeba było spróbować.
1: Ale to w takim razie to jest jedna z tych prac, w których nie trzeba mieć jakichś szczególnych kwalifikacji, żeby ją wykonywać, a jednocześnie no, w ogóle nie kojarzymy ją z taką prostą pracą dla każdego.
0: Tak, to bardzo dobre pytanie, ponieważ trzeba mieć jakieś kwalifikacje. Tam jak składamy CV, oczywiście tak, ja mówię, że po znajomościach dostałem, to nie do końca tak było, ponieważ Max mnie polecił, a ja musiałem przejść przez cały proces rekrutacji tam. Więc trzeba mieć doświadczenie takie outdoorowe, górskie, dobrze mieć jakieś wspinaczkowe rzeczy, dobrze gdzieś wejść na jakąś górę, mieć doświadczenie przynajmniej podstawowe z lodowcem.
1: Czyli to miałeś?
0: Tak, to już miałem tam z Maxem jeszcze w czasie licealnym. Chodziliśmy po górach, byliśmy na Mont Blanc, Grand Paradiso, w Himalajach, więc troszeczkę się tam pochodziło.
1: Nie, no to nie byłeś całkiem taki z ulicy.
0: Tak, natomiast można być mniej więcej z ulicy, nawet jak się jest, nie wiem, może przewodnikiem beskidzkim. Trzeba po prostu wiedzieć, jak działa natura i jak się w niej poruszać, a później... Jak się już dostaniemy tam na lodowiec, to wtedy jest cały proces kształcenia, który nie jest też taki krótki.
1: I to polega na tym, że chodzisz z jakimś innym przewodnikiem, bardziej doświadczonym po tym lodowcu?
0: Tak, to jest już bardzo ciekawy proces, bo obecnie trzeba skończyć egzamin Jokla 1. To jest taki państwowy egzamin na Islandii, żeby być przewodnikiem po lodowcach. W naszej firmie jeszcze trzeba było ukończyć wewnętrzny kurs i jeszcze kurs taki medyczny, taki medycyny w dziczy, Wilderness Medicine kurs. I te trzy kursy, jak się już ukończyło, to już można było zostać pełnoprawnym przewodnikiem po lodowcach. Ten proces to jest około 3 tygodni.
1: No dobra, ale na czym ten kurs polega?
0: Wewnętrzny kurs nas przygotowuje do egzaminu Jokla 1. I egzamin z Jokli na lodowcu to jest między innymi, jak się poruszamy po lodowcu, nawigacja terenowa, czytanie tego terenu, który się cały czas zmienia. Lodowiec jest bardzo dynamicznym procesem. To jest niesamowite miejsce, ale o tym może za chwilę. Musimy nauczyć się ratownictwa szczelinowego. To jest duży, duży proces, ponieważ musimy to zrobić dosyć sprawnie. Jeżeli nam taki delikwent wpadnie do szczeliny, to musimy być bardzo sprawni, żeby go wyciągnąć, czyli zrobić pewne systemy linowe, które pozwolą go wyciągnąć. Musimy to trenować na czas i na egzaminie z Jokli 1 powinniśmy to zrobić w czasie około 30 minut. Maksymalnie oczywiście im krócej, tym lepiej. I to są między innymi takie umiejętności. Oczywiście wiedza teoretyczna, podstawowa. My nie jesteśmy glacjologami, geologami, my jesteśmy przewodnikami.
1: Tak, że nie jesteście naukowcami.
0: Tak, tak, tak. Podstawowa wiedza oczywiście geologiczna i glacjologiczna mile widziana. Też taki storytelling, żeby coś opowiadać, to też jest mile widziane.
1: Jak typowy przewodnik, tak zakładasz sobie słuchawki, masz ten mikrofonik.
0: Oj, byłoby wspaniale. Jesteśmy w naturze na Islandii. To jest bardzo dziki kraj wciąż i tam nie ma takich udogodnień.
1: Dzisiaj jest taki, no nie wiem, czy to już można nazywać trendem, ale na pewno takie zjawisko jak turystyka ostatniej szansy. I to polega na tym, że ludzie odwiedzają miejsca, krajobrazy, chcą zobaczyć krajobrazy, które za chwilę mogą zniknąć. No i w tym lodowce oczywiście, bo słyszymy, że lodowce topnieją w bardzo szybkim tempie. Ty to zauważasz?
0: Tak, to jest bardzo widoczne. Nawet dla mnie, który tam spędził niecały rok, to widać znaczną różnicę. My pracowaliśmy na takim lodowcu, jak państwo zobaczycie mapę Islandii, to największy lodowiec Vatnajökull, to jest ten lodowiec, na którym pracowałem i na jego odnodze, bo każda z tych odnóg, tych języków lodowcowych mają swoją nazwę. My pracowaliśmy na Fatjökull, czyli taki spadający lodowiec z islandzkiego na polski mniej więcej. I ten Fatjökull, on dla mnie się zmniejszył przez rok bardzo mocno. Mieliśmy nową wycieczkę w tamtym roku, to był Krawas Labirynt. Krawasa to jest taka szczelina, która się pojawia na wskutek rozszerzania lodowca. To jest też niebezpieczne miejsce, ponieważ się zwęża. Jak ktoś tam wpadnie, to się nawet może udusić, więc musimy bardzo omijać te krawasy. I po raz pierwszy w historii tego lodowca, tego języka lodowca,

0: lodowcowego Fatjokutl pojawiły się bardzo duże szczeliny po raz pierwszy. I dla mnie to jest rzeczywiście niesamowite to widzieć na własne oczy.
1: Pomyślałam sobie też o tym, że ty musisz chyba cały czas odwiedzać te lodowce, zanim wprowadzisz tam grupę, skoro to są tak ogromne zmiany, że nagle też te szczeliny się poszerzają. Wyobrażam sobie, że niektóre miejsca stają się już zbyt ryzykowne dla turystów.
0: Tak, dokładnie. I właśnie dlatego mamy te kursy, żeby czytać ten teren, żebyśmy mogli tam spokojnie ocenić, żeby potrafić, okej, tutaj byliśmy tydzień temu, ale już się zrobiło niebezpiecznie, musimy to omijać. I też to zgłaszamy tam do naszego biura, że mamy taką stronę internetową, gdzie komentujemy na żywo, mamy mapę tego, taki zrzut i komentujemy na żywo, dajemy informacje.
1: A ty zauważasz to zjawisko turystyki ostatniej szansy? Coraz więcej osób chodzi zobaczyć, jak te lodowce wyglądają, chociaż właśnie dlatego, że czytają, że za chwilę tych lodowców może nie być,
0: tak,
1: albo już no, nie będą aż takie, żeby można było po nich chodzić.
0: Tak, zdecydowanie i nawet to pokazuje ostatni rok. Nasz menadżer powiedział, że tamten rok był naszym najlepszym rokiem od 10 lat i ten rok ma być jeszcze lepszy. Widać taki
1: ruch. Jestem ciekawa, kto w ogóle się zapisuje na takie wycieczki. Czy to są osoby, które po prostu chcą to zobaczyć i nie do końca zdają sobie sprawę, z czym to się je? Czy jednak to są wprawieni podróżnicy? No już ludzie, którzy znają przynajmniej góry, którzy decydują się na trochę takie bardziej niebezpieczne podróżowanie?
0: Mamy kilka takich zabawnych historii z ludźmi, którzy się zapisali i nagle taki pan chyba z Chin.
1: No ja sobie szczerze mówiąc tak wyobrażam te wycieczki, że to są głównie Azjaci.
0: Tak, mamy właśnie dużo Azjatów, dużo Amerykanów,
1: no
0: Europejczyków.
1: To pewnie też drogie wycieczki.
0: Właśnie nie za te podstawowe dosyć są tanie jak na Islandię.
1: Okay.
0: Mamy 3 stopnie zaawansowania. Wonders, taka podstawowa. Explorer, czyli idziemy na Upper Plateau, całodniowa wycieczka. I Extreme, czyli już wspinaczka.
1: To za chwilę jeszcze o tym opowiesz, ale jeszcze ci przerwałam tę historię z tym panem z Chin.
0: A, z tym panem. To było coś niesamowitego. I on pojechał na tą podstawową wycieczkę i tak w pewnym momencie tak oczy mu się zmniejszają, tak patrzy na ten lodowiec i tak pyta przewodnika w pewnym momencie, a co to jest? I tak się zdziwiony mój kolega, jak mówi mu, no to jest lodowiec. To jest lodowiec? On w ogóle nie wiedział, co bukuje chyba, nie wiedział, gdzie jedzie i nie wyobrażał sobie, jak to wygląda. Po prostu dobra jestem i oni chyba bukują od góry do dołu czasem te wycieczki, jakie oferuje Islandia i był w szoku, jak wygląda lodowiec.
1: Ale wszedł na ten lodowiec, czy zrezygnował?
0: Tak, wszedł na lodowiec, był zachwycony.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
4: Popołudniowa w czwórce.
5: Mateusz Cholewa ze swoją debiutancką książką jest razem z nami. Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia. Dzień dobry, cześć Mateusz.
6: Dzień dobry wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
5: Zacznijmy od takiej rzeczy, która naprawdę dała mi do myślenia, bo używasz w swojej książce takiego zdania, że przeszliśmy, że ten internet zmienił się od śmiesznych kotków i memów do źródła naszego głównego źródła informacji. Dlaczego? Czy nie ma już odwrotu? Czy nie możemy powrócić do czasów, że internet będzie służył tylko rozrywce?
6: Chyba nie ma już do tego odwrotu. Kojarzysz taki trend z TikToka mówiącym o millennial core i millennial happiness?
5: Tak.
6: On to wspomina te czasy 2010-2011, że była taka wspaniała i piękna nadzieja. I wtedy też patrzyliśmy na przykład na platformy społecznościowe w ten sposób. Ja też w książce wspominam na przykład o tym, że Facebook był kiedyś postrzegany jako miejsce, gdzie można organizować bunty społeczne. Na przykład w ramach arabskiej wiosny. No i wtedy patrzono na to jako na środek, na obejście systemu informacji i przygotowanie się. No i jesteśmy teraz, w 2026 roku, gdzie raczej kiedy wchodzimy na Twittera, no nie zobaczymy słodkie kotki, tylko przede wszystkim zobaczymy X-a i być może zobaczymy coś, co ma zmienić nasze zdanie i to niekoniecznie będzie prawda.
5: Właśnie, tych fake newsów jest niesamowicie bardzo dużo. One kojarzą się, to jest stereotypowe myślenie. Trochę z tym się też rozprawiasz i o tym piszesz, że fake newsy to najczęściej podaje dalej generacja baby boomers, że starsi ludzie w internecie, i takie jest podejście, stereotypowe myślenie, a to z odróżnieniem fikcji od prawdy, największy problem ma generacja Z.
6: Wydaje mi się, że wszyscy możemy mieć ten problem. Tak na to też staram się patrzeć na zasadzie niby dlaczego to osoby starsze albo osoby młodsze miałyby mieć z tym problem, skoro wszyscy żyjemy w takim systemie edukacji, który w pewnym na żadnym etapie nie uczy nas weryfikacji informacji. Jest to taka cecha, czy też umiejętność, którą powinniśmy nabyć po prostu w procesie dojrzewania, dorastania i powinni nam to przekazywać rodzice. No jeśli tego nie zrobili, no to musimy zrobić to sami. Nie ma jakiegoś systemowego rozwiązania, które mówi nam, że powinniśmy czytać źródła, sprawdzać dokładnie, czy w danym artykule są jakieś konkrety, czy może jakieś okrągłe słowa, które tylko mają bawić się naszymi emocjami. I finalnie kończymy w ten sposób, że w jednym z badań, które tam cytuję, wyszło na to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy starsi, młodsi, czy mamy prawicowe lub lewicowe poglądy, jesteśmy kobietą, mężczyzną, dzieckiem, czy osobą starszą, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy na te dezinformacje podatni.
5: Ale to, o czym mówisz, że nie jesteśmy nauczeni sprawdzania źródeł, ja sobie przypominam lata szkolne i ich lektury, no jak tam były przypisy, to przypisy z reguły się pomijało, bo to był dodatkowo...
6: Bo nudy, prawda?
5: Tak. Nudy i zmarnowany czas, a można było dalej przeczytać i nadrobić lektury, prawda? Mhm.
6: Ja na to patrzę w ten sposób. Kiedy jesteśmy w szkole, mamy tak, przed sobą podręcznik, który jest dla nas jakąś syntezą informacji, który uznajemy za to jedyne źródło, do którego mamy się odnosić. I jeszcze przed nami stoi nauczycielka, nauczyciel, który jest takim autorytetem.

0: autorytetem, którego nigdy na żadnym etapie nie uczymy się podważać, a raczej kiedy już takie podważanie następuje, to jesteśmy za to karani. No i po 9 latach edukacji, czy po całym etapie, którym zaczynamy od podstawówki i wychodzimy ze szkoły średniej, załóżmy, zostajemy wrzuceni w świat, w którym takich nauczycieli jest znacznie więcej, a nie ma podręcznika jednego, do którego możemy się pochylić, bo ich tak jest dużo. Te podręczniki to właśnie jakieś profile w mediach społecznościowych, kanały w telewizji, radio, a nauczyciele, no to każdy, kto może założyć kitel i powiedzieć, że jest ekspertem w sprawach zdrowotnych na przykład.
1: A ten kitel nie zawsze musi być założony. To bardzo prawda, często
0: może być trochę brudny.
1: Tak, nawet nie trzeba się przebierać, nawet nie trzeba udawać. Mam wrażenie, nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, że teraz w internecie najcenniejszą rzeczą w kontekście też AI i tych wszystkich AI slopów jest naturalność. Ktoś prawdziwy i ma wyraziste zdanie, ale też wydaje mi się, że ludzie chcą, żeby gotowe rozwiązania im były podawane. Chcą wiedzieć, co mają myśleć. Jeżeli ktoś wyrazi opinię na jakiś temat, to oni już tego nie muszą robić. Ktoś pomyślał za nich.
0: I to jest pewnie też powód, dla którego tak dużą estymą cieszą się wszelkiego rodzaju AI chatboty, które przygotowują dla nas podsumowanie treści z jakiejś strony internetowej, albo właśnie kiedy wpisujemy coś w wyszukiwarkę, wiemy, że ta jedna z głównych ma już teraz zaimplementowane swoje narzędzie AI, które przygotowuje nam podsumowanie i całą odpowiedź, a już nie musimy nawet klikać tego linku, który by nam się wyświetlił po zadaniu tego pytania. No i koniec końców już nawet nie musimy czytać źródeł, teoretycznie, bo nadal powinniśmy to robić, bo te narzędzia się mylą, a ludzie, którzy dają proste rozwiązania, czasem mogą ucinać ważny dla całej sprawy kontekst, o którym też trochę w książce piszę.
1: No dobrze, Mateusz, skoro napisałeś o tym książkę, to jak ty sprawdzasz informacje, bo jednak żyjemy w takim tempie, to ja też wierzę w to, że to udostępnianie i te wszystkie fake newsy nie wynikają z tego, że my jesteśmy głupi, tylko nie mamy czasu na to. Za dużo jest tych wszystkich informacji i to jest największy problem.
0: Tak, ja wychodzę z założenia, że nawet ta moja praca fact-checkera nie jest takim czymś, czego nie mógłby zrobić zwykły człowiek, ale ja po prostu mam więcej czasu, bo robię to 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. No ale moja praca też czasem się kończy i też odbijam gdzieś tam kartę na zakładzie, powiedzmy, i korzystam z mediów społecznościowych poza godzinami pracy i wtedy no nadal mogę się na coś nabrać, rzeczywiście. Jest tak, że można oczywiście zrobić z tego złożony proces, który wymaga korzystania z różnych narzędzi, ale można do tego podchodzić krytycznie. To może wykorzystajmy przykład Krzysztofa, który opowiedział nam historię tym, że ktoś się w nim podkochiwał. No to moglibyśmy już w tym momencie zapytać osobę, od która przekazała mu taką informację, tak, a skąd to wiesz? I to samo możemy przykleić też do mediów społecznościowych. Powiedzieć, skąd taka osoba, która podaje dalej ten wpis, może wiedzieć coś na ten temat. No i potem się może okazać, że na przykład podała coś, co pochodzi z konta, które masowo wrzuca treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo możemy zobaczyć, że wpis pochodzi z konta, które opisała jakaś organizacja fact-checkingowa, że znana jest z tego, że promuje jakieś fałszywe informacje, bądź w ogóle znaleźć artykuł, który tłumaczy ten przekaz, bo jest już stary na przykład i pochodzi sprzed kilku lat. To jest taki powracający problem związany ze zdjęciami i filmami, zwłaszcza różnych katastrof i wybuchów. One są często recyklingowane i używane w zależności od tego, co się znowu wydarzyło, do tego, aby wprowadzać ludzi w błąd, i może się okazać, że to, co jest prezentowane jako, nie wiem, wybuch w Ukrainie, jest w rzeczywistości eksplozją w Chinach.
1: No dobrze, Mateusz, to kto czerpie korzyści z fake newsów? Bo w książce też piszesz o tym, że na fake newsach można zarabiać.
0: Tak jest. Mamy takie zjawisko, które jest obecne teraz i nie ma o nim w książce, więc może warto, żebym o nim powiedział. Jeśli słuchacze natknęli się ostatnio na przedziwne profile na Facebooku, które mówią na przykład o tym, że państwu Nawrockim urodziło się nowe dziecko, to być może są świadomi tego, że nie jest to prawda. Ale po co ktoś miałby tworzyć fake news na temat prezydenta i nowego członka rodziny Nawrockich? Po to, żeby zarabiać właśnie pieniądze. Mamy do czynienia ostatnio w naszej infosferze z takim zjawiskiem o nazwie Wietspam. Jest to połączenie spam, czyli tych uciążliwych wiadomości, i Wietnam z Wietnamu, dlatego że profile, które publikują tego typu treści, są najczęściej prowadzone, administrowane właśnie z tego kraju, bo wydaje mi się, że ktoś znalazł sobie całkiem dobry sposób na zarabianie pieniędzy i polega ono na wyświetlaniu reklam. Czyli tworzymy sobie profil, który udaje coś podającego informacje polityczne i coś podobnego. Kupujemy sobie obserwujących albo zdobywamy ich poprzez płatne reklamy i zwiększamy swoje grono odbiorców, a potem wrzucamy im kolejne sensacyjne opowieści. O rodzinie Nawrockich na przykład było bardzo dużo tego typu przekazów przy okazji śmierci Łukasza Litewki. Strasznie dużo, co jest okropne, ponieważ ktoś monetyzował jego śmierć chcąc na tym zarobić. I polega to na tym, że jest wpis na Facebooku, który podaje taką fałszywą treść i gdzieś w

0: W środku jest link, który prowadzi do zewnętrznego artykułu, mówiąc tutaj przeczytasz więcej. Artykuł ten jest najczęściej generowany za pomocą sztucznej inteligencji, zawiera błędy językowe. To nie ma znaczenia dla osoby, która prowadzi ten profil, bo ona nie chce przyciągnąć zainteresowania i podnieść swojej wiarygodności, ale zarobić pieniądze. Bo każde takie wejście sprawia, że wyświetlane są nam setki reklam, a to sprawia, że gdzieś tam do komuś wpada kilka dolarów.
1: Ale te wyświetlenia z reklam i te zasięgi, to mówimy głównie o Facebooku.
0: Tak, to prawda. Tak. Ale możemy też oczywiście mówić o monetyzacji na innych platformach. Weźmy sobie na przykład platformę X, gdzie od czasu, kiedy przejął ją Elon Musk, zamieniając z Twittera właśnie w X-a, można wykupić sobie tam konto premium, które między innymi pozwala zarabiać na wyświetlaniu swoich postów, że za jakąś odpowiednią ilość wyświetleń dostaje się jakiś procent zarobku. No i cóż lepiej przyciąga zainteresowanie na Twitterze? I to ta platforma już wcześniej służyła do tego, żeby głównie się wkurzać, a teraz nadal ten mechanizm się nie zmienił, a treści, które są sensacyjne, niosą się tam bardzo szybko i zdobywają sporą widownię. I widać to było zwłaszcza w trakcie wojny pomiędzy USA, Izraelem a Iranem, kiedy nagle na tej platformie pojawiło się tyle treści wygenerowanych przez AI, że nawet osoby, które nią administrowały, powiedziały, że będą demonetyzować konta, które podają te treści. Mi się to w głowie nie mieści. To jest X. Jakby on służy do jakby to jest największy rozsiewacz dezinformacji z tych największych platform, a jednocześnie sami twórcy, jakby sami kierujący portalem zauważyli, że jest problem z tym, że jest tego tak dużo.
1: Mateusz Cholewa był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki. Jak najmniej fake newsów ci życzę w takim razie.
0: I jak najprzyjemniejsze lektury dla wszystkich, którzy kupią książkę. Dziękuję
1: wielkie
0: bardzo.
1: Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
4: To audycja Najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.

padąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: 2, 0, 1, 7. Teraz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Nie ma węsiano, zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony z

wieści później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne wieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy na

Słuchasz Czwórki. Thank you.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04 Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku